0: żadnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie. Zleciłem kontrolę biur pana posła Ziobry oraz wydatkowania w tych biurach. Temat na tym etapie uważam za zamknięty.
1: Mówił wczoraj marszałek Sejmu. Przypomnijmy, po potrąceniu 90% uposażenia za nieobecności w Sejmie, Zbigniew Ziobro wciąż otrzymuje miesięcznie około 1400 zł uposażenia. Podjęcie pracy poza Sejmem oznaczałoby, że powinien stracić prawo do tych pieniędzy.
2: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Atak z powietrza i awaria chemiczna. Te zagrożenia znalazły się w scenariuszu wczorajszych wielkich ćwiczeń służby we Wrocławiu. Najpierw zawyły syreny alarmowe, a następnie ewakuowano dworzec na Nadodrzu.
3: Dwie osoby, Jacka, Dawid, bierzecie namiot i idziecie tutaj.
4: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
5: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc.
1: Powiedział Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Ćwiczenia obserwowała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Dolny Śląsk zmieniamy na województwo zachodniopomorskie. Ogromna kwota 15 milionów złotych stała się rzeczywistością. Udało się zebrać pieniądze na terapię genową 4-letniego Adasia z podszczecińskiego Morzyczyna. Chłopiec choruje na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. Rodzice Adasia zbierali pieniądze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych od ponad 2 lat. Dzięki akcji youtubera Łatwoganga brakujące 3,5 miliona złotych zebrano w ciągu jednego dnia.
6: Jeszcze nie dowierzam. Ciężko teraz zebrać myśli przy tym szczęściu. Czujemy wielki oddech. Dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga, bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka i że zebrał nam brakującą kwotę 3,5 miliona w jeden dzień.
1: Z mamą Adasia rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rodzice chłopca nie zwalniają tempa. W Dzień Dziecka rozpocznie się charytatywna sztafeta pod hasłem 79 godzin. Akcja ma wesprzeć zbiórkę dla kolejnych dzieci chorych na DMD. Terapia genowa nie prowadzi jeszcze do wyleczenia, ale daje szansę na spowolnienie postępów choroby. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska była w środę gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego.
8: No dobrze, jak
7: odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy. Natomiast zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów. Nie ma żadnych planów
8: dobrze, ale
7: wprowadzania
8: tutaj słyszeliśmy
7: zmian
8: wypowiedź
7: systemu.
8: I wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po świecie, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę. No wtedy mam pracowników, no jakiś, mam jakiś zysk, no i jeszcze im płacę.
7: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem. Podatek od kaucji płacimy tylko niezwrócony. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT i płacą to operatorzy.
8: No dobrze. Nie, słyszała pani minister o tym, że zatrzymano osoby, które miały przygotowywać prowokacje w mieszkaniu prezydenta. To tylko małojecka sława. Mamy taką pewność, że ci 20-latkowie nie byli przez nikogo inspirowani?
7: Oczywiście, tak jak służby zajęły się ściganiem skutecznym sprawców, tak teraz trzeba ustalić motywy działania i na tej podstawie stwierdzić, czy pracowali na jakieś zlecenie, czy z głupoty po prostu podejmowali tak niebezpieczne inicjatywy.
8: Pytam o to także dlatego, że jak się słucha czasem ekspertów, to oni mówią, że część z tych sprawców rozmaitych prowokacji, a tutaj mamy do czynienia z takimi młodymi ludźmi, to są jacyś młodzi już karani, których po prostu się werbuje, oni nawet mogą nie wiedzieć po co.
7: Tak jak powiedziałam, trzeba teraz ustalić motywy. To, co jest najważniejsze, to że sprawcy zostali zidentyfikowani, zatrzymani, bo nie możemy doprowadzić do tego, by nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać niezwłocznie, kiedy dostaje informację o zagrożeniu życia i zdrowia i nie można, i apeluję tu do polityków prawicy o opamiętanie, państwo jest do tego, by ustalać sprawców, natomiast nie doprowadzajmy do efektu mrożącego na służbę.
8: Pani minister mówi o politykach prawicy, ja zadam pytanie, a nie jest tak, że za długo było śmieszkowanie z tego, że wkraczano do mieszkań dziennikarzy, kpiny, zamiast szybkiego działania, które mogłoby przerwać takie działania? działania?
7: Działania w celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle dotarcie do sprawcy chwilę zajmuje.
8: Wróćmy do...
7: W celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle do

0: oczywiście opakowań trafia do tych punktów zautomatyzowanych, które stanowią trochę powyżej 20%.
1: A ile trafia tam?
0: 81%
1: opakowań. Czyli to 20% opakowań. 80%
0: trafia. I stąd też kolejki przy butelkomatach, ale ja widzę wyraźnie, że sieci handlowe już widzą w tym przewagę konkurencyjną, więc wyposażają się w kolejne butelkomaty i wierzę, że w ciągu tego roku będzie dynamicznie tych punktów automatycznej zbiórki opakowań przerastało.
1: My wiemy, ile w tej chwili trafia, ile jest tych zwracanych tych butelek, znaczy jaki to jest procent?
0: Przez 4 miesiące wróciło do systemu miliard opakowań, ponad miliard przekroczyliśmy.
1: To jest procent wszystkich?
0: To ja tylko powiem, że dla przykładu w Norwegii 1,5 miliarda trafia w ciągu roku
1: no dobrze,
0: do systemu.
1: Ale Norwegia jesteśmy jest zdecydowanie bardzo, mniejszym krajem.
0: Ale to pokazuje też, z jakim skalem wyzwania logistycznego mamy do czynienia. Co do procentów, trudno dzisiaj to przekładać na procenty, ponieważ mamy właśnie start sezonu wiosenno-wakacyjnego, letniego.
1: Więcej pić.
0: Pijemy więcej napojów jest wprowadzanych do systemu i dziś dokładnie są to tygodnie, w których producenci zwiększają liczbę napojów wprowadzanych na półki do sklepów.
1: Nie ma pani takiej obawy, że z tych puszek i butelek po piwie będzie po prostu w tych butelkomatach wydzielać się niezbyt przyjemny zapach?
0: Nie zauważyłam takich efektów.
1: Bo jeszcze nie ma upału.
0: To, co zrobiliśmy, zmianę, którą wprowadziłam, moją decyzją, które wprowadził mój zespół już w 2024 roku, to wyprowadzenie napojów mlecznych z systemu kaucyjnego. One faktycznie mogłyby powodować problemy sanitarne. Zostały takie problemy zidentyfikowane na przykład w Rumunii i innych krajach, które tego typu opakowania wprowadzały do systemu. Podraża to koszty funkcjonowania systemu i myśmy z tego komponentu systemu zrezygnować.
1: A kiedy będzie ten taki kompleksowy raport na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego?
0: Po pierwszym roku mamy obowiązek złożyć taki raport do Sejmu, ale to też będzie moment takiego dużego podsumowania, gdzie będziemy chcieli pokazać zyski ekonomiczne, ekologiczne i też efektywność funkcjonowania tego systemu, bo przypomnę, że robimy go między innymi po to, by wesprzeć producentów w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Producenci mają w tym roku już obowiązek, by odbierać w systemie około 77% opakowań. Groziłyby im kary, gdyby tego poziomu nie uzyskali, w związku z czym to jest też element wsparcia, by nie płacić zbędnych kosztów, a budować właśnie gospodarkę w obiegu zamkniętym, bo plastik nas zalewa. Jak widać, też jest duże poparcie dla rozszerzenia systemu kaucyjnego, małe opakowania szklane.
1: Pytanie, czy wejdą butelki po małpkach tak zwane, ewentualnie po winie do systemu i kiedy?
0: Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia o jednorazowe szkło systemu, zwłaszcza te małe opakowania,
1: tak
0: które
1: małpki
0: zaśmiecają nam przestrzeń publiczną. Od początku, jak głosowałam, mój klub składał taką poprawkę jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Prawica ją odrzuciła. Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. No myślę, że po tym okresie wakacyjnym, ja to już zapowiadam od dawna, będzie przestrzeń, by podjąć decyzję
1: ale
0: o ewentualnym
1: po wakacjach wejdzie, czy zacznie się przygotowywać?
0: No, operatorzy muszą mieć też czas na przygotowanie.
1: Bo chodzą jeżeli takie nie chcemy, że to 2 lata może trwać.
0: Jeżeli
1: nawet
0: nie chcemy bałaganu logistycznego, oczywiście operatorzy muszą i producenci dostać jak zwykle czas na przygotowanie się do tej zmiany. Natomiast zobaczymy, tak jak powiedziałam, po wakacjach będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy po najtrudniejszej części sezonu z organizacją logistyki.
1: Czyli po wakacjach się pani zastanowi.
0: Nie, decyzja w tej sprawie, że ten system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła i myśmy ją podjęli. To jest kwestia teraz kiedy, a dobrze, nie czy.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej. A na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili. Amerykanie przeprowadzili ataki na obiekt wojskowy w Iranie. Te informacje przekazuje agencja Reutera. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na najnowsze wydanie Faktu w RMF FM, a w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie. Według informacji agencji Reutera stwarzał on zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz. Rzeszów stawia na bezpieczeństwo i wygodę. Powstaną tam schrony, które na co dzień będą parkingami. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących łódzkim odcinkiem A2. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od A2 w Łódzkiem. Między węzłami Dąbie i Wartkowice zderzyły się dwie osobówki. W kierunku Warszawy przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Zachowajcie czujność. Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła kolejne ataki na cele wojskowe w Iranie, podała agencja Reutera. Według amerykańskich władz celem były instalacje, które mogły zagrażać amerykańskim żołnierzom oraz statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz. Stany Zjednoczone miały też zestrzelić kilka irańskich dronów. Irańskie media informowały o eksplozjach w okolicach portowego miasta Bandar Abbas i uruchomieniu obrony przeciwlotniczej. To już drugi amerykański atak na Iran w tym tygodniu. My pozostajemy w temacie konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo wcześniej Biały Dom zaprzeczał informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Z Waszyngtonu teraz korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Nadal nie ma porozumienia pokojowego z Iranem, powiedział Donald Trump przed posiedzeniem Rady Gabinetowej. To reakcja na informacje, które publikują irańskie reżimowe media. Porozumienie wstępne z USA, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe, oświadczył natomiast Biały Dom na platformie X. Amerykański przywódca stwierdził, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie, jednak Stany Zjednoczone nadal nie są z niego zadowolone. Iran jest bardzo zdeterminowany, bardzo chce zawrzeć umowę, jak dotąd jeszcze do tego nie doszło. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy. Albo osiągniemy porozumienie, albo po prostu będziemy musieli dokończyć sprawę, powiedział Trump reporterom właśnie w Białym Domu.
1: To są nocne fakty RMF FM, w nich teraz Rzeszów. Tamtejsi radni poparli pomysł prezydenta miasta i w stolicy Podkarpacia powołana zostanie spółka, która będzie się zajmować budową schronów, a także gromadzeniem zapasów żywności i wody. To ma rozwiązywać problemy z niedoborem miejsc postojowych. Za dotacje do budowy schronów Rzeszów chce budować podziemne obiekty służące na co dzień jako parkingi. Jeden z nich miałby powstać obok szpitala miejskiego.
3: Będzie to infrastruktura, która w razie W będzie mogła właśnie pełnić rolę schronieniową i zabezpieczającą usługi medyczne w bezpiecznym miejscu, plus kilka lokalizacji dosyć blisko centrum, nie ukrywam, głównie właśnie z tego powodu, żeby rozwiązywać problemy parkingowe i chować auta pod ziemię, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczać miejsca schronieniowe w tych rejonach, w których na przykład są wysokie bloki z lat 80. i nie ma miejsc schronieniowych, tam ich potrzebujemy.
1: Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zakłada, że w optymistycznym scenariuszu w ciągu najbliższych 3 lat spółka zdoła zbudować 500 miejsc parkingowych.
4: To także są fakty.
1: A to film, na który czekają i dzieci, i dorośli. W sieci pojawił się zwiastun Toy Story 5. O nowej animacji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Tym razem młoda bohaterka filmu Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby. I to z nim zabawki Szelf Chudy, Bas Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę. She needs me!
6: Jessie, you know Bonnie better than anyone. Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Pamiętajmy, że słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony. W oryginalnej wersji bohaterów dubbingują m.in. Tom Hanks, Tim Allen i po raz pierwszy komik Conan O'Brien.
1: Film w kinach od 19 czerwca. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, czy strefa czystego transportu pogrążyła w referendum prezydenta Krakowa? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, minister klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę.
7: Ten postulat pojawiał się wśród osób, które szły na referendum, ale powiedzmy sobie szczerze, Kraków w bardzo kontrowersyjny sposób wprowadził strefę czystego transportu.
8: Czyli prezydent popełnił błąd.
7: Uważam, że wprowadzając strefę czystego transportu trzeba równoważyć też rozwój transportu zbiorowego miejskiego, a nie być nastawionym na zarabianie na strefie czystego transportu. Trochę mam wrażenie, że źle te komponenty w Krakowie wyważono, ale będą nowi kandydaci. Na pewno będzie to element kampanii w Krakowie.
8: Będzie kandydat w klubu centrum?
7: Służymy. Nie podjęliśmy jeszcze w tej sprawie decyzji. Natomiast ja i mój zespół służymy oczywiście pomocą Radzie Miasta Krakowa, która pozostała, by zastanowić się, jak poprawić logistykę, zarówno jeżeli chodzi o transport miejski, by on był tańszy, bo te komponenty w dyskusji w trakcie referendum również się przebijały, i jak zorganizować dobrze strefę czystego transportu.
8: Czyli nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata klubu centrum, a będzie jeden kandydat koalicji w Krakowie? Czy pani zdaniem to jest niemożliwe?
7: Nie ma takiej decyzji. Chyba jest to niemożliwe. Niektóre środowiska, jak Lewica, ogłosiły już start swoich kandydatów i to jest naturalne. Jesteśmy w ciszy. Jesteśmy w ciszy wyborczej. I partie polityczne będą wykorzystywały niewątpliwie do mobilizacji swojego elektoratu te wybory uzupełniające w Krakowie.
8: A nie ma pani takiej obawy jako ministra tego rządu, że to jest czerwona kartka dla rządu i być może kierunek zmian? Jak się patrzy na sondaże, to Koalicji Obywatelskiej właśnie spadło. Większość koalicjantów nie wchodzi poza Lewicą. No i wygląda na to, że rządzić będzie, jeśli zgodzi się na to Grzegorz Braun.
7: Wszystko zależy od, moim zdaniem, strategii wyborczych, które przyjmiemy w roku przyszłym, i czas pewnie końca roku to będzie czas kształtowania strategii, a one potrafią przewrócić wyniki wyborcze.
8: A strategia wyborcza centrum jest jaka? Na listach Koalicji Obywatelskiej?
7: Będą podjęte decyzje, na pewno będzie pan redaktor o niej słyszał.
8: No, z całą pewnością będę słyszał, ale chciałem się dowiedzieć.
7: Rozpatrujemy różne scenariusze. O, bardzo dobra decyzja. Wczoraj zostało zarejestrowane w końcu po prawie 3 miesiącach nasze stowarzyszenie w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Czekaliśmy długo.
8: Ile macie członków?
7: Sprawa była przewlekła. Kilkuset członków mamy, ale tak naprawdę w tej chwili dopiero możemy otworzyć konto, zacząć formalnie naszą działalność społeczno-polityczną i na pewno będą przyspieszenia w tym zakresie.
8: A będziecie przyspieszać w sprawie liczby wiceministrów, bo mamy pierwszą wiceminister sportu i turystyki z waszego klubu, Żaneta Cwalina-Śliwowska. Będą następne?
7: Bardzo się cieszę, że bardzo liczna reprezentacja kobiet sportu ma teraz swoją reprezentację kobiety
8: w kierownictwie
7: resortu.
8: Rozumiem, że bardziej się pani cieszy, że pani klub ma tą
7: przedstawicielkę. Ale to wbrew pozorom to jest też bardzo ważne, żeby przedstawicielka tej części społeczeństwa i zawodniczek była w kierownictwie ministerstwa, ale przede wszystkim Żaneta poszła do ministerstwa z konkretną agendą spraw do załatwienia. Będziemy ją niebawem przedstawiać. Na razie pozwólmy jej się zalogować do ministerstwa rozpędzonego, bo jednak trudniej wchodzi się do takiego zespołu w trakcie już sezonu politycznego. Tak, rozmawiamy o kolejnych osobach, ale tak jak powiedziałam, tu nie chodzi o stołek dla konkretnej osoby, tylko o sprawy i o konkretną agendę do załatwienia. Chcielibyśmy bardzo wzmocnić głos w gospodarce i o tym też rozmawiamy.
8: Panie minister, wróćmy do tematów segregacji odpadów i tak dalej. Coraz więcej warszawiaków, nie tylko mieszkańców innych miast, dzwoni do nas, pisze i mówi, jesteśmy wściekli. To znaczy segregacji odpadów i tak dalej. Coraz więcej warszawiaków, nie tylko

0: no rośnie koszt obsługi.
1: Pani minister, ale jeżeli
0: odpadów.
1: Się więcej obowiązków daje na mieszkańców, to powinny spaść. To znaczy, jeżeli ja sam muszę wywieźć elektrośmieci, sam muszę wywieźć stare ubrania, sam muszę wywieźć stare buty, no to jakby to powiedzieć, to koszty tego spadają.
0: Znaczy to no już
1: dla mnie rosną.
0: To oczywiście wymaga też gimnastyki ze strony samorządu, by lepiej organizować te frakcje, które pozostają. Natomiast to, co powiedziałam, wzrost kosztów wywozu odpadów wynika z wzrostu kosztu płac i z wzrostu kosztów transportu i to są wzrosty, które często ciężko kwestionować.
1: Ale ludzie płacą więcej, a jeszcze muszą zapłacić za benzynę, za dojazd i zapłacić swoim
0: i
1: czasem, żeby
0: rozumiem,
1: to zawieźć gdzie indziej.
0: Nie chcę tu bronić samorządów, tak jak powiedziałam, one są tego, by organizować logistykę, ale muszą też więcej zapłacić za pensje i muszą więcej zapłacić za transport.
1: Więc ludzie płacą dużo więcej i piszą w internecie, piszą na różnych mediach społecznościowych, piszą tak. Ja się już nie dziwię ludziom, którzy wywożą te śmieci do lasu, bo jak mam stać 2 godziny do Pszoka i jeszcze zapłacić więcej za wywóz śmieci, to mi się to przestaje podobać.
0: A to podraża koszty funkcjonowania systemu, bo te śmieci też trzeba zagospodarować i nie pochwalajmy i nie, ja
1: nie
0: nigdy nie będę
1: ich.
0: Pochwalać
1: zaśmieszczania
0: lasów, rzek, łąk i jezior. Natomiast co może zmienić tę sytuację w systemie, to rozproszona odpowiedzialność producenta, którą wprowadzamy w Polsce w pełnym zakresie, czyli producent, który wprowadza odpad do systemu, będzie w związku z tym ponosił koszty, co będzie, liczymy, sprawiało, że każdy producent 3 razy zastanowi się, czy dany odpad wprowadzać do systemu, a to jest przykład tak zwanej marchewki w markecie w opakowaniu i bez.
1: Dobrze.
0: No, każda marchewka pozostawiająca po sobie ślad. Worek plastikowy i stanowi dodatkowy koszt utylizacji odpadów.
1: Co z tymi turbinami? Bo pojawiła się informacja, że jednak będziecie wzmacniać te turbiny, które już działają.
0: Energia z wiatru na lądzie jest najtańszą energią dostępną dzisiaj w polskim systemie elektroenergetycznym. I od początku mówiliśmy, że jeżeli chcemy obniżać koszty energii w Polsce, obniżać rachunki za energię, potrzebujemy najtańszej energii w systemie w większym zakresie, ale również dlatego, że ona stabilizuje system, równoważąc energię ze słońca, która jest bardziej dostępna wiosną i latem, a ta produkowana przez turbiny wiatrowe na lądzie generuje więcej energii jesienią i zimą. I to się fajnie nam układa i stabilizuje system w układzie 12-miesięcznym. I ja już mówiłam o tym, kiedy pan prezydent zawetował ustawę wiatrakową, że nie poddamy się i będziemy korzystać oczywiście zgodnie z prawem z tych możliwości pozaustawowych. I tak, wczoraj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza do polskiego porządku prawnego zasady tak zwanego repoweringu, czyli modernizacji turbin wiatrowych na lądzie w sposób szybki i bezpieczny.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A na zegarach już czwarta, słuchamy Faktów RMF FM, a ma je dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Bez łańcuchów i ponad podziałami jest szansa, że w najbliższych dniach Sejm przegłosuje ustawę łańcuchową. Sanepid szykuje nowe procedury w związku z wirusem Ebola. To ustalenia dziennikarza RMF FM. W ponad 350 miejscowościach we Francji padły majowe rekordy temperatury. Jest czwarta. Zaczynamy. Ustawa łańcuchowa ponad politycznymi podziałami. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta. Wczoraj odbyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Krasoń.
2: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa, mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Ustawa określa zasadę, rozporządzenie będzie precyzowało techniczne standardy. Liczę na to, że ta ustawa zostanie przyjęta również ponad politycznymi podziałami, ponieważ zwierzęta czekały już na to zbyt długo.
2: To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
2: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
1: Polska jest w Kanadzie stawiana za wzór, jeśli chodzi o inwestowanie w obronność, powiedział w Ottawie Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas targów KANSEK szef MON podkreślił, że Polska i Kanada chcą mocniej współpracować w przemyśle zbrojeniowym, także przy wspólnej produkcji sprzętu wojskowego. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, dodała, że Polska chce, by zagraniczne firmy działały razem z polskimi, jeśli chcą sprzedawać sprzęt naszej armii. W ramach programu SAFE Polska ma dostać miliardy euro na modernizację wojska i planuje podpisać około 40 nowych umów. Sanepid przygotowuje dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza ponad 900 podejrzeń zakażeń w Afryce Środkowej. Zmarło ponad 200 osób. Ebola to jeden z najgroźniejszych patogenów znanych medycynie. Na czym mają polegać nowe procedury w naszym kraju?
5: To będzie dodatkowy nadzór nad osobami, które wracają do Polski z krajów, gdzie jest zagrożenie, na przykład z Ugandy czy z Konga. Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
5: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem Ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Ja dodam, że dziś w sprawie przygotowań zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych.
0: Fakty prosto z Francji.
1: Tam wielka fala upałów. Majowe rekordy temperatury padły w ponad 350 miejscowościach w całym kraju, informuje nasz korespondent Marek Gładysz.
7: Najbardziej zadowoleni ze słonecznej pogody są oczywiście turyści w nadmorskich kurortach. Tłoczno zrobiło się zarówno na plażach francuskiej Riwiery, jak i nad Atlantykiem, a nawet na północy Francji. Rekordowe upały, które mają trwać do końca tygodnia, sprawiają jednak kłopoty na przykład turystom zwiedzającym Paryż, którzy szukają cienia, nie mówiąc już o mieszkańcach francuskiej stolicy, którzy na przykład pracują w biurach bez klimatyzacji. Upały nadeszły zbyt szybko, 35 stopni w cieniu to za dużo. Trochę z tego powodu cierpimy, tłumaczy mi paryżanka w ciemnych okularach. Ministerstwo Oświaty nie wyklucza okresowego zamknięcia szkół w niektórych regionach.
1: A z Francji w faktach przenosimy się do Wrocławia. Tamtejszy rynek zamienił się w miejsce pachnące kwiatami i regionalnymi przysmakami. Jak donosi nasza reporterka Martyna Czerwińska, aż do 28 czerwca potrwa tam jarmark świętojański. Jest aż 70 stoisk z rękodziełem, a przy jednym z nich Galina Kowalski, twórczyni biżuterii.
8: Kocham niesamowicie Wrocław, bo tutaj niesamowita ilość ludzi z moich stron, chociaż ja też, mój tata Polak, mama Ukrainka, jest ogromna ilość. Ludzie kupują. 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie, mniej kupują chińskie, doceniają tą pracę, co my, rzemieślnicy, wykonujemy.
1: Na wrocławskim rynku na gości czeka kuchnia z różnych stron świata. poniedziałek na uroczystej gali podsumowano sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Na miejscu był także nasz dziennikarz Patryk Serwański, który porozmawiał z dyrektorem sportowym Lecha Poznań Tomaszem Rząsą, najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karolem Czubakiem z Motoru Lublin oraz z najlepszym uznanym za najlepszego piłkarza sezonu Bartoszem Nowakiem z GKS-u Katowice.
9: Piłkarz sezonu? To brzmi dumnie. Jakby pan opisał emocje związane z takim wyróżnieniem?
10: No brzmi bardzo dumnie. Największe wyróżnienie, jakie można w sezonie Ekstraklasy osiągnąć, więc to jest wielka nobilitacja i wielka duma, która płynie z mojej strony i dziękuję bardzo dla ludzi, którzy to wybierali, dla zawodników i no dziękuję za to, że mogę tutaj być i to odbierać takie nagrody.
9: Oczywiście świetny sezon GKS-u Katowice, ale jakby pan opisał ze swojego punktu widzenia, jakie środowisko stworzył Rafał Górak, trener Rafał Górak dla pana, że pan tak dobrze się w tym systemie odnalazł, co pokazują te świetne liczby?
10: Myślę, że to nie tylko trener i tak samo to nie tylko ja tworzę tą atmosferę. To jest cała drużyna, gdzie i wszyscy ludzie, którzy są z nią związani, którzy tworzą naszą społeczność Gieksy, bo wszyscy czujemy się ze sobą dobrze, wszyscy siebie napędzamy i wielokrotnie już pokazaliśmy, że każdy potrafi dać coś od siebie, każdy daje to, co ma najlepsze. Każdy w różnych momentach jest liderem i to, że ja tu dzisiaj stoję i odbieram najlepszego zawodnika, to też jest wielka zasługa całej mojej drużyny i wszystkich ludzi związanych z Gieksą.
9: Grał pan już w paru drużynach, nawet jak to jest ten sam klub, to on, przecież kadra zmienia się z roku na rok. Powiedziałby pan, że ten sezon w GKS-ie pod tym względem był wyjątkowy w pana karierze, że ta grupa, która się stworzyła, była wyjątkowa w jakimś sensie?
10: Tak, grupa, którą mamy już w Gieksie od mojego przyjścia do Gieksu już jest wyjątkowa i nawet jak dochodzą nowi zawodnicy, to oni też bardzo szybko się wkomponują w drużynę, też dają coś od siebie i też się dobrze w niej czują, tak jak my wszyscy, więc to nie jest coś, co się dzieje od tak, to się buduje od wielu, wielu lat, są ludzie, którzy są w tym klubie po 7 lat, są zawodnicy, którzy byli tutaj 2 lata, a są zawodnicy, którzy dają miesiąc i każdy jest potrzebny, każdy tutaj pasuje i każdy czuje się z wami dobrze.
9: Ja wiem, że teraz wakacje, ale przed wami wielkie wyzwanie, europejskie puchary. Będzie na pewno gdzieś przypominany ostatni mecz GKS-u sprzed lat w pucharach, czyli porażka w 2 meczu z Cmentarnicą Skopie. Tego doświadczenia GKS-owi w pucharach brakuje, bo w ostatnich latach go tam nie było. To będzie pana zdaniem naprawdę duże wyzwanie, czy po prostu wielka przygoda i trzeba to rozpatrywać bardziej w formie ekscytacji, a nie jakiegoś stresu, nerwów, presji?
10: Nie wiem, na dzisiaj się jeszcze nie zastanawialiśmy, co to przyniesie. Na razie dzisiaj się jeszcze jesteśmy w fazie cieszenia się z tego, co osiągnęliśmy w tym sezonie, bo po każdej dobrej wykonanej pracy musi przyjść też czas na odpoczynek i relaks i rachunek i docenienie tego, co się osiągnęło, tak? A dopiero po powrocie do treningu będziemy się skupiać na tym, co przed nami, jakie wyzwania przed nami, ale na pewno awans do pucharów nie jest po to, żeby był jakąś przygodą, tylko to jest coś wypracowanego i wiemy, że jak już gramy w tych rozgrywkach, jak już tak długo pracowaliśmy, żeby tutaj być, to nie chcemy tu być na chwilę, ale to jest wszystko przed nami.
9: Kierunek wakacyjny?
10: Odpoczynek z rodziną.
9: Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań. Tomku, sezon zakończony, ale to nie oznacza końca pracy, bo jakaś część pracy się zakończyła, ale rozpoczyna się od razu nowa część pracy. Dużo będzie tych zadań?
11: No, bardzo dobrze to ująłeś. Ten gorący okres, kiedy walczyliśmy na samym końcu o mistrzostwo kraju, wiele emocji i wiele ciężkich, trudnych decyzji, to już za nami i tak powiedziałeś, otwiera się nowy rozdział, przygotowanie do nowego sezonu. To planowanie zespołu, kadry naszej rozpoczęliśmy już w wrześniu, październiku tamtego roku. No i teraz po prostu kontynuujemy nasze działanie, kontynuujemy naszą pracę, także absolutnie jesteśmy w pełni pracy i gotowi na kolejne wyzwania. Tak.
9: Dużo drużyna musi przejść zmian, żeby zrobić ten kolejny krok do przodu. Mówiłeś o tym przy okazji podpisania.
11: I gotowi na kolejne wyzwania. Tak.
9: Dużo drużyna musi przejść zmian, żeby

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Czy możesz powiedzieć mniej więcej, kiedy możemy spodziewać się jakichś pierwszych informacji o ruchach do klubu? Bo na to czekają kibice. Zaczęły się piłkarskie wakacje w jakimś sensie, ale to na to będą czekali, zanim rozpoczną się sparingi, zanim ruszy Ekstraklasa?
4: Tak, no nie chciałbym absolutnie w tym momencie deklarować, dawać jakichś dat, ponieważ wszyscy wiemy, jak to z transferami bywa. Transfery lubią ciszę i jak najszybciej oczywiście chcemy ich dokonywać i zrobimy wszystko, żeby tak to się stało.
3: Karol Czubak, napastnik Motoru Lublin, najlepszy napastnik Ekstraklasy. Piękne wyróżnienie. Spodziewałeś się, że będzie taka nagroda?
5: Nie, jeśli mam być szczery, to się nie spodziewałem, ale na pewno fajnie. Cieszy to, że ktoś docenił moją ciężką pracę, bo naprawdę dużo pracy włożyłem w tym sezonie i jestem dumny, że mogłem dzisiaj stanąć na scenie i odebrać tą nagrodę.
3: Taki sezon był Ci potrzebny, żeby utwierdzić się w tym, że Ty umiesz te bramki strzelać, że możesz to robić na takim poziomie?
5: Nie, ja wiedziałem, że sobie tutaj poradzę w Ekstraklasie. Nie potrzebowałem takiego sezonu, bo strzelałem już wcześniej regularnie, więc tylko mnie to utwierdziło w tym, że idę dobrą drogą.
3: Chciałbyś w tej Ekstraklasie dalej strzelać, czy znowu spróbować sił gdzieś w innej lidze?
5: Zobaczymy. No na pewno nie zatrzymam się na 18 bramkach w Ekstraklasie i będzie ich więcej. No wiadomo, że też będę chciał w pewnym momencie spróbować swoich sił z powrotem za granicą, bo to też jest marzenie każdego chłopaka, żeby zagrać w lidze top 5 czy w dobrym europejskim klubie, więc ja będę do tego dążył.
3: No i oczywiście marzeniem, jak już dzisiaj też powiedziałeś na scenie, jest gra w reprezentacji. To jest marzenie, cel każdego, kto zaczyna gdzieś na podwórku grać w piłkę. Ty tego celu, wydaje się, jesteś blisko po tym, co powiedział trener Jan Urban dzisiaj ze sceny.
5: No zobaczymy. No, ja na to ciężko pracowałem ten sezon. Gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi zapracowałem, mam nadzieję na to, że uda mi się tam pojechać, bo spełniłyby się praktycznie wszystkie moje marzenia piłkarskie, które powiedzmy są realnymi na ten moment. Wiadomo, mam jeszcze większe, ale największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
3: Oczywiście wyniki na boisku to zasługa Twoja, Twoich kolegów, ale to wszystko musi wymyślić sztab i przekazać Wam. Jak współpracuje się z trenerem Stolarskim? Jak byś go opisał jako trenera w takiej codziennej pracy? Bo my go znamy najczęściej z konferencji prasowych.
5: Dobrze, myślę, że też wiadomo, jak to trener ma swoje momenty, w których jest bardziej wybuchowy, w swoich, który jest bardziej spokojny. Ale dobrze, myślę, że ta współpraca dobrze się układała. Czasami było lepiej, było gorzej, ale tak się już zdarza w piłce nożnej.
6: Na gali Ekstraklasy z nagrodzonymi rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wybiła piąta. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Są pierwsze zatrzymania po serii fałszywych alarmów. Chodzi o wezwania służby do mieszkań osób związanych z prawicą. Bruksela żąda zniesienia embarga na żywność z Ukrainy, od Polski, Słowacji i Węgier. We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Jest piąta. Zaczynamy. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości aresztowali dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o wywołanie bezpodstawnych wezwań służb do lokali związanych ze środowiskiem prawicy. Obaj usłyszeli zarzuty. O szczegółach teraz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Podejrzani działali w nieformalnej grupie, która powstała na jednej z platform internetowych. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, ta grupa miała hierarchię. Skupiała się na wywoływaniu fałszywych alarmów, stalkingu czy nielegalnym zbieraniu informacji. Jednym z motywów mogło być zdobywanie uznania innych członków grupy. Natomiast prokurator Karolina Staros zastrzega, że pod uwagę brane jest wciąż wiele scenariuszy.
3: Badamy wszystkie możliwości i wszystkie okoliczności. Wszystkie wątki wpływów, zależności są badane.
2: Także działanie na zlecenie obcych służb. Zatrzymane osoby mają mieć na koncie kilka i kilkanaście fałszywych alarmów. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, drugi przyznał się częściowo. Grozi im 15 lat więzienia.
4: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
1: Co najmniej 36 osób zmarło z powodu fali upałów w Hiszpanii. Te informacje podaje hiszpańska telewizja La Sexta, powołując się na dane służb medycznych. Najwięcej ofiar odnotowano w północnych regionach kraju, m.in. w kraju Basków, Asturii, Galicji i Kantabrii. W samym kraju Basków temperatura sięgała 39 stopni. Szpitale przyjmują coraz więcej osób z omdleniami i problemami zdrowotnymi związanymi z upałem. Ostatnią potwierdzoną ofiarą jest 80-letni mężczyzna z Alawy. Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Magyar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboża. Jakie zadania ma komisja?
5: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
1: Te fakty zebrała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowieckiej. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piełasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
6: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy.
1: Inwestycja pochłonie 12 milionów złotych i zostanie otwarta pod koniec roku. W długi czerwcowy weekend smoki znów pojawią się na Wiśle. Przed nami kolejna wielka parada w Krakowie. W Teatrze Groteska trwają próby. Nasz reporter Maciej Sołtysy spogląda na wielką mapę, na której rozrysowano całą imprezę.
7: Wygląda to trochę jak gra strategiczna. Dużo jest tu strategii.
8: Nawet sami się śmialiśmy, że przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego że tak wielu obiektów na smokach jeszcze nie było. Przypominam, że spektakl jest po godzinie 22, w związku z czym widoczność jest w pewien sposób ograniczona. Do tego wszystkiego dymy, lasery, które mogą utrudnić też komunikację taką wizualną między nami. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
1: Opisywał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Kolorowe smocze święto w Krakowie 6 czerwca na Zakolu Wisły pomiędzy Mostem Dębnickim a Wawelem. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz. Klimkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tak brzmi nocą Radio RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Może nie mniej niż zero, ale upał zelżał. 3 stopnie w tej chwili w zachodniopomorskim Resku, tam najzimniej, a najcieplejsze 13,5, niedaleko, w sąsiednim Świnoujściu. Tak wynika z temperaturowych map IMGW na czwartek, 28 dzień maja. A tematem faktów o 5:30, umowy o bezpieczeństwie Warszawy z Londynem i Paryża z Oslo. Zapraszam. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali traktat o wzajemnej współpracy Polski i Wielkiej Brytanii. Chodzi o bezpieczeństwo i obronność. Jak podkreśla nasz korespondent w Londynie Bogdan Fremorgan, wybór miejsca podpisania tej umowy nie był przypadkowy. Muzeum Bitwy o Anglię, w której brali udział polscy lotnicy.
2: Traktat będzie wymagał pełnej ratyfikacji obu parlamentów, a jak zaznaczają komentatorzy, wczoraj chodziło o symbolikę dwóch podpisów i miejsca, w którym zostały złożone.
3: Pełne zaufanie i przewidywalność. To było potrzebne, żeby dobrze zacząć pracę nad traktatem i szybko tę pracę skończyć.
2: Tak premier Donald Tusk widzi atmosferę, w jakiej przebiega polsko-brytyjska współpraca. Teraz będzie musiała wybrzmieć podobnie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, na granicach i w cyberprzestrzeni. Obejmie troskę o zaplecze energetyczne i walkę z dezinformacją, a głównym katalizatorem zacieśnienia współpracy polsko-brytyjskiej jest zagrożenie, jakie dla Europy stwarza Federacja Rosyjska.
1: Tego samego dnia nowy sojusz obronny zawarły Oslo i Paryż, a Norwegia dołączyła też do francuskiego projektu europejskiego zaawansowanego odstraszania nuklearnego, przypominał w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron. Premier Norwegii Jonas Gahr Støre, mówiąc o porozumieniu nazwanym umową z Narviku, dodawał: Norwegia dzieli 200-kilometrową granicę z Rosją, która obecnie prowadzi brutalną, otwartą wojnę z innym sąsiednim krajem, Ukrainą. Największa arsenał nuklearny Rosji znajduje się 100 kilometrów od mojej granicy na dalekiej północy. I jak powtarzam naszym sojusznikom, ta broń nie jest skierowana przede wszystkim przeciwko mnie. Umowę zawarto w Pałacu Elizejskim. Paryż proponuje nie tylko Oslo, wykorzystanie swojego arsenału jądrowego, który pozostaje poza strukturą nuklearną NATO, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa europejskich sojuszników. To poranne fakty RMF FM, czwartek, 28 dzień maja. Chłodny poranek w północno-zachodniej Polsce, w zachodniopomorskim Resku, jak mówiłem, tylko 3 kreski powyżej zera. W Krakowie dla kontrastu gorąca walka o fotel prezydenta. Wśród kandydatów na następcę odwołanego w niedzielę w referendum Aleksandra Miszalskiego wymieniany jest wiceminister sportu Ireneusz Raś z PSL-u. I on o 7:00 będzie gościem Piotra Salaka w Faktach i internetowym radiu RMF 24. Po 8:00 w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Oprócz polityki będzie na pewno w faktach temat zatrzymań w sprawie ostatniej serii fałszywych alarmów. Wrócimy do ogromnego pożaru w obornikach w Wielkopolsce. Będzie też wielki tenis, bo jutro w Paryżu szykuje się pojedynek Iggy z Magdą.
4: To będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach i tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej presji.
1: Magda Linet o meczu z Igą Świątek. Crystal Palace tymczasem triumfuje w Lidze Konferencji w wieczornym w finale w Lipsku, pokonane Rayo Vallecano 1-0, a strzelcem tej jedynej bramki meczu Jean-Philippe Mateta, który po spotkaniu razem z kibicami zaśpiewał bum, bum, bum. Mateta jest razem z nami, no i nie ma lepszego napastnika niż Jean-Philippe Mateta. To jest pierwsze w historii Crystal Palace jakiekolwiek trofeum w europejskich pucharach. Nowe fakty RMF FM, punktualnie o 6:00, zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.
7: Codziennie

0: właśnie. Bo na zegarach pełna, w związku z tym teraz antenę RMFM we władanie obejmują nasze fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: I zapraszamy.
1: A na początek wielkopolskie oborniki. Strażacy zakończyli już pracę po ogromnym pożarze w Ocynkowni.
2: Dwie osoby w areszcie w związku z serią fałszywych alarmów w ostatnich dniach.
1: Zatrzymali ich policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: W porannych faktach także protest naukowców przed Sejmem.
1: A także o pierwszym takim meczu w historii Rolanda Garrosa.
2: Zmierzą się ze sobą dwie Polki, Iga Świątek i Magda Linet. 3 godziny temu strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego zakończyli pracę w wielkopolskich obornikach. Nie stwierdzili zagrożenia dla środowiska.
1: Wczoraj na terenie tamtejszej ocynkowni wybuchł pożar. Spłonęła hala o powierzchni blisko 5000 metrów kwadratowych.
2: Czarny, gęsty dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów.
3: Trzeba pamiętać, że we wnętrzu hali do produkcji były wykorzystywane kwasy, m.in. kwas solny, jakieś ilości kwasu siarkowego. Zbiorniki się częściowo rozstrzelniły.
2: Opisywał aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W kulminacyjnym momencie z ogniem w obornikach walczyło około 60 zastępów straży, czyli prawie 250 strażaków.
1: A wstępnie straty oszacowano na blisko 50 milionów złotych. 15 lat więzienia grozi dwóm młodym mężczyznom zatrzymanym w związku z serią fałszywych alarmów z ostatnich dni.
2: Wpadli w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy rozwiązują sprawę bezpodstawnych wezwań policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych ze środowiskiem prawicy.
1: A więcej na ten temat nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
4: Jeden z zatrzymanych w przeszłości miał już zarzuty za podobne przestępstwa. Był też w areszcie. Obaj działali w rozpracowywanej od zeszłego roku grupie, która powstała na jednej z platform w sieci, mówiła Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
5: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
4: Jak dodała śledczy, nie będą na razie ujawniać motywów działania młodych ludzi. Pod uwagę wciąż brane są różne scenariusze, od działania na zlecenie, także obcego wywiadu, po działanie w ramach głupiego żartu czy zdobywania uznania wśród pozostałych członków internetowej grupy.
2: Ponad 1000 naukowców z całej Polski protestowało wczoraj w Warszawie przed Sejmem.
1: W ten sposób domagali się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1%.
6: Nie da się pipetować samym entuzjazmem, a także pasję do nauki mam, a na odczynniki zbieram.
7: Gdyby były większe pieniądze, to na co by się to konkretnie przełożyło?
6: Na więcej dobrych badań, bo nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów.
7: Ale nie realizują?
6: Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania. I wtedy wyjeżdżają i dostają finansowanie za granicą.
8: Widzimy to we własnym instytucie naukowym, widzimy to szerzej w środowisku.
7: Gdyby tutaj teraz wyszli rządzący, co by im pani powiedziała?
6: Dajcie nam fundusze, a my damy wam rezultaty.
2: To uczestnicy demonstracji, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Fakty na sportowo.
2: Po raz pierwszy w historii przed nami polski mecz na wielkoszlemowym French Open. Do trzeciej rundy turnieju awansowały Iga Świątek i Magda Linet.
1: Jutro zagrają przeciwko sobie, o czym w porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
10: Dzień dobry. Iga pewnie poradziła sobie wczoraj z utalentowaną Czeszką Sarą Bejlek i zawisło nad nią widmo pojedynku ze swoją tenisową nemezis, Jeleną Ostapienko, z którą przegrała wszystkie 6 spotkań. Ten scenariusz w świetnym stylu zablokowała jednak Magda Linet, w 2 godziny pokonując Łotyszkę i jak potem przyznała w Eurosporcie, mogła szykować się na pojedynek z Igą.
11: Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam w piątek na mój mecz z Igą. Przede wszystkim mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis i zapraszam wszystkich.
10: 2 razy nie trzeba namawiać, szczególnie, że jak mówiliście, spotkania 2 Polek w turnieju Rolanda Garrosa w historii jeszcze nie było. Emocje także dziś o awans do 3. rundy zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
2: Około 13:00 Hurkacz z Amerykaninem Francesem Tiafoe, a godzinę później Maja Chwalińska z Belgijką Alice Mertens. Wyniki sprawdzajcie w popołudniowych faktach.
1: Ale teraz jeszcze finał Ligi Konferencji w niemieckim Lipsku.
2: Brytyjskie Crystal Palace, jak mówiliśmy w faktach, pokonało hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Przeżywają swój najlepszy czas w historii. W ubiegłym roku zdobyty Puchar i Superpuchar Anglii oraz debiut w rozgrywkach pod egidą UEFA, nie licząc Pucharu Intertoto z roku 98. No i teraz triumf w Lidze Konferencji.
1: Czy magię do klubu wniósł austriacki trener Olivier Glasner?
12: Crystal Palace Football Club, after bringing a little bit of magic to the club.
2: Odpowiedź bardzo skromna. Mógłbym być najlepszym magikiem, ale bez zawodników to by się nie udało. Strzelcem tej jednej, jedynej, ale najważniejszej bramki Jean-Philippe Mateta. Nie ma lepszego napastnika niż Jean-Philippe Mateta, zapewniają kibice londyńskich Orłów.
1: A w sobotę w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów.
2: Również będzie gorąco PSG kontra Arsenal. Wrócimy do tego meczu o pranku w faktach, bo tutaj nowa węgierska polityka także wchodzi na boisko.
1: Zapraszamy i polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
0: Rzeczywiście są takie chłodne miejsca w naszym kraju teraz o poranku, gdzie jeszcze może miejscami wciągnąć po rajstopach. Nasze fakty mówiły godzinę temu o tym, że trójka na termometrach na północnym zachodzie, ale teraz mamy piątkę w Rzeszowie, szóstkę w Kielcach, dziesiątka jest w Gdańsku na termometrach.
15: Tuszę, że też jest dużo słońca.
0: Dużo słońca, ale potem będzie cieplej. Dzisiaj nawet 21 stopni pokażą termometry w Poznaniu. Chłodniej nieco w Suwałkach, tam tylko 15. Dużo słońca. O 14 deszcze rzeczywiście na Suwalszczyźnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
16: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 6:30, przed nami fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: Zaczynamy od Radomia, bo tam rozpoczęto zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego i Miejskiej Rady.
2: Inicjatorzy podkreślają, że akcja ma na celu przerwanie trwającej od 3 kadencji polityki niegospodarności obecnych władz miasta.
1: Witkowski prezydentem Radomia jest od 2014 roku, wcześniej od 2007 roku był posłem Platformy Obywatelskiej.
2: Czy wspólny kandydat koalicji rządzącej w wyborach na prezydenta Krakowa to realny pomysł? O to będziemy pytać Ireneusza Rasia, wiceministra sportu z klubu PESEL, który będzie gościem rozmowy o 7 faktów internetowego radia RMF 24.
3: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
2: Witaj.
1: Piotr Salak razem z nami w faktach. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
1: Czy twój gość też będzie startował w tych przedterminowych wyborach?
3: Oczywiście, że zapytam, ale wszystko na to wskazuje, powiem wam szczerze, tym bardziej, że znaczący politycy PSL-u, chociażby Marek Sawicki, twierdzą, że to idealny kandydat. Co więcej, Raś miał już na ten temat rozmawiać z szefem Ludowców, także zapytam. Porozmawiamy o Krakowie, rzecz jasna, ale nie tylko. Szykuje się nowa opłata turystyczna. Ma być uzupełnieniem tego, co nazywamy klimatycznym. Od kiedy, dla kogo, w jakiej wysokości? Mam nadzieję, że się dowiemy. No i będzie też oczywiście o najmie krótkoterminowym i odwoływaniu Piesiewicza. Także zapraszam po 7:00.
1: Chodzi o odwoływanie Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak na Kubę. Według serwisu Politico do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest już tylko rozkaz prezydenta Donalda Trumpa.
2: Operacja militarna mogłaby obejmować schwytanie rządzących, tak jak miało to miejsce w przypadku Wenezueli, czy serię precyzyjnych ataków na wybrane cele. Byłby to trzeci międzynarodowy konflikt, w który Trump zaangażowałby Stany Zjednoczone w czasie obecnej kadencji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Debiutanci wygrywają piłkarską Ligę Konferencji. W finale Crystal Palace pokonało Rayo Vallecano 1-0.
2: I więcej o tym w faktach sportowych RMF FM na posterunku Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry,
2: witamy. Czarku, jaki to był finał?
6: Finał może niewybitny, fani w Lipsku nie obejrzeli szlagieru. Nie było też wielkiej dramaturgii, ale jak już sytuacje były, to głównie dla Crystal Palace, które wygrało zasłużenie. 1-0 po golu Jeana Philippa Matety. Anglicy zostali pierwszym debiutantem w historii Europucharów, który od razu został jego zwycięzcą. Po meczu trener Oliver Glasner, żegnający się z klubem, dziękował piłkarzom. Jestem w 100% przekonany, że sam bym niczego nie zdziałał. Mógłbym być najlepszym magikiem, ale bez piłkarzy to by się nie udało. I to właśnie oni zasługują na uznanie. W nagrodę Crystal Palace zagra w przyszłym sezonie w Lidze Europy. Barcelona blisko pierwszego transferu przed kolejnym sezonem. Nieoficjalnie ma zapłacić nawet 70 milionów euro plus bonusy. Za angielskiego skrzydłowego Antonego Gordona z Newcastle. Transfer ma zostać ogłoszony w weekend. Czekamy na kolejnych Polaków w trzeciej rundzie French Open. O awans do tego etapu tuż po południu zagrają Maja Chwalińska z Elize Mertens i Hubert Hurkacz z Francisem Tiafoe. Wczoraj awanse wywalczyły sobie Iga Świątek i Magda Linet i teraz, jak kilka miesięcy temu, zagrają ze sobą.
7: Szczerze powiem, że meczowi zupełnie nierówny. To będą zupełnie inne warunki, wiadomo, w Miami, gdzie szybciej. Troszkę mi to sprzyja. Myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla Igi. Umówmy się, miała parę dobrych wyników tutaj.
6: No umówmy się, co najmniej 4. Mówiła Magda Linet w Eurosporcie. Pierwszy polski mecz w turnieju Rolanda Garrosa. Już jutro.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24. Dzień dobry, 28 maja, czwartek, ostatni czwartek maja. Za chwilę o tym, kto będzie prezydentem Krakowa, Ireneusz Raś na naszej antenie. Po 8 Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. To główne punkty naszego poranka informacyjnego. Piotr Salak, kłaniam się, zaczynamy oczywiście od faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Jesteśmy. Jest 7.
1: Czy Komisja Europejska żąda niemożliwego?
2: Chodzi o planowane drastyczne cięcia darmowych uprawnień do emisji CO2. Co na to Polska? Posłuchajcie.
1: Ruszyła giełda potencjalnych kandydatów, którzy mogliby zastąpić Aleksandra Miszalskiego na stanowisku prezydenta Krakowa.
2: Wśród wymienianych nazwisk wiceminister sportu Ireneusz Raś z PSL-u, który już za moment będzie gościem rozmowy o 7 faktów i internetowego radia RMF24. Zapraszamy.
1: Czy brukselski absurd uderzy w polskie fabryki?
2: 6 państw, w tym Polska, alarmuje, że plany Komisji Europejskiej drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji CO2 doprowadzą do bankructwa cementownie, huty i zakłady chemiczne, bo Bruksela wyznaczyła limity, których technologicznie nie da się spełnić.
1: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, o jakie limity chodzi?
3: Chodzi o wskaźniki, na podstawie których Bruksela wyliczy, ile darmowych pozwoleń na emisję CO2 dostanie dana fabryka do 2030 roku. Komisja Europejska proponuje drastyczne cięcia darmowych limitów i chce je ustalać na podstawie 10% najbardziej ekologicznych zakładów przemysłowych w Unii. Problem w tym, że dla większości hut, cementowni czy zakładów ceramicznych te normy są fizycznie nie do osiągnięcia. Po prostu nie istnieją jeszcze na świecie technologie dostępne i opłacalne, które pozwoliłyby produkować chemię czy stal bez spalania paliw kopalnych. Bruksela żąda więc rzeczy fizycznie niemożliwych, a za brak ich realizacji zamierza karać.
1: Teraz historia, w którą trudno uwierzyć.
2: Mężczyzna, który pijany opuścił klub w centrum Warszawy, porwany, potem wożony samochodem po mieście i siłą nakłaniany do dokonania przelewów na konto porywacza.
1: Ten ostatecznie okradł porwanego, a potem wyrzucił z samochodu w sąsiedniej dzielnicy.
2: 41-latka mieszkającego w okolicach Wyszkowa zatrzymali śródmiejscy policjanci. W porannych faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, po kolei, co wydarzyło się w nocy przed klubem na Mazowieckiej?
4: 41-latek zwabił do swego samochodu nietrzeźwego mężczyznę, który szukał taksówki. Wożąc go po mieście, szarpiąc i bijąc, zmuszał do dokonania przelewów i podania kodów do transakcji. Zabrał też poszkodowanemu telefon i podając się za niego, pisał do jego żony, by przelała mu kilka tysięcy złotych, bo zadłużył się w kasynie. Ostatecznie napastnik ukradł swej ofierze telefon i zegarek, a następnie wysadził z samochodu na Mokotowie. Śródmiejscy policjanci namierzyli podejrzanego w powiecie wyszkowskim. Gdy weszli do niego do domu, próbował się skryć pod dziecięcym łóżeczkiem. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty za rozbój, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu 15 lat więzienia.
2: Teraz w porannych faktach Kraków przed wyborami nowego prezydenta miasta.
1: Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie podejmie w najbliższych tygodniach.
5: Przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat, który będzie trudny do realizacji w całości, bo ta kadencja będzie krótsza i sytuacja finansowa Krakowa jest gorsza. I stwierdzimy, co da się z tego programu zrealizować oraz stwierdzę, czy mam ludzi, którzy będą w stanie pomagać, to wtedy, myślę, to będzie najwcześniej za jakieś 2 tygodnie, najpóźniej za 3 tygodnie, tyle sobie daje czasu, to wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
2: Prawo i Sprawiedliwość w ciągu kilkunastu dni przedstawić ma swojego kandydata, na liście m.in. radny Michał Drewnicki.
6: Ja powiedziałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście tak, no bo sytuacja w Krakowie jest nadzwyczajna, odwołano prezydenta, kampania musi się zacząć dość szybko, no więc taką wolę wyraziłem, natomiast mówię, to nie jest nic wiążącego. To nie jest też żadna decyzja, bo jak wiemy, jak choćby mówił poseł Łukasz Kmita, są też brani inni pod uwagę, więc ja ze spokojem czekam.
1: Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum, teraz miastem rządzi komisarz Stanisław Kracik.
2: A wybory prawdopodobnie pod koniec sierpnia.
7: Pytamy o fakty.
2: Pora na rozmowę o 7 w faktach i internetowym radiu RMF24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ireneusz Raś z klubu PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, witam.
0: Wiceminister sportu i turystyki. Panie ministrze, pan jest podobno naturalnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Będzie pan startował?
8: Wie pan co, no widzę tą dyskusję, która się toczy.
0: Ale tak lub nie, panie ministrze.
8: Wie pan co, ja inaczej podchodzę do tego zupełnie, bo bo ten wynik jest taką, tego referendum jest taką głęboką przestrogą do wszystkich ludzi i zachęcam, zachęca do takiego rozmawiać. Namysłu większego.
0: Ale żeby pani tylko powiedział, czy będzie tak naprawdę... startował, czy nie, panie ministrze.
8: Panie redaktorze, dziś ode mnie pan takiej deklaracji nie usłyszy.
0: A rozmawiał dlatego, pan na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
8: Ja na razie, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak pan wie, dzisiaj wraca z...
0: Ale już pan po rozmowie tak słyszałem.
8: Z Kanady, więc mogę powiedzieć, że nie rozmawiałem. Ja staram się zrozumieć wynik i werdykt mieszkańców Krakowa, bo on jest nieoczywisty, zaskakujący, wyjątkowy w historii w ogóle wszystkich decyzji politycznych.
0: Inaczej pana zapytam,
8: i bez tego zrozumienia dojrzałego, według mnie, trudno jest podjąć decyzję.
0: Pan by się zgodził, gdyby pana poproszono o to? Żeby pan startował?
8: Tu nie chodzi o to, żeby ktoś mnie prosił. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć to, co mieszkańcy powiedzieli w ostatnią niedzielę i posłuchać też tych mieszkańców i mieć pomysł na to, w jaki sposób zszyć ten Kraków dziś tak rozdarty.
0: Bo to jak tak mówi Ireneusz Raś, to zobaczymy, co to znaczy, ale będziemy słuchać tego w dalszej części naszego spotkania. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24. Panie ministrze, a pan by się zgodził być wspólnym kandydatem całej koalicji rządzącej? Cisza zapadła.
8: Dlatego, że Lewica ogłosiła już, że będzie miała swojego kandydata.
0: Różne rzeczy można ogłaszać, pan wie o tym.
8: Pana pytanie jest na tą chwilę nieaktualne.
0: Pan uważa, że to jest w ogóle realny pomysł, żeby cała koalicja rządząca miała wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa?
8: Nie wiem, bo dochodzi do tego już taktyka przed wyborami parlamentarnymi. A ja uważam, że wybory w Krakowie muszą być odcięte od bieżącej polityki, bo wtedy znowu będzie błąd w tym wyborze i będziemy mieć tak zwane krótkoterminowych prezydentów.
0: Ale za długo jest pan w polityce, żeby nie wiedzieć, że to jest niemożliwe, no, żeby się odciąć od krajowej polityki.
8: Ale czy ja jako też wychowanek Krakowa i reprezentant tego Krakowa nie chcę marzyć o czymś lepszym niż tylko wyborze taktycznym?
0: Rozumiem, że pan nie mówi nie, jeżeli by się pojawiła taka propozycja na stole Ireneusz Raś jako kandydat na prezydenta Krakowa.
8: Pan redaktor cały czas zmusza mnie do deklaracji, faktów, a to jest za wcześnie.
0: Za wcześnie? Mamy pod koniec sierpnia wybory, panie ministrze.
8: No ale żeby dojrzały wybór zapadł, to musi upłynąć trochę czasu. I proszę zwrócić uwagę, że nawet pan Gibała, który na 100% będzie kandydatem w tych wyborach, mówi, że jeszcze nie podjął decyzji i dopiero podejmie tą decyzję za kilka tygodni, co oczywiście jest taktyczne. Natomiast z mojej strony to, co ja mówię, to nie jest taktyczne, tylko to jest według mnie wypływające też z wiedzy na temat sytuacji Krakowa. To po pierwsze. Po drugie, sytuacja, jaka po tym referendum się utworzyła. No i jednak dla mnie ta sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego że w ostatniej fazie tej kampanii referendalnej nie było twardej polityki.
0: Czy była to cisza, dobrze, czy źle?
8: Była cisza i nawet wielu ekspertów mówiło, że nie będzie frekwencji, dlatego że nie ma emocji. A okazało się, że w tej ciszy mieszkańcy Krakowa poszli tłumnie do referendum i odwołali ledwie dwuletniego prezydenta.
0: No jak pan mówi, że 30% to jest tłumnie, to można się z tym polemizować.
8: Jeśli chodzi o liczby, w piękną pogodę, kiedy w weekend można spędzić to na spotkaniach z rodzinami, to jednak krakowianie poszli i oddali głos, oddali werdykt.
0: Ale panie ministrze, pan mówi, nie było polityki w Krakowie.
8: Ja nie mówię, że nie było polityki. Ja mówię, że nie było twardej polityki.
0: Dobrze.
8: Nie było wizyt polityków z pierwszych stron.
0: I to jest właśnie
8: gazet.
0: Polityka. To, że tej polityki centralnej w Krakowie nie było, to jest właśnie polityką. Być może to wpłynęło na ten wynik referendum. Pańskim zdaniem ten brak zaangażowania tych głównych polityków z centrali nie wpłynął na to, że Aleksander Miszalski przestał być prezydentem?
8: Według mnie wpłynął, dlatego że mieszkańcy nie zostali w domach, nie zostali odstraszeni od referendum. Poszli i dokonali wyboru.
0: Gdyby
8: i to
0: politycy,
8: jest dla mnie,
0: gdyby
8: wielka
0: przyjechali,
8: lekcja,
0: to wtedy by
8: wielka lekcja. Sądzę, że mogłoby być tak, że odeszliby od takiego oceniania gospodarza, bo każdy wójt, burmistrz, również prezydent jest oceniany poprzez to, w jaki sposób pełni funkcję jako gospodarz tej gminy.
0: Ale myślę, to znaczy, że Aleksander Miszalski przegrał dlatego, że jest z Koalicji Obywatelskiej? To jest porażka Koalicji Obywatelskiej, czy to jest porażka Aleksandra Miszalskiego?
8: Nie odciął się od postrzegania politycznego i nie zbudował sobie przez te dwa lata, na pewno można to powiedzieć o Olku, choć żal mi niewątpliwie Aleksandra Miszalskiego, bo jest na pewno w takiej sytuacji pewnej osobistej trudnej. Także tutaj nie chcę powiedzieć jakichś słów, ale mogę powiedzieć tak. Nie udowodnił, że jest gospodarzem tego miasta i myślę, że to jest takie jakby podsumowanie tych wszystkich powodów, które też sondażownie jakby pokazywały, co legło u podstaw decyzji mieszkańców.
0: Zapytam pana inaczej, czy te wybory w Krakowie w końcówce sierpnia to będą takie prawybory parlamentarne przed 2027?
8: W sierpniu, wakacje, wybory w Krakowie, to naprawdę będzie też wyzwanie. Część mieszkańców Krakowa, na pewno obywateli, już ma zaplanowane wakacje, więc też ten wybór jest...
0: Ale druga tura, która jest bardzo prawdopodobna, już będzie we wrześniu. Wszystko na to wskazuje.
8: No tak, ale najpierw ta pierwsza tura musi zostać dokonana.
0: I jeszcze zapytam o te wybory, gdyby PiS i Konfederacja utworzyły tak, jak planują, chociażby w sprawie Senatu, coś w rodzaju porozumienia, to wtedy uważa pan, że koalicja rządząca powinna mieć jednego kandydata?
8: No to już jest taktyka w perspektywie tych wyborów. Uważam, że to będzie wybór jednak gospodarza miasta i to troszeczkę będzie też wymagało innej postawy od głównych nurtów politycznych dzisiaj.
0: Jakiej postawy?
8: No właśnie takiej, która doprowadzi do wyboru. Można popierać.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a do

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Niektóre osoby, które mówią, że są znużone na tą turystyką, to w którym kierunku pójdzie Kraków? Co, wybudujemy nową hutę, kombinat metalurgiczny, który będzie zanieczyszczał powietrze i tu znowu będziemy w tym korkociągu.
4: To skoro o turystyce, panie ministrze, tak? Polska 2050 nie poprze rządowego projektu, czyli pańskiego projektu także, bo pan pisze ten projekt, tak, o najmie krótkoterminowym, tak zapowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To znaczy, że to głosowanie nad tym projektem to będzie sprawdzian dla koalicji?
3: Nie wiem, czy sprawdzian do koalicji, natomiast mam nadzieję, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz zmieni zdanie.
4: Ona nie jest w Sejmie oczywiście, w związku z tym nie będzie głosowała.
3: Ona sama nie głosuje, natomiast znamy stanowisko, ono nie jest zaskoczeniem od kilku miesięcy. Ono było wyrażane, staraliśmy się tłumaczyć.
4: Przekonał pan kolegów z Polski 2050?
3: Na tą chwilę wszystkich nie, ale mam nadzieję, że część przekonam.
4: A jeżeli nie będzie tych głosów Polski 2050, to projekt przejdzie?
3: Ja myślę, że część głosów będzie.
4: A pana zdaniem prezydent podpisze tę ustawę?
3: Myślę, że tak, bo ona jest dobra, bo ona jest...
4: O każdej ustawie autor mówi.
3: Ale, panie redaktorze, myśmy konsultowali to przez wiele, wiele miesięcy. Można powiedzieć, że analizy w Departamencie Turystyki były od kilku lat, no bo wiadomo było, że to były postulaty zgłaszane i przez samorządy, i przez lokalne społeczności. Myśmy patrzyli, tak jak mówiłem już tutaj kiedyś, z kilku perspektyw, bo tych interesariuszy
4: oczywiście
3: przy tej ustawie jest wielu.
4: Ale pytanie jest, tak samo myśli Kancelaria Prezydenta.
3: Ja będę przekonywał pana prezydenta i jego ludzi o tym, że to jest dobry kompromis, tak, który mówi o daje szansę rozwojową. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnio nawet w gazecie tutaj w Warszawie przeczytałem, że są głosy, że bez tych lokali nie da się utrzymać wzrostu gospodarczego Warszawy w tym aspekcie turystycznym, bo tak jest.
4: Dyrektywa unijna już działa, a kiedy będzie centralny rejestr? Pan mówi w październiku, zdążycie?
3: Ten centralny rejestr jest przygotowany. Indywidualne konta...
4: Ale jeszcze nie działa.
3: Indywidualne konta z gminami już są zakładane.
4: Ja mówię o tym centralnym.
3: Ja mówię o centralnym. Bo żeby go zrobić, to on technicznie jest gotowy. Czekamy tylko na wejście w ustawy. Wiedzieliśmy kilka miesięcy temu, że ona nie wejdzie 20 maja w sensie takim, ponieważ ustawa będzie spóźniona. I ustawa zakładała w tych konsultacjach również z samorządami, którzy są naszym partnerem przy tworzeniu tego rejestru, który jest kluczowy w zapisach ustawy, że wejdzie w październiku. To oni nas też o to prosili. Też chcieliśmy uniknąć, co mówiłem już chyba panu redaktorowi kiedyś, tego, aby wprowadzić chaos w szczycie turystycznym podczas wakacji. To byłoby niedojrzałe, na to się nie zdecydowaliśmy, więc my nie cierpimy z tego powodu, tylko idziemy krok po kroku. Mamy nadzieję, że przekonamy wszystkich, również opozycję, do tych zapisów.
4: Centralny rejestr zatem na jesieni tego roku. Od 30 czerwca, o ile dobrze pamiętam, zaczynają obowiązywać przepisy o bezpieczeństwie, tak? W najmie krótkoterminowym.
3: Tak.
4: Chodzi o czujniki dymu, chodzi o gaśnice w tych lokalach. Jeżeli tego nie będzie, ktoś to będzie kontrolował w ogóle, czy nie, panie ministrze?
3: Wie pan co, no oczywiście kontrolę ma tutaj w tym zakresie sprawować samorząd. Taką delegację dają nasze przepisy.
4: Jeśli pan pozwoli, to teraz nie ma centralnego rejestru, ale powiedzmy, ktoś nie ma czujnika dymu albo nie ma gaśnicy w takim mieszkaniu, które wynajmuje w najmie krótkoterminowym. Przychodzi kontrola z gminy i co, dostaje karę?
3: No, są za to konsekwencje. Oczywiście nie wynikające z ustawy, która jeszcze nie weszła w życie.
4: Czyli to nie jest te 50 tysięcy?
3: Na tą chwilę nie. Natomiast wie pan, też jak pan da szansę wejść w życie tym przepisom, samorządy muszą spokojnie najpierw zobaczyć, ile w tym rejestrze ostatecznie będzie centralnym tych podmiotów. Potem zaczną to kontrolować.
4: Czyli
3: to jest cały proces.
4: Po 30 czerwca nikt nie będzie chodził po mieszkaniach, rozumiem.
3: Według mnie mało prawdopodobne.

0: No, żeby ktoś już tam w blokach startowych był, żeby to sprawdzać. Natomiast my też dajemy czas wszystkim przedsiębiorcom turystycznym, jak nazywamy każdego, kto będzie chciał dalej wynajmować w najmie krótkoterminowym na usługę hotelarską swój lokal mieszkalny, aby oni się do tego dostosowali, i dajemy ten czas. Musimy dać, żeby prawo nie działało wstecz.
1: To uspokójmy w takim razie, panie ministrze. Rozumiem, że dopóki nie ma centralnego rejestru...
0: Nie będzie skalpowania nikogo. Spokojnie idziemy. Myśmy wydali nawet taką instrukcję dla każdej z gmin, aby po prostu nie było tej nerwowości, aby właśnie było... To prawo, które rzeczywiście wiele aspektów zmienia ze względu na praworządność, uporządkowanie, likwidację szarej strefy, żeby to było prawo cywilizowane.
1: Panie ministrze, jeżeli będzie taka sytuacja, mam mieszkanie, w którym chcę przenocować znajomego, kolegę.
0: Tak. Ma pan prawo.
1: Mam prawo, ale nie jestem za, ale nie wpisałem mieszkania do rejestru. A wspólnota mieszkaniowa, z którą jestem pokłócony, albo zarząd spółdzielni, z którym mam nie po drodze, składa doniesienie do władz gminy.
0: Nie ma prawa.
1: Jak to nie ma prawa?
0: Dlatego
1: nie będzie miał prawa w ustawie.
0: Jeżeli pan
1: tego
0: nieodpłatnie oddaje swojemu koledze swój lokal, to nie jest najem krótkoterminowy.
1: To wie pan, że takich kolegów i takich przyjaciół będzie mnóstwo za chwilę.
0: Przepraszam bardzo, to jest inna filozofia zupełnie. Jeżeli jesteśmy poza rejestrem i świadczymy sobie...
1: To jesteśmy w szarej strefie wtedy.
0: No tak, ale ja pytałem, czy pan odpłatnie, czy pan nieodpłatnie.
1: A jeżeli wie pan, nawet nikt tego nie zauważy, bo oczywiście kolega się może odwdzięczyć w formie jakiegoś prezentu, przypadkowo tym prezentem może być gotówka.
0: Wie pan co, no nie może być gotówka, bo gotówka to już jest odpłatnie. Natomiast jak panu da prezent w postaci, no nie chcę tutaj mówić,
1: oczywiście,
0: ponieważ nas
1: rozumiem.
0: Pewne ustawy ograniczają, to jest stara zasada wzajemności, której my nie regulujemy.
1: Ja bardziej pytam o to, bo rozumiem, że ustawa ma służyć temu, żeby zlikwidować szarą strefę. Czy to się uda zrobić?
0: Ale uda się, dlatego że mamy całe oprzyrządowanie, jeżeli chodzi o szczytywanie aktywności lokalu zarejestrowanego, które na wszystkich portalach czy też platformach pośredniczących będą sprzedawane. My to będziemy wiedzieć, gminy będą to wiedzieć i będą mogły wtedy wkraczać do akcji, jeżeli trzeba będzie to skontrolować. Chodzi o pewną uczciwość. Natomiast ten lokal, który nie jest w rejestrze, który jest, tak jak pan mówi, rodzinnie...
1: Tak, dokładnie, o takich próbach mówię.
0: To my tego nie chcemy regulować. Na po co mamy regulować? Jak pan ma rodzinę, przyjaciela, którego chce pan w jakiś sposób...
1: Przenocować.
0: Uszanować, a on potem pana uszanuje u siebie, no to jakie państwo może to regulować? Wie pan, to jest wariactwo jakieś. No to tak jak niektórzy ci, którzy dzisiaj byli cytowani z niedojrzałością, mówią o tym, że najem krótkoterminowy to jest taka usługa pokoi na godzinę. Ja jestem przerażony taką dysputą, bo odbieram potem setki telefonów od branży, że oni są obrażani. I na to nie ma zgody tego rządu i nas.
1: To bo teraz jeszcze porozmawiamy o opłacie turystycznej. To jest nowy podatek dla turystów?
0: Nie, żaden nowy podatek, jak pan wie.
1: Ale to ma zastąpić opłatę klimatyczną, czy nie?
0: Opłata miejscowa, to się tak nazywa, nie
1: ale
0: klimatyczna.
1: Ale klimatyczna zostaje?
0: Nazywa się dzisiaj opłata miejscowa, ona funkcjonuje w około 200 gminach. Jest jeszcze opłata uzdrowiskowa, którą się podbiera dzisiaj od turystów, bo to też jest forma turystyki. Natomiast nie jest ta ustawa o opłatach tak doregulowana, abyśmy mogli rzeczywiście pobierać tą opłatę, nazwijmy to turystyczną, ja to nazywam turystyczną rekompensacyjną.
1: Od kiedy ta opłata?
0: Dyskusja według mnie też bardzo istotna w miesiącach wakacyjnych może mieć miejsce w polskim parlamencie i ja na nią czekam. Ona będzie trudna. Ona będzie wymagała również decyzji ostatecznie prezydenta. Ja będę go przekonywał do tego, aby podpisał tą nowelizację. Ona jest potrzebna.
1: Ale
0: ona funkcjonuje w 30 krajach europejskich i my nie możemy być poza tym, utrzymując tą jakość, którą dzisiaj się chlubimy na całym świecie, jeżeli chodzi o usługę turystyczną. Musimy dać samorządom możliwość na to, żeby na bezpieczeństwo, na praworządność, na
1: w tym
0: na
1: roku
0: czystość,
1: czy już przyszłym?
0: Mogli pobierać tą opłatę, oczywiście na zasadach fakultatywnych, czyli oni to uchwalają.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby
0: tylko
1: jakiś
0: gmina
1: nie zdecydowała się na to, żeby pobierać taką opłatę.
0: Ale dajemy możliwości wielu kształtowania tej opłaty, która ma być.
1: Czy powie pan kiedy w końcu ta opłata, czy nie?
0: No, debata będzie. No, jeśli parlament uchwali, to ona kiedy może być wprowadzona? Najwcześniej pewnie jak każda opłata od 1 stycznia 2027 albo 1 stycznia 2028.
1: Pańskim zdaniem jak będzie, jakiej wysokości to będzie opłata?
0: Według mnie ona powinna być w niskich Stanach Europejskich.
1: Czyli to jest ile?
0: Biorąc pod uwagę dzisiaj stawkę, to powinno być 35% najniższej stawki godzinowej.
1: O ile nie będziemy tego przeliczać.
0: To jest 11 zł.
1: 11 zł
0: maksymalna.
1: Za dobę. Od każdej osoby.
0: Za dobę? Nie od każdej osoby, bo są zwolnienia, tak jak w tych opłatach pozostałych.
1: Czteroosobowa rodzina dostaje, rozumiem, 20, co najmniej 20-25 zł więcej za dobę musi zapłacić, tak?
0: No nie, bo to gminy będą określać w zależności od standardu tego miejsca, czyli gwiazdki hotelowej być może. Także tutaj tych możliwości jest dużo. Nie sądzę, żeby były wysokie. Wie pan, panie redaktorze, to muszę panu powiedzieć. Jaka jest opłata w Popradzie Słowackim?
1: Ja sprawdziłem, jakie są.
0: Jaka?
1: Nie, w tej chwili nie wiem, natomiast wiem...
0: 2,5 euro. A ile to jest?
1: Wiem, ile to jest 50...
0: Niech pan przeliczy.
1: Ja powiem panu, że w Czechach na przykład, bo sprawdzałem, to w Czechach taka opłata turystyczna to jest 50 koron i to jest maksymalna stawka, jaką można uchwalić. Dziennie oczywiście. To w tej chwili to jest cena dwóch bochenków chleba, jeśli chodzi o Czechy. Bo tak to trzeba należy przeliczyć, prawda? Przeliczać to ewentualnie do zarobków.
0: No to o tym możemy rozmawiać, proszę pana. Natomiast w Europie małe destynacje alpejskie, w których Polacy gremialnie płacą, a mamy 5 milionów narciarzy amatorów, którzy we wszystkich kurortach austriackich, włoskich, szwajcarskich, francuskich zostawiają olbrzymie pieniądze. To wie pan, jakie tam są stawki?
1: Tylko pytanie jest
0: między
1: takie, 2 czy to nie jest
0: euro?
1: Dodatkowa, czy to
0: ale
1: nie jest dodatkowa opłata?
0: To jest żadna dodatkowa opłata.
1: No nie, ale
0: opłata.
1: Jak pan to policzy już przez 2 tygodnie, to się robią z tego jakieś pieniądze. Panie ministrze, jeszcze chciałem pana...
0: Ale nikt nie mówi o tym, że trzeba ją zbierać przez całe 2 tygodnie. Można ją zbierać przez tylko 2 pierwsze doby. I takie możliwości każda gmina dostanie. Niech dostaną to gminy. Niech sobie to planują. Uważam, że to nie są wielkie pieniądze, ale to jest ten serwis, który trzeba zapłacić za to, żeby potem posprzątać, żeby było bezpiecznie, bo my słyniemy dzisiaj w całej Europie i na świecie z dwóch kwestii również, z bezpieczeństwa i z czystości. Wie pan o tym?
1: Wiem o tym, wiem.
0: I to są nasze przewagi.
1: Bardzo dobrze.
0: I teraz, jeśli w 30 krajach europejskich to funkcjonuje, a my mamy najlepszy serwis, to nie dać tego gminom prawa, żeby mogły na swoim terenie od 0 do 11 zł, na przykład tak jak ja bym proponował dzisiaj, na dzień dzisiejszy.
1: I tak najwcześniej ta opłata od 1 stycznia 2027.
0: Albo
1: Żaneta
0: 28.
1: Twalina Śliwowska będzie, jest pana nową koleżanką. Czym się będzie zajmować u pana w resorcie?
0: Jeszcze nie widziałem zarządzenia pana ministra Rutnickiego, jeżeli chodzi o kompetencje. Myśmy przez te 2 dni wprowadzali panią minister do ministerstwa, były spotkania. Ona jest związana z ruchem sportowym tanecznym. Więc myślę, że ten obszar będzie w jakiś sposób specjalnie dedykowany. Wiemy, że taniec sportowy jest...
1: Ale chce mi pan powiedzieć, że od tańca potrzebujemy specjalnego wiceministra?
0: Wie pan co, my potrzebujemy jak najwięcej osób, które będą liderem zmiany w podejściu Polaków do sportu powszechnego. My dzisiaj mamy najgorzej usportowioną młodzież w Europie.
1: Poza sporem,
0: jesteśmy na pierwszym
1: cały resort,
0: albo drugim miejscu od końca. No to mamy i to robimy. Jeżeli premier uznał, że potrzeba wzmocnić tutaj ministra Rutnickiego w tym obszarze, no to jest decyzja i mam nadzieję, że efektem tego będzie właśnie, że szczególnie dziewczynki, a nie mieliśmy żadnej pani minister w resorcie, będą skutecznie zachęcane do tego, żeby nie rezygnowały z lekcji wychowania fizycznego.
1: Z poziomu wiceministerstwa sportu i turystyki. Wiceminister sportu i turystyki dzisiaj naszym gościem, Ireneusz Raś. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Tu Radio
2: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o radiestezji i innych niekonwencjonalnych metodach na poszukiwanie skarbów. Ile w tym prawdy, ile w tym skuteczności. Zdradzimy wam to, czego nie mówią wam różdżkarze.
4: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. W piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24.
5: Czas na fakty o 7.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski zapraszają.
6: Czy Ireneusz Raś wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa?
7: Między innymi o to Piotr Selek pytał swojego porannego gościa, wiceministra sportu i turystyki z PSL.
8: Ten wynik jest taką, tego referendum jest taką głęboką przestrogą do wszystkich ludzi i zachęca do takiego rozmawiać. Namysłu większego.
5: Ale żeby pani tylko powiedział, czy pan będzie startował, czy nie, panie ministrze.
8: Panie redaktorze, dziś ode mnie pan takiej deklaracji nie usłyszę.
5: A rozmawiał dlatego, pan na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
8: Ja na razie, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak pan wie, dzisiaj wraca z
5: Ale już pan po rozmowie,
8: z Kanady,
5: tak słyszałem.
8: Z Kanady, więc mogę powiedzieć, że nie rozmawiałem.
7: Wybory w Krakowie prawdopodobnie pod koniec sierpnia. PiS wciąż nie ma kandydata. Małgorzata Wasserman nie chce startować, a w samej partii brak zgody w tej sprawie.
6: Oto kto może zostać wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość w krakowskich wyborach prezydenckich? Zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM.
7: W warszawskim studiu jest już Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
9: Dzień dobry.
7: Kto będzie twoim gościem?
9: Poseł PiS Andrzej Śliwka, którego zapytam o potencjalne scenariusze w tej właśnie krakowskiej sprawie, ale także o to, czy wciąż jeszcze istnieje możliwość zbudowania paktu krakowskiego z Konfederacją, a może także z Konfederacją Korony Polskiej. Ale będę też pytał o sondaże, które dla nikogo nie są łaskawe, o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych i wreszcie o zatrzymanie osób fałszywie alarmujących służby. Nie zapragnie też pytań od naszych niezawodnych słuchaczy.
6: Możecie wciąż je wpisywać na stronie rmf24.pl. Tomasz Terlikowski, poseł Andrzej Śliwka. To rozmowa tuż po 8:00. Już teraz polecamy.
0: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: A o poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, tuż przed kolejnym słonecznym weekendem mamy wyraźny spadek cen paliw na stacjach. Benzyna potaniała od wczoraj o 11 groszy, diesel aż o 20 groszy. Minister energii opublikował najnowsze maksymalne ceny paliw, są znacznie niższe od tych, które obowiązywały jeszcze wczoraj. Podstawowa benzyna nie może kosztować więcej niż 6,31, natomiast olej napędowy maksymalnie 6,57. Ten spadek jest efektem dwóch rynkowych wydarzeń. Po pierwsze spadku cen ropy, po drugie spadku kursów zagranicznych walut. A to z kolei wzięło się z łagodzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie i z sygnałów o coraz trwalszym pokoju między Ameryką a Iranem. To też powoduje, że ceny złota się ustabilizowały, ale rosną ceny srebra. Chociaż, co ciekawe, już nie rosną tak szybko jak w ostatnich latach. Nie rosną tak szybko, bo coraz mniej srebra jest zużywane przez producentów paneli słonecznych.
11: Fotowoltaika, czyli branża, która konsumowała srebro przez ostatnie lata, w tej chwili jednak producenci zmienili wobec wysokich cen srebra, zmienili swoją strukturę produkcji i z tej branży rzeczywiście zapotrzebowanie na srebro będzie mniejsze.
10: Mówi analityk rynku srebra Michał Tekliński, ale i tak, cena srebra ma rosnąć.
11: Będzie prawdopodobnie rosła, choć nie tak dynamicznie jak w zeszłym roku, ponieważ zapotrzebowanie na srebro dalej przewyższa możliwości podażowe.
10: W tej chwili srebro kosztuje $74 za uncję, w tym roku kosztowało już nawet $120. Najbardziej optymistyczne, choć mało realne prognozy mówią o drodze ku nawet $180. My teraz już bardzo realnie sprawdźmy kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4 zł 23 grosze, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt kosztuje teraz 4,88.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, a to jest czwartek, to jest 28 maja. Piękny dzień nam się zapowiada, rzeczywiście, jeśli chodzi o pogodę, ale zostawiamy już pogodę, zostawiamy Europę i zajmujemy się tym, co się dzieje za oceanem, bo wciąż nie ma porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Chociaż rozmowy między dwoma krajami wciąż trwają przez pośredników. O tym opowie więcej z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Donald Trump jednocześnie twierdzi, że Teheran bardzo chce zawrzeć umowę. Oni bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale będziemy. Albo dojdzie do tego, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę, powiedział Trump. Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to. A może nie, dodał Trump, mając na myśli działania wojenne. Prezydent zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. Cieśnina Ormuz będzie otwarta dla wszystkich. To wody międzynarodowe. Będziemy nad nią czuwać, ale nikt jej nie będzie kontrolował. Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze. Oni to rozumieją, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się natomiast informacje, że Iran przeciąga sprawę, bo wie, że Donald Trump ma coraz mniej czasu. W listopadzie odbędą się w USA wybory środka kadencji. Sprawa Iranu może wpłynąć na wyniki. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, Trumpowi będzie trudniej sprawować urząd. Iran to wie i, jak podkreślają komentatorzy, chce zaszkodzić Trumpowi. Myśleli, że mnie przeczekają. Przeczekamy go, bo ma wybory środka kadencji. Nie obchodzą mnie wybory środka kadencji, stwierdził natomiast Trump. Iran może chcieć też porozumieć się w sprawie uranu z Chinami, co rozzłościłoby Donalda Trumpa. W odpowiedzi na pytania mediów Trump przyznał, że nie czułby się komfortowo, gdyby zapasy wzbogaconego uranu z Iranu trafiły do Chin albo Rosji. Wcześniej oświadczył, że irański wzbogacony uran ma być zniszczony albo w samym Iranie, albo w Stanach Zjednoczonych, lub też w innym akceptowalnym miejscu. Nie wiadomo, czy zgodził się na to Teheran. Telewizja Arabia, powołując się na źródła, podała, że Iran żąda przemieszczenia wzbogaconego uranu do Chin. Na to prezydent Donald Trump raczej się nie zgodzi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: A dzisiaj irańska armia ostrzelała 4 statki handlowe. Statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz. O tym poinformowała irańska telewizja państwowa IRIB. Wojsko miało w ten sposób zareagować, dlatego że jednostki nie uzgodniły kwestii przepłynięcia przez strategiczny punkt właśnie z Teheranem. Radio RMF 24 za 20 minut 8.

0: Radio RMF24. Za 17 minut będzie godzina 8. Może ktoś przespał, może ktoś nie zauważył. A tu proszę bardzo, jesteśmy już po finale Ligi Konferencji. Przynajmniej tak mi mówi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Kłaniam się wszystkim, witam panie redaktorze.
0: Crystal Palace pokonało Rayo Vallecano. Powiem ci taki skład niepowalający. To nie są największe firmy. Może gdybyśmy patrzyli na futbol jeszcze sprzed 100 lat, no to wtedy Crystal Palace rzeczywiście odgrywało jakąś dużą rolę. Natomiast dzisiaj nie jest to jakaś wielka europejska firma. Ciekawy mecz?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, zapytam cię, czy znasz zespół Venga Boys? Kojarzysz?
0: Tak, bum, oczywiście. Bum.
1: No tak. To wersja Crystal Palace. To jest, panie redaktorze, na cześć Jeana Philippa Matety, francuskiego napastnika, który strzelił tę bramkę. Co prawda dopiero drugą, tak, zresztą swoją w sezonie tej Ligi Konferencji, ale na tyle go kibice z Crystal Palace polubili, już parę lat gra, że wymyślili taką oto sympatyczną przyśpiewkę. 1-0 po niezbyt ciekawym meczu, muszę przyznać. No ja tak liczyłem, że może skoro to Liga Konferencji, to będziemy mieli jakiś hokej, ale tutaj mieliśmy też debiutantów i te debiuty chyba przyćmiły po prostu to wszystko, spętały nogi może troszeczkę. W pierwszej połowie Rayo Vallecano nawet miało jeszcze jakieś sytuacje, a potem Crystal Palace, jak już strzeliło na początku drugiej połowy, no to do końca to raczej Anglicy atakowali. Zostali trzecim angielskim klubem w piątym dopiero przecież w finale Ligi Konferencji. To młode rozgrywki, który wygrywa te rozgrywki. No i wygrali jako debiutanci, co się często nie zdarza, także szacunek absolutnie. No i w ogóle Anglia w tym roku ma szansę na potrójną koronę, jeżeli Arsenal pokona PSG w Lidze Mistrzów, no bo także Aston Villa Ligę Europy w końcu wygrała. No i co, właśnie w Lidze Europy teraz Crystal Palace zagra. No tutaj rozmawialiśmy jeszcze na tak zwanym offie, że Crystal Palace nie mogło zagrać przecież w Lidze Europy w tym sezonie, dlatego że właścicielem tego londyńskiego klubu jest człowiek, który również zaposiada, jak to się ładnie mówi, Olympique Lyon. No i ze względów proceduralnych, prawda, zostali zdegradowani. To, także ładna historia.
0: Czarek, to teraz przenosimy się na drugą stronę kanału i jesteśmy już w Paryżu, bo o French Open.
1: Eurotunelem.
0: O French Open. Musimy sobie porozmawiać o tym, co się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, bo będziemy mieli mecz Polski w trzeciej rundzie. Takiego meczu jeszcze nie było.
1: Tak, tak. No dobrze się dzieje. Dobrze się dzieje. Magdalinet przede wszystkim zaimponowała. Oglądaliśmy ten mecz z Jeleną Ostapienko. Dwie godziny równe, jak tam spojrzałem, 3 sety.
0: W potwornym upale,
1: w którym radzi sobie tylko Iga Świątek według wszelkich przekazów medialnych i wczoraj też na konferencji pomeczowej po meczu z Sarą Bejlek, młodą Czeszką, potwierdziła, że jej te upały bynajmniej nie przeszkadzają. Także będziemy mieli polski mecz.
0: Kiedy ten mecz?
1: Jutro, jeszcze nie wiadomo o której godzinie. Będziemy mieli zapewne po południu jakiś dokładny harmonogram. Mam nadzieję, że w każdym razie bardziej po południu, żeby więcej kibiców po prostu mogło to zobaczyć.
0: I Magdalinet i Iga Świątek oczywiście cały czas na kortach paryskich. Nie ma już Magdaleny Frank, która przegrała Gilles Teichmann. Trochę szkoda, prawda?
1: Tak, my tam śledziliśmy troszeczkę w redakcji jeszcze to spotkanie. Przecież Magda Frank dobrze zaczęła. Prowadziła 5-2. Wydawało się, że zmierza po pewne zwycięstwo, po czym nagle jej gra się załamała. Trudno powiedzieć w zasadzie dlaczego. Czy Gilles Teichmann lepiej kondycyjnie wytrzymała te warunki, czy po prostu jakieś kwestie mentalne. No ale gra Magdy Frank w pierwszym secie się posypała, przegrała 5-7, została dwukrotnie przełamana. No a drugi set to już w ogóle był po prostu dziwny, nietypowy, bo w ogóle serwis nie był przewagą dla obu zawodniczek. Przełamywały się pod koniec seta raz po raz, no ale Teichmann zrobiła to po prostu raz więcej. 4-6 porażka, no i myślę taka przykra trochę. Liczyłem na to, że Magda Frank zagra także w trzeciej rundzie, no ale dzisiaj jeszcze Maja Chwalińska może o to powalczyć, może także Hubert Hurka.
0: Otóż to
1: z Francisem Tiafoe, no to będzie meczycho. Oba mecze, tak tylko nadmienię, że można się ich spodziewać około 13. Jak ktoś ma w pracy jakąś tam przerwę czy coś, to proszę włączać wtedy.
0: I zarówno Hubert Hurkacz, jak i Maja Chwalińska raczej nie będą faworytami w tym
1: Obawiam się, że tak.
0: W swoich meczach.
1: Obawiam się, że tak, ale trzymamy kciuki oczywiście. No i jeszcze tak szybciutko powiem, że Jelena Rybakina pożegnała się. Jasmine Paolini się pożegnała, a dalej gra Nowak Djokovic.
0: I takie właśnie informacje z kortów paryskich przynosi nam Cezary Dziwiszek. Przypominamy fakty sportowe oczywiście o 8.30. Gorąco polecamy. Czarkowi już dziękujemy. Dziękuję, Czarek. Za 12 minut będzie godzina 8. Za 12 minut oczywiście fakty, a potem Tomasz Terlikowski i poseł Śliwka.

I raz jeszcze Bliski Wschód w poranku informacyjnym w radiu RMF24, bo armia izraelska poinformowała przed chwilą o ataku na Tyr. To jest największe miasto na południu Libanu. Celem ataku miała być infrastruktura Hezbollahu w rejonie tego miasta. Wcześniej wezwano mieszkańców do ewakuacji. Izrael ogłosił strefą walk całe terytorium Libanu na południe od rzeki Zarani. Czyli to jest około 40 km od granicy. Armia izraelska nasiliła w ostatnich dniach ataki i z powietrza, i z lądu na ten fragment Libanu, na południowy Liban, skąd wspierany przez Iran na Hezbollah, ostrzeliwuje Izrael, mimo, przypomnę, obowiązującego od 17 kwietnia rozejmu. Wciąż te ataki trwają. W tej chwili zaatakowano miasto Tyr, przypominam. Radio RMF24, nasza poranna rozmowa już za moment, za 8 minut, tuż po faktach oczywiście. Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego.

0: I czas najwyższy na fakty, bo to już godzina 8. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski na Was czekają w studiu faktów, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i Andrzej Śliwka.
1: Pijany kierowca z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Zatrzymany, a potem wypuszczony na wolność.
2: Tak zdecydowała prokuratura rejonowa w Otwocku. Od tej sprawy zaczynamy. Fakta o 8.
1: Potem aktualne ostrzeżenie z autostrady A4.
2: Ciężarówka koło węzła Kąty Wrocławskie wjechała w bariery w kierunku Zgorzelca. Nie przejedziecie.
1: A w porannej rozmowie w RMF FM za chwilę poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Zapraszamy.
2: Na początek, tak jak zapowiadaliśmy, bulwersująca decyzja prokuratury rejonowej w Otwocku. Wypuściła na wolność pijanego kierowcę z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów, stosując wobec niego jedynie policyjny dozór.
1: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, witamy Cię.
3: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, jakie były okoliczności zatrzymania kierowcy recydywisty?
3: Policjanci z otwockiej drogówki w okolicach Kołbieli zauważyli dziwnie poruszający się samochód, zatrzymali go do kontroli. Od razu wyczuli od kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,3 promila. Gdy sprawdzili 39-latka w bazie danych, okazało się, że kierował ignorując trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Zlekceważył wcześniejsze wyroki sądu, wykazując się skrajnym brakiem odpowiedzialności, narażając zdrowie i życie innych uczestników ruchu, tak usłyszałem od policjantów. Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania po pijanemu. Z uwagi na to, że działał w warunkach recydywy, grozi mu 7,5 roku więzienia. Natomiast śledczy zdecydowali, że nie będzie wniosku o areszt, a podejrzany ma się 3 razy w tygodniu zgłaszać do jednostki policji i przechodzić badanie trzeźwości.
2: Sprawa wróci dziś w faktach RMF FM.
1: Uważajcie na dolnośląskim odcinku A4.
2: Między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice ciężarówka o poranku wjechała do rowu. Teraz służby wyciągają auto z powrotem na asfalt. Trasa jest zablokowana w stronę Zgorzelca.
1: I tak będzie jeszcze przez godzinę. Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej i siadamy do rozmów o aborcji, mówi RMF FM Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
2: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, witamy.
4: Dzień dobry.
1: Kubo, to oznacza, że znów nie będzie kompromisu w tej sprawie wewnątrz koalicji rządzącej?
4: No, politycy PSL-u twierdzą, że jedyna ustawa, nad którą mogliby się pochylić, to ta ich autorstwa, która przywraca dawny kompromis sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.
5: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana. Nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
4: Mówił mi Mirosław Orliński z PSL-u. Z kolei politycy lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji.
6: Ale jestem za tym, żebyśmy rozmawiali trochę szerzej i żeby powstał pakiet wspierający kobiety, bo może uda się w ten sposób wypracować faktycznie jakieś dobre rozwiązanie, na które wszyscy się zgodzimy, ale żeby to zrobić, to trzeba usiąść do stołu i o tym rozmawiać.
4: Powiedziała mi Katarzyna Kotula z Lewicy. Nieoficjalnie słyszę od polityków PSL-u, że próba przegłosowania ustaw aborcyjnych to z góry przegrana sprawa.
7: Polityczna rozmowa w RMF FM.
1: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Witam, panie pośle.
9: Dzień dobry.
8: Wierzy pan w przegłosowanie tej ustawy zapowiadanej przez Katarzynę Kotulę?
9: Panie redaktorze, wierzę w zdrowy rozsądek parlamentarzystów, chociaż czasem się zawodzę nad tym, patrząc, co się dzieje w tej kadencji. Ja głęboko liczę na to, chociaż myślę, że większość Polaków na to liczy, że przedstawiciele ich w parlamencie mają się zajmować rzeczami najważniejszymi, a tematy...
8: No dla Lewicy to jest ważne.
9: Tematy światopoglądowe, często ideologiczne, to nie jest to, co Polacy
8: chcieli. No tak, ale zna pan ten układ polityczny i światopoglądowy tego parlamentu. Ja powiem bardzo ostrożnie, nie wydaje mi się, żeby ta ustawa wyszła z parlamentu, nie mówiąc już o pójściu do podpisu prezydenta.
9: My z pewnością nie będziemy głosowali za tymi projektami Lewicy. A z PSL-em to różnie bywa, panie redaktorze, bo ponieważ PSL rzeczywiście jest formacją, która z jednej strony coś deklaruje, a później robi zupełnie co innego, no ale także proszę mieć świadomość tego, że jest ta poduszka bezpieczeństwa w postaci pana prezydenta, który z pewnością nie zgodzi się na takie rewolucje światopoglądowe w Polsce.
8: Przejdźmy do Krakowa, za chwilę wrócimy do światopoglądu. Macie już kandydata na prezydenta
9: Decyzja przed nami, ta decyzja przed nami po bardzo
8: trudna
9: dobrej...
8: decyzja.
9: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu, naprawdę wielu bardzo zacnych, bardzo
8: Ale niektórzy mówią, że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
9: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja o Małgosi mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych.
8: Barbara Nowak, wszyscy o niej mówią.
9: Ja słyszałem pana redaktora w wywiadzie, w poprzednim wywiadzie, wywiadach, który mówił o kandydaturze pani Barbary Nowak. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że nie będzie to kandydatka
8: nie
9: Prawa
8: tylko
9: i Sprawiedliwości.
8: Ja o tym mówię, o tym piszą media.
9: Ale mogę powiedzieć, jeżeli bym miał wymienić radnych, jest dla mnie wyróżniająca jedna postać, jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował.
8: I co on
9: który,
8: mógł być kandydatem
9: który
8: na prezydenta?
9: Nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej. Myślę, jeżeli bym patrzył z perspektywy kandydatów, uważam, że jest to ciekawy kandydat, ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić
8: się
9: nad tym.
8: Pakt krakowski?
9: Ja bym tego nie wykluczał, ale to oczywiście
8: ale Konfederacja już wystawiła swojego kandydata.
9: Panie redaktorze, większość osób nie zdaje sobie sprawy, kto jest kandydatem Konfederacji, ponieważ Konfederacja jakby nie wyczuła tego timingu. To jest moja ocena. Proszę
8: no jak
9: tego...
8: to nie? Pan Bochańczak jest, no przecież wiemy. Znaczy, ja wiem, pan
9: no,
8: wie.
9: No właśnie, myślę, że większość słuchaczy nie zdawała sobie z tego sprawy. Przede wszystkim dlatego, że timing wyboru tego kandydata był taki, że wszyscy dyskutowali o odwołanym prezydencie, a nie o kandydatach. I w moim przekonaniu lepiej, żebyśmy, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość, siąść do szerszego stołu, porozmawiać.
8: Jak szeroki ma być ten stół? Grzegorz Braun może przy nim zasiąść?
9: Panie redaktorze, no, słyszał pan wypowiedzi polityków Konfederacji Korony Polskiej. Ja mam takie przekonanie, że dla nich, jeżeli ktoś miałby wystartować,
8: no to właśnie Grzegorz Braun. A są jacyś w ogóle politycy? Był pan ostatnio w Krakowie, Korony Polskiej w Krakowie, których pan kojarzy?
9: Kompletnie nie.
8: Kompletnie nie. Czyli, ale zostaje też, tylko Grzegorz Braun.
9: Ale też, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, ja stamtąd nie jestem, ale jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji.
8: Dobrze, ale to jest prawica, ale chodzą takie słuchy po mieście Krakowie i nie tylko, że PiS mógłby poprzeć Rafała Komarewicza z Polski 2050, że on wystartuje, a wy go poprzecie i będzie tak ekumenicznie jak w tym referendum.
9: To właśnie, to jest niestety... Częsta przypadłość, bo tutaj pan redaktor pomylił się, bo pan poseł Komarewicz już nie jest w Polsce 2050, jest w partii Centrum. Ach, ja sobie zdaję sobie sprawę, bo oni tam wymieniają tymi stanowiskami.
8: Dobrze,
9: wymieniają...
8: w partii Centrum, no, ale nie chcielibyście poprzeć Rafał Komarewicz ekumenicznie. On w Centrum, wy na prawicy szeroko, Centrum prawicy.
9: Rafał Komarewicz, który jest parlamentarzystą wybrany z list trzeciej drogi, już startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Ja oczywiście pana posła Komarewicza znam i nie będę tutaj jakichś uszczypliwości wobec niego wykonywał, ale mieszkańcy Krakowa już ocenili jego próby startu w wyborach prezydenckich.
8: Czyli go nie poprzecie.
9: Z pewnością, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, będziemy mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji.
8: Kandydata czy kandydatkę?
9: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni będziemy mieli tę kandydaturę.
8: Zadowolony pan jest z tego, że w końcu MSWiA zatrzymało, znaczy oczywiście policja zatrzymała tych oskarżanych, podejrzewanych o spowodowanie fałszywych alarmów w mieszkaniach najpierw dziennikarzy, a później także prezydenta?
9: To jest, panie redaktorze, ta cała w ogóle sytuacja dokładnie pokazuje, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje.
8: Jak no zatrzymali, no przecież jak nie funkcjonuje? Zatrzymanie oczywiście nie do mieszkania prezydenta, bo tutaj trzeba doprecyzować, aby wyłącznie zatrzymanie w sprawie tych wcześniejszych spraw.
9: Ja przypomnę, panie redaktorze, że w ubiegłym tygodniu także zatrzymali 53-latka, który miał stać za tymi działaniami, po czym tą osobę wypuszczono, bo okazało się, że jest kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Ale do czego zmierzam?
8: No to może po prostu jakieś służby w tym mieszają, wrogie siły.
9: Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. Ja tylko przypomnę, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Te służby z Donaldem Tuskiem, z Kierwińskim, Siemoniakiem, Władysławem Kośniakiem-Kamyszem od dwóch lat...
8: Kośniak-Kamysz nie zajmuje się
9: nie, ale od dwóch lat, panie...
8: Poza wojskiem.
9: Od dwóch lat, panie redaktorze, szukają i ścigają mordercy, który zamordował polskiego żołnierza, sierżanta Sitka. Ci sami politycy nadzorujący służby doprowadzili do sytuacji, że dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę z Białorusią, wysadziło tory i przez nikogo niepokojeni wyjechali ale tylko skończę, panie redaktorze, powrócili na Białoruś. Pan minister Kierwiński wtedy wyszedł i powiedział, że państwo zdało egzamin. I dzisiaj w momencie, kiedy od tygodni mamy sytuację z sabotażystami, prowokatorami, wychodzi minister Kierwiński tydzień temu na konferencję z panem Kośniakiem-Kamyszem i z panem Szłapką i sobie śmieszkują. Śmieszkują sobie z tej sytuacji. To nie jest poważne.
8: No ale w końcu kogoś zatrzymali. No,
9: ale panie redaktorze, to...
8: Ja rozumiem, że pan nie ma jeszcze pewności, no to jak będzie wyrok, będziemy mieć pewność.
9: Ale panie redaktorze... Pan minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa. Powiem więcej, gwarancją polskiego bezpieczeństwa, gwarancją polskich rodzin jest to, żeby pan Kierwiński przestał być ministrem spraw wewnętrznych
8: i
9: administracji.
8: Za chwilę wrócimy do tego tematu. Oczywiście żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Andrzej Śliwka, poseł PiS. Panie pośle, no dobrze, ale pan mówi, to jest niekompetentny, ale zatrzymał. No co może zrobić więcej? Co pana zdaniem powinien zrobić więcej w tej sprawie szef MSWiA, niż puścić służby, zatrzymać kogoś, potem ewentualnie postawić zarzuty. I jeśli to zatrzymanie okaże się poprawne, a potem wytoczyć proces. Co można zrobić więcej?
9: Już panu redaktorowi odpowiadam. Jeżeli pojawiają się takie zdarzenia, jakie miało miejsce w Telewizji Republika, jakie miało miejsce wśród dziennikarzy Telewizji Republika...
8: Nie powinni śmieszkować. Zgoda.
9: Ale odpowiadam panu redaktorowi na to pytanie. Te zdarzenia mają miejsce od miesięcy, od kilku miesięcy. Wtedy pan minister Kierwiński powinien powołać zespół, który się powinien tą sprawą zająć. A ja byłem na kontroli w RCB. Koledzy parlamentarzyści byli na kontroli w Komendzie Policji. I wie pan, co się okazało? Oni nie znają tych spraw. Nie ma jakiejkolwiek koordynacji, nie ma jakiejkolwiek działania ze strony władz. To było przyzwolenie ze strony pana ministra Kierwińskiego, żeby takie akcje miały miejsce. Dopiero musieli funkcjonariusze mając informację, wejść z drzwiami do domu rodzinnego pana prezydenta Nawrockiego, żeby ta sprawa stała się poważna. To nie jest poważne państwo. Pan minister Kierwiński...
8: Czyli co, chcecie jego odwołania?
9: Tak, zdecydowanie. Pan minister Kierwiński jest... Powtórzę to jeszcze raz, panie redaktorze. Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest odwołanie pana Kierwińskiego, bo na razie nie dochodzi...
8: Odwołają,
9: ale panie redaktorze, na razie nie...
10: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a do

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Od miesięcy, że takie zdarzenia mają miejsce. Od miesięcy widzieliśmy.
4: Przecież to telewizja co ma... Republika to... mówi o tym od 2 tygodni.
3: Ale panie, nie, to już, panie redaktorze, te sytuacje, zresztą to dziennikarze telewizji Republika o tym mówili. Tu państwo zdezerterowało i to jest wielki problem. Pan minister Kierwiński na konferencji prasowej, zamiast powiedzieć, tak szanowni państwo, tym tematem się zajmiemy, co robił? Śmieszkował z tej sytuacji. To można by powiedzieć, prowokował do kolejnych takich działań. To nie jest odpowiedzialne stanowisko. To nie jest odpowiedzialne stanowisko ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.
4: To przechodzimy do kolejnego tematu z perspektywy PiSu też istotnego. Nie tylko PiSu. Co będzie z aktami transkrypcji małżeństwa, które zostaną zapisane w urzędach stanu cywilnego i kiedy dojdziecie, tych jednopłciowych małżeństw oczywiście, kiedy dojdziecie do władzy?
3: Nie będziemy tego respektowali.
4: Czyli nie będą te, nawet jeżeli będzie transkrypcja, to one będą...
3: Panie redaktorze, to jest działanie bezprawne.
4: Czyli mówiąc inaczej, te osoby, które teraz będą miały transkrybowane te dokumenty, jak wy dojdziecie do władzy, z powrotem nie będą mieli ich transkrybowanych.
3: Panie redaktorze, jesteśmy za przestrzeganiem przepisów prawa. Uważam, że działanie, które są obecne podejmowane między innymi przez pana ministra Kierwińskiego, przez pana ministra Gawkowskiego, są działaniami bezprawnymi. Ja jestem legalistą, w żaden sposób, znaczy próba, którą oni chcą, czy działania, które oni w tym zakresie podejmują, dla mnie oczywiście są sprzeczne z prawem.
4: Tylko żebyśmy byli konkretni. Znaczy to jest tak, teraz te osoby dostają tą transkrypcję, dostają nowy polski akt małżeństwa, wy dochodzicie do władzy i co się dzieje z tymi aktami?
3: Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz.
4: Czyli to są nieważne,
3: ale
4: tak?
3: Ale panie redaktorze, tak, w mojej ocenie...
4: Nie, ja tylko się dopytuję.
3: Ale absolutnie, ja rozumiem pana redaktora intencje, tylko proszę zrozumieć, jeżeli mamy do czynienia z działaniem bezprawnym, jeżeli mamy do czynienia z działaniami kontra lege, to nie oczekuje pan od osób, które chcą przestrzegać prawa, że działania bezprawne pana Gawkowskiego, Trzaskowskiego, Kierwińskiego będą akceptowane.
4: Panie Boże, tylko to mamy sytuację taką, znaczy jest jakiś wyrok TSUE, jest jakiś wyrok NSA, jest jakaś decyzja, te osoby dostają jakiś dokument, co więcej, ZUS na przykład mówi, będziemy go respektować, co zrobią urzędy skarbowe, to nie wiemy jeszcze, zobaczymy, czy one się będą mogły wspólnie rozliczać. To działa przez 2 lata, na podstawie wyroków, na podstawie decyzji, po czym zmienia się władza i przestaje funkcjonować. To z perspektywy zaufania do systemu sądowego, to z perspektywy zaufania do państwa jest dramatyczna
3: informacja.
4: Ma pan
3: rację i niestety do tego doprowadza polityka Kierwińskiego i Gawkowskiego.
4: Ale pytanie, czy do tego samego nie doprowadzi wasza decyzja?
3: Nie, nasza decyzja, panie redaktorze, będzie przywróceniem porządku prawnego w Polsce. To, co robi pan Kierwiński, Gawkowski i niektórzy włodarze miasta, którzy zapowiedzieli działanie w tym zakresie, będzie działaniami bezprawnymi.
4: A waszym zdaniem państwo posunie się do zdecyduje się na jakieś działania, choćby wobec burmistrza Zakopanego, który przyjął odmienne stanowisko?
3: Odmienne stanowisko...
4: niż włodarze miast, o których pan powiedział. I niż rząd.
3: No to panie redaktorze, a ja akurat tej sprawy konkretnie...
4: Nie, burmistrz Zakopanego powiedział, że on nie będzie dokonywał takich aktów.
3: No i słusznie, bo to jest, jeżeli by dokonał tego typu działania, byłoby to działanie bezprawne. No to wielkie brawa dla pana burmistrza, że stoi na straży porządku konstytucyjnego.
4: A nie obawia się, że efekt będzie taki, że jak wy dojdziecie do władzy, to prezydent Warszawy, ktokolwiek nim będzie, czy prezydent Krakowa, ktokolwiek nim będzie, oczywiście jeżeli to będzie ktoś z prawicy, to nie, powie, to teraz ja nie respektuję decyzji władz PiS-u i ja dalej będę wydawał te akty małżeństwa.
3: No to popełni przestępstwo. No panie redaktorze, no przepraszam na emocje. No mamy do czynienia z chyba porządku, znaczy umawiamy się na szanowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. Działania ratusza warszawskiego, a także działania pana ministra Kierwińskiego z panem ministrem Gawkowskim są działaniami bezprawnymi, bez podstawy prawnej.
4: Ale
3: panie redaktorze, sprzecznymi z polską konstytucją. Mamy artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi o małżeństwie.

0: jako związku kobiety i mężczyzny. Zresztą naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgnęli do materiałów źródłowych z komisji konstytucyjnych, jak artykuł 18 był omawiany, gdzie jednoznacznie wskazywano, że małżeństwo jako związek kobiety i małżeństwo będzie uznawane jako związek kobiety i mężczyzny, a nie związek mężczyzny i mężczyzny. Próba jakichkolwiek zmian w tym zakresie, próba obchodzenia polskiej konstytucji spotka się z naszym sprzeciwem.
1: Dla mnie,
0: panie redaktorze, jednoznaczne te próby działania, bo myślę, że to trzeba spojrzeć na to trochę w szerszym kontekście. To, co obecna koalicja rządząca robi i kwestiach dotyczących małżeństw jednopłciowych i kwestiach dotyczących...
1: No formalnie nie oni zrobili, tylko
0: ja mówię na przykład o tym projekcie ustawy, który teraz jest procedowany w Sejmie, bo rzeczywiście to ma nazwę ustawy o statusie osoby najbliższej, ale tak de facto, panie redaktorze, jeżeli się spojrzy w szczegóły, jest to...
1: To nie ma prawie żadnych uprawnień małżeństwa jest,
0: ale
1: tam
0: nie,
1: wpisanych.
0: No, chwila. Jest to zrównywanie.
1: No nie, nie ma tam równych praw małżeństwa i tego związku.
0: Panie redaktorze,
1: nawet
0: no
1: w Urzędzie Stanu Cywilnego nie może tego zawrzeć. Znaczy, nawet symbolicznie to nie jest to samo.
0: A jaka będzie możliwość rozliczania tych osób, panie redaktorze? Jaka będzie możliwość kwestii dziedziczenia pomiędzy tymi osobami? No przyzna pan, panie redaktorze, że konstrukcja prawna tego projektu ustawy jest w wielu elementach, bym powiedział w bardzo wielu, zbliżona z instytucją małżeństwa, na co my się nie godzimy.
1: Dobrze, to panie pośle, a co, na co PiS, Prawo i Sprawiedliwość, jako formacja konserwatywna, zgodziłaby się w przypadku takiej ustawy? Znaczy, co ustawa o statusie osoby najbliższej może dawać osobom homoseksualnym albo heteroseksualnym nie pozostającym w związku, na co wy byście się zgodzili?
0: Panie redaktorze, i to jest moim zdaniem pewna pułapka, w którą ja nie wejdę.
1: Bo
0: panie redaktorze, to jest pewna pułapka, w którą ja nie wejdę, bo ja osobiście uważam, że tematyka związana z kwestiami prawa rodzinnego powinna być poszerzoną debatą, dyskusją. Tylko ja bardzo żałuję, że my dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach, a nie na przykład o alienacji rodzicielskiej. Nie na przykład o tym, że wiele wyroków...
1: Ale proszę, Konfederacja
0: Ale my także, tylko że nie ma tej dyskusji jakby publicznie. Ja na wielu spotkaniach, które odbywam, panie redaktorze, przychodzą ojcowie, którzy mówią, że mają gigantyczne problemy. Mają orzeczenia sądów, które nie są respektowane.
1: Panie Boże, ale to jest inny temat.
0: Ale nie, ja wiem o tym, panie redaktorze,
1: to jest inny temat. A ja zadaję pytanie o co innego.
0: Ale to jest temat, panie redaktorze, którym realnie dotyka polskich
1: rodzin. Mamy dyskutować o parach jednopłciowych i o alienacji rodzicielskiej. A co na przykład z rodzicami jednopłciowymi, tacy są, którzy byli w związkach. Jeden z rodziców zniknął, mają teraz partnera tej samej płci. Czy ten partner mógłby, skoro pan chce szerzej, proszę bardzo, mógłby przysposobić albo adoptować wewnętrznie dziecko, czy nie?
0: Panie redaktorze, to jest przedmiot, ja sobie zdaję sprawę z realnych jakby dyskusji i...
1: No to są realne problemy,
0: Realnych problemów, które jakby są. To są sprawy oczywiście jednostkowe.
1: No tak, ale też muszą być jakoś uregulowane.
0: Jasne, panie redaktorze. I jeżeli takie sprawy są, to można jakby dyskutować na ten temat, rozmawiać. Tylko ja nie widzę...
1: Ale trzeba też podjąć jakieś decyzje.
0: Okej, tylko panie redaktorze, ja nie widzę tego typu jakby dyskusji po lewicowo-liberalnej stronie, tylko widzę próby...
1: Ale teraz pan ze mną rozmawia, nie ze stroną lewicowo-liberalną.
0: Oczywiście, tylko ja widzę na przykład wypowiedzi pana Śmiszka, pana Biedronia, którzy jednoznacznie mówią o tym, że oni chcą zaraz teraz transkrypcji, później małżeństw, a później adopcji.
1: A my się na to nie zgadzamy. Mówi, nie będzie żadnej adopcji.
0: Ale Donald Tusk mówi nieprawdę, bo Donald Tusk jest politykiem, który będzie wdrażał właśnie te zmiany światopoglądowe.
1: Ale to jeszcze raz. Jednostkowe sytuacje są... I co z nimi? Można takiej parze umożliwić takiemu drugiemu partnerowi, no bo pierwszy jest rodzicem biologicznym, jakąś formę przysposobienia czy adopcji?
0: Panie redaktorze,
1: zgodziłby się pan
0: ale
1: na to?
0: Chwila, panie redaktorze. No to wszystko zależy od danej sytuacji, od danego kontekstu. Jeżeli byśmy mieli przyjąć jakąś decyzję kierunkową, to co do tego miałbym pewne wątpliwości. Jeżeli byśmy musieli jakby siąść, dyskutować w szerszym kontekście, to wszystko zależy od pewnej dyskusji, ale żeby tu nie było żadnych
1: dyskusji,
0: wątpliwości.
1: Ale pytanie jest też o dobro dziecko. Jeżeli to jest jedyny rodzic, którego ono zna.
0: Ale panie redaktorze, pan podaje argumenty za tym. Ja nie odrzucam jakichkolwiek argumentów w tej dyskusji, dlatego mówię, panie redaktorze, to są przykłady jednostkowe. Ale ja bym chciał, jako polityk, to trzeba nadać pewien kierunek. Ja odrzucam ten kierunek, który jest narzucany przez obecną większość, z tego względu, że uważam, że oni podejmują działanie metodą salami. I ja się z tym nie zgadzam.
1: Z tym narzucaniem to spokojnie. PSL nie jest jakoś najbardziej narzucający, ale zostawmy. Wróćmy na chwilę do życia.
0: Nie, chwila, panie redaktorze. No PSL jest autorem tej ustawy o de facto o małżeństwach jednopłciowych.
1: Ale przypomnijmy, jak wyglądała jej pierwotna wersja, jak wygląda teraz. Ale to zostawmy. Wątek stowarzyszeniowy i życie wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, na końcu. Ktoś się przejął tym zakazem, ograniczeniem zakładania stowarzyszeń. Rzeczywiście jakoś wzięliście się w karby i teraz wszyscy razem w jednym...
0: Panie redaktorze,
1: orzecie ziemię
0: z pewnością
1: polską.
0: Jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby ciężko pracować i żeby wygrać wybory. Chcemy odsunąć Donalda Tuska od władzy. A to, że są jakieś stowarzyszenia, to na ostatnim klubie, ja tam niezwykłem do tego, żeby relacjonować, co się działo na klubie, ale zapadły pewne konkluzje i mam nadzieję, że wszyscy będą się tych konkluzji trzymać.
1: A jakie te konkluzje były, że co? Że nie będzie jednak, tak? Że nie wolno?
0: I jednolite stanowisko w tym zakresie zostało przyjęte. Mam nadzieję, że wszyscy koledzy, koleżanki będą to respektować.
1: Bo słuchałem Michała Dworczyka w tym studiu, był kilka dni temu i mówił, że Rozwój Plus ma coraz więcej chętnych, nikt nie wycofał deklaracji wstąpienia, nawet Ryszard Terlecki. Więc to mrożenie chyba się nie udało.
0: Ja nie wiem, właśnie nie wiem, kiedy jest ta wypowiedź Michała.
1: No z poniedziałku.
0: Ale to też teraz sięgam pamięcią, czy Michał był na posiedzeniu tego klubu.
1: A czyli nie wiedział. Powiedział, choć nie wiedział.
0: Nie wiem, ale ja, panie redaktorze, mogę jednoznacznie powiedzieć, że trzymamy się linii wyznaczonej, narysowanej przez naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W mojej ocenie raczej apeluję już do wszystkich kolegów, koleżanek, żeby się skupili na ciężkiej pracy, a nie na różnych tego
1: typu działaniach. Ale wypychacie Morawieckiego z partii, czy nie? Bo pojawiały się takie głosy samego pana premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział: nie dam się wypchnąć różnym złym duchom z Prawa i Sprawiedliwości. Co to za złe duchy są?
0: Panie redaktorze, pan premier Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii, jest szefem EKR-u, jest jednym z osób,
1: czyli
0: które...
1: nikt go nie chce wypchnąć?
0: W żaden sposób.
1: Naprawdę? Żaden Bo ja sposób. Tak obserwuję, powiedziałbym, jednak mam wrażenie, że parę osób by chciało.
0: Ja nie wiem, o kim pan redaktor mówi, ja mogę jednoznacznie powiedzieć, że po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest szerokim namiotem i wielką partią. Są ludzie o różnych wrażliwościach i konserwatywnej, i konserwatywno-liberalnej, i chadeckiej, i przedstawiciele wolnorynkowców.
1: I tak zostanie aż do wyborów.
0: I osoby o bardziej takiej wrażliwości społecznej. I tak jak to zostało zobrazowane, mamy, już tak porównać to anatomicznie, mamy te lewe płuco progresywne pana premiera Mateusza Morawieckiego, jest te ideowe, prawe płuco, jest, można by powiedzieć, mózgiem tego całego projektu jest Jarosław Kaczyński, a sercem nasz kandydat na premiera pan Przemysław Czarny.
1: O matko, ale pan pojechał po prostu jak święty Paweł o kościele. I każde ciało jest potrzebne. A które jest te najmniej godne, jak już chcemy jechać Pawłowo?
0: Myślę, panie redaktorze, że na tym zakończę moje porównanie.
1: Tylko, wie pan, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Nie.
1: A o Serbii pan słyszał?
0: Ja, panie redaktorze, widziałem te informacje, które się gdzieś tam pojawiały w przestrzeni medialnej. Nie przykładałbym jakoś szczególnej wagi do tego, co przedstawiciele resortu sprawiedliwości na OFIE mówią. Sytuacja z panem ministrem Ziobro pokazała wielką kompromitację tej ekipy.
1: Czyli zakłada pan, że oni też nie wiedzą?
0: Panie redaktorze, ja zakładam, że pan minister Żurek jest skrajnie niekompetentnym politykiem i tak samo jest skrajnie ministrem.
1: A może to tak na koniec już zupełnie. O jakimś ministrze tego rządu powiedziałby pan coś dobrego. Nie, że jest niekompetentny, bo na razie wszyscy są niekompetentni, ale o jednym coś dobrego.
0: Mogę powiedzieć o pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, że trafnie ocenia czasem trafnie ocenia działania swojego szefa, czyli pana,
1: to jest pocałunek śmierci.
0: Czyli pana premiera Donalda Tuska.
1: Ale to jest pocałunek śmierci, pan wie.
0: No, panie redaktorze, prosimy pana o coś dobrego. Powiedziałem, że pani Połczyńska nawet...
1: Słusznie krytykuje Donalda Tuska.
0: W sposób jakby trzeźwy naprawdę, czego nie mogę powiedzieć o panu Kierwińskim, ocenia działania Donalda Tuska.
1: Andrzej Śliwka, poseł PiS.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Czas na fakty. 8.30, Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
1: Szeroki front środowisk prawicowych w sprawie kandydata na prezydenta Krakowa.
2: Nie wykluczę tego gość Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Andrzej Śliwka.
3: Jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji. Nie mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji.
4: Kandydata czy kandydatkę?
3: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni.
1: A cała rozmowa z Andrzejem Śliwką już teraz razem z dogrywką. Do zobaczenia na rmf24.pl. Przed faktami sportowymi norweski piłkarz Manchester City Erling Haaland. Budzi emocje nie tylko na boisku. Od 3 lat nie mógł zarejestrować znaku handlowego ze swoim nazwiskiem na terenie Unii Europejskiej, ponieważ zrobił to wcześniej ktoś inny.
2: A dokładnie Polak mieszkający w norweskim Oslo.
1: Historia zaczęła się 3 lata temu, kiedy to piłkarz złożył do Urzędu Patentowego podanie o zarejestrowanie marki Erling Haaland. Wniosek natychmiast odrzucono, ponieważ rok wcześniej wspomniany mieszkaniec Oslo zastrzegł markę Haaland. I urząd uznał, że Erling Haaland to nazwa zbyt podobna, więc musi odmówić rejestracji.
2: Ten nieznany mężczyzna zastrzegł markę Haaland w całej Unii Europejskiej na 16 branż produktów. Od napojów energetycznych i batonów, przez ubrania, aż po buty sportowe.
1: Norweski kanał telewizyjny TV2 ustalił, że chodzi o obywatela polskiego, zamieszkałego w Oslo, który jednak odmawia jakichkolwiek wyjaśnień czy kontaktu. Adwokaci piłkarza przez 2 lata pracowali nad wnioskiem o wyrejestrowanie istniejącej już marki, jako ich zdaniem powstałej w złej wierze i tylko w celu uzyskania korzyści finansowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: 2 kluby zbliżą się dziś do piłkarskiej ekstraklasy, 2 odpadną w półfinałach baraży.
2: Czas na fakty sportowe RMF FM. Ponownie o poranku z nami Cezary Dziwiszek.
7: Witam ponownie.
2: Czarku, przypomnij, kto walczy o awans.
7: W 17.30 Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź, zresztą już po raz 4 w tym sezonie.
8: Tak, znamy się już dobrze, natomiast na pewno to jest klub i zespół, który ma wysokie cele. Od samego początku to mówił, od pierwszej kolejki. Wiemy o co walczą, my tak samo, tak więc jesteśmy przygotowani. Natomiast to już będzie całkowicie inny mecz. To będzie mecz, w którym będą już liczyć się tylko umiejętności, ale też charakter, a my ten charakter mamy naprawdę bardzo dużo.
7: Zapewnia trener Chrobrego Łukasz Becella. Wieczorem o 20.30, a o awans do finału baraży o Ekstraklasę zagrają Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa. Po zaciętym początku ostatecznie dominacja Legii w pierwszym półfinałowym meczu Basketligi w Derbach. Właśnie stolicy mistrzowie Polski wygrali z Dzikami 98-80.
9: Very competitive game.
7: Wyrównany mecz, bardzo pomogli nam kibice, zagraliśmy twardo i dobrze w obronie, trener miał dobry plan i zagraliśmy świetne zawody.
9: Game plan, so it was a really good game.
7: Podsumował koszykarz Legii Javon Graves. W serii do 3 wygranych Legia objęła prowadzenie 1-0, a wieczorem 2. mecz Arki Gdynia za Stalem Zielona Góra. Sobotni finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie według węgierskich mediów zagrożony z powodu niewypłacalności Giuli Balasiego, oligarchy powiązanego z byłym premierem Viktorem Orbanem. Jego firmy mają zamrożone konta bankowe w związku z toczącym się śledztwem o pranie brudnych pieniędzy. Balasi nie może zapłacić podwykonawcom organizującym finał. O wsparcie poprosił więc nowy rząd Petera Maggiara, który rozważa upaństwowienie jego spółek.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: 22 minuty, będzie godzina 9, poranny program w Radiu RMF 24 w czwartek 28 maja. Teraz będzie o związkach partnerskich, bo wczoraj mieliśmy debatę w parlamencie nad ustawą o statusie osoby najbliższej, ale jeszcze przed jej rozpoczęciem szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, dał jasny sygnał, że nie ma zgody Karola Nawrockiego na taką ustawę w takim kształcie, w jakim pojawiła się w parlamencie. Prezydent w kampanii, przypomnę, zapowiadał, że jest gotów rozmawiać o ustawowym uregulowaniu relacji osób żyjących w związkach nieformalnych. No to jak to jest, panie redaktorze, w takim razie ze stanowiskiem pana prezydenta? Jakub Rybski razem ze mną w studiu Radia RMF 24.
1: Dzień dobry. No, Paweł Szefernaker wczoraj powiedział dokładnie, nie ma i nie będzie zgody prezydenta Karola Nawrockiego na związki partnerskie. No, ta ustawa jest zrównywana przez Pałac Prezydencki ze związkami partnerskimi, bo de facto tak jest. No, ta ustawa, ona nazywa się ustawą o statusie osoby najbliższej, no bo to jest ten kompromis zawarty pomiędzy Lewicą a PSL-em. Właściwie ta ustawa, to czego chciała Lewica, to wszystko zostało okrojone przez PSL. To miało też służyć temu, żeby prezydent mógł podpisać tą ustawę.
0: A prezydent mówi, że nie.
1: Prezydent mówił w kampanii wyborczej, że jest gotowy do rozmów, że jest gotowy właściwie na takie rozwiązania, które uregulują związki nieformalne, ale nie zgodzi się na to, co będzie przypominało małżeństwa, które będą godziły w instytucje małżeństwa, które będą nazywane, prezydent nazywa to quasi małżeństwami. Katarzyna Kotula, z którą wczoraj rozmawiałem w Sejmie, pełnomocniczka rządu do spraw równości, mówiła o tym, że ona wielokrotnie spotykała się ze środowiskiem prezydenta, nawet z samym prezydentem, rozmawiała o tej ustawie ważnej dla Lewicy, bo to jest przecież rzecz, którą obiecywali w kampanii. Pałac Prezydencki cały czas wyraża gotowość do rozmów, ale Katarzyna Kotula podkreśla, że tak naprawdę nie ma żadnego kontrargumentu wobec tej ustawy i to jest największy problem tej dyskusji na linii Pałac Prezydencki i Katarzyna Kotula. No ona jako reprezentantka tych oczywiście partii, które chcą przegłosować tę ustawę, ale na linii Pałac Prezydencki oczywiście koalicja rządząca. Posłuchajmy, co na ten temat mówiła mi Katarzyna Kotula.
2: No kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, a wczoraj nie ukrywam, że po komisji zostaliśmy, jeszcze rozmawialiśmy ze środowiskiem pana prezydenta, kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół, no chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie w żadnym akcie prawnym, ani w konstytucji nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Ale gdybyśmy nawet usłyszeli jakiś jeden konkretny zarzut, moglibyśmy się do tego zarzutu odnieść. Gdyby była kontrpropozycja po stronie pana prezydenta, też moglibyśmy się do niego odnieść. Dzisiaj tak naprawdę nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta, no który być może już na tyle w ostatnich dniach zadarł z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że nie chce się wychylać.
1: No tak uważa Katarzyna Kotula. Ja tylko przypomnę, że ta ustawa o statusie osoby najbliższej ma uregulować między innymi takie kwestie jak wspólne opodatkowanie, dziedziczenie, informacje medyczne, bo to też jest bardzo ważne, że osoby żyjące w związkach nieformalnych teraz nie dostają informacji o tym, co się dzieje z tą osobą. Jeżeli ta osoba trafi na przykład do szpitala, są takie sytuacje, no to jest bardzo ważne. To są takie kwestie życia codziennego, które są istotne dla ludzi, którzy żyją w tych związkach nieformalnych, niesformalizowanych. To jest również, no tak jak już wspomniałem, podatki, no to jest też bardzo ważne dla osób, które w takich związkach żyją. Prezydent cały czas twierdzi, że to są to, co proponuje koalicja rządząca, to są quasi małżeństwa i posłuchajmy Pawła Szefernakera, który wczoraj, no właściwie zapowiedział, chyba tak można powiedzieć,
0: ewentualne weto.
3: Wprowadza to możliwość tego, aby te przywileje, które są przywilejami dziś dla małżeństw w polskim prawie, były realizowane dla związków jednopłciowych. Na to również nie ma zgody pana prezydenta. Tak jak mówił pan prezydent w kampanii wyborczej, tak jak mówił pełniąc funkcję prezydenta przez te 9 miesięcy, pierwszym krokiem jest wprowadzenie związków partnerskich, drugim krokiem jest transkrypcja tego, co za granicą w innych państwach jest małżeństwem jednopłciowym, a następnie prowadzi to do kolejnych kroków, taka polityka małych kroków do przysposobienia do adopcji dzieci.
1: No i właśnie Pałac Prezydencki boi się tej polityki małych kroków.
0: Nie wiem, skąd Paweł Szefernaker ma przekonanie, że tak będzie, że to, do tego to prowadzi. To rozumiem, że to pewnego rodzaju polityczne argumenty z przedstawicieli Pałacu
1: Prezydenckiego. Do tego byłaby i tak bardzo długa droga, bo biorąc pod uwagę to, jak wyglądają te prace nad taką ustawą, jak ta o statusie osoby najbliższej, no to biorąc pod uwagę, kto jest prezydentem, biorąc pod uwagę, jak wygląda ta nawet większość koalicyjna, bo też przecież trzeba wziąć pod uwagę to, że PSL to jest partia, która wcale nie jest taka chętna do pracy nad ustawami światopoglądowymi. I Katarzyna Kotula, wczoraj zapytałem ją, co z ustawami aborcyjnymi.
0: No właśnie.
1: Razie. Katarzyna Kotula mówiła mi, że jak tylko zostanie przegłosowana ustawa o statusie osoby najbliższej, wtedy ruszamy z rozmowami o ustawach aborcyjnych.
0: A te rozmowy, rozumiem, mają dotyczyć Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak?
1: Oczywiście, że tak, bo cały czas, dlatego też te ustawy tak długo leżą już od wielu miesięcy w komisji, bo PSL cały czas stoi na stanowisku, że nie będzie ich zgody na jakąkolwiek ustawę, która miałaby zaliberalizować prawo aborcyjne.
0: Ale tutaj myślę, spór jest bardziej taki, czy przeprowadzać referendum, czy go nie przeprowadzać. Bo do tej pory lewica stawała na stanowisku, że to jest sprawa sprawa związana z prawami człowieka. W związku z tym nie można przeprowadzać referendum w sprawie możliwości czy dostępu do aborcji dla kobiet. Natomiast i PSL, i jeszcze wtedy Polska 2050 w trzeciej drodze, jeszcze w kampanii wyborczej mówili, że to potrzebne jest referendum w tej sprawie.
1: Tak, chociaż teraz o referendum, jeżeli już rozmawia się o takich sprawach aborcyjnych, to o referendum mówi już tylko Polska 2050. Polskie Stronnictwo Ludowe raczej teraz trzyma się tego swojego stanowiska, że to ta ich ustawa, ustawa autorstwa PSL-u jest tą, nad którą mogliby się pochylić, czyli to jest powrót do dawnego kompromisu. Wczoraj rozmawiałem z Urszulą Pasławską, która próbowała mi wytłumaczyć, że ta ustawa to jest ustawa liberalizująca prawo aborcyjne, no ale de facto powrót do dawnego kompromisu, no, można powiedzieć, że jest to liberalizacja w stosunku do obecnych przepisów, ale nie jest to to, czego chcą politycy lewicy i niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, bo chodzi im o dekryminalizację, no i całkowitą liberalizację tego prawa aborcyjnego, ale na to na pewno w tej kadencji zgody nie będzie. Nie będzie taka ustawa, czy takie ustawy przegłosowane tą większością, która jest w Sejmie, a już na pewno takie ustawy nie zostaną podpisane przez prezydenta.
0: O tym wszystkim Jakub Rybski w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy. Przypomnijmy, że głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej w najbliższy piątek w polskim parlamencie za kwadrans dziewiąta.

0: Radio RMF 24 i teraz Kraków. No bo będzie trwała ta giełda nazwisk kandydatów na przyszłego prezydenta Krakowa. Na razie jesteśmy tylko w sferze przypuszczeń, chociaż są tacy, którzy już swój start ogłosili, między innymi Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bochańczak z Konfederacji, także Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli. Wciąż jednak swoich kandydatów nie wystawiły największe partie, czyli Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Czy na start zdecyduje się były poseł Koalicji Obywatelskiej, teraz Centrum dla Polski i członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ireneusz Raś? Próbowałem się tego dowiedzieć, z naciskiem na próbowałem.
1: Dziś ode mnie pan takiej deklaracji nie usłyszy.
0: A rozmawiał dlatego, pan na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
1: Ja na razie, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak pan wie, dzisiaj wraca z Z Kanady, więc mogę powiedzieć, że nie rozmawiałem. Ja staram się zrozumieć wynik i werdykt mieszkańców Krakowa, bo on jest nieoczywisty, zaskakujący, wyjątkowy w historii w ogóle wszystkich decyzji politycznych.
0: Ja się pana zapytam,
1: i
0: panie
1: bez
0: ministrze.
1: Tego zrozumienia dojrzałego, według mnie, trudno jest podjąć decyzję.
0: Pan by się zgodził, gdyby pana poproszono o to? Żeby pan startował?
1: Tu nie chodzi o to, żeby ktoś mnie prosił. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć to, co mieszkańcy powiedzieli w ostatnią niedzielę i posłuchać też tych mieszkańców i mieć pomysł na to, w jaki sposób zszyć ten Kraków dziś tak rozdarty.
0: W równie tajemniczy sposób wypowiada się Łukasz Gibała, szef lokalnego stowarzyszenia Kraków dla mieszkańców. 2 lata temu przegrał w drugiej turze z Aleksandrem Miszalskim.
2: Żeby zarządzać takim miastem, trzeba mieć grono dobrych, sprawdzonych, niezależnych, bezpartyjnych fachowców. Ja takie grono miałem 2 lata temu, a teraz z tymi ludźmi muszę porozmawiać, no bo oni są ludźmi, którzy też mają jakieś swoje zobowiązania zawodowe. Wtedy na przykład wiceprezydentem do spraw transportu miał być Jacek Masakowski. Czy on dzisiaj się zgodzi? No nie, muszę się go spytać. Czy Tomasz Brosowski zgodzi się odpowiadać za gospodarkę? Też nie wiem, też muszę się go spytać. Więc jak porozmawiam z tymi ludźmi, a jak przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat, który będzie trudny do realizacji w całości, bo ta kadencja będzie krótsza i sytuacja finansowa Krakowa jest gorsza, i stwierdzimy, co da się z tego programu zrealizować, oraz stwierdzę, czy mam ludzi, którzy będą w stanie pomagać, to wtedy, myślę, to będzie najwcześniej za jakieś 2 tygodnie, najpóźniej za 3 tygodnie, tyle sobie daję czasu, to wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
0: Ale coś mi mówi, że zarówno Łukasz Gibała, jak i Ireneusz Raś jednak w tych wyborach wystartują. Wciąż nie wiadomo, którego kandydata będzie miała i jakiego kandydata będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, bo swój start wykluczyła Małgorzata Wasserman. Wśród najpoważniejszych kandydatów, którego nazwisko w porannej rozmowie w Radiu RMF FM wymienił poseł tej partii, czyli Andrzej Śliwka, jest radny miejski Michał Drewnicki. Czasu coraz mniej, bo wybory, przypomnę, pod koniec sierpnia, a mówimy o pierwszej turze. Wszystko wskazuje na to, że ta druga już na początku września. Radio RMF 24, do faktów zostało 7 minut. Do 7 minut, do 9.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A w faktach o tym, jak prokuratura tłumaczy decyzję o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, który miał na koncie 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów.
1: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość wskaże kandydata w wyborach prezydenta Krakowa?
0: Posłuchajcie, co na ten temat mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł PiS Andrzej Śliwka.
1: Za chwilę w faktach też ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego w Szczecinie i walka o władzę w Realu Madryt.
0: Areszt nie był konieczny, wystarcza policyjny dozór. Tak prokuratura tłumaczy kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, który miał na koncie 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów.
1: Chodzi o zdarzenie z okolic Kołbieli na Mazowszu, gdy policjanci, jak już informowaliśmy w faktach, zatrzymali mężczyznę z ponad promilem alkoholu w organizmie, lekceważącego 3 sądowe zakazy. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak uzasadnia to prokuratura?
2: Ona utrzymuje, że głównym celem stosowania środków zabezpieczających jest dbanie o interesy postępowania karnego. W tym przypadku, jak twierdzi, nie było powodów, by składać wniosek o aresztowanie, bo uznano na przykład, że podejrzany nie będzie na wolności utrudniał śledztwa. Nie było podstaw do stosowania aresztu jako środka, który ma zapobiec popełnieniu przez podejrzanego kolejnego przestępstwa, usłyszałem. No, co ciekawe jednak, zastosowano dozór, który obejmuje stawianie się kierowcy 3 razy w tygodniu na badanie stanu trzeźwości.
0: A jak ta decyzja ma się do wytycznych prokuratora generalnego, które miały sprawić przecież, że pijani kierowcy, recydywiści, zostaną wyeliminowani z polskich dróg?
2: Okazuje się, że prokurator z Otwocka nie złamał tych wskazówek. W wytycznych Waldemara Żurka, co zaskakuje, nie ma mowy o wnioskowaniu o areszt dla recydywistów, a jedynie o rozważeniu stosowania środka zabezpieczającego, jakiegokolwiek.
0: Kiedy PiS wskaże kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa?
1: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał dziś gościa porannej rozmowy w RMF FM, posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwkę.
3: I ta decyzja przed nami po bardzo
4: trudna
3: dobrej...
4: decyzja.
3: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu, naprawdę wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych.
4: Ale niektórzy mówią,
3: kandydatów,
4: że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
3: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych. Dla mnie wyróżniająca jedna postać jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował. Ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić
4: i to
3: się nad tym.
4: Pakt krakowski?
3: Ja bym tego nie wykluczał.
0: Cała poranna rozmowa z internetową dogrywką jest na rmf24.pl.
1: Uwaga, kierowcy, na czwórce odblokowano jeden pas jezdni w stronę Zgorzalca koło węzła Kąty Wrocławskie. Przypominamy, ciężarówka o poranku wpadła do rowu.
0: Autostrada była całkowicie zablokowana.
5: To także są fakty.
0: Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego w Szczecinie. W połowie czerwca otwarte zostaną kąpieliska Dziewoklicz w Głębokiej Dąbie. Wcześniej, 1 czerwca, zacznie działać Arkonka.
1: Okazuje się, że w tym roku jest bardzo duże zainteresowanie ofertami pracy właśnie na kąpieliskach, mówi Patryk Ruciński, ratownik WOPR-u.
6: W tym roku akurat w Szczecinie ten komplet jest bezproblemowo. Ratownicy bardzo chętnie dołączają, więc można powiedzieć nawet, że i kolejka się utworzy.
7: Jakiego rzędu to są zarobki? Na ile oni mogą liczyć?
6: W Szczecinie, jeśli chodzi o zarobek, jest to zarobek rzędu 36 do 38 zł za godzinę.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
0: A na koniec tych faktów królewska walka o władzę.
1: Na przykładzie Realu Madryt, jednego z najbogatszych klubów świata, prezes Florentino Perez oficjalnie rozpoczął kampanię reelekcyjną. Przybyłem 26 lat temu, by uczynić Real Madryt najlepszym klubem XXI wieku i dopóki będę prezesem, będziemy budować jedną z najpiękniejszych er najlepszego klubu na świecie.
0: U boku prezesa, legendy klubu.
1: Brazylijczycy Roberto Carlos i Ronaldo, ten ostatni zwrócił się bezpośrednio do kibiców królewskich. Jesteście najlepsi, zawsze będziecie najlepsi. Wszyscy kandydaci będą wam bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobiliście. A la Madrid, naprzód.
8: A la Madrid, vamos!
0: 79-letni Florentino Perez w ostatnich wyborach nie miał konkurencji.
1: No a teraz po dwóch przegranych kampaniach w Lidze Mistrzów, no i żadnego piłkarza Realu w hiszpańskiej kadrze na Mundial, kontrkandydatem Enrique Riquelme, który rozpoczął własną kampanię, obiecując kibicom Realu baseny, korty do padla i walkę o duszę klubu. Ten potentat na hiszpańskim rynku energii odnawialnej przedstawił plan przekształcenia klubowego ośrodka treningowego Valdebebas na obrzeżach Madrytu w La Ciudad del Socio, miasto członków klubu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A my wrócimy do tej sprawy pijanego kierowcy, który został wypuszczony. Zaskakująca decyzja. Niektórzy może nawet powiedzą, że bulwersująca. Będzie też o tym, co się dzieje w krajach bałtyckich. Dodatkowe wojska holenderskie i niemieckie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zostaje wypuszczony, ma orzeczony oczywiście dozór.
4: Ale powiedziałeś w faktach, że dosłownie przed chwilą, że wcale nie zostały złamane wytyczne szefa resortu sprawiedliwości.
3: No więc w tym momencie rozmawiałem też z rzeczniczką prokuratora generalnego Waldemara Żurka. I no ona twierdzi, że te wytyczne nie zostały złamane, bo ciężko, jak twierdzi, złamać wytyczne, gdyż wytyczne są tylko wskazówkami, a prokuratorzy są niezależni, to oni oceniają, co w danym momencie jest potrzebne, jeśli chodzi o stosowanie jakichś środków. Są to indywidualne przypadki. Co więcej, utrzymuje, że zgodnie z literą prawa, areszt tymczasowy nie jest środkiem, który ma zabezpieczyć społeczeństwo przed tym, żeby człowiek nie popełnił kolejnego przestępstwa, tylko jest to środek zabezpieczający postępowanie karne. Czyli oczywiście są przypadki przestępstw, w których można orzec taki areszt prewencyjny, ale gdy podejrzany grozi, że popełni kolejne takie przestępstwo i faktyczne to zagrożenie jest. W tym przypadku to nie zachodzi. Natomiast zachodzi tutaj pewien konflikt, wydaje mi się, z duchem i z celem wprowadzenia wytycznych przez Waldemara Żurka, ponieważ przypomnę, te wytyczne i lustracja spraw pijanych kierowców recydywistów, przyczyniliśmy się trochę do tego, że ministerstwo i prokurator generalny zajęli się tą sprawą, gdy powiedzieliśmy o tym, jaka jest skala kierowców, którzy mimo zakazów prowadzenia pojazdów te samochody prowadzą. Recydywista, rekordzista, o ile pamiętam, miał chyba 17 czy 19 zakazów prowadzenia pojazdów, mimo to jeździł po polskich drogach. Co się okazuje? Wytyczne powstały, ale w tym przypadku, gdy chodzi o ten moment zatrzymania recydywisty i doprowadzenia do sądu i ewentualnie skazania na karę więzienia, ten moment nie został w żaden sposób w tych wytycznych ujęty. Został ujęty jednym krótkim zdaniem. W przypadku takiego kierowcy prokurator powinien rozważyć stosowanie środków zabezpieczających.
4: Ale o tyle jest to też zaskakujące, że w gruncie rzeczy decyzję mógłby podejmować sąd, bo za każdym razem i tak decyzję o areszcie podejmuje sąd. I wtedy sąd mógłby wziąć pod uwagę ewentualne czy wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości, albo nawet nie, kierować się po prostu prawem.
3: To są wytyczne dla prokuratorów, ale nic nie zaszkodziłoby prokuratorowi, żeby taki wniosek złożył, bo chodzić może o to, aby wyeliminować takich ludzi, żeby nie stwarzali zagrożenia. Tutaj, w tym przypadku, dobrze powiedziałeś, sąd by zdecydował, czy aresztować, czy nie, ale no, prokuratura miałaby czyste ręce, bo jeżeli ten człowiek tak lekceważy przepisy, to nie ma żadnej pewności, czy nie będzie dalej jeździł samochodem pod wpływem alkoholu. Ma dozór policyjny, 3-krotny w tygodniu obowiązek zgłaszania się na policję. Podczas tych spotkań z policjantami będzie miał mierzony poziom alkoholu w organizmie. Jest wolnym człowiekiem, może spożywać alkohol tak naprawdę, więc widzę też w przerysowanym świetle, że on może przyjeżdżać i samochodem na te dozory, ponieważ tak naprawdę jest już wielokrotnym recydywistą.
4: I o tym wszystkim opowiadał w radiu RMF24 Krzysztof Zasada. Będziesz się jeszcze tym zajmował?
3: Tak, oczywiście. No, chciałbym mieć ostre stanowisko prokuratora generalnego. Czy to jest korekt wszystko? Czy nie. Wydaje mi się, że no, jest to pole do dyskusji. O co chodzi? Czy przepisy mają chronić tylko postępowanie karne, czy raczej przepisy? Chodzi o ducha prawa. Czy one mają chronić społeczeństwo przed nieodpowiedzialnymi ludźmi? Zabezpieczać, aby no, nikt na drodze nie zginął, no bo pijani kierowcy popełniają dość dużo przestępstw i powodują wiele wypadków na polskich drogach.
4: I o tym wszystkim w Radiu RMF24 będziemy jeszcze wielokrotnie przypominać. Jest w tej chwili 18 minut po godzinie 9. Trwa poranny program w Radiu RMF24 w czwartek 28 maja.

0: 27 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Teraz wróćmy na chwilę do tych fałszywych alarmów. MSWiA przypomina, że zatrzymano 3 osoby związane z tymi fałszywymi alarmami, między innymi w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego, a także w domu właściciela telewizji Republika. 2 z nich aresztował sąd i te informacje przekazywał minister Marcin Kierwiński. W porannej rozmowie w radiu RMF 24 poseł Andrzej Śliwka, poseł PiS-u, stwierdził, że służby w tej sprawie zadziałały zbyt wolno. Do pierwszych zatrzymań doszło kilkanaście dni po atakach i za tę opieszałość wini właśnie szefa resortu spraw wewnętrznych.
1: Te zdarzenia mają miejsce od kilku miesięcy. Wtedy pan minister Kierwiński powinien powołać zespół, który się powinien tą sprawą zająć. A ja byłem na kontroli w RCB. Koledzy parlamentarzyści byli na kontroli w komendzie policji. I wie pan, co się okazało? Oni nie znają tych spraw. Nie ma jakiejkolwiek koordynacji, nie ma jakiejkolwiek działania ze strony władz. To było przyzwolenie ze strony pana ministra Kierwińskiego, żeby takie akcje miały miejsce. Dopiero musieli funkcjonariusze mając informację, wejść z drzwiami do domu rodzinnego pana prezydenta Nawrockiego, żeby ta sprawa stała się poważna. To nie jest poważne państwo. Pan minister Kierwiński...
2: Czyli chcecie jego odwołania?
1: Tak, zdecydowanie. Pan minister Kierwiński jest... Powtórzę to jeszcze raz, panie redaktorze. Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest odwołanie pana Kierwińskiego, bo dalsze trzymanie na stanowisku tak osoby niekompetentnej jak pan Kierwiński może spowodować, że takie sytuacje będą się zdarzały i nie chciałbym tutaj, powtórzę to jeszcze raz, żeby do nich dochodziło.
2: Panie pisze, a to, że pan minister Kierwiński... Pan twierdzi, no, jeżeli pan się odwołuje do sabotażu, to znaczy, że pan podejrzewa, przypuszcza, zakłada, dopuszcza możliwość, że za tymi akcjami stoją jednak obce służby.
1: Ale dlatego, panie redaktorze, o tym mówię. Dlatego o tym, panie redaktorze, mówię. Rządzący Polską nie są przygotowani na takie zdarzenia.
0: Tak twierdzi Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim dzisiaj, tuż po 8 na antenie Radia RMF FM i Radia RMF 24. W Sejmie Czesław Mroczek, czyli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, składa raport, czy informuje posłów i nas wszystkich też o tym, jak działają w tej chwili służby. Wśród tematów tego wystąpienia także fałszywe alarmy. Będziemy do tego wracać jeszcze i w faktach, i na antenie radia RMF 24, a za chwilę o tym, co się dzieje w krajach bałtyckich, niepokojące sygnały, na które reaguje Europa.

0: za 24 minuty będzie godzina 10, Radio RMF 24 i nasz przedpołudniowy program. Czy coś niepokojącego dzieje się w krajach bałtyckich? Sojusz Północnoatlantycki planuje utworzenie nowej struktury dowodzenia, która umożliwi szybsze rozmieszczenie wojsk właśnie w Łotwie i w Estonii w przypadku konfliktu z Rosją. Niepokojące, groźne pomruki dochodzą właśnie z Moskwy w sprawie krajów bałtyckich. Porozmawiamy na ten temat teraz z doktorem Markiem Stefanem, Strategy and Future, magazyn Układ Sił. Dzień dobry panu, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak pan podchodzi do tych zapowiedzi rozmieszczenia ewentualnego zbudowania, rozbudowania nowej struktury dowodzenia? Co to oznacza? Czy to oznacza przerzucenie dodatkowych wojsk do krajów bałtyckich?
1: Potencjalnie w momencie kryzysu czy konfliktu albo sytuacji kryzysowej, owszem, natomiast te siły najpierw musiałyby powstać. Mówimy o korpusie, czyli o sile mniej więcej około 60 tysięcy żołnierzy, to jest ekwiwalent około 3 dywizji. Gdyby to miało być oparte o siły niemiecko-holenderskie, to warto zwrócić uwagę, że w przypadku Holandii, Holandia nie dysponuje żadną dywizją, ma 3 brygady w tej chwili. Te brygady zresztą nie są ukompletowane, nie są to jednostki wysokiej gotowości. Według standardów NATO, które zresztą Sojusz jakiś czas temu ustanowił dla wszystkich członków paktu. W związku z tym mówimy w tej chwili raczej o pewnych szkieletowych zdolnościach, które miałyby głównie opierać się na strukturach dowodzenia. Natomiast oczywiście pod wielkim znakiem zapytania stoi to, czy Niemcy i Holandia byłyby w stanie wystawić takie siły, jak szybko byłyby w stanie takie siły wystawić. Myślę, że pewnym miernikiem tego, gdzie jesteśmy w tym procesie, będzie proces powstawania czy też uzyskiwania zdolności operacyjnych przez niemiecką brygadę, która ma stacjonować na stałe na Litwie. Taką gotowość operacyjną ta brygada ma osiągnąć w przyszłym roku. No i to będzie pewien miernik, gdzie jesteśmy w całej tej dyskusji na temat tego, czy ten korpus osiągnie stawiane przed nim wymagania.
0: To rozumiem, że mówimy o przyszłości, to bardziej przyszłości wyliczonej w latach niż w tygodniach, a na pewno może nawet nie w miesiącach.
1: No zdecydowanie, no tutaj mówimy tak naprawdę, to są najbardziej optymistyczne szacunki, o połowie lat 30. Więc to nie są, to nie jest coś, co wydarzy się z dnia na dzień. Państwa europejskie tak naprawdę od 2022 roku dopiero weszły, czy rozpoczęły taki proces przezbrajania się, czy też modernizacji własnych sił zbrojnych, rozbudowy kadrowej. W wielu państwach idzie to bardzo powoli. Niemcy w tej chwili już zrewidowały swój cel, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, którymi chce dysponować Bundeswehr. Jeszcze parę lat temu było to 200 tysięcy takiego stałego personelu wojskowego. W tej chwili już jest mowa w nowej strategii Bundeswehr o 260 tysięcy zawodowego personelu i 200 tysięcy rezerwy. No a w tej chwili Niemcom udaje się, ale bardzo, bardzo powoli, z dużym trudem zwiększać ten personel. W tej chwili to jest około 185 tysięcy. I mamy tutaj niewielkie wzrosty, bo jeszcze parę lat temu to było 179 tysięcy, czyli niecałe 180. W związku z tym ten proces idzie bardzo powoli, ale to wszystko wynika z ograniczeń strukturalnych, z kwestii oczywiście społecznych, związanych z tym, że społeczeństwa państw europejskich nie są przyzwyczajone do funkcjonowania w takich okolicznościach geopolitycznych, z którymi mamy do czynienia teraz.
0: Ale to się zmienia pana zdaniem?
1: To zależy. To znaczy, trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że zagrożenie, które w tej chwili Rosja stanowi dla Europy, no nie jest takim samym zagrożeniem, jakim był Związek Radziecki, który miał potencjał do tego, żeby zdominować cały kontynent europejski. Dlatego między innymi wówczas Amerykanie byli zaangażowani w Europie, bo widzieli tutaj powód strategiczny, bo Rosja miała realną szansę na regionalną hegemonię. na państwa europejskie, w tym RFN, przecież również utrzymywały rozbudowane siły zbrojne i Niemcy Zachodnie były poważną siłą zbrojną wówczas w NATO przez cały okres tak naprawdę zimnej wojny, ale to dlatego, że wszystkie te państwa czuły egzystencjalne zagrożenie.
0: A dzisiaj już tego nie ma zagrożenia, pańskim zdaniem? Czy inaczej, czy społeczeństwa amerykańskie, społeczeństwa zachodnioeuropejskie i rządy zachodnioeuropejskie nie postrzegają tego rosyjskiego zagrożenia jako niebezpiecznego, jako dużego, jako zagrażającego no właśnie egzystencjalnemu bytowi państw?
1: Nie sądzę, żeby w ten sposób to postrzegały, mimo oczywiście retoryki, która jest obecna, co wynika po prostu z faktu, że Rosja, Federacja Rosyjska jest bladym cieniem Związku Radzieckiego. W tej chwili prowadzi, ugrzęzła w konflikcie na Ukrainie. Ma tam bardzo poważne problemy. W zasadzie nie osiągnęła żadnych swoich celów strategicznych, co samo w sobie sprawia, że oczywiście państwa europejskie identyfikują, czy widzą w Rosji zagrożenie dla jakichś swoich interesów, no ale to nie ma zupełnie porównania z tym, tak, jakie zagrożenie, jaka też była percepcja tego zagrożenia ze strony państw europejskich w czasach zimnej wojny wobec Związku Radzieckiego. To jest ta fundamentalna różnica, którą myślę, że my powinniśmy w Polsce zrozumieć. To nie jest jakiś zarzut do państw europejskich, czy jakaś pretensja, którą powinniśmy mieć do naszych zachodnich sąsiadów. To jest kluczowa rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, jeśli chodzi o kwestię stawki ryzyka. Jest inna stawka ryzyka nas, państw bałtyckich, czy nawet państw skandynawskich, ponieważ my graniczymy z Rosją, mamy inne położenie geograficzne, a inne położenie geograficzne mają Niemcy, Francja, czy Hiszpania, albo Portugalia.
0: I panie doktorze, wracając teraz do krajów bałtyckich, o których pan również wspomniał, czy te pomruki, takie niebezpieczne pomruki płynące z Moskwy, jak pan je odbiera? Pan je odbiera jako pewnego rodzaju grę retoryczną tylko i wyłącznie, czy wstęp do szerszej operacji, może do rozbudowanej wojny hybrydowej?
1: Myślę, że to jest kierunek niestety bardzo możliwy. To znaczy Rosjanie oczywiście ugrzęzli w konflikcie na Ukrainie, natomiast inne elementy tego szerszego procesu geopolitycznego, które się dzieją w tej chwili w świecie transatlantyckim, mogą sprzyjać Rosji. No mam tutaj na myśli przede wszystkim napięcia między Stanami Zjednoczonymi i państwami europejskimi. Trwający proces zmiany amerykańskiej strategii wobec Europy, gdzie będzie Amerykanów w sensie konwencjonalnym mniej. My oczywiście żyjemy ostatnią informacją, że w Polsce pojawi się 5000 amerykańskich żołnierzy, chociaż tutaj jeszcze jest wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o kwestie konkretnie skąd, kiedy, na jakich zasadach. Natomiast nie może nam umykać z oczu fakt, że Amerykanie również sygnalizują i była o tym mowa ostatnio w Brukseli na spotkaniu wysokich rangą urzędników państw NATO, gdzie Amerykanie, urzędnicy Pentagonu zakomunikowali, że będą zmniejszać liczbę okrętów nawodnych, podwodnych, bombowców, myśliwców w najbliższych latach. Będą zmniejszać swój wkład do tak zwanego modelu sił NATO. To są wymagania, które sojusz nałożył na poszczególne państwa w zakresie konkretnych kontyngentów sił, które każde państwo musi włożyć na wypadek, musi dysponować na wypadek kryzysu. To będą te siły, którymi dowodziłby naczelny dowódca w przypadku większego konfliktu. I tu Amerykanie mówią, że nasz wkład konwencjonalny będzie mniejszy, no bo mamy NATO 3.0, mamy nowy model funkcjonowania, Europejczycy na swoje barki biorą większą odpowiedzialność, a my jesteśmy backstop, my jesteśmy siłą pomocniczą.
0: Ale kwestia Rosji, wracając do tej Rosji, myśli pan, że Putin jest gotów, czy Rosja Putina jest gotowa do prowadzenia wojny hybrydowej, do takiej rozbudowanej wojny hybrydowej z krajami bałtyckimi jednocześnie mając niezakończony konflikt w Ukrainie?
1: Jest w stanie zwiększyć zdecydowanie swoje prowokacje, przede wszystkim przy wykorzystaniu platform bezzałogowych, ponieważ tutaj Rosjanie osiągnęli bardzo dużo na tym polu. Testują to cały czas w warunkach pola bitwy i to jest nisza i przewaga, którą Rosja ma nad państwami NATO. Dodatkowo platformy bezzałogowe mają jeszcze ten atut, że zawsze można się, że to jest taki dobry instrument do funkcjonowania w szarej strefie. strefy, znaczy poniżej progu otwartego konfliktu. Zawsze można się wyprzeć, tak, że to jest nasz dron, że on został przekierowany na przykład, albo że został przejęty przez przeciwnika, albo zabłądził, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, jak najbardziej, możemy się tego spodziewać i powinniśmy być na to gotowi.
0: A pana zdaniem Amerykanie będą reagować ostro, czy ta reakcja będzie umiarkowana, jeżeli pojawią się takie nasilone elementy wojny hybrydowej w krajach bałtyckich?
1: Dotychczasowe reakcje, mam tu na myśli to przede wszystkim wtargnięcie tych około 20 dronów w polską przestrzeń powietrzną, przecież miało to miejsce kilka miesięcy temu, wskazują, że ta reakcja amerykańska może być niestety bardziej powściągliwa i to też będzie w związku z tym te doświadczenia, które Rosjanie mieli z dotychczasowych amerykańskich reakcji, no mogą być takie, że jest w pewnym sensie przyzwolenie na to, dlatego że próg, można powiedzieć, tej eskalacji nie jest na tyle wysoki, żeby na przykład wymusić na Amerykanach jakąś większą interwencję. Amerykanie zawsze mogą powiedzieć, że to jest na tyle niewielkie z ich punktu widzenia zagrożenie, że Europejczycy sami powinni sobie z tym dać radę.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz i rozmowę. Dr Marek Stefan, Strategy and Future, magazyn Układ Sił, był razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Kłaniam się.

Radio RMF 24. Za 7 minut będzie godzina 10. Pozwólcie, że jeszcze przed faktami o sensacyjnym znalezisku na Lubelszczyźnie podczas prac przy budowie drogi gminnej. To jest miejscowość Hostynne, powiat chrubieszowski. Robotnicy trafili na dzwon. Tak jest, na dzwon. Według wstępnych ustaleń dzwon mógł zostać ukryty w czasie I wojny światowej około 1915 roku lub w latach międzywojennych podczas likwidacji cerki. Eksperci ustalili, że został odlany z mosiądzu, jego serce wykonano z żelaza. Dzwon ma średnicę 43 cm, wysokość 41, obwód otworu 135 cm, nieduży. A górna część ozdobiona jest pasem motywu roślinnego. Co najważniejsze, mimo ponad 100 lat znajdował się praktycznie niezniszczony. Zdjęcie znaleziska na rmf24.pl. Polecamy.

0: Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za poranne spotkanie. Słyszymy się jutro oczywiście w Radiu RMF 24, jak zawsze o godzinie 7 rano. Po godzinie 10 w Radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski, gorąco polecamy jego przedpołudniowy program, ale wcześniej rzecz jasna, fakty o 10. Tym bardziej, że czekają na nas i Ewa Kwaśny, i Tomasz Stańszewski.
1: Zapraszamy. Kierowca, który w nocy uciekał przed policyjnym pościgiem ulicami Lublina, wciąż poszukiwany. Szczegóły za moment.
2: Nie ma skażenia wody ani gruntu po wczorajszym pożarze ocynkowni w wielkopolskich Obornikach. Takie uspokajające informacje usłyszał od służb reporter RMF FM.
1: Jest przyspieszenie decyzji sądu w sprawie prawomocności postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry.
2: A na koniec faktów zaskakujące doniesienia szwedzkich naukowców o roślinach.
1: Odkryli, że nawzajem się szpiegują. Policja szuka kierowcy, który nocą pod prąd uciekał przed pościgiem ulicami Lublina.
2: Ten rajd zakończył się na słupie sygnalizacji. W faktach teraz reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiemy w tej chwili o tym pościgu?
3: Na ulicy Lubartowskiej policjanci zauważyli samochód jadący pod prąd. Jego kierowca nie zatrzymał się do kontroli, więc radiowóz ruszył w pościg. Kierowca uciekał przez centrum Lublina, także pod prąd, także przez chodnik, aż zakończył jazdę na słupie sygnalizacji. Dalej uciekał pieszo i uciekł. Udało się zatrzymać jego pasażera. Miał 1,5 promila alkoholu. Policja ma dane kierowcy i zapewnia, że jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
2: Nie ma skażenia wody ani gruntu po wczorajszym pożarze ocynkowni w wielkopolskich Obornikach. Przypominamy, spłonęła tam hala o powierzchni prawie 5000 metrów kwadratowych. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin.
1: W faktach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Benjaminie, w środku znajdowały się niebezpieczne substancje. Tak. Co dokładnie?
4: Według wstępnych ustaleń w ocynkowni wykorzystywany był m.in. kwas solny i kwas siarkowy. Podczas akcji gaśniczej roztwory te zmieszały się z wodą popożarową i strażacy musieli zabezpieczyć mieszaninę, by ta z kolei nie przedostała się do gleby i pobliskiej rzeki Warty.
5: Zbiorniki, do których spłynęła ciecz czy woda popożarowa, zostały zabezpieczone, przekazane też właścicielowi do utylizacji. Na miejscu pracowały dwie grupy chemiczne, których zadaniem było właśnie przepompowanie pozostałej wody będącej na wybetonowanym placu do tych zbiorników, tak żeby właśnie nie doszło do jakiegoś rozszczelnienia.
4: Powiedział mi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Pożar najprawdopodobniej wybuchł podczas prac produkcyjnych. Według wstępnych ustaleń straty wynoszą około 50 milionów złotych.
2: Teraz w faktach przyspieszenie decyzji sądu w sprawie prawomocności postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie w tej sprawie złożył jego obrońca.
1: Jak poinformował warszawski sąd okręgowy, posiedzenie planowane w tej sprawie na wrzesień odbędzie się 1 lipca. Przyspieszenie decyzji o 2 miesiące wynikło ze zmiany terminów urlopów członków składu orzekającego w tej sprawie.
2: Porozumienia pokojowego wciąż nie ma. Stany Zjednoczone rozmawiają z Iranem poprzez pośredników w regionie.
1: O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. Donald Trump jednocześnie twierdzi, że Teheran bardzo chce zawrzeć umowę. Oni bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale będziemy. Albo dojdzie do tego, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę, powiedział Trump. Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to, a może nie, dodał Trump, mając na myśli działania wojenne. Prezydent zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. Cieśnina Ormuz będzie otwarta dla wszystkich. To wody międzynarodowe, będziemy nad nią czuwać, ale nikt jej nie będzie kontrolował. Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze. Oni to rozumieją, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Siergiej Naryszkin, szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego, przed południem oskarża NATO, jak mówi, o praktyczne przygotowania do tego, co nazywa konfliktem na dużą skalę na wschodzie. Taką informację przekazała kilkadziesiąt minut temu agencja informacyjna RIA.
1: Naryszkin miał również stwierdzić, że Unia Europejska szybko się zbroi i przekształca w sojusz wojskowy skierowany przeciwko Rosji.
2: Rośliny szpiegują się nawzajem. Odkryli to szwedzcy naukowcy.
7: Do tej pory wiedzieliśmy, że reagują na sygnały związane z zagrożeniem. Teraz okazuje się, że monitorują substancje wydzielane przez inne rośliny także pod innym kątem.
1: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, po co to robią te rośliny?
7: po to, by w walce o zasoby dostosować tempo wzrostu do presji sąsiadów. Rośliny prowadzą swoisty dialog z otoczeniem za pomocą wydzielanych do atmosfery lotnych związków organicznych. Dotychczas faktycznie badania skupiały się na roli tych związków w ostrzeganiu przed atakiem szkodników. Teraz okazuje się, że zdrowe, nieuszkodzone rośliny też wydzielają te związki i na ich podstawie sąsiedzi podsłuchują, jak szybko rosną. Testy z wykorzystaniem odmian jęczmienia o różnym tempie wzrostu pokazały, że jęczmień wystawiony na lotne związki od szybko rosnącej odmiany sam przyspiesza wzrost, a w przypadku ekspozycji na zapachy wolno rosnących roślin zwalnia. Efekt widoczny jest we wszystkich częściach rośliny, liściach, łodygach i korzeniach. Pomaga wzrastać najbardziej oszczędnie i efektywnie.
1: Fakty nigdy nie zwalniają.
2: Na kolejne pełne wydanie zapraszamy punktualnie o 11.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tomasz Tredikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od wizyty w Sejmie. Tam dziś posłowie zajmą się naprawdę ważnymi sprawami dla tych, którzy wybierają się właśnie na wakacje, i o tym już za chwilę w Radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Na Wiejskiej posłowie zajmą się sprawami ważnymi, między innymi dla tych, którzy mają przykre wspomnienia związane z wyjazdami wakacyjnymi. Ma być też omawiana kolejna propozycja deregulacyjna, tym razem dotycząca każdego z nas. No i powraca temat fałszywych alarmów. A temu wszystkiemu z bliska przez cały dzień będzie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Radkowski, który jest z nami teraz w sejmowym studiu RMF FM. Witaj, Michale.
1: Witam, jestem, potwierdzam.
0: Ale pracowity dzień przed posłami.
1: Tak, jak zawsze, choć troszkę mnie to rozbawiło, jak wymieniałeś te rzeczy, którymi będą się zajmować, bo powiem ci, że jak się spojrzę na harmonogram prac Sejmu z dzisiejszą datą, no to człowiek sobie myśli, ależ przed nimi ciężki dzień, a później jak człowiek wejdzie na salę plenarną, a w zasadzie na galerię, no bo to jest to miejsce, z którego z góry można obserwować to, co się dzieje w sali plenarnej, no to troszkę się chce śmiać, troszkę płakać. Tomku, zgadnij, ilu posłów siedzi, a przynajmniej siedziało jeszcze kilkanaście minut temu na sali plenarnej w Sejmie?
0: No powiedzmy 1/4.
1: 1/4 z 460, no to rozumiem, że troszkę ponad 100, tak?
0: No tak.
1: No to przeszacowałeś to tak bardzo, bardzo mocno. Powiem ci, że ja się doliczyłem niecałych 10.
0: O! 1/46.
1: No właśnie, nawet miałbym problem, żeby
0: 2%
1: policzyć,
0: tutaj
1: ile to jest ułamków. 2%, no właśnie. Tak dzisiaj pracują posłowie. Oczywiście, pracują też komisje sejmowe, ale po godzinie 9 pracowały 3, teraz pracuje ich 8. To i tak powinno dać nam większy wynik, jeśli chodzi o obecność na sali plenarnej, a tam omawiane są ważne sprawy, bo pytałeś o czym dzisiaj, a na razie mamy część tak zwaną pytań w sprawach bieżących i były już na przykład pytania o ostatnią serię fałszywych alarmów. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek mówił, że tych alarmów jest bardzo dużo i są, jeśli chodzi o takie zgłoszenia na przykład dotyczące zagrożenia życia, no to większość tych zgłoszeń, tak mniej więcej 2/3, się potwierdza. Wynika z tego, że 1/4 to są te fałszywe alarmy, więc tutaj jakby większość tych zgłoszeń, tak mniej więcej 2/3, się potwierdza. Wynika z tego,

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Każdy z nas płaci za prąd, więc dotyczy to każdego. Ja sam czasami mam problem z tym, żeby się połapać w tych wszystkich liczbach. Jedne są większą czcionką, inne mniejszą. Mamy tam różne daty. No teraz ma być to czytelniejsze dla odbiorców, czyli dla każdego z nas. No i tam ma być też w tym punkcie zapewniona łatwiejsza możliwość kontaktu z firmami, które nam dostarczają energię. Dzisiaj też Komisja Cyfryzacji się zajmuje ważną sprawą, bo naszym bezpieczeństwem w komunikacji elektronicznej. Tutaj chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie podszywaniu się pod cudze dane kontaktowe, tak zwany spoofing, czyli gdy ktoś na przykład podaje się za policjanta, my mu ufamy, podajemy jakieś ważne dane, a później się okazuje, że to wcale nie był policjant, tylko oszust. I dzisiaj jeszcze w planach między innymi dwa poselskie projekty ustaw o drogach publicznych. One zakładają między innymi, to tak przed wakacjami jak znalazł, wprowadzenie dodatkowego zwolnienia, podkreślam, zwolnienia z opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych dla specjalnych samochodów kempingowych wykonujących przejazd w ramach turystyki indywidualnej. Tu się podpieram tym, co jest oficjalnie napisane, a chodzi po prostu przede wszystkim o kampery. One mają różny tonaż, to się chyba tak formalnie, oficjalnie nazywa, więc ma być teraz dokładnie określone, mają być dokładnie określone dane techniczne tych pojazdów, które będą zwolnione z takich opłat, żeby ci, którzy po prostu wybierają się kamperem na wakacje, nie musieli płacić tyle, co ci, którzy przewożą jakieś wielkie towary wielkimi ciężarówkami. No i jeszcze dzisiaj ja postawiłem sobie za cel sprawdzić dwie sprawy w Sejmie. Po pierwsze, czy Konfederacji udało się zebrać wymagane 69 podpisów, tyle jest potrzebne, by złożyć wniosek o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. To zapowiadała wczoraj Konfederacja. No a przypomnę, że dzień wcześniej Prawo i Sprawiedliwość również postanowiło zebrać podpisy pod wnioskiem o takież samo wotum nieufności, tyle że wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. No chyba ostatnie referendum w Krakowie trochę dodało wiatru w żagle partiom opozycyjnym, takie mam wrażenie.
4: No z całą pewnością. To był Michał Latkowski. Co się dzieje w Sejmie? Będziemy oczywiście o tym informować. Na razie 10 posłów na sali, 2% wyliczyliśmy szybko. Znaczy Damian tutaj.
3: To jest strasznie smutne, bo powiem szczerze, że dzisiaj na galerii widziałem jakąś wycieczkę szkolną, która się temu wszystkiemu przyglądała. No nie jest to chyba najlepsza lekcja.
4: Ale wycieczka była na pewno liczniejsza. To trzeba się
3: cieszyć.
4: Uczniów było więcej niż posłów.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkopolski. Tam w Obornikach zakończyła się akcja gaśnicza. Wczoraj po południu wybuchł tam pożar hali, w której znajdowała się blacha ocynkowania, w której znajdowały się ocynkowania. Akcja trwała kilkanaście godzin, a udział w niej brało ponad 250 strażaków z kilku powiatów. W radiu RMF 24 łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem na linii, Beniamin Kubiak-Piłat. Witaj, Beniaminie.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Jak wyglądały te działania?
1: No to była przede wszystkim trudna akcja, tak mówią strażacy, którzy brali w niej udział. Około 250 strażaków z kilku powiatów. Akcja gaśnicza prowadzona była wyłącznie z zewnątrz. Strażacy nie wchodzili do środka, a to ze względu na to, że stalowa konstrukcja tej hali, około 5000 metrów kwadratowych powierzchni, no ona pod wpływem temperatury powyginała się w pewnym momencie. Fragment dachu zawalił się do środka. Wiadomym było, że w środku nie przebywają żadne osoby, że wszyscy, którzy byli w hali podczas, gdy wybuchł pożar, zdążyli ewakuować się z niej jeszcze przed przybyciem strażaków. A więcej o tej akcji, o tych działaniach opowiedział mi dziś o poranku aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Skomplikowane, jeśli chodzi o poziom zarządzania, dlatego że teren akcji został podzielony na kilka odcinków bojowych, czyli można powiedzieć kilka stref, które miały wyznaczone swoje zadania. I przy takich pożarach hal, gdzie jest potrzebna duża ilość wody, no to z jednej strony, i tak było wczoraj, jedno zadanie to gaszenie oczywiście tego pożaru, drugie to obrona sąsiadujących budynków i hal, a cały teren zakładu to jeszcze kilka kolejnych obiektów, które były w bezpośrednim sąsiedztwie. Trzecia sprawa to ograniczenie wycieków w tym przypadku wód z rozcieńczonymi kwasami służącymi do produkcji i ograniczenie skutków tych wycieków. Kolejna sprawa to budowa zaopatrzenia wodnego, czyli dostarczanie wody tak, żeby mieć czym gasić pożar. Drony, które w powietrzu się znajdowały, które monitorowały sytuację. Logistyka, czyli budowa sztabu sprawnego zarządzania tymi wszystkimi siłami, środkami, czyli strażakami i sprzętem, który był na miejscu. To tylko niektóre z zadań, które były realizowane. Dlatego wiele godzin prowadzonych działań, dlatego wiele osób zaangażowanych, bo w kolejnych fazach i przedstawiciele Inspektora Ochrony Środowiska i przedstawiciele Wód Polskich, pani wicewojewoda, która też dojechała na miejsce, żeby skoordynować podległe służby.
1: No, jak słyszeliśmy, długo trwała, bo aż kilkanaście godzin skoordynowana akcja.
0: Mieszkańcy kilku powiatów obornickiego, poznańskiego, samego Poznania otrzymali wczoraj alertę RCB. Czy możemy mówić o skażeniu środowiska?
1: Ta dobra informacja z dzisiejszego poranka jest taka, że nie doszło do skażenia gleby ani rzeki Warty, która przepływa w pobliżu tej ocynkowni. Takie zagrożenie w tych początkowych fazach istniało ze względu na to, że w tej ocynkowni znajdowały się między innymi kwas solny i kwas siarkowy, które po zmieszaniu z tą wodą popożarową zaczęły gdzieś uciekać, gdzieś odpływały. Specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego musiały specjalnie pompować tę wodę popożarową do zbiorników, tak by właśnie nie doszło do zakażenia.
0: A czy już wiemy, jak doszło do powstania tego pożaru?
1: To oczywiście będzie wyjaśniał biegły z zakresu pożarnictwa, jednak to, co wiemy na ten moment, to, że najprawdopodobniej pożar wybuchł podczas produkcji, czyli przy jednej z linii produkcyjnych.
2: Pierwsze zastępy, które dojechały na miejscu, widziały, że ten pożar jest w środku, ale zaczyna wychodzić w cudzysłowie na zewnątrz, więc tak to wyglądało. Potem w momencie, kiedy przepalił się dach, no to z góry przy pomocy podnośników i drabin mechanicznych widzieliśmy mniej więcej, jak wygląda środek. No z informacji przekazanej przez zarządców, przez dyrektora, jednego z dyrektorów, który pojawił się na miejscu, z tego wszystkiego wynikało, że w hali były dwie linie produkcyjne, linie technologiczne, w których były wykorzystywane między innymi kwas solny, jakaś ilość kwasu siarkowego. Cynkownia galwaniczna charakteryzuje się produkcją określonych wyrobów, więc biorąc pod uwagę, że to była linia produkcyjna, no to na pewno jakieś maszyny znajdowały się w środku. Taką informację przekazał nam dyrektor. około 50 milionów strat, jeśli chodzi o wyposażenie, o sprzęt, o to, co znajdowało się w tej hali, to taka szacunkowa wartość.
1: No i teraz oczywiście sprawą, wyjaśnieniem okoliczności tego pożaru zajmie się policja oraz prokuratura.
0: Pięknie dziękujemy. Będziemy oczywiście śledzić te informacje. Benjamin Kubiak-Piłat był z nami. Bardzo ci za nie dziękuję. A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się kadrą. No bo oczywiście we Wrocławiu rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji przed meczami towarzyskimi. Za chwilę o tym z Cezarym Dziwiszkiem z naszej redakcji sportowej porozmawiamy. Ale będziemy też mówić w tej godzinie o nowej prezes Poczty Polskiej. Ale poza tym, jak zwykle u nas, dużo dobrej, mocnej, energetycznej muzyki. Zostańcie z nami.

0: A teraz Radio RMF 24, czas na sport, bo we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami towarzyskimi. Po raz pierwszy od 2014 roku kadra nie przygotowuje się do turnieju rangi mistrzowskiej. W studiu ze mną Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Czorku.
1: Witam, Tomku, witam słuchaczy.
0: Czorku, jak będzie wyglądało to nietypowe przygotowanie?
1: Nietypowe zgrupowanie, tak jak powiedziałeś, no niestety mistrzostw świata w naszym wykonaniu nie będzie w tym roku, więc i nie ma takiej presji związanej z tym wszystkim. Zainteresowanie medialne oczywiście jest, aczkolwiek no siłą rzeczy troszeczkę bardziej umiarkowane. Od 14 do 14 w zasadzie mają nasi piłkarze dojechać do hotelu, stawić się na zgrupowaniu we Wrocławiu. Dzisiaj pierwsza konferencja kadry, zwyczajowo z udziałem selekcjonera i kapitana, czyli Roberta Lewandowskiego, który, jak wiem, ostatecznie dostał powołanie na to zgrupowanie. No to, że dostał powołanie, można by się było raczej tego spodziewać. No każdy chce, żeby Robert Lewandowski grał jak najdłużej w naszej reprezentacji, no ale od niego zależy, kiedy już powie, że to jest moment na zakończenie tej przygody. Na razie nic takiego nie mówi. O 17 będzie ta konferencja, potem jeszcze trening otwarty naszej kadry. Kolejny jutro i sobota, no to już te oficjalne konferencje przedmeczowe. W niedzielę gramy spotkanie z Ukrainą o 17.30, więc taka pora, bym powiedział, jeszcze całkiem przystępna. Nie trzeba się szykować na następny dzień do pracy, tylko można jeszcze sobie spokojnie popołudniowo usiąść i obejrzeć reprezentacje, które będą troszeczkę zapewne w eksperymentalnych składach. Mówi się, że nawet trenerzy zabiegają o to, żeby było 11 zmian możliwych w trakcie meczu, czyli dużo więcej niż to normalnie jest, krótko mówiąc, dostępne.
0: No dobrze, skoro jesteśmy już przy tej warszawskiej części, to pytanie zgrupowania kadry.
1: Tak,
0: zabraknie pomocnika Michała Skurasia.
1: Zabraknie Michała Skurasia, natomiast to jest wszystko dogadane. Tutaj nie ma żadnej sensacji, bo Michał Skuraś ma jeszcze mecz ligowy i to dość ważne, bo jego chęt gra jeszcze o jak najwyższe miejsce w lidze, więc po tym jak rozegra spotkanie, od razu do Warszawy, kiedy to po meczu Polska-Ukraina, cała nasza kadra będzie transportować się do stolicy. On dołączy na miejscu w Warszawie. Poza tym, z tego co wiem, no nie będzie żadnych tutaj zmian, więc wszyscy zawodnicy, ci, którzy byli we Wrocławiu, nikt nie wraca potem, czy nie wylatuje na urlopy, no bo to już końcówki sezonów w każdej z lig, albo po zakończeniu sezonu, tylko leci do Warszawy, raczej pewnie jedzie do Warszawy, nie wiem jaki tam dokładnie będzie środek transportu. W środę zagramy spotkanie z Nigerią, rywal dość egzotyczny, rzadko gramy spotkania z drużynami z Afryki. Ostatnio, z tego co pamiętam, to chyba na mundialu z Senegalem, było to jeszcze na mundialu w Rosji. No to już naprawdę dawne czasy, kiedy Rosja jeszcze w sporcie jakoś partycypowała. Wcześniej oczywiście konferencje prasowe i tak dalej, to spotkanie środa 20.45. Takie plany ma nasza kadra. Nasza kadra, która ma oczywiście paru debiutantów potencjalnych w składzie. Są to między innymi napastnicy. Karol Czubak, Mateusz Żukowski, także trzech obrońców. Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik, no i młody Kasper Potulski. Szczególnie jego jestem ciekaw zobaczyć wśród innych, bardziej doświadczonych kadrowiczy, bo to jest 18-latek. Mówi się, że duży talent. No i nie wszyscy zawodnicy z kadry U21 dostali tę szansę od Jana Urbana, więc czekamy na nowe twarze.
0: Na nowe twarze. Znaczy, na sukcesy nie czekamy.
1: Na sukcesy raczej nie, no chyba, że za takowe uznać zwycięstwa w meczach towarzyskich.
0: O, to towarzysko sobie zwyciężymy.
1: Tak, to towarzysko to jest czekamy.
0: Czekamy na wielkie sukcesy w meczach towarzyskich, no bo innych sukcesów na tym etapie mieć nie będziemy. To był Cezary Dziwiszek, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo było towarzysko i miło i sympatycznie. Była towarzyska rozmowa w radiu RMF 24. Bez żadnej presji, a za chwilę powiemy o tym, że Poczta Polska ma nowego prezesa, a dokładniej nową prezeskę. No i to jest jedna z tych dobrych informacji, lepszych niż towarzyskie mecze.

Słuchajcie, radia RMF24. Poczta Polska, jak mówiliśmy, ma nowego szefa. Jej prezesem została Magdalena Gaj. Zastąpiła na tym stanowisku Sebastiana Mikosza, którego odwołano w marcu. Od tego czasu obowiązki prezesa pełnił Sławomir Żurawski. Wcześniej Magdalena Gaj była m.in. wiceministrem w infrastruktury, to w latach 2009-2011. Później pełniła funkcję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a ostatnio była szefową spółki Exatel, państwowego operatora telekomunikacyjnego. Z wykształcenia jest prawnikiem. A jakie są powody tej zmiany? Poczta chce postawić na rozwój cyfrowy, a także, tu cytat z komunikatu, odbudowę pozycji rynkowej spółki. W tym roku Poczta Polska wypracowała 469 milionów złotych zysku netto. Słuchajcie radia RMF24. U nas już za chwilę fakty, a po faktach porozmawiamy o tym, jak to jest być mamą.

0: Na zegarach 11, to oznacza, że czas na fakty RMF FM, a w nich Tomasz Staniszewski.
1: Jak śmiertelnie niebezpieczna może być jazda na hulajnodze bez kasku? Posłuchajcie, zaczynam od wypadku w Kutnie. Potem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek o serii fałszywych alarmów i Europa walcząca z upałami.
2: Jest bardzo ciepło.
1: A w faktach kulturalnych RMF FM Robert De Niro,
3: Bruce Springsteen,
1: Madonna, Arkadiusz i nie tylko. Posłuchajcie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg w Kutnie, w Łódzkiem. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po zderzeniu z 15-latkiem zginął mężczyzna w średnim wieku. Oba jechali na hulajnogach. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak doszło do tego wypadku?
4: Hulajnogi jechały tak zwaną zieloną osią miasta. To tereny rekreacyjne poza drogą publiczną. W pewnym momencie doszło do zderzenia tych pojazdów, mówi Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie.
5: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze.
4: 15-latek był w kasku, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Drugi z uczestników tego zdarzenia bez kasku został wyrzucony z pojazdu i najprawdopodobniej uderzył w stojącą koło trasy latarnię. Wezwano na miejsce pogotowie, ratownicy zabrali ciężko rannego, nieprzytomnego mężczyznę do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
1: Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy. Tak przekonywał przed południem w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
6: Polityk przekonywał, że po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji, m.in. w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa telewizji Republika, nie można ignorować żadnego sygnału.
1: W faktach sejmowe studio RMF FM, tam słyszany nasz reporter Michał Radkowski.
6: Michale, tak jest, witam.
1: Jak wiceminister uzasadniał tę interwencję?
6: A podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
7: W tym roku mieliśmy z samej sieci, z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. W ponad 800 przypadkach potwierdziło się. Policja dotarła do osób, które znajdowały się w zagrożeniu zdrowia i życia. 600 osób trafiło do szpitali, z czego 300 to były dzieci.
6: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej. Dodał, że służby muszą interweniować, bo chodzi o życie ludzkie. Przypomniał, że za nieprawdziwe zawiadomienie grozi 8 lat więzienia, a gdy dotyczy wielu obiektów jednocześnie, nawet 15 lat za kratkami.
1: Europa wciąż zmaga się z upałem. W Madrycie zapowiadane dziś 34 stopnie, 31 kresek, już teraz w Rzymie, 27 w Monako. Wciąż bardzo ciepło też na Wyspach Brytyjskich, zapowiadane 30. Pan Kacper w Londynie prowadzi międzynarodową firmę budowlaną.
2: Jest bardzo ciepło.
8: Macie dużo wody, pijecie,
2: no, wodę pijemy,
8: chronicie się przed słońcem?
2: Tak.
9: No zazwyczaj ludzie też są przyzwyczajeni do tego. To nie są jacyś tacy ludzie, którzy mają problemy sercowe, więc...
8: Cześć, jest gorąco bardzo. Jak sobie radzisz z temperaturą?
10: Nie dużo.
8: Na Słowacji też macie takie upały?
10: Jest to tam. Jest takie upały.
1: Z panem Kacprem i jego pracownikami rozmawiał nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan. A po drugiej stronie English Channel w Paryżu 33 stopnie zapowiadane po południu. Taka prognoza w turniejowym
11: Radio
1: Roland Garros. Lindsay Davenport, trzykrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych, która w swojej karierze 11 razy wystąpiła na French Open, twierdzi, że ta gorąca pogoda sprzyja agresywnym graczom, bo gra się szybciej i z większą siłą. A Francja dziś trzyma kciuki za Elze Jacquemot. Ona zagra z Aryną Sabalenką, skupioną na razie na niegrzecznej nauce francuskiego w swoich mediach społecznościowych. No, do takiego przeboju tańczy Aryna z wieżą Eiffla w tle. My trzymamy dziś kciuki za biało-czerwonych. Około 13:00 Hubert Hurkacz z agresywnie grającym Amerykaninem Francesem Tiafoe, a godzinę później Maja Chwalińska z Belgijką Alice Mertens. Wyniki w popołudniowych faktach, a teraz...
12: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Na fakty kulturalne zaprasza Katarzyna Sojchowska-Szuchta.
12: Dzień dobry.
1: Na początek Kasiu, Robert De Niro, tak, i jego festiwal filmowy.
12: Słynna Tribeca ujawniła program. Madonna pokaże w Nowym Jorku swój nowy film koncertowy. To będzie świat. Światowa premiera. Będzie też pokaz muzycznego dokumentu Alicia Keys Girl from Hell's Kitchen oraz premiera filmu Happy Hours i przyjedzie Katie Holmes. Robert De Niro mówi też, kto dostanie w tym roku Nagrodę Sprawiedliwości Społecznej. Bruce Springsteen, niech Bóg go błogosławi. Odważny muzyk, który dociera do wielu ludzi i jest tak samo wściekły na sytuację polityczną jak wielu z nas. Greetings from Sumatra, polski film w reżyserii Karoliny Fronik i Marty Kowalskiej, zakwalifikował się do konkursu głównego w sekcji Shorts. Będzie też dokument o polskiej top modelce Monice Jagaciak. Premiera spektaklu Arcadius is Dead pojutrze w Teatrze Jaracza w Łodzi. Twórcy opisują to widowisko jako fantazję inspirowaną życiem jednego z najsłynniejszych na świecie polskich kreatorów mody. Zaprojektowane przez niego ubrania nosiły gwiazdy Christina Aguilera, Janet Jackson czy Pink, a w Polsce m.in. Cora. Artysta zrezygnował ze świata mody i od kilkunastu lat mieszka w tropikalnej części Brazylii. Ocean, ratownicy, plaża, słoneczny patrol ma pierwszą filmową zapowiedź. O zupełnie nowej produkcji będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na drugą godzinę przedpołudniowego programu radia RMF 24. Tak jak mówiłem, zaczniemy od rozmowy na temat tego, jak wygląda współczesne macierzyństwo, na temat jego blasków i cieni. I emocji. Zostańcie z nami w radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz porozmawiamy o tym, jak wygląda współczesne macierzyństwo. A moim gościem będzie Paulina Małochleb, autorka książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ja zacznę od rozmowy, którą w ostatnim numerze Tygodnika Powszechnego przeprowadziła z panią redaktor Justyna Dąbrowska i zapytam, to w takim razie kim jest obecnie mama?
2: Myślę, że jest taką osobą, której wszyscy pragną, ale mało kto ma, a jeszcze mniej osób chce nią zostać, tak naprawdę.
0: Dlaczego mało osób ma mamy? To znaczy, jak się czyta wspomnienia, szczególnie w Dzień Matki, to wszyscy mają fantastyczne mamy.
2: Tak, no ale to jest takie jedno święto raz do roku, natomiast mamy wielkie oczekiwania i wielkie potrzeby i z tych postów, które wiele osób publikowało, tak naprawdę wyglądała bardzo często potrzeba jeszcze większej opieki, jeszcze większej troski, jeszcze większego wpływu i przebywania razem. I tak naprawdę ta historia, którą sobie opowiadamy na 26 maja, z mojej perspektywy jest bardzo często historią o tęsknocie.
0: Znaczy, ale to jest, muszę powiedzieć, ten opis, który pani prezentuje, to jest dość, użyję tego sformułowania, niezdrowy, o tak bym powiedział. To znaczy, jeśli dorosłe osoby mają cały czas potrzebę, a te teksty piszą dorosłe osoby, opieki, tak, kontroli, to trochę wygląda tak bez złośliwości, jak relacja świętej Moniki i świętego Augustyna. Niezdrowa do bólu.
2: Przede wszystkim wydaje mi się, że mówienie, rozumiem jakby tę metaforę, którą pan zastosował, natomiast ja bym wolała unikać w ogóle jakby odniesień do świętości. Wydaje mi się,
0: chodzi o Monikę i Augustyna, czy nazwiemy ich świętych, nie ma to znaczenia. Tak. Relacja jest znana. Choćby.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Stąd jest taka tęsknota i takie pragnienie, właśnie tym większe pragnienie jakby jakiegoś bezpieczeństwa, które ktoś kiedyś nam gwarantował. No ale, znaczy, bo zapytał pan o tego 26. Mnie się wydaje, że to jest też powód, dla którego dzisiaj coraz rzadziej decydujemy się mieć dzieci, bo nam się wydaje, że nie będziemy w stanie zapewnić im takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie nam się wydaje, że mieliśmy w dzieciństwie.
4: No właśnie, bo to jest drugi element. Powiedziała pani, że coraz mniej osób chce zostać mamą. Z czego się to bierze? To znaczy jakby, to jest też pytanie fundamentalne dla demografii, ale to zostawmy. O demografii rozmawiałem już wiele razy. Tak, i kiedy indziej możemy porozmawiać. Z czego się bierze ta taka potrzeba bezpieczeństwa, której przecież się samemu nie miało? To znaczy można odnieść wrażenie, że pod pewnymi względami życie lat temu 30, 40 czy nawet 20 bywało bardziej niebezpieczne. Pod innymi mniej, to jest prawda.
3: No dzisiejsze 40-kilkulatki piły płyn Lugola, na przykład o tym możemy pamiętać, nie? Albo sobie przypomnieć po wybuchu w Czernobylu. Natomiast sądzę, i stąd jakby wiemy, że ta nasza pamięć jest jakby skłamana, tak? Pamięć bezpieczeństwa. Natomiast ja bym to pana pytanie rozsunęła jakby na większą grupę, to znaczy nie dlaczego kobiety nie chcą zostać...
4: A ja nie zapytam o kobiety, ja zapytam dlaczego nie chcemy mieć
3: tylko
4: dzieci.
3: Tylko właśnie dlaczego nie chcemy mieć dzieci i dlaczego... wydaje mi się, że w dużym stopniu właśnie z tego powodu, że kultura oparta na skrajnej indywidualizacji i bardzo dużej potrzebie zmiany rozwoju i ciągłego ruchu absolutnie temu nie sprzyja. Bo w momencie, kiedy się zostaje rodzicem, to trzeba poświęcić czas i uwagę, czasem dużo więcej czasu i dużo więcej uwagi, niż wydaje nam się, że posiadamy jakiejś innej osobie. I to jest jeszcze osoba, która jest na tyle mała, że nie okazuje nam jakby żadnej wdzięczności. Jeżeli ten proces jakby wychowawczy przebiega prawidłowo, to dziecko jest pewne tego, że jest kochane i jest pewne tego, że rodzice przy nim są i nie musi im za to dziękować, nie musi być wdzięczne za to, że jest otaczane opieką. To myślę, że to są dwa powody. Trzeci powód jest taki, że w momencie, kiedy w trudnych warunkach ekonomicznych, bo z mojej perspektywy warunki ekonomiczne są trudne i nie chodzi o to, że jesteśmy społeczeństwem ubogim. Chodzi o to, że jesteśmy społeczeństwem, które w stosunkowo niewielkim stopniu sprzyja macierzyństwu, bo urlop macierzyński w Polsce, mimo że można podzielić pomiędzy partnerów rodziców, to tak naprawdę nie ma żadnych narzędzi, które zachęcałyby ojców do tego, żeby część tego urlopu wykorzystać. I tam w książce podaję dane, teraz z głowy nie pamiętam, ponad 70% ojców w Polsce nie zniknęło jakby nigdy z pracy na dłużej niż 2 tygodnie. Tutaj wliczam, nieważne czy to jest urlop, czy to jest opieka na dziecko, ale to oznacza, że oni w gruncie rzeczy znają swoje dzieci z jakichś wyjazdów wakacyjnych, nie spędzają na przykład czasu z chorymi dziećmi. A to wynika przede wszystkim z tego, że mężczyźni zarabiają więcej i w momencie, kiedy dziecko zaczyna chorować, to zostaje z nim w domu ta osoba, która zarabia mniej, nawet jeżeli ta różnica w wynagrodzeniach jest nieduża. Dopóki tych wynagrodzeń nie wyrównamy, albo nie będziemy zmierzać przynajmniej w stronę wyrównania, to ten układ będzie się powtarzał. To znaczy dziecko, że zaczyna chorować, zostaje z nim w domu mama. I są takie statystyki, które mówią, że jeżeli się decydujemy na pierwsze dziecko, to w dużo mniejszym stopniu później decydujemy się, dużo rzadziej decydujemy się na dziecko drugie. Ponieważ z tym jednym jest już jakby wystarczająco ciężko. Wiemy, jak często się zdarzają infekcje. Jeszcze kilka lat temu były problemy z przyjęciem dzieci do przedszkolów, do przedszkoli i żłobków, ponieważ nie było ich tyle, albo nie było jakby wystarczająco blisko domów. Ten problem faktycznie niska demografia rozwiązała.

0: Jeszcze pytanie, bo tu oczywiście kwestie finansowe to jest jedno, ale druga rzecz, to takie są oczekiwania też pracodawców wobec mężczyzn, to znaczy trochę jest kulturowo wpisane, co notabene dyskwalifikuje kobiety czasem na rynku pracy, to też jest prawda, że jak jest dziecko, to zajmuje się nim kobieta, a nie mężczyzna i tego też wymagają pracodawcy, nie zawsze, ale często od mężczyzn, znaczy, tak są traktowani.
1: No tak, ale oni właśnie jakby w związku z tym po pierwsze łatwiej dostają pracę, bo ich też się nie pyta w czasie rozmowy kwalifikacyjnej o to, czy zamierzają założyć rodzinę, a jeśli tak, to kiedy. To pytanie jest nielegalne, co tak naprawdę pracodawców w niewielkim stopniu powstrzymuje. Natomiast jakby wydaje mi się, że oczekiwania pracodawców, one nie są formułowane jakby wprost. To znaczy urodziło ci się dziecko, dobrze, ale jakby masz tutaj siedzieć teraz przy biurku jakby przykuty do niego tam przez 8 godzin. To jest bardzo często kwestia wyboru i kwestia naszych obaw, czyli znowu wchodzimy w ten obszar emocjonalny, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, że mężczyźni są przekonani, że ich pracodawca będzie na nich patrzył nieprzychylnym okiem. I bardzo często nie decydują się z powodu tej obawy sprawdzić, czy mają rację, czy nie. Natomiast problem polega na tym, że kobieta nie ma możliwości, żeby sprawdzić. Ona wtedy po prostu musi wziąć tę opiekę na dziecko. Więc ten ciężar jest tak naprawdę nierównomierny i on wynika właśnie z tych oczekiwań społecznych, które jeżeli chcemy, żeby demografia była wyższa, to trzeba je po prostu zmieniać.
0: No tylko pytam, prawda jest taka, że demografia jest niska w zasadzie we wszystkich krajach europejskich i nie tylko, tak zwanych zachodnich. Trochę wyższa, trochę niższa, nigdzie nie jest poza Izraelem, a to jest zupełnie inna historia, to zostawmy. Z krajów rozwiniętych nigdzie nie jest, nie ma naturalnej zastępowalności pokoleń, nawet nie mówiąc już o jakimś mocnym odbiciu demograficznym i to mimo zmian kulturowych, które zachodzą w niektórych społeczeństwach szybciej niż w Polsce.
1: Tak, natomiast to jest właśnie konsekwencja tej kultury nastawionej na ja, ponieważ rodzicielstwo jest zdecydowanie nastawione na dziecko. I te dwie, te wektory są jakby wobec siebie przeciwne. Wydaje mi się, że w dużym stopniu za to rezygnowanie jakby z doświadczenia rodzicielskiego odpowiada również takie przekonanie, że, czy taki rodzaj znowu lęku, że nie wiemy tak naprawdę, jakie to nasze dziecko będzie. Jako konsumenci na rynku, jako uczestnicy w ogóle życia społecznego, możemy sobie wybierać, jaką kupimy pralkę, na jakiego polityka zagłosujemy, na jaki koncert pójdziemy, jaką książkę przeczytamy. Cała sfera życia, która nas otacza dookoła, to jest sfera wyboru, którego możemy dokonać sami. Możemy się wycofać z różnych relacji partnerskich, bardzo często rodzinnych, w tym sensie, że się jakby oddalamy od naszych rodziców, nie tylko w sensie miejsca zamieszkania, ale również w sensie relacji. Z dzieckiem tak nie ma. To znaczy nie wybieramy sobie tego, jaki model nam się urodzi, jaki on będzie miał opcje i zasadniczo z tej relacji bardzo trudno się wywikłać, przy czym oczywiście łatwiej wywikłać się mężczyznom niż kobietom.
0: I tu jeszcze bym chciał pociągnąć jeden temat, bo oczywiście to wszystko jest prawda. Z drugiej strony, nie wiem, takie, no ja mam dzieci akurat i mam takie poczucie, że za mało się mówi, może się mylę, ale za mało się mówi też o no, niezwykłej przygodzie, jaką to daje. Tak, to czy oczywiście z pewnych rzeczy rezygnujemy, przynajmniej na jakiś czas. Pewne rzeczy nas omijają, przynajmniej przez jakiś czas, a być może na długo. Bardziej dotyka to kobiet niż mężczyzn, to jest również prawda, z tym nie polemizuję. Ale równocześnie rodzicielstwo, no nie wiem, jaki mi się trafi model, ale to właśnie jest fascynujące, to znaczy obserwować, to jak te modele się rozwijają. No i też człowiek nie jest na całe życie ostatecznie związany, no to jest długo. Oczywiście, te 20
1: ale
0: lat.
1: Paradoksalnie jest z perspektywy, powiedzmy, życia zawodowego 20 lat to długo. Z drugiej strony, kiedy myślimy właśnie, że mamy dzieci, to mamy je jakby ze sobą, koło siebie, przez bardzo krótki czas. Często jest tak, że dzieci opuszczają dom wcześniej, jeżeli wyjeżdżają na przykład z małych miejscowości na studia, do pracy, za granicę, no to mamy je tak naprawdę 18-19 lat, tyle ile trwa szkoła podstawowa i jakby do ukończenia szkoły średniej. I oczywiście, że to jest przygoda. Natomiast to, co mnie interesowało w tej książce, bo ja to właśnie też opisuję, to to, że o ile kapitalizm podsuwa nam język do opisu korzyści z posiadania dzieci, to znaczy dzieci się ma, dzieci się wychowuje, coś czerpie z tej relacji, dziecko mi coś daje. ja coś daję dziecku. To w gruncie rzeczy, poza tym językiem ekonomicznym zysku i straty, bardzo trudno jest opisać te relacje i to, co ona wnosi. Jak na przykład przez długi czas opieka nad dzieckiem chroni nas przed myśleniem o śmierci. Jeżeli oczywiście to dziecko jest zdrowe. Ponieważ patrzymy na to jakby takim małe albo młode, rozwijające się ciało, na to jak ono rośnie, zmienia się. I w jakiś sposób to jest niesamowicie czuły moment, kiedy się patrzy na wystający jakby coraz dalej nadgarstek z rękawów bluzy. Albo kiedy mierzymy dziecko przy ścianie i widzimy właśnie jak ono rośnie. Natomiast nie mamy takiego języka i nie ma takiej ideologii, która by nam podsuwała słownik potrzebny do opisania tej przygody. Bardzo często jest w ogóle tak, że o ile potrafimy zwerbalizować, co zrobiłam właściwie przed chwilą, powody, dla których nie mamy dzieci, o tyle bardzo trudno jest mówić o tym, dlaczego je mamy. Każdy z nas ma inne powody i one często są szalenie intymne. Nie rozmawiamy o tym w ogóle publicznie. Dlaczego ktoś się zdecydował na dziecko? Albo na więcej niż jedno dziecko? To już w ogóle jest jakby taka bardzo prywatna sprawa. I wydaje mi się, że ta dysproporcja słowników też w jakiś sposób jakby o tym decyduje. I bardzo często to taki rodzaj bezsilności pojawia się w sformułowaniu, które wypowiadamy do naszych bezdzietnych znajomych. A jak będziesz miała dzieci, to zobaczysz. Albo to sama poczujesz. Bo to jest faktycznie taki rodzaj doświadczenia, które strasznie trudno jest zwerbalizować, kiedy się po prostu bierze małe dziecko na ręce i ono na przykład opiera głowę na naszym ramieniu i traktuje nas jako taką swoją absolutną opokę.
0: To jeszcze dodam jedną rzecz, o której zresztą pani mówi, to jest bardzo ciekawe, ale odwołam się do pewnego niemieckiego filozofa, który akurat miał dużo dzieci. Jego, jak kiedyś pytano, dlaczego te jego dzieci są takie, a nie inne dzieci, go pytały, dlaczego nas tak formowaliście. I on odpowiedział na to pytanie: słuchajcie, jak z waszą mamą decydowaliśmy się, albo dochodziło do waszego poczęcia, to ostatnią rzeczą, o jakiej myśleliście, byliście wy sami. Pani w pewnym momencie pisze, że też istotne jest, żeby mieć z kim mieć to dziecko, tak, bo to jest jednak dzieło zbiorowe, znaczy to pomijam, że wychowanie jest
1: się, że
0: pracą
1: nie
0: wielu.
1: Tak bardzo zbiorowe, tak. Przynajmniej dla duetu.
0: Oczywiście, no tak, że tak, jest to duet, oczywiście.
1: To jest decyzja jakby dwojga osób. I wydaje mi się, że to, że kobiety, zdarzają się sytuacje, kiedy kobiety decydują się na samotne macierzyństwo, to znaczy jakby bez partnera, szukają różnych możliwości, żeby zajść w ciążę i urodzić dziecko, które wychowują jakby od samego początku samodzielnie, to potwierdza, te wyjątki tak naprawdę potwierdzają tylko regułę. I w momencie, kiedy coraz więcej mówi się o jakby takim zbrunatnieniu mężczyzn, albo o tym, że wchodzą jakby stają się jakby redpillowcami, są mocno konserwatywni w jakimś takim mizoginistycznym backlashu, to jest też powód, dla którego kobiety boją się wchodzić w takie relacje, bo im się wydaje, że każde pokolenie żyje w takim przekonaniu, że i tak też wychowujemy nasze dzieci, że mamy nadzieję, że każde pokolenie będzie miało lepiej niż pokolenie poprzednie. Pokolenie kobiet, które dzisiaj jest na rynku reprodukcyjnym, wie, że może mieć dużo gorzej niż ich babki.
0: A na pewno niż ich matki. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Paulina Małochleb, autorka książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie i rozmówczyni w ostatnim tygodniku powszechnym, który też o macierzyństwie opowiada. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment wrócimy do kwestii politycznych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co tam słychać w sprawie posiedzenia, w sprawie prawomocności postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. No on teraz ma dużo czasu, żeby spędzać czas z dziećmi, tak bym powiedział. Przynajmniej jakaś korzyść z tego wszystkiego dla niego jest.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz zmieniamy temat. Już nie będzie o macierzyństwie, tylko będzie o Zbigniewie Ziobro, bo sąd przyspiesza termin decyzji w sprawie prawomocności aresztowania, postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie w tej sprawie złożył obrońca byłego ministra sprawiedliwości, a z tymi informacjami przychodzi do nas Tomasz Skory.
1: Tak, obrońca już wie i teraz zastanawia się, jak się ze swoimi planami wakacyjnymi do tego dopasować,
0: bo biedak,
1: wydarzenie jest dość zaskakujące na kilku planach. To po pierwsze to, że pierwszy termin, jaki nam podano, że ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, tego zażalenia na postanowienie o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Pierwszy termin to był 8 września. Coś nieprawdopodobnego, zważywszy, że to list gończy za Ziobrą został wydany 6 lutego, czyli no, grubo po terminie 7-dniowym, bo termin jest 7-miesięczny. Więc ten termin usłyszeliśmy najpierw, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że dało się jakoś tak zmanipulować, poprzekładać urlopy sędziów, żeby ten 8 września przenieść na początek lipca. Znaczy pan sędzia Chocholak, który jest referentem, wiem, że miał właśnie tego dnia mieć urlop, no to jak rozumiem teraz go miał.
0: Wyjedzie później,
1: czy skończy później, bo to było... Tak, skończy później. Skończy wcześniej. No nieważne. W każdym razie dało się to zrobić, co sprawia wrażenie, jakby sąd ugiął się trochę pod naporem próśb, czy żądań, czy ponagleń prokuratury, że dalej ciapać mi tu proszę szybciutko decyzję w sprawie prawomocności tego postanowienia aresztowego. A ma to znaczenie, dlatego że dla sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych bardzo często w zdecydowanej większości istotne jest, że jeśli w dokumentach, z którymi jakiś kraj występuje ekstradycję jegomościa z terytorium Stanów Zjednoczonych, żeby tam było zawarte prawomocne postanowienie o nałożeniu na gościa aresztu, a nie takie, no, które może zostać nagle uznane za... Adwokat napisze zażalenie, sąd wyższej instancji uzna, że okej, to ten nakaz aresztowy.
0: Ale przecież my nie wiemy, jaka będzie decyzja tego sądu wyższego rzędu.
1: Sądu wyższego rzędu?
0: No tego, który będzie teraz decydował, no,
1: nie wiemy,
0: w sprawie zażalenia.
1: W ogóle...
0: Może przyjmie zażalenie.
1: Oczywiście, tak. I wtedy nie będzie już żadnej kompletnie szansy na ekstradycję. Natomiast zdaje się, że sąd stara się spełnić oczekiwania pana prokuratora generalnego, skoro on po 3 jego ponagleniach wreszcie skraca ten termin.
0: Może ja tylko chciałem zadać takie pytanie. Sąd chyba nie jest od tego, żeby spełniał oczekiwania prokuratora generalnego.
1: Ja nie powiedziałem, że tak powinien. Jest. Ja mówię, jak jest po prostu. No wygląda na to, że jak się napisze 3 razy ponaglenie do sądu, proszę mi tu wyznaczyć termin wcześniejszy niż 8 września, to nagle się okazuje, że te urlopy można jakoś tak przemodelować, żeby to wszystko odbyło się 2,5 miesiąca wcześniej niż 8 września. No przyznasz, że to jest zadziwiające.
0: No, do trzech razy sztuka, no oczywiście.
1: I od tego zacząłem, więc generalnie szanse na to, żeby skuteczne było domaganie się ekstradycji Zbigniewa Ziobry, jeżeli oczywiście to postanowienie będzie takie, że utrzymujemy, tak, jest to prawomocne postanowienie aresztowe, no to wtedy ekstradycja będzie a. wcześniejsza, b. Łatwiej osiągalna.
0: Znaczy, z tą ekstradycją, to powiedzmy, będzie można ją przeprocedować, bo chyba jej nie
1: na
0: będzie.
1: Na razie, Tomasz, na razie mówimy o gonieniu króliczka i zapowiada się to widowiskowo i na kilka najbliższych miesięcy emocjonująco.
0: Że też mecenas pana Zbigniewa Ziobry będzie miał problem.
1: Może się okazać, że nie wszystkim ten plan, który poznaliśmy dzisiaj o 9:29, mówiąc dokładnie, chociaż postanowienie jest wczorajsze o tym przesunięciu terminu, że ten plan nie wszystkim będzie odpowiadał. Na razie odpowiada on 3 sędziów orzekających w tej sprawie.
0: A na przykład jakby teraz pan mecenas skierował...
1: No to pan mecenas może, oczywiście pan mecenas może złożyć wniosek o przełożenie, tak, ale podejrzewam, że sąd który właśnie wykonał salto na dwunastnicy, żeby w ogóle to przyspieszyć, nie będzie już tego przesuwał w żadną stronę, a już na pewno nie na później, no bo to by była już kompletna groteska. Więc myślę, że ten termin się ostanie. Posiedzeń może być nawet 3, bo są 2 terminy rezerwowe. Gdyby posiedzenie 1 lipca trwało dłużej, to można je odroczyć do 3, a potem jeszcze do 6 lipca. Także państwo sędziowie, cała 3 orzekająca w tej sprawie, mają do dyspozycji niemal cały tydzień na tylko tę sprawę i w związku z tym można z dużą dozą pewności powiedzieć, że na początku lipca będziemy wiedzieć, czy postanowienie jest prawomocne, jak ja oczekuję i się spodziewam, i nie tylko ja, czy też jest nieprawomocne, a w zasadzie tego nie ma i nie ma powodu, podstaw, żeby Zbigniewa Ziobry aresztować nawet w Polsce, nie mówiąc o europejskim nakazie aresztowania i nie mówiąc tym bardziej o czerwonej nocie Interpolu.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: I tak
0: czyli
1: dalej.
0: Będzie się działo jeszcze dość długo.
1: Będzie się działo. A w tle, przypominam, dzieje się jeszcze sprawa też zdumiewająca, mianowicie prokuratura nie dalej jak wczoraj wniosła o wyłączenie ze sprawy europejskiego nakazu aresztowania pani sędzi, która prowadzi tę sprawę od 4 miesięcy. I te ponaglenia były skierowane również do niej, żeby szybciej z tą decyzją, szybciej podjąć tę decyzję. No i ta sama prokuratura, która zwracała się do sądu, żeby przyspieszać, nagle postanowiła cofnąć tę sprawę do poziomu z lutego, bo pani sędzia zajęła się nią w lutym. I teraz sprawę ENA, nie już może ważną, no ale też może się okazać, że Ziobro się przeniesie do Europy i wtedy ENA bardzo się przyda. No i tej sprawy teraz też nie będzie można ruszyć, dopóki nowy sędzia, którego jeszcze nie wylosowano, nie zajmie się tym, czy wyłączyć panią sędzię Grabowską, czy nie. Ona ma 102 akcje Telewizji Republika. To jest potwornie obciążające, ale ma te akcje od wielu, wielu lat. A prokuratura się zorientowała dopiero teraz. Tylko dlatego, że Zbigniew Ziobro powiedział, że zatrudnił się w Telewizji Republika, ale nie ma na to żadnego dowodu, tak szczerze mówiąc.
0: Czekamy na te reportaże od niego teraz.
1: Tak,
0: Mariusz Max Kolonko.
1: A jeszcze na dodatek marszałek Sejmu na przykład chce odebrać resztkę uposażenia.
0: No i musi jakoś zrobić fachopina.
1: Kto, przepraszam?
0: No mówię oczywiście o Zbigniewie Ziobrze, no jakoś z czegoś musi żyć, nie, w tych Stanach.
1: No, ale to niech sobie zarabia w tej Republice.
0: No właśnie, o tym
1: tam płacą. A jeśli się okaże, że mu nie płacą, to wtedy te 1400 zł resztki uposażenia to będzie jedyne źródło utrzymania w Stanach, nie jest tanio.
0: Nie jest. No właśnie tak chciałem powiedzieć. No to dlatego rozumiem.
1: Generalnie mówimy o tym, że sprawa Zbigniewa Ziobry jest rozległa, na wielu planach się rozgrywa, w różnych salach sądowych, apelacyjnych, okręgowych. No
0: generalnie się dzieje i będzie się działo.
1: W Stanach Zjednoczonych i
0: kiedyś,
1: w Europie.
0: To kiedyś będzie materiał na wstrząsającą powieść taką.
1: Ja myślę, że to już jest, tylko dopisujemy sobie po parę linijek codziennych.
0: Tak, takie krótkie rozdziały.
1: Tak.
0: Tomasz Skory z najnowszymi informacjami z tej powieści Zbigniew Ziobro 2.0 w radiu RMF24 była, w radiu, naszym radiu już za chwilę przeniesiemy się do Brukseli, tam będzie o wspólnym stanowisku w sprawie ETS. No nie wszystkim, nie takim bardzo wspólnym, ale dość wspólnym.

0: w Radiu RMF 24 teraz będzie o planach Komisji Europejskiej dotyczących drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji CO2, którym we wspólnym stanowisku mają sprzeciwić się Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. Kraje te twierdzą, że plany Komisji są zbyt drastyczne i jeśli nie zostaną urealnione, to Europie grozi deindustrializacja oraz utrata strategicznej niezależności, co doprowadzi do bankructwa cementownie, huty i zakłady chemiczne. Dokument ten widziała już nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Witaj, Kasiu.
1: Witam cię.
0: Kasiu, o co konkretnie chodzi? Wyjaśnij.
1: No chodzi na takim głównym punktem zapalnym, który wywołało tą reakcję sześciu krajów, jest propozycja komisji z 11 maja dotycząca wskaźników, które będą brane pod uwagę przy przydzielaniu tych darmowych pozwoleń w latach, no w zasadzie do 2030 roku. Komisja tutaj zaproponowała pewne nowości, które spotkały się właśnie z taką twardą reakcją. Chodzi głównie o to, że Komisja Europejska podjęła taką decyzję o obniżeniu o 50% liczby uprawnień dla sektora ciepłowniczego i paliwowego. To wiadomo, dla Polski jest kluczowe. Jak również w ogóle ustaliła, że te limity będzie ustalać na podstawie 10% najbardziej ekologicznych fabryk czy zakładów w Unii Europejskiej. To właśnie jest dużym wyzwaniem i oznacza, że te normy dla takiego sektora energochłonnego, jak huty, cementownie, zakłady ceramiczne, są po prostu praktycznie niewykonalne. I tutaj pojawi się w tym liście, ale to też mówią branże, że po prostu nie istnieją na razie na świecie dostępne technologie, które można by było zastosować, żeby spełnić te limity właśnie w tych sektorach energochłonnych. Po prostu nie da się produkować chemii czy stali bez spalania paliw kopalnych. I to jest taki troszkę absurd i na to zwracają uwagę właśnie te sześć krajów, ale także, no właśnie jak mówiłam, branża, na przykład branża wapiennicza mówi, że po prostu to są jakieś limity, których absolutnie nie są w stanie sprostać, bo po prostu to nie istnieje. Nie ma takich rozwiązań technologicznych. No więc to jest bardzo ciekawe, co sugerują ci ta branża i ministrowie.
0: A jakie są szanse, żeby te kwestie zmienić w pomyśli Polski i tych pozostałych pięciu państw?
1: No, jest na razie te sześć krajów, ale słyszałam, że podczas dzisiejszego śniadania, jeszcze takiego nieformalnego spotkania przed tą Radą do spraw konkurencyjności, Włochy się wypowiedziały również po naszej myśli. No to by było bardzo duże wsparcie. Możliwe, że jeszcze Austria. No, mówi się tak nieoficjalnie, że ta grupa krajów jest troszkę większa niż te sześć. No tak może być do dziesięciu. Chodzi o to, żeby tą propozycje zmienić albo nawet zablokować. Czy to się uda? No dowiemy się w najbliższych, podejrzewam, dwóch tygodniach, gdy ta sprawa będzie poddana pod głosowanie. No w każdym razie lobbying jest spory, zarówno ze strony przemysłu, jak i krajów członkowskich, które ta sprawa bardzo dotyka.
0: Bardzo dziękuję. To była Katarzyna Szymańska-Borginią z Brukseli. Bardzo dziękuję ci za te informacje. A w radiu RMF 24 już za moment fakty RMF FM, a po faktach przeniesiemy się na moment do Sejmu, gdzie będziemy rozmawiać, już nie ja, ale Michał Ratkowski z posłem PSL-u Adamem Dziedzicem.

0: Zbliża się południa, to oznacza, że czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio cały czas nadaje. Kuba Śliwiński już w blokach startowych. Za chwilę poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. A teraz fakty w samo południe, a w nich Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam. To kwestia wrażliwości prokuratora. Odgórne wytyczne nie zostały złamane. Taka jest ocena postanowienia w Otwocku w sprawie pijanego kierowcy recydywisty. Rezygnują z pracy w Jastrzębskiej Spółce i w branży górniczej. Posłuchajcie, jak wiele osób. Odpalona raca to nic złego. Przeciwnie, to czyn społecznie użyteczny. Broni zachowania Sławomira Mencena, rzecznik Konfederacji. Wytyczne prokuratora generalnego w sprawie postępowania z pijanymi kierowcami i recydywistami nie zostały złamane, twierdzi rzeczniczka Waldemara Żurka Anna Adamiak. Chodzi o kontrowersyjną decyzję prokuratury rejonowej z Otwocka, która wypuściła na wolność pijanego kierowcę z 3 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego to rozstrzygnięcie nie łamie wytycznych?
2: No po pierwsze dlatego, że wytyczne to tylko wskazówki dla niezależnych prokuratorów, którzy decyzje mają podejmować samodzielnie, bo najlepiej znają szczegóły sprawy. Po drugie, jak mówi Anna Adamiak, areszt, który dla opinii publicznej jest formą kary, przede wszystkim ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania. Prokurator przyznała jednak, że w pierwotnej formie wytycznych był zapis dotyczący wnioskowania o areszt w podobnych przypadkach recydywistów.
3: W konfrontacji z niezależnością prokuratora okazało się, że ten zapis jest zbyt daleko idący, że może być już autentycznie traktowany przez prokuratorów jako ingerencję w sferę ich niezależności w ramach prowadzonych postępowań.
2: Wygląda więc na to, że wszystko pozostaje teraz kwestią wrażliwości poszczególnych prokuratorów.
1: Część górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzi z pracy. Ruszyły tam dzisiaj jednorazowe odprawy. To jeden ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji ekonomicznej JSW. Szczegółowe informacje uzyskał reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy serdecznie.
4: Jestem, dzień dobry.
1: Ile osób rezygnuje, Marcinie, z pracy w węglowej spółce?
4: Dzisiaj, kiedy tylko program rusza, to już ponad 500 górników. Wczoraj ostatni raz byli w pracy. Dzisiaj na ich konta mają być wypłacane pierwsze przelewy. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych, ale dana osoba musi mieć co najmniej 3-letni staż pracy, a do uzyskania prawa do emerytury powinien jej pozostać nie mniej niż rok. Otrzymanie odprawy oznacza też rezygnację z pracy w górnictwie. W JSW z odpraw jednorazowych może skorzystać nieco ponad 1100 osób, natomiast ogólnie programem i odpraw i urlopów górniczych objętych tam zostanie ponad 4200 pracowników. Koszt programu w tym tylko roku to około 500 000 000 zł.
1: To jeszcze powiedz, jak podobny program jest realizowany w Polskiej Grupie Górniczej.
4: Do tej pory z odpraw i urlopów skorzystało tam 1750 osób, to dokładna liczba, ale zaakceptowanych już wniosków jest znacznie więcej i proces ten cały czas trwa. W lipcu także na urlopy ma odejść ponad 200 kolejnych pracowników zakładów przeróbki, a w sumie w tym roku zatrudnienie w PGG ma się zmniejszyć o ponad 4000 osób.
1: Sławomir Mencen nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. Poseł nie tylko nie stawił się na posiedzeniu, ale też nie wyznaczył swojego obrońcy. W dyskusji wspierał go tylko rzecznik Konfederacji Michał Wawer.
5: Nie tylko ta szkodliwość społeczna była zerowa, ale sam czyn miał charakter wręcz społecznie użyteczny. Dlatego, że kiedy celebrujemy polską niepodległość, kiedy świętujemy Marsz Niepodległości, to używanie rac to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.
1: Komisja tego zdania nie podzieliła i będzie rekomendować Sejmowi uchylenie Sławomirowi Mencenowi immunitetu w sprawie złamania zakazu używania rac.
6: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
1: Kolejni polscy tenisiści wchodzą do gry w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Wkrótce rozpoczną się spotkania Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. Głos w faktach RMF FM ma redakcja sportowa. W studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
7: Dzień dobry.
1: Z kim w Paryżu zmierzą się biało-czerwoni?
7: Rywale od razu powiem, że nie będą łatwi i nasi tenisiści raczej nie będą faworytami. Maja Chwalińska sprawiła nie lada niespodziankę w pierwszej rundzie, eliminując Chinkę Qin Wenzhena. Teraz zmierzy się z kolejną doświadczoną zawodniczką, Belgijką Elise Mertens, która w karierze wygrała 10 turniejów rangi WTA i dochodziła do ćwierćfinałów, półfinałów, nawet wielkich szlemów. Jeszcze trudniejsze zadanie wydaje się, że przed Hubertem Hurkaczem, którego rywalem będzie Amerykanin Francis Tiafoe. To wciąż jest tenisista z szerokiej światowej czołówki, ubiegłoroczny ćwierćfinalista French Open. Raczej liczymy więc na miłe niespodzianki niż na pewne zwycięstwa. Spotkania z udziałem dwojga Polaków powinny się zacząć za kilkadziesiąt minut.
1: A teraz w faktach informacja piłkarska. Cracovia zagra towarzysko z Sevillą FC w ramach obchodów 120-lecia najstarszego klubu sportowego w Polsce. Spotkanie odbędzie się 19 lipca, oczywiście na stadionie przy ulicy Józefa Kałuży. W sieci właśnie pojawiła się pierwsza filmowa zapowiedź nowego Słonecznego Patrolu. No, ten serial był jednym z największych fenomenów telewizyjnych lat 90. Moim zdaniem z powodu Pameli Anderson.
8: Zdaniem z powodu Mitcha Buchanana, dobrze.
1: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szutka z redakcji kulturalnej
8: RMF FM.
1: Wtedy głównym bohaterem był szef ratowników grany przez Davida Hasselhoffa.
8: Tak.
1: A teraz
8: syn serialowego Mitcha, Hobie Buchanan. I to właśnie grający główną rolę w kontynuacji Słonecznego Patrolu Stephen Amell podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym teaserem tej produkcji. Widać ratowników biegnących w zwolnionym tempie, jak zwykle w kultowych czerwonych kostiumach. Towarzyszy im ten słynny motyw muzyczny. Ta sama plaża, nowa krew, tak czytamy na ekranie. Ratownicy z Los Angeles znowu będą dbali o bezpieczeństwo nad wodą. Premiera w streamingu w styczniu, a będzie 12 odcinków.
1: A zatem mi odcinek o 12 faktów.
8: Tak.
1: Z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą spotkamy się ponownie o 16.30.
8: Zapraszam.
1: Kłaniamy się nisko.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jak słyszeliście w faktach, nasi tenisiści rozpoczynają mecze drugiej rundy tenisowego French Open. Na paryskie korty oczywiście będziemy zaglądali, ale zanim o sporcie, to wcześniej nasze sejmowe studio. Już za chwilę gościem Michała Radkowskiego będzie poseł PSL Adam Dziedzic. RMF 24, zaczynamy.

0: Radiu RMF24 przenosimy się do Warszawy, a konkretnie na ulicę Wiejską, gdzie trwa drugie posiedzenie Sejmu. W naszym sejmowym studiu nie tylko nasz dziennikarz Michał Radkowski, a także jego gość. Witamy panowie.
1: Witamy. Nie drugie posiedzenie, ale drugi dzień obecnego posiedzenia Sejmu. Witam razem ze mną poseł Adam Dziedzic z PSL.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich radiosłuchaczy Radia RMF.
1: Witam pana i zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Wczoraj mieliśmy drugie czytanie tej ustawy w Sejmie. Dzisiaj w komisji mają być głosowane ewentualne poprawki. No i jak mówi minister Kotula, chciałaby, aby jutro już ta ustawa była głosowana. Chociaż słyszę, że w koalicji rządowej nie wszyscy są zgodni co do tak optymistycznego kalendarza. Pan już wie, jak to będzie? Czy jutro będzie ta jeszcze głosowana?
2: Jeszcze nie wiem, nie mam takiej informacji, ale w koalicji to jest normalna sprawa, że wszystkie kwestie podlegają dyskusji, są debatowane, rozstrzygane. To normalna rzecz, tu bym się niczym nie martwił. No, procedujmy. Ważne jest to, że jest to forma dzisiaj, która daje pewnie poczucie bezpieczeństwa około miliona parom w Polsce, które są. I to chyba jest jakieś rozwiązanie dla tych ludzi. Pewnie oczekiwane.
1: Pan nie ma żadnych obiekcji przy głosowaniu nad tą ustawą?
2: Wie pan, no nie powiem, że nie mam. Moje też wartości, zarówno te wyniesione z domu, jak i te wartości też i religijne, trochę są pewnie w sprzeczności do tej ustawy. Rozumiem jedną rzecz i to jest dla mnie zrozumiałe, że nikt z ludzi nie może być stygmatyzowany. Ludzie powinni być szanowani bez względu na to, co realizują w swoim życiu prywatnym, bo tak to wygląda.
1: Przede Ale rozumiem, że mimo tych pewnych obiekcji pan się nie zawaha przy tym głosowaniu i będzie pan głosował?
2: Nie, no tego jeszcze nie powiedziałem.
1: Nie powiedział nie, pan tak.
2: Widzi pan, Polskie Stronnictwo Ludowe w kwestiach dotyczących światopoglądu nie ma dyscypliny klubowej i to jest chyba jedyna partia w polskim parlamencie, gdzie nie przychodzi szef i mówi, słuchajcie, w tych sprawach ma być porządek i głosujemy tak i tak.
1: Nie. A ja pana zapytam, jak pan zagłosuje?
2: Wie pan co, prowadzę jeszcze takie, jak to mówią, kwestie dotyczące rozpatrzenia wszystkich za i przeciw. Proszę mi wierzyć.
1: A ten wewnętrzny głos dominujący mówi, że?
2: Oto jedynie, no nie mogę podać, wie pana.
1: Może pan, niech pan mnie nie broni, ja pana daję wolną antenę.
2: No dobrze, to w takim razie nie chciałbym, ale na pewno wyartykułuję to w głosowaniu. Wiem jedno, że nie będę się wstrzymywał, nie? Ani nie zrobię takiego uniku, że nie przyjdę na głosowanie. To wyborcy mogą być pewni. Natomiast do ostatniego momentu będę rozmawiał z ludźmi też, którzy postawili, jak to mówią, na mnie. Dali mi ten mandat zaufania, bo to nie tylko moje wewnętrzne kwestie, ale również ludzi, którzy powiedzieli, Dziedzic, będziesz posłem, bo wybraliśmy cię w polskim parlamencie, będziesz reprezentował nasze interesy.
1: Czyli podkarpackich wyborców, bo stąd pan tutaj do
2: Sejmu przybył. Tak. Podkarpacie jest konserwatywne. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią centrową, ale ukierunkowaną nas na sprawy też takie jak rodzina i to bardzo ważne, istotne kwestie.
1: Tyle, że o tej ustawie, o statusie osoby najbliższej, tak naprawdę to najwięcej mówiło się w kontekście właśnie PSL-u. To wy, a konkretnie Urszula Pasowska tutaj bardzo dużo rozmów toczyła z otoczeniem Pałacu Prezydenckiego, żeby przekonać Karola Nawrockiego, a tu wczoraj słyszymy od prezydenckiego ministra Pawła Szefernakera, że ta ustawa to de facto legalizacja związków partnerskich, a na to nie ma zgody.
2: No widzi pan, panie redaktorze, i tak jak to mówią, no nie. Gdyby to nie chodziło o głowę państwa, to bym powiedział, zapomniał wół, jak cielęciem był, ale to teraz już nie wypada, więc powiedziałbym tylko tak do pana prezydenta, że w Sejmie przygotowywane są nie ustawki, a ustawy. To ważne, istotne. Jeżeli on jako kandydat na głowę państwa deklarował, że jedynym dobrym rozwiązaniem byłaby ustawa o statusie osoby najbliższej, no to ja rozumiem, że jak został prezydentem, to pamięci w tej materii nie stracił. A jeżeli by stracił, to bardzo chętnie przekażę mu na dowolny adres internetowy link do jego własnej wypowiedzi. To przypomni mu, jak startował, jak zabiegał wówczas o głosy Polaków w tej materii.
1: No ale mamy tutaj już przedsmak tego, że nawet jeśli ta ustawa wyjdzie z Sejmu, to prawdopodobnie spotka się z wetem prezydenta. Ja mam pytanie, czy w PSL-u, no pan jest przecież członkiem, więc tego klubu, czy większość będzie za czy przeciw?
2: Myślę, że większość będzie za. To widać było już przy głosowaniu w pierwszy dzień. posiedzenia, do skierowania do drugiego czytania, więc widać było jasno, że tak będzie, no ale dajmy sobie.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a do

0: prostu obrzydliwy.
1: Czy będzie podobnie z głosowaniem nad wyborem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, że być może to głosowanie będzie przesuwane? Mieliśmy 2 tygodnie temu, czy państwo w zasadzie mieli głosować 2 tygodnie temu nad wyborem Mateusza Szpytmy. W ostatniej chwili to ludowcy. Tak. PSL poprosił o to, żeby ten punkt z porządku obrad zdjąć. Rozmawiałem z Krzysztofem Paszykiem, szefem waszego klubu, który powiedział mi do mikrofonu, że przesuwacie to na kolejne posiedzenie. Kolejne posiedzenie właśnie trwa, no ale na tym posiedzeniu znów tego punktu nie ma. Znów na prośbę marszałka Zgorzelskiego. Zastanawiam się, kiedy w końcu zmierzycie się z głosowaniem nad tą kandydaturą. Przypomnę słuchaczom tylko, że mamy tutaj dość niecodzienne sojusze, ponieważ Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość, PSL i częściowo Polska 2050 są za tą kandydaturą, natomiast przeciw jest Koalicja Obywatelska, Klub Centrum i jeszcze do tego Lewica.
0: Tak, oczywiście ja powiem, jedno kandydat, który dzisiaj jest proponowany na tę funkcję. Jest osoba znana, pełniła funkcję w IPN-ie. Wyrosła ze środowiska Podkarpacia, to też ważne, bardzo istotne środowiska takiej kuźni ludowej, ruchu ludowego. Więc,
1: to podkreślacie. Ja pytam, tak, co dalej? Dlaczego ciągle przesuwacie ten moment głosowania?
0: Już panu powiem, no, wyjście tu na boisko, bardzo ważne dla nas, no, ja tak już taki kolokwializm trochę wprowadzę, to musi być kwestia tego meczu, którego się nie przegrywa. Więc jeżeli jest możliwość jeszcze dzisiaj podreperowania kondycji reprezentacji, to trzeba to zrobić i tak to wygląda. Każdy trener by to zrobił, a nie trzymają nas terminy mundialowe.
1: Piękna analogia piłkarska, tylko zastanawiam się, czy tutaj nie potrzeba jakiegoś sędziego, który by jednak być może zaproponował innego zawodnika. No a tego wiadomo, że nie mogą zrobić posłowie, bo to jest kompetencja kolegium IPN-u, więc trzeba najpierw przegłosować tę kandydaturę. Słyszę, że w Senacie większości i tak dla pana Szpytmy nie ma. Może nie ma o co kruszyć kopii.
0: Ja myślę, że trzeba spróbować, bo to dobry kandydat i uważam, że jeżeli jest taka możliwość, no to trzeba go poddać ocenie parlamentu i ta ocena w mojej przypadku sądzę, że nastąpi.
1: Słyszę, że ani jedna, ani druga strona nie odpuszcza. Koalicja Obywatelska i Lewica nie chcą odpuścić, PSL nie chce odpuszczać. No to prawdopodobnie będzie to kłopotliwe dla was głosowanie w sprawie tego wybora szefa IPN-u.
0: No zawsze to są kłopotliwe tego typu personalne głosowania, bo każdy twierdzi, że jego kandydat jest najlepszy. Nie? Ale ja patrzę przez pryzmat doświadczenia pana Szpytmy, jego funkcjonowania przez długie lata.
1: Właśnie, jak państwo to mówią w PSL-u, przyjaciele z Koalicji Obywatelskiej mówią, że to jednak twarz upolitycznienia Instytutu.
0: No wiecie pan, gdybyśmy brali pod uwagę to, że za poprzedniej władzy funkcjonował, no to ile ludzi musiałoby w ogóle nie funkcjonować? No nie w ten sposób wybiera się na takie funkcje osoby. To jest dzisiaj kwestia dotycząca doświadczenia i niebagatelnej wiedzy, którą ten człowiek posiada. I to jest rzecz niekwestionowana, więc no my się możemy z tym zgadzać, a nie zgadzać. Ja zapytałbym tak, no dobrze. A gdyby chodziło o wybór, nie wiem, świetnego kardiologa, nie? Dla któregoś z polityków, to on by patrzył w tym momencie, z jakiej jest opcji politycznej? Przecież nie, patrzyłby na swoje zdrowie. Podobnie jest tutaj, podobnie my wychodzimy jako Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie z takim myśleniem, że wybierzmy osobę, która ma najlepsze kompetencje, najlepsze doświadczenie.
1: To jeszcze o wybór personalny prezydenta Krakowa zapytam, bo taka decyzja przed wszystkimi partiami, pan się uśmiecha, bo nie ma decyzji. Dzisiaj Ireneusz Raś na naszej antenie mówił o tym, że jeszcze nie powie, jaka jest decyzja. Chociaż tak, jeśli ktoś miałby czytać tylko z body language, a to można zrobić, bo transmisja jest również w sieci, to coś mi się wydaje, że chyba w PSL-u już decyzja została podjęta, że to będzie wasz kandydat.
0: Widzi pan, dopóki jest jeszcze piłka w grze, tak?
1: Wiedziałem, że będzie piłkarska.
0: Ale ja powiem panu, nie jestem fanem piłki, moja żona akurat jest, więc ja tak z konieczności przy tym wszystkim uczestniczę, ale pamiętam niektóre takie słynne wypowiedzi trenerów, kadry, ale tak na dobrą sprawę, dajmy też wypowiedzieć się zarówno panu Rasiowi, ale znaleźć też przestrzeń dzisiaj w ewentualnych koalicjach na wyłonienie dobrego samorządowca. Ja uważam, że Ireneusz Raś, świetny polityk, też w samorządzie się ocierał krakowskim, więc...
1: Wiadomo, że pan będzie trochę komplikowany.

0: Zamontował swojego kolegę. Nie, byłoby ale to zaskoczeniem, gdy pan mówił źle, ale bardziej zapytam o to, czy w tych wyborach nie najważniejsza będzie jednak taktyka, bo mamy, już słyszymy, różnych kandydatów. Mhm. Mamy lokalnego kandydata Łukasza Gibałę, który gdzieś jest poprzek wszystkich w tej chwili politycznych podziałów. Mamy też chęć kandydowania ze strony niektórych waszych koalicjantów. Słyszymy o kandydatce Lewicy. Mhm. I teraz, czy jest sens wystawiać każda z partii tworzących koalicję rządową swojego kandydata, czy lepiej wystawić jedno mocne nazwisko?
1: Nie, dlatego że to ma jakby też swoje drugie dno, bo proszę popatrzeć, drugie wybory też obniżają próg referendalny. W związku z tym dla takiego samorządowca, który nie przejdzie w pierwszej turze jako mocny kandydat z dużą ilością głosów, no to pojawiają się później kwestie dotyczące jego odwołania. I to trzeba
0: jeszcze łatwiej będzie go odwołać.
1: Zgadza się, no więc to trzeba dziś doprowadzić do tego, żeby to był jeden człowiek, ale ja zwracam uwagę na jedno, że popatrzmy na tych, którzy mają doświadczenie w samorządzie. Ja 16 lat funkcjonowałem w samorządzie, zanim znalazłem się tutaj w parlamencie. Ale uważam, że odwrotny mechanizm jest bardzo trudny. Czyli bycie posłem, a później funkcjonowanie w samorządzie jest niezwykle trudne.
0: No to zapytam, kto? Bo macie już takiego kandydata? Wy jako koalicja rządowa?
1: No jeszcze w tej chwili taki kandydat pewnie nie został wyłoniony. Ja przynajmniej takiej informacji nie mam, ale myślę tak, że dobrze byłoby, gdyby to był z Polskiego Stronnictwa Ludowego kandydat, bo Polskie Stronnictwo Ludowe ma najlepsze i największe doświadczenie w pracy samorządowej. Proszę mi wierzyć, chyba najwięcej polityków dzisiaj zasiadało w parlamencie z samorządu.
0: To was trochę broni i chroni. Jesteście potencjalnie tym koalicjantem, który się może przydać.
1: Ale jesteśmy najbliżej ludzi, nas wybierają ludzie.
0: Jeszcze sobie zerknę na sam koniec, na sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
1: Toż wiedziałem, że pan o tym powie.
0: Tak?
1: Tak.
0: No to nie zaskoczyłem pana. Prawie 39% Koalicja Obywatelska, 27% PiS, prawie 12% Konfederacja. Konfederacja Brauna ponad 9 i Lewica nieco ponad 5. Gdyby to przeliczyć na mandaty, obecna koalicja rządowa nie ma większości w Sejmie. No i tak szukam tego PSL-u, 2,39%, malutko, ale jest wzrost. W poprzednim notowaniu było niżej.
1: Tak, różne, znaczy z różnych wywiadowni są badania.
0: To od razu tylko dodam, że OGB to jest ta pracownia, która najlepiej przewidziała wyniki ostatnich wyborów.
1: Okej, no dobrze, no to cóż, no my też mamy inne informacje w tej materii. Znaczy nie będę powtarzał tego, że jesteśmy trochę partią niedoszacowaną. Powiem, że mamy bardzo dobrze rozbudowane struktury i to jest dzisiaj naszym niezmiernym i wielkim atutem, bo mamy jakby dostęp bezpośredni do ludzi, do ich stanowiska, do ich oczekiwań, a co za tym idzie przełożenie też w społeczno-polityczne. Bardzo ważne, istotne. Współpracujemy z organizacjami.
0: A z kim pójdziecie do najbliższych wyborów?
1: Pójdziemy pod własnym szyldem. Natomiast
0: z kim?
1: Prowadzimy rozmowy. Ja myślę, że dziś kwestia dotycząca przede wszystkim tych struktur samorządowych jest najbliższa Polskiemu Stronnictwu Ludowego. To jego matecznik. No co będziemy tutaj udawać i mówić, że tak nie jest. Tak, to tak po prostu jest, ale to jest rzecz normalna. Pracujemy na rzecz samorządu lokalnego tu w parlamencie. W związku z tym myślę, że to będzie jedna z form przyszłej listy do parlamentu.
0: Adam Dziedzic, dumny poseł PSL z Rzeszowszczyzny, z Podkarpacia, który jeszcze się waha, jak zagłosuje w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Może nie tyle dumny, ale pokorny. Wszystkiego dobrego dla pana, panie redaktorze, i dla radiosłuchaczy RMF. Dziękuję.
2: A z naszym gościem w sejmowym studiu rozmawiał Michał Ratkowski. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w radiu RMF24 powiemy o pierwszych podpisanych umowach finansowanych z programu SAFE. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Radiu RMF24 przenosimy się teraz do siedziby dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie. Tam przed chwilą zostały podpisane pierwsze umowy finansowane z SAFE. Mówił o tym premier Donald Tusk. W ramach tego programu zamówienia trafią do ponad 10 tysięcy polskich firm.
1: Działających w Polsce, płacących podatki w Polsce. To są wykonawcy, podwykonawcy, kooperanci. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. Te pierwsze, powiedziałbym, nie symboliczne, bo prawdziwe podpisy pod prawdziwymi umowami, ale to jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza. Pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział mi, że właśnie przez najbliższe kilka dni będzie obecny wszędzie tam, gdzie będą podpisywane kolejne umowy. To przedsięwzięcie było niezwykle wymagające, bo my musimy w bardzo szybkim tempie te pieniądze zagospodarować. No i do 30 maja. Zagospodarowaliśmy w tych dużych, kompleksowych 40 umowach 100 miliardów złotych.
0: Szef rządu wymieniał firmy, które będą realizowały zamówienia w ramach programu SAFE.
1: Powiem o tym, co podpisujemy, jeśli chodzi o te duże kontrakty, właśnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. I to jest Filwiko w Zielonce, Enigma, Krypton, Transbit w Warszawie, Media to w Katowicach, w Gdyni, Radmor i APS. No, Rosomak, Siemianowice Śląskie, Dezamet, Nowa Dęba i to jest ta słynna amunicja 155 na 13,5 miliarda złotych, tylko Dezamet na amunicję. No wiadomo, Huta Stalowa Wola, WB Elektronik, drony, to w Ożarowie Mazowieckim, Bydgoszcz, Belma, Konieczki pod Częstochową to Maskpol i Jelcz w Laskowicach, Gdańska Remontowa. Stocznia w Gdańsku, Shipbuilding, w Kościanie, Celtech, w Tarnowie, zakłady mechaniczne.
0: Mówił premier Donald Tusk. W uroczystości podpisania umów w ramach SAFE wzięli udział również m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk oraz pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Już niedługo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Będą emocje, a BBC zadaje pytanie, czy CIA otruło bramkarza reprezentacji Anglii na jednym z mundiali? Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, czy to jedna z teorii spiskowych, czy faktycznie historia, której należałoby się przyjrzeć?
1: No to odległa, ale naprawdę fascynująca historia. Dotyczy bowiem roku 1970, kiedy to angielscy piłkarze polecieli do Meksyku, aby rozpocząć obronę tytułu Mistrzów Świata, który zdobyli 4 lata wcześniej. I ich bramkarz, Gordon Banks, tak nazywał się ten pan, był wtedy w życiowej formie. W meczu fazy grupowej popisał się paradą uznawaną przez wielu fachowców za obronę stulecia, kiedy to w nieprawdopodobny sposób zatrzymał strzał głową samej legendy futbolu Pelego. Jednak ostry atak choroby wykluczył go z ćwierćfinałowego starcia z RFN, wówczas Niemcami Zachodnimi, które Anglia ostatecznie przegrała 3-2, co oznaczało, że Anglicy nie mogli później już zawalczyć o obronę tytułu mistrza. I choć brzmi to trochę jak scenariusz filmu szpiegowskiego, niektórzy wierzyli i pewnie będą wierzyć, że były zawodnik Stoke City został celowo otruty przez CIA. Teraz te rewelacje postanowili zbadać twórcy podcastu BBC.
0: No właśnie, dziennikarze śledczy BBC pracowali nad tym projektem przez 3 lata wspólnie z wnukiem piłkarza. Do jakich doszli wniosków?
1: Wyglądało to mniej więcej tak. Dobę przed ćwierćfinałem Banks zapada na zatrucie pokarmowe. Lekarz dyżurny diagnozuje u niego ostre zapalenie żołądka i jelit i wyklucza go z gry. Miejsce legendarnego piłkarza zajmuje Peter Bonetti i Anglia roztrwania wręcz dwubramkowe prowadzenie i po dogrywce odpada z turnieju. Wielu było przekonanych jednak, że gdyby Banks zagrał w tym meczu, synowie Albionu wygraliby to spotkanie. Pojawiły się podejrzenia, że bramkarza otruto, aby utorować drogę do końcowego triumfu reprezentacji Brazylii. Teoria ta opierała się na tym, że rządząca wówczas w Brazylii dyktatura wojskowa potrzebowała zastrzyku popularności. Amerykanie chcieli utrzymać ten reżim przy władzy, więc pomogli Brazylijczykom wygrać Mistrzostwa Świata i faktycznie Mundial w 1970 roku zorganizowany w Meksyku wygrała Brazylia.
0: No i właśnie, dochodzimy do tego najważniejszego pytania. Bogdanie, czy to prawda?
1: No wnuk piłkarza, który bierze udział w tym podcaście, wspomina, że jego dziadek zawsze powtarzał, że wydarzyło się coś wtedy bardzo, bardzo podejrzanego. A myśl o tym, że mogło za tym stać CIA, zrodziła się podczas luźnej rozmowy przy obiedzie z przyjacielem rodziny. Wnuk Gordona Banksa początkowo uznał to za bzdurę, ale gdy zaczął badać sprawę wspólnie z dziennikarzami BBC, odkrył, że coś faktycznie może być na rzeczy. Podróżując do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, twórcy podcastu rozmawiali z wieloma osobami, z byłymi reprezentantami Anglii, dawnymi szpiegami oraz wertowali dokumentację medyczną i odtajnione archiwa CIA. I jak przyznaje wnuk Banksa, na wczesnym etapie już całkiem odkryli między innymi, że brazylijska kadra przed Mistrzostwami Świata w 1970 roku korzystała z pomocy NASA przy przygotowaniach wydolnościowych. Więc jeśli NASA, to czemu nie CIA? No, definitywnej odpowiedzi na to pytanie pewnie nigdy już nie poznamy.
0: A ja przypominam sobie rok 2018 i Mundial w wykonaniu naszej reprezentacji, mecz Polska-Senegal i tak zachodzę w głowę troszeczkę pół żartem, pół serio. Czy Wojciech Szczęsny także nie był czymś podtruwany? Ale to oczywiście zostawiamy. Mam nadzieję, Bogdanie, że na ten temat także uda ci się zebrać jakieś informacje. Bogdan Frymorgan dla Radia RMF24. Bogdanie, bardzo dziękuję.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchacie radia RMF24. Teraz mamy ciekawe, ale i niepokojące informacje dotyczące zabawek. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 818 tysięcy zabawek importowanych spoza Unii Europejskiej. Kontrole trwały od początku marca do połowy maja. Pracownicy KAS sprawdzali, czy zabawki między innymi mają dane identyfikujące producenta i importera, wymagane ostrzeżenia, czy też instrukcje użytkowania w języku polskim. Wynika z najnowszego komunikatu Ministerstwa Finansów. W prawie 290 przypadkach podejrzenia zostały potwierdzone. Służby zwróciły uwagę na to, że takie produkty mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Produkty na granicy kontrolowane były też w laboratoriach KAS pod kątem obecności ftalanów, czyli substancji chemicznych stosowanych do zmiękczania tworzyw sztucznych, których nadmierna obecność może negatywnie wpływać na zdrowie dzieci. Do badań laboratoryjnych pobrano niespełna 50 próbek zabawek. W dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm ftalanu. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji za dokładnie 6 minut. Najnowsze fakty. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Coraz bliżej godzina 13. Pora na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Gorąco zapraszam. Jeden z zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów został nie tak dawno zwolniony z aresztu w podobnej sprawie, ustalił reporter śledczy RMF FM. Premier zachwala program SAFE. Donald Tusk przekonuje, jak unijna pożyczka na zbrojenia jest korzystna dla Polski. Zmęczenia przyczyny, braki witaminy. Zapamiętajcie sobie to hasło, wyjaśnimy, co się kryje za tą rymowaną diagnozą. Trzeci z zatrzymanych wczoraj w związku z serią fałszywych alarmów młodych mężczyzn został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu, dowiedział się reporter RMF FM. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami w śledztwie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, mając m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy, Krzysztofie.
2: Witam.
1: Jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu?
2: W pierwszej instancji wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. Sąd podkreślił też młody wiek podejrzanego, a prokuratura złożyła zażalenie.
1: Jaka była odpowiedź?
2: W drugiej instancji sąd stwierdził, że, tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
1: Fantazyjny, a co to znaczy?
2: No, miały być oderwane od rzeczywistości, a podejrzany nie posiadał realnych możliwości ich realizacji. Sąd zalecał też m.in. zastosowanie wobec niego zakazu korzystania z wybranych usług internetowych.
1: No ale to nic nie dało.
2: W najmniejszym stopniu. Okazało się, że po 3 tygodniach na wolności Wiktor P. wpadł w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod zarzutem brania udziału w kolejnej serii fałszywych alarmów.
1: Z pieniędzy SAFE skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm, twierdzi premier. Donald Tusk podał tę liczbę podczas uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach unijnej pożyczki na polską obronność. Mowa o ponad 180 miliardach złotych.
3: Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im więcej wydamy i im mądrzej wydamy te środki, nasze budżetowe, europejskie, no coraz częściej także prywatne, im lepiej je wykorzystamy w czasie pokoju, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
1: Zwrócił uwagę szef rządu. Administracja USA przygotowuje się na potencjalny upadek rządu Kuby już tego lata, podał portal Axios. Czy Waszyngton może zaatakować Hawanę? Na to pytanie już za chwilę w radiu RMF24 odpowie rozmówczyni Jakuba Śliwińskiego, dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskacie jeszcze więcej informacji. Znamy nowe, maksymalne ceny paliw. Od północy będą obowiązywać na stacjach. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,16 zł, a za olej napędowy 6,37 zł. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Jak ujawnił Robert Zakrzewski, doniesienia dotyczące biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Przewlekłe zmęczenie może być wynikiem niedoboru witamin, odkryli japońscy naukowcy.
5: Szczególnie witaminy B12 i kwasu foliowego.
1: Studio Grzegorz Jasiński, jak można to wytłumaczyć?
5: Dzień dobry. Badania prowadzone przez naukowców z Osaki pokazały, że niedobór tych witamin może prowadzić do wzrostu poziomu homocysteiny, aminokwasu będącego produktem rozkładu białek, który sygnalizuje też na przykład choroby układu krążenia. Okazało się też, że u mężczyzn wyższy poziom homocysteiny wiązał się przede wszystkim z nasileniem fizycznym zmęczenia, natomiast u kobiet raczej z obniżeniem motywacji. To pierwsze tego typu doniesienia wskazujące, że niedobory witamin z grupy B mogą mieć bezpośredni wpływ na samopoczucie i poziom energii u zupełnie zdrowych osób. Jeśli tak, profilaktyka przewlekłego zmęczenia powinna obejmować nie tylko właściwy odpoczynek oraz odpowiednią ilość i jakość snu, ale też właściwe odżywianie.
1: A my was karmimy wiedzą. Bądźcie czujni, przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program radia RMF 24. Czy Stany Zjednoczone zaatakują Kubę? Już za chwilę o tym temacie porozmawiamy z dr Joanną Gocławską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. W tej godzinie poszukamy także odpowiedzi na pytanie, co dalej z planami budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Administracja USA przygotowuje się na potencjalny upadek rządu Kuby już tego lata. Tak podał dziś Axios. Jak z kolei przekazała agencja Reutera, Stany Zjednoczone przeprowadziły symulację nowych planów wojskowej odpowiedzi na wypadek, gdyby Kuba popadła w chaos. I dodam jeszcze jedną informację medialną. Serwis Politico przekazał, że Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by Waszyngton mógł przeprowadzić atak na Kubę. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, latynoamerykanistka i ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Czy rzeczywiście może dojść do ataku USA na Kubę w kolejnych tygodniach? I pytanie, co przemawia za tą tezą, a co przeciw tej tezie?
1: No, wszystko wskazuje na to, że faktycznie amerykańska machina wojskowa lada chwila będzie przygotowana do tego, żeby zwrócić się wobec Kuby. I na to wskazuje kilka okoliczności, które obserwujemy od pewnego czasu. Po pierwsze, Marco Rubio, czyli sekretarz stanu, amerykański sekretarz stanu, ale kubańskiego pochodzenia, od dawna mówi o tym, że pragnie upadku komunistycznego rządu, natomiast w tej chwili szuka właściwie takiego pretekstu czy dobrego momentu na to, aby Donalda Trumpa skłonić do podjęcia takiej decyzji. On wcześniej był takim zwolennikiem bardziej negocjacji, a teraz już wypowiada się raczej w takim tonie, że jego zdaniem te szanse na negocjacje z rządem komunistycznej Kuby są po prostu nikłe. Natomiast taką bezpośrednim przygotowaniem do tego, żeby jakieś konkretne działania podjąć, jest fakt oskarżenia byłego prezydenta kraju, Raula Castro, o spisek mający na celu zabicie kilku obywateli USA. To były wydarzenia, które obserwowaliśmy dawno temu, bo 3 dekady temu, w roku 1996, gdy Raul Castro był ministrem obrony w rządzie jeszcze wtedy Fidela Castro, i to on jest odpowiedzialny, zdaniem prokuratury generalnej w Stanach Zjednoczonych, za 4 przypadki morderstw, w tym 3 obywateli amerykańskich. To znaczy, to byli Kubańczycy, ale już z amerykańskim obywatelstwem. I to wskazuje na takie przygotowanie w stylu aktu oskarżenia przeciwko Nicolasowi Maduro, prawda? I to skończyło się w Wenezueli w styczniu porwaniem Nicolasa Maduro, postawieniem przed sądem, i taką demonstracją siły. I trzecia jeszcze okoliczność to właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał przed chwilą, to znaczy nagromadzenie sił, żołnierzy, broni niezbędnych Stanom Zjednoczonym do przeprowadzenia bezpośredniego ataku militarnego na Kubę. I to faktycznie przypomina działania na Bliskim Wschodzie i rzeczywiście ta rozbudowana taka obecność marynarki wojennej w regionie Karaibów dookoła Kuby, to jest największa na świecie poza Bliskim Wschodem. To są argumenty za tym, żeby przyjąć właśnie takie oczekiwanie za pewnik. Natomiast oczywiście nie wszystko jest takie proste i jasne, bo taka presja na Kubę przecież trwa od wielu dekad. I te sankcje, które zostały nałożone, również te nowe, one wpisują się w taką długotrwałą politykę Stanów Zjednoczonych, która właściwie nigdy nie zakończyła się do tej pory taką bezpośrednią inwazją. Czy to rzeczywiście mogłoby się wydarzyć w tej chwili i czy będzie to przypadek takiej jakiejś spektakularnej akcji w stylu hollywoodzkim, jak widzieliśmy w przypadku Wenezueli, to oczywiście jest pytanie otwarte.
0: No właśnie, wspominamy o sytuacji w Wenezueli, wspominamy o tym, co działo się w Iranie. Pani doktor, gdyby doszło do ataku USA na Kubę, jak to może wyglądać? Czy tak jak właśnie w Wenezueli, czy może jednak tak jak w przypadku Iranu?
1: Prawdopodobnie zupełnie inaczej, dlatego że ani scenariusz wenezuelski, ani ten irański to nie jest coś, co dałoby się w łatwy sposób powtórzyć w przypadku Kuby, bo to jest po prostu inny kraj, inne okoliczności. Też inny rodzaj reakcji chyba spotkałby wówczas Stany Zjednoczone ze strony chociażby przygotowanych na to, nie wiemy jak bardzo, ale jednak przygotowanych na to sił zbrojnych Kuby, które bardzo silnie wciąż jeszcze tym krajem zarządzają. I nie dałoby się chyba tak łatwo porwać Raula Castro. Wygląda to wszystko na przygotowania podobne właśnie do Wenezueli, ale Raul Castro też nie zrobiłby takiego wrażenia, to znaczy pokazywanie takich zdjęć starszej osoby, bo on ma już 94 lata, gdzieś tam skutego kajdanami, to nie jest to samo, co widok w sile wieku Nicolasa Maduro w tych klapkach i zasłoniętymi oczami, więc to zupełnie inne chyba wrażenie by spowodowało, a też myślę, że nie byłoby tak łatwe jak w przypadku Wenezueli, no bo wówczas zaskoczenie było pełne. Wszyscy obserwowali to z wielkim zdziwieniem, a tutaj taka zapowiedź bezpośrednia już przecież padła, więc ten sam scenariusz nie. Natomiast co w praktyce mogłoby się wydarzyć? Wojna gospodarcza już trwa. Wojna gospodarcza w tym sensie, że kolejne sankcje są nakładane na Kubę. Kuba została odcięta od wszelkich dostaw ropy naftowej. Ona w tej chwili jest właściwie na granicy w ogóle możliwości istnienia. Jeśli chodzi o gospodarczą wydolność Kuby, to właściwie ona jest już dzisiaj bliska zeru. I być może Donald Trump czeka po prostu na to, że tu zmusi w ten sposób poprzez zagłodzenie reżimu do tego, aby on po prostu na to, że tu zmusi w ten sposób poprzez

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I tak dalej, że to wszystko jest potępiane i myślę, że w regionie będzie raczej taka bardzo silna antyamerykańska narracja, natomiast czy to będzie miało jakiś wymiar praktyczny? No, pewnie nie.
4: No właśnie, rozwińmy ten temat i zatrzymajmy się przy samych mieszkańcach Kuby. Czy w przypadku obalenia rządu w Hawanie przez Waszyngton zwykli Kubańczycy nie zbuntują się? Krótko mówiąc, czy obecny reżim ma poparcie społeczeństwa, czy jeśli upadnie, ludzie lub też ewentualna opozycja mogą chcieć wyjść na ulicę, mogą chcieć stworzyć własny?
3: Większość Kubańczyków w tej chwili bardzo cierpi. Cierpi po prostu z głodu, cierpi z tego powodu, że nie ma dostępu do lekarstw, do leczenia. Po prostu żyją pod ogromną presją. Góry śmieci rosną, nie ma benzyny. Jeżeli jest, jest ona bardzo droga, nawet $8 za litr, podczas gdy średnia miesięczna pensja na Kubie to jest $16, a i tak nie da się kupić po prostu tego paliwa, więc transport w zasadzie jest sparaliżowany. Zwykli Kubańczycy czekają na coś, na to, co się stanie. Oni właściwie są już zdeterminowani i wszystko im jedno, tylko żeby się wreszcie coś wydarzyło takiego, że będą mogli godnie żyć. Czy ta interwencja, ewentualna interwencja Stanów Zjednoczonych do tego doprowadzi, oczywiście nie wiemy, ale tutaj wydaje się, że takie oczekiwanie ze strony zwykłych Kubańczyków jest. Już wiemy, że wcześniej wychodzili na ulicę, próbowali protestować, doszło nawet do takich ataków na jakieś placówki związane z partią, nie w samej Hawanie, w innych miastach, ale pamiętajmy, że wciąż aparat reżimu jest, wciąż działa i Kubańczycy są aresztowani. Niezależne organizacje podają, że ponad 1200 więźniów politycznych przebywa wciąż w więzieniach, więc każde wyjście na ulicę teraz to jest ogromne, naprawdę ogromne zagrożenie. Natomiast co się wydarzyłoby w czasie, gdy dojdzie na przykład do jakiegoś ataku Stanów Zjednoczonych, no pewnie część Kubańczyków jednak będzie to witała z jakimś utęsknieniem, ale przede wszystkim chyba ważne jest to, co myśli i w jaki sposób no jednak dopinguje do takiego ataku diaspora kubańska, która znajduje się przede wszystkim na Florydzie, to jest blisko 3 miliony osób kubańskiego pochodzenia, no, które bardzo chyba domagają się jakichś intensywnych działań w takim kierunku, aby tę komunistyczną władzę kubańską wreszcie obalić. I takie głosy płyną do Donalda Trumpa, do administracji i pewnie jednak dopingują do tego, aby podjąć pewne działania. Sam reżim nie jest skłonny do współpracy i to już wiemy po tych wielu tygodniach jakichś prób rozmów, przygotowań i prób wyłonienia jakiejś osoby, która mogłaby przejąć władzę na Kubie. Tutaj mowa była i plany takie, że mógłby to być wnuk Raula Castro, zwany Raulito, mały Raul, który jest osobą spoza rządu. To nie jest człowiek, który w tej polityce działałby. I chyba tutaj jednak Marco Rubio wydaje się zawiedziony i w tą stronę iść nie będzie.
4: Będziemy oczywiście bacznie obserwowali sytuację na linii Stany Zjednoczone-Kuba. A razem z nami w radiu RMF 24 była pani dr Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, latynoamerykanistka i ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję za zaproszenie.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Ministerstwo Infrastruktury wraca do prac nad brakującym fragmentem wschodniej obwodnicy Warszawy. Chodzi o odcinek trasy S17 między węzłami Drewnica i Warszawa Wschód. To jedna z najbardziej wyczekiwanych, ale też najbardziej kontrowersyjnych inwestycji drogowych w stolicy. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Michale, po latach sporów i protestów wszystko ma zacząć się praktycznie od nowa.
2: Tak jest, bo wcześniejsze warianty przebiegu trasy od lat blokowały protesty mieszkańców i kolejne postępowania sądowe. Największe kontrowersje dotyczyły przebiegu drogi przez warszawską dzielnicę Wesoła. Poprzednia koncepcja zakładała budowę szerokiej, sześciopasmowej trasy na wysokim nasypie, który podzieliłby dzielnicę na dwie części. Na to mieszkańcy nie chcieli się zgodzić.
3: My jesteśmy konsekwentni, zostajemy, jeżeli ma być obwodnica przez Wesołą, to w wariancie tak zwanym czerwonym, południowym, jeżeli ktoś spojrzy na mapę, omijającym centrum Wesołej. No i oczywiście kwestia jest taka, bo mówią decydenci, rozwiązania tunelowe. No, ale jaka długość tego tunelu? To też jest niewiadome w tym momencie, więc oczywiście optujemy za tamtym wariantem, za jak najdłuższym tunelem.
2: Mówi Agnieszka Glębowska ze Stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej. No i właśnie dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wycofała się z wcześniejszych koncepcji i rozpoczęła cały proces od nowa. Teraz drogowcy mają przeanalizować zupełnie nowe warianty przebiegu trasy z wykorzystaniem jak największej liczby, no właśnie, tuneli.
0: Michale, kiedy...
4: Chcemy wybudować wschodnią obwodnicę Warszawy tak, aby wreszcie ta część aglomeracji warszawskiej, ta część stolicy naszego państwa wreszcie mogła normalnie żyć. Wiemy, że to był ogromny problem przez lata, natomiast nie oznacza to, że naszym zadaniem urzędników państwa, zadaniem rządu jest przełamanie tego impasu.
2: Mówił minister Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. A mieszkańcy Wesołej, jak słyszeliśmy, podchodzą jednak do tych zapowiedzi ostrożnie i wszyscy zgodnie podkreślają, że czekają na konkrety.
0: No właśnie, jestem taki wyrywny, ja chcę już wiedzieć. Michale, kiedy zapadną konkretne decyzje i kiedy obwodnica ma być gotowa?
2: No, to dla wyrywnych tych informacji dobrych nie mam, bo pierwsze koncepcje, trzy koncepcje mamy poznać w 2028 roku. To nie brzmi najgorzej, no ale potem rozpoczną się kolejne konsultacje społeczne, procedury środowiskowe, tych formalności jest naprawdę, naprawdę sporo. Mówimy przecież o prawie 17-kilometrowej, trzypasmowej w każdą stronę trasie. No i według obecnych planów trasa miałaby być gotowa około 2036-2037 roku, no więc przyznasz, chyba że perspektywa dość odległa.
0: Oj tak, Michał Krasoń w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: A już za chwilę sport. W popołudniowym programie przed nami meldunek z tenisowego French Open. Na razie na korcie oglądamy Huberta Hurkacza, cały czas czekamy na mecz Mai Chwalińskiej. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Radiu RMF 24. Czas na sport. Hubert Hurkacz już w grze. Na kortach Rolanda Garrosa trwa jego spotkanie drugiej rundy z Francisem Tiafoe, więc łączymy się z Cezarym Dziwiczkiem z redakcji sportowej. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry.
0: I od razu pytam, jak idzie Hubiemu w pierwszym secie?
1: Naprawdę całkiem dobrze. Jest w tej chwili 5-4 dla Polaka, natomiast żaden z tenisistów nie ma obecnie przewagi przełamania. To jest bardzo wyrównane spotkanie. Aj, teraz nieudane zagranie Hubiego, chociaż wydawało się, że punkt będzie jego, ale popełnił prosty błąd przy siatce. Serwuje Tiafoe, zatem prawdopodobnie za chwilę wyrówna stan gry. Natomiast co się działo wcześniej? Wcześniej zaczęło się od przełamania Amerykanina i to zwiastowało, że Hubi będzie miał problemy. Ja mówiłem wcześniej w faktach, że nie uważam, żeby tutaj dzisiaj Polacy byli faworytami. Przecież także Maja Chwanińska będzie później grać, że mają przeciwników z takiej średniej, wyższej półki. Tak bym to ujął, bo to nie jest może jeszcze półka najwyższa, to nie są w tej chwili ich rywale dzisiejsi czołowymi tenisistami na świecie na ten moment. Natomiast na pewno są to tenisiści groźni, którzy potrafią się wzbić na tak wysoki poziom. No ale po tym przełamaniu ze strony Francisa Tiafoe, Hubi wrócił z przełamaniem i wyrównał stan gry, można powiedzieć, równowaga w tej chwili, w tym pierwszym secie. Jeżeli chodzi o jakieś elementy tutaj statystyczne, które już wybijają się na pierwszy plan w tym dopiero przecież pierwszym secie, no to na pewno serwis Huberta Hurkacza. I to jest ewidentnie bardzo, bardzo dobra wiadomość, że Hubi niesamowicie serwuje. Z tego jest znany, zresztą to jest jego charakterystyczny znak, można powiedzieć. I już na ten moment ma 10 asów serwisowych przy zaledwie jednym rywala. Być może to będzie jakiś element, który na koniec zdecyduje. No ale co za tym idzie, oczywiście Hubi ryzykuje, gra mocno. Próbuje tutaj wypracować sobie przewagę nad Francisem Tiafoe. No jednak popełnia też oczywiście trochę więcej błędów niewymuszonych, natomiast 12-9 to nie jest aż taka znowu wielka różnica. Wciąż trwa ten gem, który rozpoczął się jeszcze przed naszym wejściem. Francis Tiafoe prowadzi teraz 40-30. Hubert Hurkacz nie składa broni. Być może jeszcze powalczy o zakończenie pierwszego seta na swoją korzyść jeszcze w tym gemie. No zobaczymy, czekamy na kolejne piłki, no ale coś mi podpowiada, że będzie to spotkanie długie, zacięte, wyczerpujące dla obu tenisistów. Pamiętajmy, że w wielkich szlemach panowie grają do 3 wygranych setów, zatem raczej spodziewałbym się tutaj na jednym z paryskich kortów spotkania przede wszystkim długiego, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać.
0: Trzymamy oczywiście kciuki za Hubiego. Cezary, kilka chwil temu powiedziałeś, że Maja Chwalińska będzie później grać, no i to później nam tak się przedłuża i przedłuża. Pytanie, czy Maja już wyszła na kort?
1: Jeszcze nie wyszła na kort, natomiast to już jest kwestia, myślę, kilkunastu minut, może trochę ponad 20. Ja widzę, że zaktualizowała się godzina rozpoczęcia spotkania Maji Chwalińskiej z Elise Mertens, doświadczoną Belgijką, 21. rakietą świata, na godzinę 14. I prawdopodobnie już się nie przesunie, bo właśnie przed chwilą wyskoczyło mi powiadomienie, że spotkanie, które po prostu musiało się zakończyć na tym korcie przed meczem Maji Chwalińskiej, czyli starcie Jana Lenarda Sztrufa z Portugalczykiem Jaimem Farią, zakończyło się na korzyść Portugalczyka, wygrał w 3 setach, zatem teraz szybka reorganizacja na tamtym korcie i Maja Chwalińska będzie mogła rozpoczynać to spotkanie, zatem na pewno nałożą się te 2 polskie mecze na siebie, tak zakładam. Pytanie, który pierwszy się skończy, no bo tutaj oczywiście panie grają trochę krócej, do 2 wygranych setów. Tak czy siak będziemy mieli już lada chwila podwójne emocje. No i teraz meldunek na koniec z meczu Huberta Hurkacza. Jednak Francis Tiafoe wyrównał stan gry na 5-5. Teraz popisał się skuteczną akcją po też dobrym serwisie. Zatem mamy remis. Mamy remis w pierwszym secie. Jest w tym momencie 5-5. No i będzie serwował Hubert Hurkacz. Trzymamy kciuki za Hubiego.
0: Oczywiście, że tak. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: bardzo.
0: A już za chwilę w radiu RMF 24 niezwykłe odkrycie majątku po zmarłym szefie mafii.

Słuchacie radia RMF24, a już teraz bardzo ciekawa informacja z Włoch. Tamtejsza gwardia finansowa znalazła majątek szefa sycylijskiej mafii, Matteo Messiny Denaro, który zmarł w 2023 roku. Majątek wart był okrągłe 200 milionów euro. Nieruchomości, konta i udziały w spółkach ukrył we Włoszech, Andorze, na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, Libanie i Monako, podała dziś agencja ANSA. Szef sycylijskiej Cosa Nostry ukrywał się przez prawie 30 lat i był poszukiwany na całym świecie. Został aresztowany w szpitalu w Palermo w 2023 roku. Po kilku miesiącach zmarł na chorobę nowotworową. Jak podała cytowana przez ANSA gwardia finansowa, znaleziony majątek mafioza pochodził z handlu narkotykami, który kontrolował przez dekady. Tu radio RMF24. Już za chwilę najnowsze informacje w faktach RMF FM. Zostańcie z nami.

0: słuchania radia RMF24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś, a już po 16:00 kolejny odcinek programu Gospodarczy Tydzień.

0: Coraz bliżej godzina 14. Czas na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się i serdecznie zapraszam. Starszy człowiek zginął pod kołami tramwaju w Poznaniu. O śmierci seniora powiadomiła nas policja. Grupa mieszkańców Wesołej krytykuje drogową inwestycję. Rozmawia z nimi nasz warszawski reporter. W faktach ze świata o krwawym ataku nożownika niedaleko Zurichu. Napastnik wykrzykiwał islamistyczne hasło. Oraz o robotach w rolach modeli na pokazie mody w Seulu. Śmiertelne potrącenie przez tramwaj w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna. Do tragedii doszło na przystanku poznańskiego szybkiego tramwaju w rejonie ulicy Kurpińskiego, informuje policja.
2: Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, senior przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory, gdzie został potrącony. Miało to miejsce w miejscu niewyznaczonym do przejścia dla pieszych. Na miejsce udali się także prokurator, który będzie nadzorował czynności oględzin przeprowadzone przez policyjne techników na miejscu zdarzenia.
1: Przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło kolejne prace nad budową brakującego elementu wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa S17 ma połączyć węzły Drewnica i Warszawa Wschód. Sprawą zajmuje się reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Ta trasa od lat budzi ogromne kontrowersje, prawda?
3: Zgadza się. Poprzednia propozycja zakładała wybudowanie sześciopasmowej drogi na nasypie, który podzieliłby warszawską Wesołą na dwie części. Na to mieszkańcy nie chcieli się zgodzić. Teraz koncepcja ma znacząco się zmienić.
4: Będziemy szukali najlepszego rozwiązania z naciskiem na przebiegi tunelowe.
3: Mówi Paweł Woźniak, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy Wesołej są w tej sprawie podzieleni.
5: Jeżeli ma być obwodnica przez Wesołą, to w wariancie pomijającym centrum Wesołej.
6: Trasa przez centrum? Nie.
7: Przez centrum, jeżeli by miało przechodzić, to jak najbardziej w tunelu.
8: W razie jakiegoś pożaru czy coś, to my jesteśmy w kotlinie zamknięci zupełnie. No jak musi być gdzieś, to najlepiej w tunelu.
3: Nowe warianty przebiegu trasy mamy poznać w 2028 roku.
9: Świat w faktach.
1: Dramatyczne sceny rozegrały się w Szwajcarii. Trzy osoby zostały ranne w ataku nożownika na stacji kolejowej niedaleko Zurichu. Jak informuje szwajcarska policja, 31-letni sprawca został zatrzymany. Zdjęcia opublikowane w mediach i na platformach społecznościowych przedstawiają domniemanego napastnika o długich brązowych włosach, ubranego w ciemny t-shirt i shorty, biegnącego przed stacją kolejową i krzyczącego Allahu Akbar. Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne, które obejmuje m.in. przekazanie Kijowowi myśliwców Gripen. Informacja o porozumieniu została ogłoszona podczas wizyty Wołodymyra Załęskiego w Sztokholmie. Ukraiński przywódca liczy, że pierwsze Gripeny pojawią się na Ukrainie na przełomie roku. Robot na wybiegu na pokazie mody w Seulu. Południowo-koreańska firma technologiczna zorganizowała prezentację ubiorów, podczas której prezentowały się modelki i modele w towarzystwie noszących takie same stroje androidów. Wierzę, że pewnego dnia ludzie będą nosić ubrania inspirowane robotami, a roboty będą nosić ubrania inspirowane ludźmi. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować pokaz mody cyborgów AI, tłumaczył przedstawiciel organizatora tego niezwykłego pokazu mody. Ludzie i roboty nie tylko miały na sobie identyczne ubrania, ale też wykonywały synchronizowane układy choreograficzne. O, słowo moda coraz bliżej do wyrazu modem. Burger na 40 sposobów. Na imprezie jemy w Łodzi Burger Fest. Jakie to sposoby? Sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
10: Jak smakowało?
11: Pyszne, bo było dużo różnych takich składników, których ja bym w domu nie miała. No na przykład jakiś tutaj jest taki sos specjalny, którego ja nie mam i nie wiem gdzie kupić. Boczek u mnie się tego nie je w domu, więc to jest taka nowość.
10: Taki idealny burger, to co on powinien mieć, waszym zdaniem?
11: No na pewno mięsko dobre. Dla mnie też muszą być zawsze warzywka, żeby tak się to jakoś balansowało.
12: No ja też jestem team mięso. Ja lubię jeszcze, jak jest ogóreczek kiszony, jak jest jakiś dobry sosik. Ja wolę tak bardziej po chłopsku, że tak powiem.
10: Pieczywo ma znaczenie?
12: Tak, ja najbardziej lubię właśnie taką bułeczkę brioszkę, taką gładziutką, maślaną lekko, no to jest idealnie. I właśnie tutaj taka jest.
1: Tak, jest i tak będzie jeszcze dziś, w piątek, sobotę i niedzielę. Burger Fest w Łodzi potrwa do końca tygodnia. Można zamówić wielką bułę z dodatkami i fest się najeść.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartkowe popołudnie z radiem RMF 24. Hubert Hurkacz wygrywa pierwszego seta w pojedynku z Francisem Tiafoe 7-6. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych na paryskich kortach i oczywiście będziemy tam wracali. W tej godzinie powiemy także o uchwale krajobrazowej w Zakopanem. Kuba Ślibiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Kasia.
1: Radio RMF 24. Fakty z ostatniej chwili.
2: Ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. 8 osób zostało poszkodowanych. Jedna w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Gryficach, poinformował oficer prasowy Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Do wypadku doszło na lokalnej drodze.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Robert De Niro ujawnił szczegóły dotyczące jego festiwalu filmowego, słynnej Tribeki. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM wyłowiła dla nas największe atrakcje. Dzień dobry, Kasiu. No i właśnie, jedną z nich, jedną z tych największych atrakcji będzie spotkanie, uwaga, uwaga, z Madonną.
1: To prawda, Madonna pokaże w Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku jest festiwal Tribeka, premierowo taki swój wizualny projekt Confessions 2. On jest inspirowany tym nowym albumem, ponad 10 minut ma ten film i to jest taki film, który łączy muzykę i kino. Więc po pierwsze Madonna, będzie też spotkanie z nią, będzie można z nią porozmawiać. Można też śledzić to w mediach społecznościowych. Alicia Keys też będzie jedną z głównych gwiazd. Ona będzie z kolei na gali zamknięcia, na premierze filmu dokumentalnego Alicia Keys Girl from Hell's Kitchen. To jest widowisko oparte na jej życiu, na jej muzyce. Będzie też Bruce Springsteen. On ma otrzymać specjalną nagrodę Harry'ego Belafonte. Harry Belafonte Voices for Social Justice Award. To jest taka specjalna nagroda, która jest przyznawana, nazwijmy ją za sprawiedliwość społeczną, dla kogoś, kto jest ważny dla Amerykanów, bo mówi odważnie, co myśli. Planowane jest także spotkanie, rozmowa z Bruce'em Springsteenem, a o tej nagrodzie mówi pomysłodawca festiwalu, słynny aktor, wspomniany przez ciebie Robert De Niro. Cóż, szczególnie w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. Zbliża się 250. rocznica powstania kraju, 25. rocznica festiwalu, to również 80. urodziny Dumbella. To wszystko jest szalone i bardzo istotne, mówi Robert De Niro, a mówiąc Dumbbell, nawiązał, śmiejesz się, no tak, do wypowiedzi muzyka Bruce'a Springsteena. On użył słowa Dumbbell. To jest taka obraźliwa gra słów wobec Donalda Trumpa, oczywiście. A jednym z najgłośniejszych tematów tego festiwalu są nowe filmy tworzone z użyciem sztucznej inteligencji.
0: No i właśnie, Kasiu, tu pojawiają się ogromne kontrowersje.
1: Tak, najgłośniejszym filmem AI na Tribece w tym roku będzie Dreams of Violence i to jest pierwsza w historii festiwalu pełnometrażowy film w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Światowa premiera została zaplanowana na 10 czerwca. Film trwa 75 minut. To jest fabularyzowany dramat dokumentalny o protestach i represjach w Iranie w styczniu 2026 roku. I film w sumie pokazuje historię 5 osób, które się ukrywają przed irańskimi służbami bezpieczeństwa i obserwowane są przez chłopca na wózku inwalidzkim. Ta produkcja powstała podobno w 3 miesiące i kosztowała $2000. No tak. Część środowiska filmowego uważa to za przełom technologiczny, ale inni krytykują ten festiwal za promowanie kina tworzonego przez algorytmy zamiast tradycyjnych twórców. Pamiętajmy tylko, że filmów, które tworzą twórcy, artyści, będzie kilkadziesiąt, prawie setka. Natomiast ta AI-owa jest jedna, no ale ona kosztuje $2000, więc to jest wszystko też po kosztach. Nie trzeba zatrudniać żadnych artystów, po prostu AI sam robi filmy. No więc to jest sprawa dyskusyjna, nie oceniamy, informujemy.
0: A ty, Kasiu, właśnie chciałem zapytać, co o tym myślisz, ale jak rozumiem, informujemy, nie oceniamy, tak?
1: Tak, znaczy, możemy spróbować.
0: Natomiast
1: wiadomo, że każdy z nas będzie miał swoje zdanie. Ja byłam na spotkaniu teraz w Cannes niedawno z Guillermo del Toro, z twórcą wszystkich najfajniejszych filmów, jak ja uważam. W każdym razie Guillermo del Toro powiedział taką rzecz: róbmy kino, nie korzystajmy, niech robi filmy inteligencja ludzka, a nie inteligencja sztuczna. Sztuczna, nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja. Albo sztuczna, albo inteligencja. No, więc ja mam takie zdanie. O.
0: I ja się pod tym jak najbardziej podpisuję. Kasiu, będą też polskie akcenty. Opowiedzmy, jakie.
1: Na Tribece będzie dokument o polskiej top...
2: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a do

0: no to można zajrzeć do internetu.
1: Dokładnie tak. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, wspominaliśmy o Bosie, o Brusie Springsteenie. No to specjalnie dla ciebie i oczywiście dla naszych słuchaczy. Już teraz The Boss.
0: Super.
1: Born in the USA.

W radiu RMF 24 mamy najnowsze informacje z French Open. Mecz rozstawionej z numerem 3 Igi Świątek z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym, poinformowali organizatorzy. A tymczasem trwa mecz Huberta Hurkacza z Francisem Tiafoe. Pierwszy set był dla Polaka, teraz trwa set drugi. I kilka chwil temu ruszyło także spotkanie Mai Chwalińskiej z Belgijką Elis Mertens. A więcej o tych meczach niebawem w radiu RMF 24 opowie nam Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.

0: Zanim najnowszy meldunek z tenisowego French Open, to wcześniej w radiu RMF24 przeniesiemy się do stolicy Tatr. Radni Zakopanego po 11 latach prac uchwalili właśnie tak zwaną uchwałę krajobrazową, która ma uporządkować reklamy w mieście. Przede wszystkim te reklamy, które od lat zasłaniają widok na góry przy wjeździe do stolicy Tatr. A razem z nami w radiu RMF24 jest Maciej Pałachicki, który wrócił właśnie z sesji Rady Miasta. Dzień dobry, Maćku. No i pytanie, które reklamy znikną i przede wszystkim, kiedy to nastąpi?
1: No cóż, no prawdopodobnie jeszcze nie przed najbliższymi wakacjami, a szkoda. Także wjeżdżając do Zakopanego zamiast Giemontu pewnie zobaczymy dalej wioskę Smurfów, przynajmniej taką reklamę. No, przedsiębiorcy mają rok na dostosowanie się do uchwalonej dzisiaj uchwały i będą musieli ściągnąć te reklamy, które stoją nielegalnie, natomiast te, które są postawione legalnie, czyli zgodnie z prawami, zgodnie z zasadami prawa budowlanego, będą miały aż 5 lat, żeby się dostosować do tej uchwały. Ale jak się okazuje, po sprawdzeniu właściwie żadna, czy też prawie żadna reklama stojąca przy wjeździe do Zakopanego nie jest legalna, więc one będą musiały zostać usunięte. W przeciwnym wypadku za każdy miesiąc takiej reklamy będą musieli przedsiębiorcy zapłacić karę. Jeżeli to będzie reklama wielkości 10 metrów kwadratowych, to ta kara może wynieść nawet 9 tysięcy miesięcznie. Także będą to dosyć odczuwalne restrykcje. Miejmy więc nadzieję, że reklamy szpecące krajobraz, szpecące czy zasłaniające widok znikną w najbliższym czasie z naszego krajobrazu zakopiańskiego. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz ma nadzieję, że one już od jutra zaczną znikać, bo przedsiębiorcy dostali wyraźny sygnał, że miasto nie toleruje tego typu szpecących widoki pseudo reklam, czy też reklam, które mają zachęcać do korzystania z różnych atrakcji turystycznych, a które są po prostu brzydkie. Ta nowa uchwała określa, jakiej wielkości mogą być reklamy, czy jakie to mogą być reklamy, czyli nie mogą być to na przykład świecące, pulsujące, migające, natomiast jak najbardziej mogą być szyldy, które będą pokazywały, zachęcały do skorzystania z usług danego przedsiębiorcy, który w tym miejscu wykonuje swoją usługę. Także wygląda na to, że po 11 latach, rzeczywiście jak mówiłeś, 11 latach bojów Zakopane będzie wreszcie takim miejscem ucywilizowanym reklamowo. No i miejmy nadzieję, że już lada dzień zobaczymy pierwsze tego efekty.
0: Maćku, ale no właśnie, podkreślmy to, 11 lat. Dlaczego to wszystko tak długo trwało? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednym zdaniem na to pytanie?
1: No cóż, w Zakopanem różne interesy się splatają. To może, jeżeli chodzi o jedno zdanie, to bym użył właśnie takie.
0: Maciej Pałachicki dla Radia RMF24. Maćku, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: W Radiu RMF24 czas na sport. Dwoje polskich tenisistów rozgrywa właśnie mecze w ramach drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Hubert Hurkacz mierzy się z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a Maja Chwalińska z Belgijką Elis Mertens. Łączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej Patrykiem Serwańskim. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: No to Patryk opowiada, jak idzie biało-czerwonym.
2: No to zacznijmy sobie od Huberta Hurkacza, bo tutaj już się więcej w tym meczu wydarzyło. Drugi set już nam się kończy. Panowie od, no, bez mała dwóch godzin, ponad godzina 40 już na korcie. Pierwszego seta, przypomnę, Hurkacz wygrał po tiebreaku 7-6 i w tym tiebreaku 7-5. No i w pierwszym secie w ogóle mieliśmy jeszcze chociaż po jednym przełamaniu. Drugi set jak na razie to zero przełamań. Panowie swoje gemy serwisowe wygrywają, a w tej sytuacji no wynik jest wyrównany oczywiście. 5-5 w tym momencie. I no, póki co to tak wygląda, jakbyśmy mieli brnąć w stronę drugiego tiebreaka. Także tutaj mecz bardzo wyrównany, więc no taki trochę na żyletki można powiedzieć jak na razie, skoro pojedyncze piłki mogą decydować. Maja Chwalińska natomiast pierwszy set z Elis Mertens, no tutaj dysproporcja taka rankingowa, doświadczenia na korzyść zdecydowanie Belgijki, która jest 21. rakietą świata. Maja Chwalińska, przypomnę, jest poza setką aktualnie. Już wiadomo, że w okolicach tej setki się znajdzie, awansuje na pewno dzięki temu, co robi teraz w Paryżu, ale na razie ten mecz no, zaczął się bardzo dobrze dla Polki. W pierwszym gemie przełamała Elis Mertens, zrobiła to zresztą później po raz drugi, ale też dwukrotnie przegrała swój serwis, także tutaj niezbyt dobrze sobie Polka radzi pod tym względem, chociaż te gemy, w których te serwisy przegrywała, no starała się tam, ale nie za bardzo jej to poszło, broniła się jeszcze, ale nie do końca skutecznie, no i wynik 4-4, także też tutaj mamy na razie wszystko tak na styku i ciężko powiedzieć, w jaką stronę pójdzie ten drugi set Hurkacza, w jaką stronę pójdzie pierwszy set Chwalińskiej, może wszystko ułoży się po naszej myśli, a może wręcz przeciwnie, no nawet trudno coś tutaj prognozować na najbliższe minuty.
0: Jedno jest pewne, na pewno o tym poinformujemy. Ale oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, ale Patryku, ciekawe rzeczy dzieją się nie tylko na kortach, na których grają Polacy. Kłopoty u rankingowej jedynki, u Jannika Sinnera.
2: No Jannik Sinner pod nieobecność Carlosa Alcaraza to jest no, już tak murowany kandydat, że ten mur jest zrobiony z tak grubej, z tak dużej liczby cegieł, że no, nie powinno nic tego muru skruszyć, na pewno nie już na tym etapie, ale są problemy zdrowotne Sinnera. Dość powiedzieć, że w trzecim secie on prowadził ze swoim rywalem, czyli z Juanem Manuelem Cerundolo, z Argentyńczykiem 4-0. Wygrał też dwa pierwsze sety, więc wszystko szło ku dobremu. No i jakieś problemy mięśniowe, przerwa medyczna, opuścił kort Sinner. Ostatecznie tego seta przegrał 5-7 i teraz mamy seta numer 4, w którym rozpoczął się właśnie pierwszy gem, więc też no, pytanie, czy to jakaś taka dolegliwość, która rzeczywiście może być zażegnana. Była też jakaś przerwa z lekarzem, więc może podano Sinnerowi jakieś środki przeciwbólowe. Czy to jest coś... No, zakładam, że skoro Sinner gra, to znaczy, że nie jest to coś bardzo poważnego, bo gdyby miał ryzykować jakąś poważniejszą kontuzję w kontekście zbliżającego się sezonu na trawie i Wimbledonu, to zakładam, że raczej by nie ryzykował. No, ale ciekawe, jak ten mecz się potoczy, bo na razie to wszystko tutaj nam się odwróciło. Wydawało się, że będzie łatwo i przyjemnie dla Sinnera. No, tak jednak nie jest. Drugi jeszcze ciekawy mecz, w którym mierzą się dwaj tenisiści, oczywiście Adolfo Daniel Vallejo z Paragwaju i Moise Kwame, czyli ten sensacyjny 17-latek z Francji, który no niespodziewanie awansował do drugiej rundy po tym, jak pokonał Marina Cilicza, 17-latek przypomnę, a pokonał zawodnika starszego od siebie o 21 lat, żebyśmy też mieli, widzieli te dysproporcje. Gra teraz właśnie Francuz z Paragwajczykiem i to już jest piąty set tej rywalizacji, także panowie no tutaj bardzo ostro, już ponad 3,5 godziny gry i mamy teraz tego piątego seta, w którym na razie jest 1-1, także jeszcze trochę panowie pograją, pewnie ponad 4 godziny tego spotkania, tak się to pewnie skończy. No i zobaczymy, czy ten 17-latek pójdzie za ciosem, czy jednak Paragwajczyk go ostatecznie złamie. No i pytanie, co z Sinnerem, pytanie, co z Hurkaczem, pytanie, co wydarzy się w meczu Maji Chwalińskiej. Na razie dużo pytań, ale w najbliższym czasie będziemy sukcesywnie dostawać odpowiedzi.
0: Oczywiście, dostarczymy odpowiedzi jak najbardziej. Jeszcze na koniec, Patryku, szybka aktualizacja wyników. Pan Hurkacz prowadzi, przegrywa?
2: Przegrywa, ale 5-6, natomiast serwował TFO, teraz serwuje Hurkacz, także cały czas jesteśmy w tym klimacie, że kto serwuje, ten zdobywa punkt, także tutaj nic się nam nie zmieniło. W przypadku Maji Chwalińskiej też na razie niewiele zmian, cały czas 4-4, serwuje Elis Mertens i w swoim gemie serwisowym prowadzi teraz 40-30.
0: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, bardzo dziękujemy.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich żeglarze nie mają powodów do narzekania. Jest ciepło, słonecznie, a przede wszystkim wietrznie. Ewentualnie woda mogłaby być trochę cieplejsza, bo średnio ma od 17 do 19 stopni Celsjusza.
1: Pogoda jest żeglarska, fajna taka.
2: Faktycznie teraz jest tak, że jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu letniego to tak bardziej albo więcej jest prawdziwych żeglarzy, takich, którzy doceniają właśnie pustkę na jeziorach?
1: Znaczy, no przede wszystkim, no ja tu pierwszy raz byłem w 91 roku i jakby, no teraz jest najlepiej, jak tylko może być. Tak jak i we wrześniu, no jest mega, nie? Nie ma tłumów, spokojnie.
2: Przez te kilkadziesiąt lat, no to się zmieniła i infrastruktura i też sami żeglarze, podejrzewam.
1: No infrastruktura trochę na plus, a żeglarze na minus.
2: Brak tej kultury?
1: Kultury, w ogóle umiejętności, no dzisiaj te patenty to tak bardziej rozdają niż jak robiłem na żeglarza patent, który dzisiaj uprawnia do pływania jachtem z 50 metrami żaglami, 50 metrów żagla, to kiedyś raptem 20, a szkolenie było w ogóle na innym poziomie, nie?
2: A zdarza się jeszcze, że ktoś podnosi rękę, pozdrawia?
1: Rzadko, naprawdę rzadko, nie? Kiedyś to była taka, tak jak na motorze jak jeździsz, tak samo, nie? To wraca, na motocyklach widać na ulicach, że wraca, a na żaglach to ludzie w ogóle nie mają pojęcia, że coś takiego istnieje, nie?
2: No bo kiedyś to ogólnie się obserwowaliśmy, jak ktoś potrzebował pomocy, jak burłaczył, no to od razu się podpływało, jak ktoś miał silnik.
1: No to już historia.
2: Komu pan poleci żeglowanie jeszcze na koniec?
1: Tak naprawdę każdemu, chociaż spróbować, nie? Byleby nie trafić na jakąś mega złą pogodę, na deszcz i tak dalej, bo to może zniechęcić, natomiast no to jest jakiś naprawdę fajny sposób spędzania czasu.
0: Z panem Robertem, żeglarzem ze Śląska w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A ja jeszcze wyjaśnię słowo, które padło w tej rozmowie. Burłaczyć oznacza holować łódź na linie przez osobę lub osoby idące brzegiem. A tymczasem szybki meldunek z tenisowego French Open. Hubert Hurkacz nadal walczy w drugim secie z Amerykaninem Francisem Tiafoe, ale ważniejsza informacja jest taka, że Maja Chwalińska wygrała w pierwszym secie 6-4 z Belgijką Elis Mertens.

0: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
1: A w studiu ponownie Bogdan Zalewski, witamy.
2: Bardzo gorąco zapraszam. Dzień dobry. Już czwarty młody człowiek zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Posłuchajcie ustaleń naszego śledczego dziennikarza w Warszawie. Wywrócona ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami na drodze na zachodniopomorski poligon. Wieści o wypadku przekaże reporter RMF FM. Potem połączymy się z redakcją sportową. Śledzimy pojedynki Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francisem Tiafoe oraz Mai Chwalińskiej z Belgijką Elise Mertens. Kolejną osobę zatrzymano w związku z serią fałszywych alarmów z pierwszej połowy maja. W sumie w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już czterech młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Nowe wiadomości zdobył nasz dziennikarz śledczy Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Czego dowiedziałeś się o ostatnim z zatrzymanych?
3: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że ten młody mężczyzna, podobnie jak trzeci z zatrzymanych, przewijał się w śledztwie prowadzonym od jesieni w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. W tym postępowaniu chodzi m.in. o wywoływanie alarmów bombowych w instytucjach publicznych. Ta osoba nie ma jeszcze zarzutów. Jak usłyszałem, trwają z nią czynności. W sumie w śledztwie zatrzymano już cztery osoby, dwie trafiły już do aresztów. W przypadku trzeciej z nich sąd ma właśnie decydować o zastosowaniu tego środka na polecenie prokuratury. Czwarty niebawem ma stanąć przed prokuratorem.
2: Ośmiu żołnierzy Sił Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych zostało poszkodowanych w wypadku ciężarówki na lokalnej drodze między Studnicą i Czertyniem w Zachodniopomorskiem. Na linii reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak doszło do tej dramatycznej sytuacji?
4: Ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace, gdzie siedzieli na ławkach.
5: Czterech żołnierzy zostało przewiezionych do szpitala, a czterech żołnierzy zostało zaopatrzonych na miejscu zdarzenia. Samo miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone pod względem prewencyjnym. Na chwilę obecną trwają tam cały czas czynności procesowe.
4: Powiedział mi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Życiu i zdrowiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą zajmuje się już Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
2: Pożar szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Kruszewie koło podwarszawskiego Grójca. Wszystkie dzieci zostały na czas ewakuowane przez nauczycieli. Potwierdził nam przed chwilą tę informację oficer dyżurny Straży Pożarnej.
6: Nie, nikt nie został poszkodowany, wszystkie są ewakuowane.
2: Na miejscu w Kruszewie działa 11 zastępów strażackich i dron gaśniczy.
7: Uwaga, serwują nasi.
2: Wyrównane są pojedynki naszych tenisistów na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Na kortach w Paryżu ze swoimi rywalami Amerykaninem oraz Belgijką walczą Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Patryk Serwański obserwuje te spotkania. Witamy serdecznie, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, zacznijmy od Hurkacza, który na korcie już od 2 godzin. Jaki wynik?
8: No na razie ten mecz z Francisem Tiafoe na remis. Pierwszego seta wygrał Hurkacz 7-6 po tiebreaku. W drugim secie też tiebreak, ale tym razem no trochę więcej szczęścia, bo tiebreak to często też jest szczęście miał Tiafoe. Także na razie no bardzo wyrównany mecz i zapowiada się jeszcze na sporo czasu na korcie.
2: Maja Chwalińska gra z wyżej notowaną Elise Mertens. Jak sobie radzi nasza zawodniczka?
8: No i tutaj dużo lepsze informacje, bo pierwszy set wygrany przez Chwalińską 6-4. W drugim natomiast już pierwszy gem rozegrany i Chwalińska przełamała serwis Elise Mertens, także prowadzi z przełamaniem 1-0.
2: Nasi potrzebują dopingu w Paryżu. Bądźmy z nimi myślami i sercem. Młodzież z całej Polski, która w swoich regionach realizowała własne projekty społeczne, przyjechała na finał do Warszawy. Nasza reporterka Magdalena Greinert rozmawiała z finalistami Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
9: Przyjechaliśmy z projektem Zamiast hejtować, zacznij mediować i skupiamy się na tym, żeby uczyć dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół mediacji, jak rozwiązywać konflikty bez agresji.
10: Czy to jest projekt odnośnie otyłości, odnośnie zwalczania tego? No i w sumie bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj w finale.
11: Nie liczycie na jakieś wysokie miejsce?
10: Oczywiście.
12: Dobrej zabawy przede wszystkim.
2: Zabawy przyjemnej i pożytecznej życzę.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Popołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do Olimpiady Zwolnieni z Teorii, o której słyszeliście w faktach. Ale wcześniej sejmowe studio. Razem z nami będzie poseł Norbert Pietrykowski z Centrum. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Gramy dalej.

0: To jest czwartkowy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Trwa 58. posiedzenie Sejmu i właśnie do tej Izby Parlamentu teraz się wybierzemy. W sejmowym studiu jest nasz dziennikarz Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Klubu Parlamentarnego Centrum Norbert Pietrykowski. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Pięknie.
1: Drugi dzień posiedzenia Sejmu, no i drugi strajk przed Sejmem, drugi protest przed Sejmem, bo to trzeba nazwać, że to jest protest. Wczoraj naukowcy, a dziś mieszkańcy regionu Bieszczadzkiego z petycją do premiera przyjechali do Warszawy, aby nie likwidować SOR-u w Lesku.
2: Dzisiaj sytuacja w ochronie zdrowia wygląda w ten sposób, że jeżeli chodzi o oddziały pediatryczne, są one obłożone w 40%. Jeżeli chodzi o oddziały geriatryczne, są obłożone w 140%. I teraz musimy, to od czego musimy zacząć i o co apeluję, to o właściwą wycenę świadczeń. Niektóre świadczenia są bardzo dobrze wyceniane, stąd też szpitale powiatowe, ratując się, żeby utrzymać się na jakimś dobrym bilansie, czy w ogóle na powierzchni, chcą wykonywać te świadczenia, które są dobrze opłacone. Natomiast są świadczenia, które są bardzo źle opłacone, chociażby gastroskopia, za którą szpital otrzymuje 300 zł, a tak naprawdę wiemy, że realny koszt dzisiaj gastroskopii to jest 800 zł, więc do każdej gastroskopii szpital powiatowy, czyli też jakikolwiek szpital, dopłaca, więc szuka tych świadczeń, na których mógłby zarabiać. Stąd też ostatnio była ta duża fala dyskusji na temat zarobków lekarskich, jakichś niebotycznych zarobków lekarskich. Tak, bo niektóre specjalności, chociażby jak kardiochirurgia, kardiologia, neurochirurgia, neurologia, są bardzo dobrze wycenione, no i wszyscy chcą pozyskać lekarzy, żeby takie usługi świadczyli, bo na tych usługach szpital zarabia. Stąd też pierwszy punkt do rozmowy to wycena urealniona, wycena świadczeń. Drugi punkt to jest to, o czym wspominałem, demografia. Jesteśmy w sytuacji, gdzie tak naprawdę zamykamy szkoły, a otwieramy domy pomocy społecznej. Społeczeństwo nam się starzeje i to jest nieubłagany proces. Nie mamy w pewnym sensie na to wpływu i musimy spojrzeć na osoby w wieku starszym i to im, no, żeby nie dochodziło do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, że niektóre szpitale na korytarzach pacjenci leżą, bo nie ma dla nich łóżek na salach chorych, a niektóre oddziały świecą pustkami. Więc tutaj jest duży. No i trzecia bardzo ważna sprawa.
1: No właśnie,
2: sprawa.
1: Co zrobić z tym oddziałem w Lesku? Jakby pan radził, no, jako pan związany ze światem, mówiąc najogólniej, medycyny w Polsce?
2: Jeżeli chodzi o ten oddział położniczy, o którym była mowa w całej Polsce, szpitala w Lesku, który było w cudzysłowie, powiem, miał być zamknięty, bo nie miał być zamknięty, z tego co wiem. Tam mamy kolejny problem, bardzo duży, czyli jeżeli chodzi o obsadę lekarską. Szpital w Lesku szukał od roku neonatologa i nie mógł go znaleźć. Po prostu to jest bardzo wąska specjalizacja, jest niewielu lekarzy, którzy para się tą specjalizacją i po prostu od roku ten szpital nie mógł znaleźć neonatologa. Stąd też wiemy doskonale, że położnik robi swoje, a później przekazuje tego pacjenta do neonatologa. I koniec, kropka. Brak lekarzy spowodował nieuchronne zamykanie oddziałów. Akurat w szpitalu w Lesku żaden neonatolog nie chciał podjąć tam pracy.
1: Ale myśli pan, że już kończąc ten temat, bo jeszcze parę innych rzeczy musimy poruszyć, ktoś z Ministerstwa Zdrowia powinien dzisiaj spotkać się z protestującymi tutaj pod Sejmem, bo na pewno politycy opozycji wykorzystują każdą, tak jak to święte prawo opozycji, oni się będą spotykać, no ale opozycja nie ma żadnej mocy, więc czy tutaj, no, nie wiem, minister Sobierańska-Grenda powinna dzisiaj przyjechać na Wiejską i rozmawiać z protestującymi?
2: Ja bym się na pewno spotkał i zadałbym pierwsze pytanie. Czy jest jakaś szansa na pozyskanie lekarza neonatologa? Bo od tego bym zaczął, bo ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, wiedzą.
1: A myślę, że oni to samo pytanie by mogli zadać minister zdrowia.
2: Oni to wiedzą. Tak, ale mamy dzisiaj taką sytuację, że po prostu pewnych specjalności lekarskich brakuje. W ogóle lekarzy brakuje na rynku pracy. Robimy to, co możemy. Otworzyliśmy ponad 10 nowych wydziałów lekarskich, ale musi pewien czas upłynąć. To są wyjątkowe studia, które wymagają dużo czasu, dużo nauki. Więc kilka lat musi upłynąć, zanim ci nowi adepci sztuki lekarskiej wejdą do zawodu. No a cóż, a dzisiaj mamy sytuację taką, że w Polsce brakuje lekarzy. Niestety niepokojące jest to, że zaczyna brakować, i to w dużym stopniu, pielęgniarek. Czyli odejście jest od tych zawodów medycznych. To jest smutne, no ale tak niestety jest.
1: Chciałem poruszyć też wątek, o którym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Zacznę od tego, że pamiętam w kampanii wyborczej przed wyborami w 2023 roku pana ówczesny lider Szymon Hołownia mówił, że trzeba zrobić tak, aby to lekarze dzwonili do pacjentów, a nie pacjenci do lekarzy. No, pan ma troszeczkę inny pomysł, żeby lekarstwa się pod drzwiami chorych pojawiały.
2: Tak, bo ja nie jestem lekarzem, mi jest bardzo blisko ze środowiskiem farmaceutyczno-analitycznym, bo kończyłem Wydział Farmaceutyczny o specjalności analityka medyczna na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pomysł jest, to nie jest może jakiś taki bardzo pomysł, on funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej. Pomysł polega na tym, że lekarz wystawia e-receptę, ta e-recepta trafia do apteki w danym powiecie, aptekarz przygotowuje leki i później pracownik apteki albo kurier dowozi seniorom albo osobom obłożnie chorym te leki pod drzwi, można tak powiedzieć, pod drzwi albo do domu. I tutaj w wielu krajach ten pomysł się sprawdził. Myślę, że warto się nad tym pochylić, warto na to zwrócić uwagę, tym bardziej, że nie ma to żadnego obciążenia dla państwa. Tutaj myślę, że środowisko, jak rozmawiam ze środowiskiem farmaceutycznym, jest na tak. Wszyscy są chętni, żeby ten projekt wprowadzić w życie, a myślę, że on by dał dużo udogodnień, zwłaszcza pacjentom senioralnym i pacjentom obłożnie chorym.
1: A może pan zadeklarować, że taka ustawa się pojawi w najbliższym czasie?
2: Tak, mogę zadeklarować. Pracuję bardzo nad tym. Myślę, że klub Centrum, który reprezentuję, przychylnie się do tego odniesie i lada moment pojawi się taka ustawa, bo jest to...
1: Myśli pan, że jeszcze przed wakacjami albo w wakacje?
2: Po wakacjach na pewno.
1: Po wakacjach
2: na pewno, bo oczywiście diabeł tkwi w szczegółach.
1: Musimy pieniądze wziąć na taki dowóz?
2: Tutaj myślę, że z tego, co się wypowiada środowisko farmaceutyczne, że oni są w stanie pokryć tego typu, w cudzysłowie może powiem, tak zwany Uber apteczny czy Bolt apteczny, to już niektórzy to nazywają, tak? Ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby nie było żadnego obciążenia z kieszeni podatnika.
1: Czyli rozumiem, że te leki miałyby trafiać do seniorów, nie wiem, 70+,
2: 65+.
1: 65+,
2: plus oczywiście pacjentów obłożnie chorych, którzy nie są w stanie sami się poruszać i poruszają się po prostu na wózku, bądź też są pacjentami leżącymi.
1: A to też myśli pan, że to byłoby wspieranie lokalnych aptek?
2: Tak, dlatego że projekt zakłada, że byłoby to tylko w obrębie powiatu. Czyli apteki z danego powiatu mogłyby dysponować lekami na terenie tegoż powiatu, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że apteka z Gdańska wysyłałaby leki do Zakopanego. Nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pobudzić ten rynek aptekarski, również żeby każda apteka w danym powiecie miała równe szanse do działania w tej formule.
1: Zapytam o kwestie tutaj polityczne i klubu parlamentarnego Centrum. Wiemy, że nowym wiceministrem sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. No i wczoraj informowaliśmy w RMF FM, Ryszard Petru prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie wiceministrem rozwoju.
2: A to są bardzo dobre informacje, dlatego że pani wiceminister Żaneta Cwalina-Śliwowska to jest osoba, która jest całe życie związana ze sportem. To nie jest osoba, bym powiedział, która została z nadania politycznego, ale sport jest całym jej życiem. Ona odnosiła duże sukcesy w sportach tanecznych, z tego co wiem, co mi opowiadała o tym, i rzeczywiście jeżeli pojawia się słowo sport, to pani Żaneta to z taką pasją opowiada, a chyba, takich ludzi nam potrzeba.
1: Chyba bardziej sport niż turystyka pije do tego, że ostatnio ktoś zapytał się na korytarzu sejmowym, ile jest województw, no i pani posłanka, dziś już pani minister, nie wiedziała, ile jest województw, a jest wiceministrem turystyki.
2: Ale myślę, że sport jest jej o wiele bliższy, także myślę, że zostanie przy tym sporcie i zrealizuje wiele bardzo dobrych formuł i wiele bardzo dobrych projektów. Natomiast jeżeli chodzi o pana posła Ryszarda Petru, to również dobra informacja. Jest to ekonomista, który całe życie zajmuje się polską gospodarką i nie tylko polską. Wywodzący się, jak ktoś, ze szkoły Leszka Balcerowicza, więc doświadczenie ogromne. To jest ministerstwo, które dzisiaj jest, bym powiedział, konglomeratem, bo to jest ministerstwo zarówno gospodarki, jak i finansów, więc to są dwa, dla mnie, jeszcze dorzuciłbym zdrowie, to są trzy najważniejsze gałęzie funkcjonowania kraju. To przede wszystkim finanse, gospodarka i zdrowie. To, co dzisiaj Polki i Polaków najbardziej interesuje. Więc na pewno to by było duże wsparcie dla ministra Domańskiego.
1: Iskrzyło jakiś czas temu pomiędzy wami a Polską 2050 w związku z...
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk. A do

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tylko on sobie to po prostu wypracował.
4: To myśli pan, że minister powinna się wycofać z tej decyzji?
3: Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Zobaczymy, co pani minister dalej przedstawi, jak wyglądają szczegóły tego projektu, bo to jest niezwykle ważne. Jakie to ma być dofinansowanie, w jakiej formule? Czy to ma być minimalna krajowa, minimalna pensja krajowa? Czy to ma być dodatek? Zobaczymy, jakiej to ma być formule pieniężnej przekazywane, w jakich kwotach, jak to ma wyglądać. Natomiast tak jak mówię, według mnie są różne pomysły. Ten pomysł, który przez Sejm przeszedł, czyli ten pomysł tak zwanej emerytury dla każdego, tej minimalnej emerytury dla każdego, a później te dodatki to w zależności jak oszczędzałeś sobie w swoim życiu, jaki byłeś oszczędny, można tak powiedzieć. Bo trochę czasami zapominamy, że życie to również okres starszy i należy pamiętać, kiedy już nie będziemy tacy w pełni sił, kiedy będziemy musieli liczyć to, na co zarobiliśmy wcześniej i to, co udało nam się odłożyć. Zresztą myślę, że ta sztuka odkładania finansów, sztuka dbania o ten dobrostan finansowy, to jest pewna umiejętność. Niektórzy ludzie patrzą na to, co będzie za kilka lat, a niektórzy niestety nie zwracają na to uwagi, tylko carpe diem, chwytaj dzień. No ale cóż, tak to już jest w życiu.
4: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję pięknie.
5: Poseł Klubu Parlamentarnego Centrum Norbert Pietrykowski, z którym rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy history hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o radiestezji i innych niekonwencjonalnych metodach na poszukiwanie skarbów. Ile w tym prawdy, ile w tym skuteczności? Zdradzimy wam to, czego nie mówią wam różdżkarze.
4: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy history hiking. W piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 15.30 i czas na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Śmiertelny wypadek na Krajowej 20 w Dalewie między Stargardem i Chociwelem w Zachodniopomorskiem. Trwa akcja ratunkowa, trasa jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na Krajowej 28 w Jaroszowicach między Wadowicami i Suchą Beskidzką w Małopolsce. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Pożar chlewni w Lutolu w powiecie żarskim w Lubuskiem. Płonie budynek o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wewnątrz jest około 400 świń. Z pożarem walczy 60 strażaków, a dojeżdżają kolejki.
0: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
1: W faktach teraz przełomowe odkrycie z głębin.
2: Okazuje się, że tkanki morskich ogórków mogą przetrwać i rosnąć przez lata poza organizmem.
1: W studiu Grzegorz Jasiński. Bardzo
2: witam
1: ciekawa
2: ponownie.
1: Sprawa, tym bardziej, że odkrycie może mieć znaczenie dla medycyny regeneracyjnej.
2: To prawda. Potwierdza ono zdolności regeneracyjne organizmów morskich, szczególnie szkarłubni, do których właśnie należą morskie ogórki. Dotychczas znane były przypadki, w których niektóre zwierzęta potrafiły odtworzyć utracone części ciała. Jednak utrzymanie aktywności i wzrostu amputowanych tkanek przez tak długi czas w niesprzyjających pełnych mikroorganizmów warunkach jest czymś bezprecedensowym. Wyniki tych badań otwierają nowe perspektywy dla medycyny regeneracyjnej i inżynierii biomedycznej. Możliwość długotrwałego utrzymania i wzrostu tkanek poza organizmem bez konieczności stosowania rygorystycznie sterylnych warunków może przyczynić się do rozwoju nowych metod leczenia urazów, a nawet do opracowania technologii wspomagających gojenie ran czy nawet regenerację narządów.
1: Bardzo poważna rzecz, a z początku pachniała sezonem ogórkowym.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF 24 mamy najnowsze informacje wprost z turnieju tenisowego French Open. Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a Maja Chwalińska walczyła z Belgijką Elis Mertens. Łączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej RMF FM, Patrykiem Serwańskim. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry, to myślę, że mogę takie tutaj małe brawka dla
0: pani
1: Chwalińskiej, bo no, trzecia runda French Open dla tej zawodniczki. Życiowy sukces, nie ma co ukrywać. Piąty jej mecz w Paryżu, bo przypomnę, że przebijała się przez kwalifikacje i proszę, jak takie trzy mecze w kwalifikacjach wygrane, jak ją napędziły. Najpierw zwycięstwo z Qian Zheng, a teraz z Belgijką Elise Mertens. Bez straty seta drugi mecz. No i Chwalińska w tym drugim secie nie straciła ani jednego gema. No to jest fantastyczna sprawa. 37 minut, 6 do 0. Były w tym drugim secie takie momenty, gdzie próbowała naciskać oczywiście doświadczona Mertens, ale Maja Chwalińska wybroniła się w kilku tych trudniejszych sytuacjach. Grała bardzo różnorodny tenis. To jest taka jej siła, bo to jest bardzo filigranowa zawodniczka. Widać, że popracowała nad takim przygotowaniem fizycznym, no ale pewnych, nazwijmy to, no, niedostatków dotyczących jej siły, gry i tak dalej, no po prostu nie przeskoczy. Natomiast spryt, takie ciągłe skupienie na tym, jak zagrać, jak odebrać chęć do grania rywalce, tak? Raz piłka druga, długa, raz krótka, raz lewo, raz prawo, żeby cały czas coś się działo, żeby nie było monotonii w tej grze, żeby zawodniczka, przeciwko której gra, nie wiedziała, czego się spodziewać. No to Maji Chwalińskiej dzisiaj wychodziło w fantastyczny sposób. Ja sobie już zerknąłem na potencjalne rywalki w rundzie trzeciej. To będzie Maria Sakkari albo Claire Liu. Także albo Greczynka, albo Amerykanka kolejną rywalką Maji Chwalińskiej.
0: A co dzieje się na korcie, gdzie gra Hubert Hurkacz?
1: No, nie najlepsze informacje, bo w trzecim secie jedno przełamanie i to było przełamanie na korzyść Francisa Tiafoe. Także Amerykanin prowadzi teraz 5-4 i serwuje. Także jest na najlepszej drodze do tego, żeby wygrać tego seta i objąć prowadzenie w tym meczu 2-1, bo przypomnę, w drugim secie Hurkacz ani razu go nie przełamał, w trzecim też się jeszcze nie udało. No także w tej trzeciej partii można powiedzieć, że Hubert Hurkacz, no, pod ścianą, blisko tego, żeby przegrać tego seta, jeżeli teraz nie przełamie serwisu Tiafoe.
0: No a my zerkamy na inne korty przy okazji tenisowego French Open. Patryku, kłopotów Jannika Sinnera ciąg dalszy.
1: No tak, i tutaj to wszystko zmierza niechybnie ku końcowi. Naprawdę trudno powiedzieć, czego to jest kwestia. Sinner po nawet takich wymianie kilku zagrań ze swoim rywalem, no nie jest w stanie biegać, podpiera się rakietą jak laską i gdzieś tam trochę próbuje złapać oddech. Czy to jest kwestia też tego, że może nastąpiło jakieś odwodnienie, jakiś problem z organizmem, że on po prostu, no, nie jest w stanie fizycznie tego meczu tak naprawdę kontynuować. No gra tak naprawdę resztkami woli, ale no... Nie idzie to wszystko zbyt dobrze, bo jak patrzymy sobie na poszczególne sety, czwarty set przegrany 1-6, teraz w tym piątym decydującym secie już dwa razy dał się przełamać i przegrywa teraz 1-4, także no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby jeszcze nastąpił jakiś tutaj jakaś poprawa w grze Sinnera na tyle szybko i na tyle, żeby ta poprawa była dobra, żeby miało tutaj jeszcze coś się odmienić. Natomiast no słania się na nogach Sinner i pewnie po meczu powie, co takiego się stało, no bo była ta przerwa medyczna, była wizyta lekarza, więc może to jest kilka części składowych, jakiś problem mięśniowy, czy jakaś lekka kontuzja, plus no może jakaś reakcja organizmu na upały, może jakiś błąd podczas tego długiego meczu, może nie zadbał dobrze o suplementację, no naprawdę trochę spekuluję, ale zastanawiam się sam, co takiego się stało, że taki zawodnik, taki, no taka maszyna tenisowa, tytan, bo to jest tak przecież jest fantastyczny tenisista, no tutaj po prostu czasami nie jest w stanie w ogóle nawet, nie próbuje nawet dobiec do jakiejś piłki, bo nie ma siły.
0: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM i najnowsze informacje wprost z tenisowego French Open. Przypominamy, Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju Rolanda Garrosa. Patryku, bardzo dziękujemy. Dziękuję.

Radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji. Szwecja przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych Gripen wraz z amunicją oraz sprzeda 20 sztuk myśliwców, poinformował premier Szwecji Ulf Kristersson po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Decyzja w tej sprawie została ogłoszona podczas konferencji prasowej w bazie sił powietrznych w Uppsali. Obaj przywódcy podpisali tam porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej. Ukraina chce sfinansować ten zakup z pożyczki od Unii Europejskiej wynoszącej 90 miliardów euro, a decyzja w tej sprawie zapadła dziś w Ukraińskiej Radzie Najwyższej, czyli tamtejszym parlamencie. Izba ratyfikowała umowę kredytową z Unią. Głosowanie poparło 298 deputowanych w 450-osobowym parlamencie. I dodam jeszcze jedną informację dotyczącą Ukrainy. Przebywający w Brukseli premier Węgier Peter Madziar uzależnił swoją zgodę na otworzenie tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską od porozumienia w sprawie mniejszości węgierskiej zamieszkującej ukraińskie Zakarpacie. Tak przekazały portal Index oraz agencja Reutera. A już za chwilę w radiu RMF24 fakty o 16, a tuż po nich program Marka Teichmana Gospodarczy Tydzień. Kuba Śliwiński, spokojnej reszty dnia. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy na Białystok i zapytamy was, czy kolejne zaostrzenie przepisów drogowych to słuszny kierunek.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: na zegarze już prawie godzina 16, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Śmierć kierowcy w Jaroszowicach, Małopolsce.
2: Dwie ranne osoby w wypadku w Prądocinie w Kujawsko-Pomorskim.
1: Zachwycamy się Mają Chwalińską.
2: Polka awansowała do trzeciej rundy French Open.
1: Znikną reklamy zasłaniające Tatry.
2: Nie żałujcie czasu na fakty. RMF FM. Nie udało się uratować życia kierowcy auta, które zderzyło się z ciężarówką na drodze krajowej 28 w Jaroszowicach między Wadowicami a Suchą Beskidzką w Małopolsce.
1: Jak informowaliśmy w faktach, trasa może być zablokowana jeszcze przez 3 godziny.
2: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch aut w Frontocinie między Bydgoszczą a Inowrocławiem.
1: W miejscu wypadku na drodze krajowej 25 przejedziecie wahadłową.
3: RMF FM. Serwujemy sport. Tak, podajemy wyniki.
1: Maja Chwalińska z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
2: Polka w bardzo dobrym stylu wyeliminowała wyżej notowaną Elizę Mertens.
1: Patryk Syrwański z redakcji sportowej RMF FM. Teraz w faktach. Witamy cię, Patryku. No i imponująca gra naszej zawodniczki w drugim secie.
4: No, Chwalińska wygrała cały mecz 6-4, 6-0. W drugim secie nie straciła żadnego gema. Grała bardzo różnorodnie. Odebrała, można tak powiedzieć, trochę rywalce chęć do grania. Wymuszała jej błędy. No i co ważne, też Polka była przez cały mecz naprawdę bardzo skupiona. Nasza tenisistka na antenie Eurosportu powiedziała, że no cały czas właśnie ten mecz rozgrywał się w jej głowie. To jest też życiowy sukces Chwalińskiej, bo ona po raz pierwszy w karierze zagra w trzeciej rundzie wielkiego szlema.
2: Patryku, w męskim turnieju gra Hubert Hurkacz, ale powiedzmy jeszcze o sensacji.
4: Tak, no powiem szczerze, że jestem trochę taki wewnątrz przejęty, bo to faworyt numer jeden, zdecydowany faworyt tego turnieju, numer jeden światowych list, Jannik Sinner, on przegrał w drugiej rundzie z Juanem Martinem Serundolo, wygrał dwa sety, a w trzecim prowadził 5-1. No już myślał o tym, żeby pakować rakiety do torby, ale od tego momentu wyglądał jak cień samego siebie, jakaś niedyspozycja zdrowotna, utrata sił i ostatecznie porażka w 5 setach. A Hubert Hurkacz przegrał trzeciego seta z Francisem Tiafoe i przegrywa w tym meczu teraz z Amerykaninem 1-2.
1: Gospodarczy tydzień już za chwilę w radiu RMF24.
2: Nasza internetowa stacja to jeszcze więcej informacji.
1: A także autorskie programy znanych publicystów.
2: Z nami teraz Marek Teichman, prowadzący Gospodarczy tydzień.
1: Marku, kogo zaprosiłeś?
5: A dzisiaj w Gospodarczym tygodniu trochę nietypowo, bo będziemy rozmawiali ze Zbigniewem Parafianowiczem, pisarzem, publicystą, który zajmuje się sprawami wschodnimi, o tym, jak wygląda ukraińska gospodarka i jak robienie biznesu pomiędzy Polską a Ukrainą będzie wyglądało, jak wyglądają perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Spojrzymy też na gospodarkę rosyjską.
2: Warto. By włączyć naszą informacyjną stację, wejdźcie na rmf24.pl i kliknijcie u góry ikonę playera.
1: Tatry mają cieszyć oczy turystów,
2: a nie reklamodawców.
1: Po 11 latach prac Rada Miasta Zakopanego jednogłośnie przyjęła uchwałę krajobrazową.
2: Zniknąć zatem mają reklamy, które zasłaniają widok na góry i psują krajobraz.
6: To naprawdę ogromny, milowy krok. Czekaliśmy na to bardzo długo. Odsłonimy krajobraz, odsłonimy Tatry, czyli odsłonimy największe wartości, dla których tutaj przyjeżdżają do nas turyści.
7: I tak jest cel tej uchwały, żeby nie zaśmiecać tego krajobrazu.
8: Reguluje wielkości i położenie. Będą to na przykład te, które są wzdłuż ulicy Kasprowicza, ponieważ one na pierwszy rzut oka już wydają się niezgodne z tą uchwałą.
9: Według bardzo ostrożnych i wstępnych obliczeń są to setki nielegalnych nośników na terenie całego miasta.
10: Już dzisiaj idzie sygnał, że należy to sprzątać. Ja mam nadzieję, że już od jutra pierwsze reklamy zaczną znikać.
1: Stowarzyszenie Muzykujących Górali, mówili Marta Gratkowska i Bartłomiej Rzepa z Urzędu Miasta.
2: A także burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz oraz mieszkańcy.
1: Kończąc pod Tatrami te fakty, polecamy następne.
2: O 16.30 z góry dziękujemy za uwagę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF24.
5: Dzień dobry, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radio RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman. Program, w którym przyglądamy się temu, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. No, jest trochę ciekawie na rynkach, jest trochę ciekawie, jeżeli chodzi o dane statystyczne. Jest taki moment, w którym wygląda tak, jakby coś się kształtowało, jeżeli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską. Wygląda też tak, że my jesteśmy w środku procesu negocjacyjnego dotyczącego współpracy przemysłowej pomiędzy Polską a Ukrainą. O tym wszystkim między innymi będziemy dzisiaj w programie rozmawiali. Zapraszam.

Cześć, witajcie, ja nazywam się Marek Teichman, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Program, w którym przyglądamy się temu, co dzieje się w gospodarce i zastanawiamy się, w jaki sposób to, co w tej gospodarce dzieje się, jeżeli chodzi o takie procesy makro, ale też taką rzeczywistość mikro przekłada się na nasze codzienne życie, na zakupy i na naszą przyszłość. Jeżeli chodzi o procesy gospodarcze, które się rozgrywają na naszych oczach, to tak, mieliśmy kolejną porcję takich budzących wątpliwości danych z gospodarki europejskiej. Mieliśmy wypowiedź Europejskiego Banku Centralnego, który przestrzega przed możliwym rozkręceniem kryzysu finansowego, jeżeli wojna na Bliskim Wschodzie będzie trwała dłużej, ale mieliśmy też ciekawe wydarzenia na rynkach, to znaczy mieliśmy wzrosty na giełdach i mieliśmy spadki ceny ropy naftowej. To spadki takie dosyć wyraźne, jeżeli chodzi o ropę Brent, czyli taką, która jest dla nas, jeżeli chodzi o stacje benzynowe, najważniejszym punktem odniesienia. To jest wyraźny spadek poniżej $100 za baryłkę. I te ruchy są związane z coraz wyraźniejszym oczekiwaniem dotyczącym tego, że porozumienie, może niepokojowe, ale porozumienie w jakimś sensie kończące gorącą fazę wojny albo podtrzymujące zakończenie gorącej fazy wojny z Iranem będzie trwałe, a to by oznaczało, że ropy naftowej znowu na rynkach będzie więcej. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, którą warto mieć z tyłu głowy. To znaczy, my w rok 2026 wchodziliśmy z taką sytuacją, w której ropy naftowej produkowanej na świecie było dużo i miało być jeszcze więcej, dlatego że kraje OPEC czy OPEC Plus nie ograniczały produkcji, dlatego że Amerykanie stopniowo mieli doinwestowywać produkcję ropy naftowej w Wenezueli, której stopniowo miało być na świecie więcej, a jednocześnie nawet w trakcie wojny wydarzyły się bardzo ważne rzeczy związane też z funkcjonowaniem OPEC, czyli tego kartelu producentów ropy naftowej, wystąpienie Zjednoczonych Emiratów Arabskich z tego kartelu, związane z tym, że to jest kraj, który rozbudował swoje moce wydobywcze w ciągu ostatnich lat, doprowadziło do tego, że po zakończeniu wojny jeszcze więcej ropy naftowej może trafić na rynek. Dodatkowo, co ciekawe, w tym tygodniu ukazały się analizy pokazujące, jak kraje Zatoki Perskiej bardzo szybko rozbudowują alternatywne drogi eksportu ropy naftowej i wykorzystują już istniejące alternatywne drogi eksportu ropy naftowej omijające cieśninę Ormus. To są wszystko informacje, które wskazują na to, że prędzej albo ewentualnie trochę później jednak tej ropy naftowej w roku 2026 na światowych rynkach będzie więcej. Dlaczego to jest dla nas ważne? Dlatego, że to zmniejsza presję inflacyjną. To znaczy, oprócz tego, że ceny benzyny na stacjach nie będą rosły albo nie będą rosły szybko, to dodatkowo nie będzie presji inflacyjnej na całym świecie, na przykład windującej ceny żywności, bo ona nie będzie w takiej skali, w jakiej moglibyśmy się obawiać, żeby była. I to jest informacja w gruncie rzeczy bardzo, bardzo istotna. My jesteśmy też w takim poczuciu oczekiwania na to, kiedy będzie wycofywanie się z tego rządowego projektu dotyczącego cen paliw. No i jakby to wycofywanie będzie stopniowe, to wiemy na pewno. Mamy też niejasną do końca sytuację na rynku obligacji. Znaczy, było bardzo nerwowo. Polsce udało się sprzedać teraz obligacje w obcych walutach. Sprzedaż obligacji to jest po prostu wzięcie pożyczki na rynkach międzynarodowych. Przez tą nerwowość, ale także przez to, że polskie finanse publiczne nie wyglądają dobrze, Polska zadłuża się relatywnie drogo, no i cały plan na to, żeby z tego relatywnie dużego zadłużenia wyjść, zakładał, że to by się odbyło poprzez jakiś rodzaj szybszego wzrostu gospodarczego. Mamy taki akt trochę spaceru po linie w wykonaniu polskiego rządu, czyli z jednej strony nie ma strukturalnych pomysłów na wielkie ograniczenia wydatków albo poważne ograniczenia wydatków czy racjonalizację wydatków, z drugiej strony mamy relatywnie drogie pieniądze na rynku, no i mamy też duże potrzeby pożyczkowe, więc sytuacja pod tym względem jest trudna. Ciekawe rzeczy dzieją się na rynku pracy. Bezrobocie nominalne jest wysokie. Widzimy informacje o
zakładach przemysłowych ograniczających produkcję, ale jednocześnie widzimy wzrost aktywności zawodowej. I to jest bardzo ciekawe. To znaczy, w dużym stopniu jest tak, że po prostu osoby, które mogłyby przechodzić na emeryturę, zostają na rynku pracy. Dużo kobiet wchodzi na ten rynek pracy. Więc sytuacja jest pod tym względem ciekawa, że wygląda to tak, jakby więcej Polaków pracowało, ale jednocześnie więcej z nas było bezrobotnymi. No, to jest dosyć dobry trend, no bo on zwiększa produktywność gospodarki, zwiększa, jak to się brzydko mówi, wykorzystanie zasobów. Jeżeli nas wszystkich, łącznie ze mną, potraktujemy jako zasoby, no to tak, no to my jako te zasoby jesteśmy lepiej wykorzystywani, bo więcej z nas pracuje i to jest dobrze dla gospodarki. Dużym znakiem zapytania ciągle pozostaje to, jak będziemy wyglądali od tej drugiej strony popytowej. Siłę polskiej gospodarki od dawna określa siła polskich portfeli. I nie tylko polskich portfeli, bo na przykład Niemcy teraz do nas trochę przyjeżdżają, robią zakupów. Polski konsument w Polsce jest nadal ważnym elementem naszego wzrostu gospodarczego i wygląda na to, że też w lecie będzie ważnym elementem wzrostu gospodarczego, bo Polacy jakoś tak mocniej wakacje w Polsce planują, co też jest ważną informacją na najbliższe miesiące. Pytanie, jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie ze względów na kłopoty demograficzne i trochę też będziemy o tym rozmawiali, bo zastrzykiem do polskiego popytu był w pewnym momencie przyjazd milionów Ukraińców w związku z wojną. To widać było na przykład, jeżeli chodzi o dobra takie dla dzieci. Teraz ta sytuacja już przestała być takim efektem widocznym w statystykach bardzo mocno, a my stajemy przed poważnym znakiem zapytania, jaka będzie przyszłość polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Jesteśmy mniej więcej miesiąc po tym, jak rząd ogłosił, że będziemy pracowali wspólnie z Ukraińcami nad armadą dronów. Jesteśmy na miesiąc przed wielką konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, która się odbędzie w Gdańsku. I jesteśmy w środku procesu przystępowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Procesu, który może potrwać bardzo długo, a który jest fundamentalnie dla nas ważny. Więc dzisiaj trochę nietypowy odcinek Gospodarczego Tygodnia, bo postanowiłem, że porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda nasza współpraca gospodarcza z Ukrainą i z jak wygląda ukraińska gospodarka, jak wojna tą gospodarkę zmieniła. Spojrzenie na to, jak taka gospodarka w stanie trwałej wojny wygląda, jest ciekawe, dlatego że może być w ten sposób, że różne gospodarki, również nasza, będzie musiała funkcjonować w stanie wojny. Porozmawiamy też trochę o tym, jak wygląda gospodarka rosyjska. Moim i Państwa gościem będzie Zbigniew Parafianowicz, pisarz, publicysta Wirtualnej Polski, który prowadzi tam podcast Bez Doktryny. Zapraszam bardzo serdecznie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman. W naszym studiu jest już gość Zbigniew Parafianowicz. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób wojna wpływa na funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki, jak ta gospodarka funkcjonuje, jak tam się zarabia pieniądze.
4: Zbyszku, ja dzisiaj chciałem porozmawiać z tobą o Ukrainie i o robieniu biznesu z Ukrainą i o ukraińskiej gospodarce, bo ty teraz napisałeś bardzo fajną książkę Kłopot z Zełańskim. To jest kolejna z takich publikacji, która pokazuje funkcjonowanie i państwa ukraińskiego i dużo mówi tak naprawdę o nas przede wszystkim, ale jedna z twoich wcześniejszych książek, która opisywała system Janukowycza, była w gruncie rzeczy książką opisującą takie mechanizmy gospodarczo-społeczne. I chciałem o tym porozmawiać, dlatego że my jesteśmy na miesiąc przed wielką konferencją na temat odbudowy Ukrainy. Jesteśmy w środku procesu dyskusji o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Zmiana władzy na Węgrzech trochę zmieniła rzeczywistość też w Unii Europejskiej. I chyba jesteśmy w takim momencie, w którym my Polacy musimy sobie uświadomić, że musimy w jakiś sposób ułożyć sobie relacje z Ukrainą, która z jednej strony będzie bardzo ważnym partnerem, która będzie nam dawała różne ważne korzyści gospodarcze, współpraca z nimi pod względem energetyki, pod względem dostępu do surowców rolnych, różnych rzeczy, ale jednocześnie będzie to jeden z naszych najważniejszych rywali, konkurentów w dostępie do rynków, który ma bardzo podobne kompetencje przemysłowe też. I w związku z tym chciałem się ciebie spytać, jak ta gospodarka i sposób biznesu na Ukrainie wygląda. Przepraszam za ten przedługi wstęp, ale przypomina mi się coś, co mi kiedyś powiedziałeś o Ukrainie i o wojnie, bo użyłeś takiego zdania, że wojna to jest jakby taki czas, kiedy złoto jest dla zuchwałych. I jak rozumiem też to, jak teraz wygląda gospodarka ukraińska, kształtuje trochę też to, jaka to będzie przedsiębiorczość. Jaka jest ukraińska gospodarka, jaki jest ukraiński biznes i jak my sobie będziemy z nim radzić?
5: Znaczy jest to przede wszystkim biznes oligarchiczny, mocno powiązany ze światem politycznym, funkcjonujący w układzie, w którym nie masz pełnej praworządności sądownictwa, w którym prokuratura, która jest narzędziem, czy służby specjalne, które często są narzędziem do kształtowania tego otoczenia politycznego, bywają do wynajęcia. Jest to bardzo trudny teren, natomiast rzeczywiście jest tak, jak mówisz, to złoto jest dla zuchwałych. Jak ktoś wie, w co inwestować, z kim inwestować, z kim w takim sensie, że na przykład wiele funduszy inwestycyjnych czy inwestorów z Polski stara się tworzyć koalicje, czy też joint ventures z Amerykanami, którzy dają flagę wtedy i zgwarantują większe prawdopodobieństwo sukcesu na tym rynku, to jest wszystko do zrobienia. Jeśli ktoś wie, że należy na przykład inwestować w portale, w porty na przykład nad Morzem Czarnym, albo w terminale przeładunkowe, albo na przykład w kopalnię wapienia, który służy do produkcji cementu, a który będzie istotnym elementem w czasie odbudowy. Ktoś, kto wie, gdzie trzeba zainwestować, żeby móc produkować asfalt, albo na przykład w handluje paliwami, czy orientuje się w tym, w które banki warto wejść, ma informacje na temat tego, które banki są brudnymi bankami ze zbyt dużą ilością złych długów i nie wartymi tego, żeby wchodzić. Jeśli ktoś tą wiedzę ma i wie, jak działa biznes ukraiński, zna wszystkie obciążenia, które są związane z prowadzeniem biznesu na Ukrainie,
3: to może po to złoto sięgnąć.
5: Absolutnie. Tak jak zrobili to Turcy na przykład na Ukrainie już po 2014 roku, po aneksji Krymu.
3: A czy ukraińska gospodarka, ty często jesteś na Ukrainie, czy ukraińska gospodarka jest upadła? Czy jest w stanie upadłości? Jak ten system się przekształcił teraz w trakcie wojny?
5: Ja używam tego określenia państwo fantomowe w odniesieniu do Ukrainy, za które pewnie wielu przedstawicieli państwa ukraińskiego by się obraziło. Natomiast rzeczywiście Ukraina jest państwem fantomowym w takim sensie, że niektóre obszary tego państwa są rozbudowane nadmiernie, tak jak siły zbrojne, służby specjalne, czy na przykład zbrojeniówka w tym momencie. Zbrojeniówka, która daje korzyści i argumenty.

0: dla, dla państwa ukraińskiego, a są obszary, które są absolutnie niedoinwestowane albo wiszą na pomocy międzynarodowej. To jest na przykład i budżet, i polityka społeczna, i kwestie demograficzne, i kwestie służby zdrowia, czyli wszystko to, co służy dobrostanowi szeroko pojętego społeczeństwa, które nie jest społeczeństwem, które nie składa się z oligarchów, którzy jeżdżą w Maybachami, prawda? I w tym sensie, ale są obszary gospodarki, jeśli ktoś potrafi je zidentyfikować, na przykład w zbrojeniówce, bardzo perspektywiczne do współpracy w dziedzinie na przykład dronów dalekiego uderzenia, które korzystają z oprogramowania AI, a na przykład nie mają kodów źródłowych amerykańskich, to wszystko są asety, w które warto, warto wchodzić. Oczywiście Ukraińcy też to wiedzą, także nie wpuszczają każdego za darmo i bez powodu. Oni oczywiście przyjmą każdą ilość kapitału, ale niekoniecznie podzielą się na przykład udziałami w takich przedsiębiorstwach.
1: Ja rozmawiałem ostatnio z przedstawicielem naszego rządu, z jednym z ministrów, bo my teraz mieliśmy to spotkanie w Rzeszowie, gdzie był premier Tusk i pani premier Ukrainy, i pytałem się, jak wyglądają te negocjacje na temat armady dronów, o której powiedział premier Tusk. To jest takie ładne PR-owe określenie. I ta osoba mi powiedziała, że Ukraińcy są absolutnie najtrudniejszym partnerem biznesowym, z którymi się rozmawia o tej współpracy wojskowej, że oni są bardzo wyjątkowo asertywni. Zbigniew Parafianowicz z nami zostaje. Zostańcie z nami. To jest Radio RMF24. Dalej będziemy rozmawiali o gospodarce.

0: 16.30, czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Policja wyjaśnia, kto rozpylił gaz do odstraszania zwierząt w szkole podstawowej nr 30 w Opolu.
2: Z budynku przy ulicy Nyskiej ewakuowano 183 osoby, w tym 160 dzieci.
1: Dwie uczennice i wychowawczyni potrzebowały pomocy medycznej.
2: Udzielono jej na miejscu zdarzenia. Uwaga kierowcy na Pomorzu, są problemy na trasie ekspresowej S7 w Cedrach Małych.
1: Między węzłami Żuławy Zachód i Dworek po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
2: Poznaliśmy wyniki badania wody z fontanny na osiedlu Mickiewicza w Lublinie, w której w niedzielę znaleziono ponad 30 martwych ptaków.
1: Woda nie była skażona, stwierdził sanepid. Próbki były badane pod kątem obecności metali ciężkich, pestycydów i toksycznych węglowodorów.
2: Nie znaleziono niczego, co zagrażałoby okolicznym mieszkańcom.
1: Teraz fakty kulturalne RMF FM. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szulta. Witamy,
3: Kasiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czas na władców wszechświata.
3: Uroczysta premiera tego właśnie filmu odbyła się w Londynie. To aktorska odsłona legendarnej franczyzy. Bohaterem jest He-Man, najpotężniejszy człowiek we wszechświecie. Gościem premiery był m.in. słynny gitarzysta zespołu Queen, Brian May, który przeszedł po czerwonym dywanie z figurką He-Mana należącą kiedyś do jego syna. Mój syn miał wtedy z 8 lat, a He-Man był dla niego czymś naprawdę wielkim. Ja też w pewnym sensie zakochałem się w tym świecie. Znalazłem na naszym strychu duże kartonowe pudło pełne takich właśnie cudownych figurek, mówił muzyk. W polskich kinach ten film od 5 czerwca. Prawie 20 polskich i zagranicznych spektakli teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży jest w programie przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci. Zacznie się on jutro we Wrocławskim Teatrze Lalek. Cykl książek Macieja Siembiedy, których bohaterem jest Jakub Kania, trafi do kina. Bohater to prokurator IPN, specjalista od historii oraz przestępstw związanych ze sztuką, a zajmuje się m.in. tajemnicami śląskich rezydencji, nazistowskim okultyzmem czy wątkami szpiegowskimi związanymi z Bliskim Wschodem i PRL-em. Prawa do ekranizacji książek kupił Aurum Film.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wojna jako proces kształtujący państwo, wojna jako proces kształtujący gospodarkę, gospodarka, która zmienia się w wyniku tej wojny. Jak to wygląda? W naszym studiu jest gość Zbigniew Parafianowicz. Słuchacie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24. Izrael jest bardzo często takim punktem odniesienia w dyskusjach na temat tego, jak ma się kształtować system społeczno-gospodarczy Ukrainy. Generał Załużny, były głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych, ale teraz jeden z potencjalnych kandydatów do kolejnej prezydentury, używał takiego określenia, że jakby są różne scenariusze przed Ukrainą i takim najbardziej pozytywnym to jest, oni zakładają, że będą w stanie może nie trwałej wojny, ale trwałej takiej półwojny, trwałego zagrożenia ze strony Rosji i w związku z tym muszą zbudować taki system społeczno-gospodarczy, który będzie systemem, w którym jakby te wydatki zbrojeniowe, ten wysiłek państwa będzie czymś, co będzie przynosiło korzyść społeczeństwu i gospodarce. I że wojna będzie potraktowana jako proces, który jest jednocześnie, ma taki charakter państwotwórczy. Na ile według ciebie to jest możliwe, realne, prawdziwe? Na ile to jest wizja, na ile to jest jakieś takie propagandowe bleblanie?
1: Ta wizja, ona ma sens i to, co mówi Załużny, rzeczywiście trzyma się kupy. Zresztą od początku wojny, on często te jego komentarze, których udziela w prasie głównie anglosaskiej, one trzymają się ziemi. Natomiast pytanie o odpowiedzialność ukraińskich elit politycznych i biznesowych to jest zupełnie inna kwestia. Jeśli słyszymy na taśmach Mindicza, że on jest gotowy odsprzedać 30% udziału w firmie...
0: Kto to jest Mindicz?
1: To jest główny korupcjoner ukraiński, który niedawno uciekł do Izraela w związku z tym, że był podejrzany o duże defraudacje i masową korupcję, budowanie jakichś schematów, które były nieprzejrzyste w państwie ukraińskim. Powiązane oczywiście z ekipą rządzącą, z byłym szefem biura prezydenta Andrzejem Jermakiem i z samym Zełenskim. Razem stworzyli kwartał 95, czyli tą firmę producencką, w której tańczyli razem i występowali w kabaretach. Mindicz chciał sprzedać w Firepointie, czyli głównym takim, takiej perle w koronie, powiedzmy, ukraińskiej zbrojeniówki. Chciał sprzedać 30% udziałów w tej firmie nie Saudom, tylko Zjednoczonym Emiratom Arabskim, ponieważ tam po pierwsze firma miała problemy z kapitałem, a po drugie na pustyniach bez ograniczeń związanych z ekologią łatwiej jest testować sprzęt rakietowy czy drony. Ale jeśli on jest gotowy 1/3 udziałów opylić, krótko mówiąc, partnerowi, który jest pivotalnym partnerem i utrzymuje dobre stosunki, tak samo dobre stosunki z Rosją, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, no to pojawia się pewne pytanie, z kim mamy do czynienia tak naprawdę po drugiej stronie, kto jak traktuje te klejnoty, czy też perły w koronie, prawda? Czy to jest tylko kwestia pieniędzy, czy to jest tylko biznes i bez pretensji, tak jak w Ojcu Chrzestnym, czy to jest coś więcej? Czy to jest to, o czym mówi Załużny? Ja mam poważne wątpliwości, czy to jest coś więcej. Też po drugiej stronie...
0: Masz wątpliwości, czy Ukrainom uda się powtórzyć ten schemat izraelski, tak?
1: Mam wątpliwości, czy ukraiński oligarchiat jest zorientowany propaństwowo czy prodolarowo. I bardziej skłaniam się ku tezie, że to jest orientacja prodolarowa. To jest państwo, w którym elity oligarchiczne poglądów politycznych nie mają. Często też główni politycy w państwie poglądów politycznych nie mają. Jedyne, co jest stałe w tych poglądach, to są poglądy prodolarowe. To są partie prodolarowe, prezydenci prodolarowi i biznes prodolarowy, który niekoniecznie musi się zawsze pokrywać z interesami państwa szeroko pojętego, czy też narodu, który zamieszkuje Ukrainę. Nawet weź pod uwagę sytuację, w której Polska na przykład wchodzi w układ z firmą Firepoint i nagle okazuje się, że ukryty udziałowiec, bo z nagrań Mindicza, tych taśm, które ich CBA, czyli NABU nagrało, wynika, że jest ukrytym udziałowcem Firepointa i chcesz wejść w deal z tą firmą i nagle okazuje się, że jest ktoś w back office tak zwanym, kto handluje udziałami w tej firmie. 1/3 jest gotowy sprzedać państwu spoza Unii Europejskiej i NATO i nagle stajesz w obliczu współpracy z firmą, w której 1/3 udziałów ma zupełnie nowy podmiot, prawda?
0: Tak, i generalnie będziesz wprowadzał do uzbrojenia Wojska Polskiego drony.
1: Zgadza się.
0: Do których jest dostęp w pewnym momencie do kodów źródłowych tego, jak latają, mogą mieć dostęp ci, którzy są w stanie to opowiedzieć też Rosjanom.
1: Albo właśnie, dokładnie, Rosjanie, którzy też inwestują w krypto, w startupy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo to jest państwo, które bardzo dużo inwestuje w startupy związane z AI, z krypto, czy z nowymi technologiami. Ale idźmy dalej, bo to jest jest kwestia zbrojeniówki. Przejdźmy na poziom zupełnie prozaiczny robienia biznesu na Ukrainie, czyli firma Control Process, która budowała we Lwowie z taką, powiedzmy, nowoczesną instalację do segregowania i utylizacji odpadów. Ona na pewnym etapie, mimo tego, że wygrywała kolejne arbitraże, została niemalże wywłaszczona w taki bardzo nowoczesny sposób przez władze Lwowa i przez spółki, które były powiązane z konkretnymi ludźmi z Rady z miasta Lwowa. I to jest też kolejna okoliczność, która powoduje, że pewne rzeczy na Ukrainie się nie zmieniają. W sensie, kiedyś rejderstwa były trochę bardziej prymitywne za Janukowycza. Przychodził smutny pan. Rejderstwa, czyli przejęcia firm. I to jest zjawisko powszechne dla całego byłego Związku Sowieckiego. Czyli przejmowanie firm, oferta ochrony, albo po prostu oferta tego, żeby sprzedać udziały za określoną cenę X, bo jeżeli nie, to przyjdzie prokurator i to po prostu capnie, a właściciel trafi do więzienia. Teraz to się dzieje w nieco bardziej cywilizowany sposób, krótko mówiąc właśnie przez taki proces polityczny na szczeblu lokalnym pomiędzy Sadowym, merem Lwowa, a przedstawicielami Rady Miasta. Natomiast to jest dla biznesu zagrożenie, które inwestuje na Ukrainie. Ryzyko. I na to ryzyko trzeba być gotowym. Trzeba po prostu mieć odpowiednich reszałów tak zwanych, czyli ludzi od rozwiązywania problemów, którzy przed takimi rafami ochronią ludzi z kapitałem.
0: You better call Saul, tak?
1: Generalnie. Kolejna sprawa to jest kwestia tego, gdzie rozstrzygać spory, jeżeli takie się pojawią. Czy przed ukraińskim skorumpowanym i upolitycznionym wymiarem sprawiedliwości, czy w arbitrażach międzynarodowych, jak chciał Trump przy okazji umowy o minerałach, czy też on w zasadzie nie chciał te arbitraży międzynarodowych, tylko sądu z jurysdykcją w Nowym Jorku, prawda? Czyli w ogóle przeniesienia do Stanów Zjednoczonych jurysdykcji, żeby się nie bujać z sądownictwem ukraińskim. I to jest zagadnienie, które też oczywiście jest do rozwiązania. Ja wspomniałem o tym kapitale amerykańskim, który jest korzystny przy wchodzeniu na Ukrainę, bo rzeczywiście ta flaga...
0: jest dużo tego kapitału amerykańskiego.
1: Jest dużo funduszy, którzy rzeczywiście wchodzą w ten sektor portowy, w sektor wydobycia, tak jak wspomniałem o wapieniu, który jest konieczny do produkcji cementu, no bo jak masz wapień, to kontrolujesz cenę, prawda, cementu, który powstaje z tego surowca i możesz po prostu też podaż tego surowca kreować, a tym samym wpływać na tempo odbudowy, prawda? Także to wszystko ma znaczenie.
0: Polska jako taki wprowadzający Ukrainę do Europy. Trochę mit. Dlaczego? Odpowiedź na pytanie w dalszej części Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24.

0: Mit wprowadzenia Ukrainy do Europy to mit po prostu. Dlaczego? Posłuchajcie w naszym studiu Zbigniew Parafianowicz, to jest Gospodarczy Tydzień.
1: Bartosz Cichocki, był ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie, powiedział mi takie zdanie, że jakby dosyć naiwne jest myślenie części Polaków o tym, że my będziemy tymi, którzy będą Ukrainę wprowadzali do Europy, dlatego że wojna, on powiedział, że wojna była paradoksalnie jednym z pierwszych momentów, w których część ukraińskich elit, takich najbogatszych, tych kijowskich, po raz pierwszy wjechała do Polski, dlatego że wcześniej, i to jest już akurat moje zdanie, no ale jakby też tak jak z nimi rozmawiałem, no wcześniej my byliśmy tak zwany flyover state, tak? Znaczy po prostu leciało się do Berlina i Paryża, a nie do Warszawy i przejechali przez Polskę i dla części tych ludzi było no w sumie ten kraj całkiem nieźle wygląda, ale jakby oni nie mają takiego poczucia, że my jesteśmy jakimś krajem, który miałby kogokolwiek do czegokolwiek wprowadzać. Ich z Kijowa, z potężnego gospodarczego miasta mielibyśmy my, Polacy, wprowadzać do jakiejś Unii Europejskiej bez przesady.
2: Czy z tym potężnym gospodarczo miastem, jakim jest Kijów, to mnie przesadzał, ale wypowiedź Cichockiego jest jedną z najbardziej dojrzałych i mądrych wypowiedzi na temat takiego błędu w percepcji naszych partnerów zza wschodniej granicy. Bo niby dlaczego oni mieliby nawiązywać stosunki z Zachodem, z Berlinem, Paryżem, Londynem czy Waszyngtonem za pośrednictwem Polaków? Jaką mieliby z tego korzyść, żeby korzystać z pośrednictwa Polaków w budowaniu tych relacji? Kolejna sprawa, ty mówisz o tym...
1: Mieliby szansę skorzystać z naszej ekspertyzy.
2: Tak, no ale oni tej ekspertyzy nie potrzebują. Oni mają w własne ekspertyzy i własnych partnerów po drugiej stronie w państwach,
1: mogliby skorzystać z naszej niezwykłej skuteczności w załatwianiu spraw w Europie.
2: To jest bardzo naiwne. My od trzech dekad o tym mówimy właśnie o tym w ten sposób. I ty mówisz o flyover country i rzeczywiście jest tak, że w tym momencie Polska jest dla nich outbound country, czyli właśnie z tego, którego startują do innych stolic z naszych lotnisk. Tak, tak dokładnie jest. Trzeba się pozbyć tej naiwnej perspektywy, która próbuje ustawiać Polskę w roli kogoś, kto może im dać jakąś wiedzę, kompetencje. Raczej chyba bardziej dojrzałe jest podejście tego, że Ukraińcy po prostu oczekują kapitału przede wszystkim i jakby biorąc to pod uwagę, trzeba przyjąć takie środki i metody, które spowodują, że nie damy się wyssać z tego kapitału bez korzyści dla tych, którzy ten kapitał dostarczają.
1: No właśnie,
2: dostarczają.
1: Co zrobić, żeby z tej relacji była korzyść dla nas? Niekoniecznie na takiej zasadzie, żeby odebrać im korzyść, tylko jakby jak powinniśmy postępować?
2: No to jest taki elementarz. No inwestować w ten biznes i spółki, który jest perspektywiczny i daje zarobić, krótko mówiąc, i na zasadach w takiej strukturze akcjonariatu i z takimi zasadami rozstrzygania sporów, które będą dla nas korzystne. Jeżeli, nie wiem, kupujesz w bank, jeśli na przykład polski bank z udziałem Skarbu Państwa chce zainwestować w duży bank na Ukrainie, to tak, to jest to bardzo dobry pomysł. Jeśli polscy lobbyści, których nie ma w Kijowie zbyt wielu, albo w ogóle, albo jest ich kilku, istnieją, no to powinni lobbować za takimi ustawami dotyczącymi sektora bankowego, czy też ich odpowiednika KNF-u, żeby to było korzystne dla tego, kto inwestuje w tą bankowość. Jeżeli chcemy inwestować w energetykę, to też po to, żeby mieć z tego jakąś korzyść. No to jeżeli mamy firmy budowlane, no to dobrze by były, gdyby rzeczywiście było to skorelowane z inwestycjami w tak jak mawiał klasyk, z inwestycjami w środki produkcji, czyli właśnie, żeby mieć ten dostęp na przykład do cementu, który w dużej mierze jest kontrolowany przez państwo, przez niemiecki biznes, tak, który potrafi kształtować cenę i podaż i powoduje tym samym, jakby kreuje też taką temperaturę jakby odbudowy. Z pokorą powinniśmy zdobywać wiedzę na temat tego, jak wyglądają regulacje ukraińskie, na przykład dotyczące sankcji, bo teraz jesteśmy na przykład na etapie ogromnego sporu pomiędzy Ukrainą a Białorusią dotyczącego tych gruźb ataku rzekomego ze strony Łukaszenki na Ukrainę. Moim zdaniem to jest podkręcanie mocno atmosfery przez Zełenskiego, ale jak wczytamy się w regulacje sankcyjne na Białoruś, to bardzo wyraźnie wyczytamy z nich, że ten reżim sankcyjny obowiązuje do dnia rozejmu. Po dniu rozejmu Ukraińcy zaczną kupować paliwa i asfalt z rafinerii i petrochemii białoruskiej, ponieważ są z nimi skomunikowani szerokim torem i jest dla nich bliżej dostarczać
1: te... Co więcej, te surowce są tańsze na Białorusi niż u nas.
2: Zdecydowanie tak. I to jest kolejna lekcja, która pokazuje, że oni nie są na nas skazani. W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które by było przeznaczone dla odbudowy i mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego do tej odbudowy. Nie zrobiliśmy tego. Jest piąty rok wojny. Nie potrafiliśmy stać się regulatorem jakby tego procesu odbudowy. Ukraińcy z kolei swoją lekcję odrabiają. Otwierają się, próbują się otworzyć na Węgry po zmianie władzy, po to, żeby próbują stworzyć karpacką inicjatywę integracyjną, która na tym styku Zakarpacia spowoduje, że Ukraina będzie otwarta na kilka państw, na Słowację, Polskę, Rumunię i Węgry, czyli będzie graniczyła z czterema państwami unijnymi, które będą mogły być też takimi alternatywnymi bramami do
1: odbudowy. Zakarpacie ma olbrzymi potencjał też taki czysto bezpieczeństwa, tak? No bo ono jest generalnie za górami.
2: To też wynika z takiej prozy życia, bo jeden z zastępców szefa administracji Załęskiego, ten pan Mikita, on pochodzi po prostu z Uszhorodu, jest byłym pułkownikiem SBU z Uszhorodu, któremu na tym zależy, ale jakie to ma dla nas konsekwencje? Pamiętaj, że przy granicy węgiersko-ukraińskiej na Zakarpaciu jest wielki terminal przeładunkowy, który został zbudowany również z kapitałem chińskim jeszcze w czasach Orbana. My żyjemy na przykład takim przekonaniem, że między Węgrami a Ukrainą był ogromny spór polityczny o różne sprawy. Tymczasem Ukraińcy kupowali energię w czasach blackoutu z energii z elektrowni atomowej Paks, która jest na paliwie Rosatomu, która jest na Węgrzech. Do takiego, powiedzmy, piku tego sporu ukraińsko-węgierskiego kupowali diesel na paliwie rosyjskim, który powstawał w rafineriach Mola na Słowacji. Także...
1: Znaczy, mówisz o tym, żeby zedrzeć zasłonę słów.
2: Absolutnie, trzeba...
1: i spojrzeć na rzeczywistość przepływów finansowych.
2: Tak, i to jest klucz do zrozumienia po prostu pewnego schematu i struktury zagadnienia, a nie życie jakimś mitem, że my coś Ukraińcom wytłumaczymy, albo będziemy ich przewodnikiem w Unii Europejskiej. Przecież to, co mówi Cichocki, to powinno być podstawowym, pierwszym punktem dla każdego, kto ten biznes na Ukrainie chce robić.
1: Słuchajcie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24. Będziemy rozmawiali o gospodarce dalej. Ale już za chwilę.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
1: W studiu ponownie Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Zapraszamy.
3: Kłaniamy się.
2: Ponad 30 pseudokibiców w rękach policji.
3: Uczestniczyli w bójce, o której opowie nasz dziennikarz.
2: Bardzo wyrównany mecz Polaka z Amerykaninem na korcie w Paryżu.
3: Pasjonujący jest przebieg pojedynku Huberta Hurkacza z Francisem Tiafoe.
2: W faktach też lek pod drzwi.
3: Posłuchajcie o projekcie ustawy, która trafia do Sejmu. Policjanci z Poznania i Szczecina zatrzymali 32 osoby, które brały udział w ustawce pseudokibiców drużyn piłkarskich Lecha i Pogoni.
2: W sumie starło się około 120 pseudokibiców. Fakty ustalał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. O którym konkretnie zajściu mowa, Benjaminie?
4: Chodzi o ustawkę, do której doszło w styczniu na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3. Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani. Identyfikacja odbyła się dzięki współpracy funkcjonariuszy z Poznania i Szczecina. Trwała ona kilka miesięcy, ale policjanci zatrzymali 32 osoby.
5: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
4: Mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.
2: To dzieje się teraz.
3: Od ponad 4 godzin na korcie w Paryżu w pasjonującym pojedynku walczą Hubert Hurkacz i Francis Tiafoe.
2: Polak doprowadził do 5. seta.
3: W czwartym przegrywał 3-5, ale opanował sytuację i wygrał po tiebreaku.
2: Zatem szansa na awans do trzeciej rundy ciągle otwarta. Do Sejmu trafi ustawa lek pod drzwi.
3: Zgodnie z nią apteki byłyby zobowiązane do dostarczenia farmaceutyków chorym do ich domów. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Kacper jest w naszym sejmowym studiu. Witamy cię, Kacper.
6: Witamy. Dobry.
2: Kto mógłby zamówić lek pod drzwi?
6: Ustawa skierowana jest wyłącznie do seniorów 65+ i osób obłożnie chorych, które nie są w stanie samodzielnie udać się do apteki.
7: Lekarz wystawia e-receptę. Ta e-recepta trafia do apteki w danym powiecie. Aptekarz przygotowuje leki i później pracownik apteki albo kurier dowozi seniorom albo osobom obłożnie chorym te leki pod drzwi.
6: Tłumaczy autor projektu poseł klubu Centrum Norbert Pietrykowski, który, jak twierdzi, środowiska farmaceutyczne są w stanie pokryć tego typu usługę. Przepisy przewidują, że osoba zamawiająca lek będzie mogła skorzystać z apteki znajdującej się wyłącznie w obrębie powiatu, w którym mieszka. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Koncerty i spotkania z artystami.
3: Ale przede wszystkim budowanie świadomości o nowotworach neuroendokrynnych.
2: Przed nami 10. już edycja festiwalu Black or White,
3: organizowanego przez Klinikę Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kulminacyjnym punktem wydarzenia jest koncert The Best Of.
2: Odbędzie się on 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Na scenie zobaczymy m.in. Grzegorza Turnała, Artura Andrusa,
3: a także kabaret Hrabi.
8: Skupiamy się głównie na tych rzeczach, które będziemy pokazywali na Black or White.
9: Ja od przedwczoraj czytam scenariusz imprezy i ciągle jestem pod wrażeniem.
10: Jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, czy warto, czy kupić ten bilet.
11: Niech kupuje jak najszybciej.
8: Tak, niech kupuje bilety, póki są, no bo to jest naprawdę tak fajna impreza i to tak te bilety bardzo szybko schodzą, no bo zestaw artystów jest tak fajny i atmosfera jest tak fajna, że zresztą to co roku tam są komplety i dużo się wcześniej wyprzedaje, więc radzę się śpieszyć.
2: Radzili naszej reporterce Magdalenie Greinert, panowie z kabaretu Hrabi.
3: Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej Proendokrinologia.
2: Jako wsparcie dla diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych.
3: Kosmiczne będą fakty ekonomiczne.
2: Szczegóły o 17.30. Zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
14: Jesteśmy ponownie, jest piękne czwartkowe popołudnie, Marek Tejchman przy mikrofonie, Radio RMF 24, gospodarczy tydzień, w którym rozmawiamy o rzeczywistości gospodarczej polsko-ukraińskiej, o współpracy, o ciężkim przemyśle, o szansach, o tym, co te szanse i te zagrożenia oznaczają dla zwykłych ludzi po dwóch stronach granicy i o też rosyjskiej gospodarce będzie czas w tej godzinie porozmawiać.

0: przetrącony ciężki ukraiński przemysł. Prawda czy mit? Odpowiedź na to pytanie z ust naszego gościa. Zbigniew Parafianowicz jest w studiu Radia RMF24.
1: Kolejna sprawa, o której chciałem z tobą porozmawiać, dotyczy Donbasu. Dlatego, że my o tych wzgórzach Donbasu, kolejnych zdobywanych przez Rosjan, mówimy od strony wojskowej. Ty mi kiedyś zwróciłeś uwagę na to, że pod każdym z tych wzgórz, pod każdym z tych miast są bardzo ważne, kluczowe zasoby naturalne. I jakby zniszczone miasta z punktu widzenia Putina mogą być mniej istotne niż to, co jest w ziemi tam. Na ile jest w ten sposób, że Ukraina straciła te zasoby i straciła swój ciężki przemysł, który tam był, i takie kluczowe zasoby, które były? Na ile to jest coś, co trwale przetrąciło potencjał też ukraińskiej gospodarki jako potęgi przemysłowej, potęgi przemysłu ciężkiego?
2: To jest też bardzo ciekawe zagadnienie, które nie jest specjalnie dyskutowane w Polsce. Ukraińcy, poddani presji i działając w takim paradygmacie darwinistycznym, znaczną część przemysłu ciężkiego z Donbasu już dawno poprzenosili w inne lokalizacje, albo za granicą, albo w inne lokalizacje na Ukrainie, czego przykładem jest jedna z firm współpracujących z polskim przemysłem zbrojeniowym przy produkcji armatochaubicy Bohdana, czyli zakłady mechaniczne z Kramatorska. Został już dawno temu przeniesione z tego miasta do innego punktu. To samo dotyczy biur konstrukcyjnych w Antonowa, czy zakładów Motorsiczy. To wszystko jest polokowane w miejscach, które są po prostu z punktu widzenia...
1: Czy to nie oznaczało, że to był jakiś proces industrializacji zachodniej Ukrainy w jakimś sensie?
2: Zachodnia Ukraina jest absolutnie beneficjentem i kapitału, i przeniesienia aktywności gospodarczej, tego, gdzie jest centrum życia gospodarczego Ukrainy w tej chwili. To jest właśnie Galicja.
1: Bo przed 2012 rokiem to tym centrum życia gospodarczego był wschód.
2: Wschód i Kijów, tak. I miasta przemysłowe takie jak Dniepr, czy tak jak Krzywy Róg, gdzie była huta Kliwor-Stali wykupiona w pewnym momencie przez Hindusów. I to też w ogóle warto brać pod uwagę, ile tego komponentu przemysłowego, który oczywiście jest w pewnej ruinie, ale to wszystko jest do podniesienia, prawda? Przy odpowiednich inwestycjach to wszystko na Ukrainie jest. Jeśli chodzi o zasoby mineralne, o których mówisz, to mimo tego, że to jest państwo fantomowe, to tych zasobów trochę jest. Poza czarnoziemem, który jest takim, powiedzmy, dobrym źródłem do zbudowania konkurencyjnego rolnictwa, są pierwiastki ziem rzadkich, czy też minerały. Wiele z nich rzeczywiście znajduje się na Donbasie. Na przykład główne złoża litu są pod Pokrowskiem, który jest w rękach Rosjan. I to oczywiście Putin też wie, że dla całej tej klienteli, która jest wokół Putina jako głowy tego reżimu rosyjskiego, Donbas będzie kiedyś tortem do podziału. W sensie przekazania udziału w złożach, czy w tym, co jest do wydobycia z tego zagłębia.
1: Putin musi pożywić swoje otoczenie, tak?
2: Każdy w polityce żywi kogoś. PSL żywi miejscami w spółkach Skarbu Państwa, każda partia. Tak, w szpitalach dokładnie, czy dla influencerów, którzy się łatwo odpalają. I to jest, tak to działa. I też myślenie o Donbasie z perspektywy rosyjskiej, to nie jest myślenie w kategoriach dekady, tylko 100 lat. Tego, co będzie, po co będzie ten lit potrzebny, na przykład za dwie dekady, prawda? I jak będzie można z niego skorzystać. Problem Rosjan polega na tym, że Ukraińcy wymyślili pewną metodę mocnego spowalniania tego ich marszu na Donbasie, generując ogromną liczbę ofiar po stronie rosyjskiej, w sensie zmieniając ratio, jeśli chodzi o liczbę osób dostarczanych na front w relacji do tego, ilu Ukraińcy zabijają za pomocą robotów, a nie za pomocą ludzi mobilizowanych, czyli za pomocą dronów FPV przede wszystkim. To ratio jest w tym momencie dla Putina niekorzystne. Niewykluczone, że on na pewnym etapie będzie zmuszony ogłosić mobilizację jawną, a nie ukrytą, która jest prowadzona teraz, ponieważ...
1: Która jest problemem i społecznym, i gospodarczym ze względu na rosyjskie problemy z dostępem do drog do pracy.
2: Zgadza się. Jeżeli Ukraińcy zdobędą źródła finansowania wojny jeszcze przez kilka lat, to Putin będzie miał autentyczny problem, bo zdobywanie Słowiańska i Kramatorska, czyli dopięcie się w Donbasie, może się okazać robotą na lata, a nie na miesiące, jak chcą tego dowódcy rosyjscy, obiecując Putinowi, że zdobędą Słowiański i Kramatorski do jesieni. Oczywiście oni mogą te miasta zrujnować za pomocą bomb szybujących, kabów i fabów, ale to nie zmieni faktu, że do jesieni tych miast nie zdobędą. To jest nierealne. To jest fikcja. I w tym sensie Ukraińcy, grając na czas, spowalniając Rosjan, powodując u nich większe straty, poprawiają swoją pozycję negocjacyjną w ewentualnych rozmowach o rozejmie. I to jest z ich punktu widzenia logiczne.
1: A co współpraca z Ukrainą, co ukraińska obecność w Unii Europejskiej oznacza dla polskiego pracownika, polskiego przedsiębiorcy? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24.

0: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24. Jesteśmy ponownie. Co ta ukraińska obecność w Unii Europejskiej, w gospodarczym systemie Europy oznacza dla tych wszystkich, którzy w Polsce biznes robią albo pracują? Jak zrozumieć tą rzeczywistość, jak się do niej dostosować? Odpowiedź na to pytanie od naszego gościa, który jest tutaj z nami w studiu, czyli od Zbigniewa Parafianowicza.
1: Zbyszku, dla naszych słuchaczy, nie wiem, ktoś sobie to spokojne czwartkowe popołudnie wraca z Rzeszowa do Krosna, jedzie samochodem i nas słucha i myśli sobie, co to oznacza dla mojego warsztatu albo dla samochodowego, który mam, albo ktoś jest w Kołobrzegu i ma pensjonat, albo ktoś w okolicach Poznania ma niewielki zakład współpracujący z niemieckimi firmami pracującymi dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Co dla polskiego biznesu, dla polskich przedsiębiorców oznaczać będzie ta akcesja do Ukrainy, do Unii Europejskiej, ta współpraca gospodarcza? I pytanie, czy ona nastąpi? Mi kiedyś Danuta Hibner powiedziała, że ona ma wątpliwości, bo ona pracuje w takiej grupie, która przygotowuje Ukraińców do przystąpienia do Unii Europejskiej. Czy Ukraińcy naprawdę chcą do tej Unii Europejskiej przystąpić, bo dla nich to będzie oznaczało wejście do reżimów regulacyjnych, które z ich punktu widzenia są trochę bez sensu. Tak. Jakby, co dla zwykłego Polaka, przedsiębiorcy czy pracownika ta Ukraina może oznaczać i w Unii Europejskiej, jak ty to sobie wyobrażasz?
2: No konkurencję na wielu poziomach w dziedzinie przede wszystkim rolnictwa i usług. To jest konkurencja, która może być groźna dla polskiej gospodarki, ale ja podzielam twoją opinię i którą przytoczyłeś, opinię Danuty Hibner, że reżim regulacyjny unijny dla Ukrainy finalnie korzystny być nie musi. Szczególnie dla oligarchiatu, który działa w ramach pewnego rodzaju takiej gospodarki opartej o libertarianizm i siłę. W sensie ten, kto... Te regulacje są bardzo umowne. Ukraina jest raczej państwem nihilizmu prawnego.
1: Czyli państwo wiecznie stowarzyszone, wiecznie integrujące się.
2: Tak, ale to jest też wariant, który nie musi być wcale dla Polski korzystny, bo nie czerpiemy korzyści z pełnego wciągnięcia Ukrainy do świata euroatlantyckiego.
1: Gdzie wyrównują, ale też wyrównania szans.
2: Wyrównania szans i całkowitego podporządkowania właśnie tym reżimom regulacyjnym, czy zjednoczenia, czy zesklinowania prawa ukraińskiego z prawem unijnym i wymogów na przykład dotyczących sądownictwa, czy na przykład wymogów dotyczących bankowości, a z drugiej strony oni są, jakby mają dostęp do jednolitego rynku, nie będąc pod tą czapą regulacyjną, mają dostęp do jednolitego rynku i są dla nas konkurencją. Także z naszej perspektywy kluczowe jest to, żeby w taki sposób mądry i punktowy wciągać ich dawać zielone światło do ich wejścia do świata euroatlantyckiego przy zakładaniu równoczesnym szklanych sufitów, tak jak nam zakładali Niemcy przy naszej akcesji do Unii Europejskiej, okresami przejściowymi i wszystkim tym, co miało spowodować, że przynajmniej w tych pierwszych latach Polska miała być przede wszystkim rynkiem zbytu, miejscem lokacji fabryk, miejscem takiego powiedzmy średniego rozwoju, który miałby pozwolić, że to jest ciągle państwo, w którym się ludzie dorabiają, jest dobrze, nie ma niepokojów społecznych, jest prawo, obowiązuje europejskie, ale jesteśmy peryferyjnym obszarem projektu integracyjnego. I to nie ma niepokojów społecznych, jest prawo, obowiązuje europejskie, ale jesteśmy peryferyjnym obszarem

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nie dostrzegł zagadnienia, tak?
4: Tak, no tutaj używając pojęcia pomoc publiczna, dotknąłeś też bardzo ważnego problemu, bo zauważ, że SAFE, czy też budowa tarczy antyrakietowej wspólnej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, czy wspólna produkcja wojskowa pomiędzy Ukrainą a państwami UE, dozbrajanie Ukrainy sprzętem francuskim, niemieckim, to wszystko jest właśnie zalegalizowanie pewnej pomocy publicznej. Krótko mówiąc, władowanie ogromnych miliardów dolarów w inwestycje na kredyt dla Ukrainy, które Ukraina kupi, budując swoją powojenną armię, po to, żeby rozhulać ten przemysł właśnie europejski. Ukraina też o tym wie. Elity polityczne ukraińskie są świadome, że będą na kredyt budowały tą swoją armię, wzbogacając koncerny zbrojeniowe zachodnioeuropejskie, i traktuje to jak argument w dyskusjach akcesyjnych po to, żeby pokazać, że nie integruje się z Europą za darmo, tylko na pewien koszt. Także nie będzie łatwo dyskutować z nimi. To są mistrzowie gry w tworzenia różnych iluzji, w udawania miłości również. Także to będzie bardzo duże wyzwanie dla elit politycznych polskich. Jestem ciekawy, czy intelektualnie to zostanie odpowiednio przetrawione przez polski świat polityczny.
3: Wyczuwam pewną nutkę zwątpienia w twoich słowach. Zbyszek, no dobrze, dużo rozmawiamy o gospodarce ukraińskiej, no to może teraz czas spojrzeć na adwersarza, jak on sobie radzi, jaka jest sytuacja rosyjskiej gospodarki. Odpowiedź na to pytanie już za chwilę.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 17.30, czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Ogromny pożar lasu w miejscowości Międzyleś, niedaleko Warszawy.
2: Informacje na ten temat zbiera nasz stołeczny reporter Kacper Wróblewski.
3: Jestem.
1: Kacprze, jak przebiega akcja strażaków?
3: Jak się dowiedziałem, pożar jest tak duży, że na miejsce został wysłany policyjny Black Hawk, do którego przymocowany jest tak zwany Bambi Bucket, czyli gigantyczny zbiornik, który umożliwia zrzut wody z powietrza. W akcję w tej chwili zaangażowane jest około 150 strażaków. Wszystko wskazuje jednak na to, że na miejsce zostaną oddelegowane kolejne zastępy z okolicznych powiatów.
1: Umowy SAFE podpisane. Czy to sukces rządu?
2: I jak unijna pożyczka wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Takie pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Za pół godziny gościem Magdy Sakowskiej będzie Rafał Leśkiewicz.
2: Rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Zapraszamy tuż po 18.
2: Niepokojące doniesienia z frontu walki z komarami.
4: Najpopularniejsza substancja odstraszająca owady, DET, może tracić swoją moc, a komary zamiast jej unikać, mogą poczuć się nią zwabione.
1: Grzegorz Jasiński przenosi najnowsze wyniki badań naukowców z USA i Francji. Grzegorzu,
4: witam ponownie.
1: Dlaczego komary miałyby zmienić zdanie?
4: Mogą zacząć kojarzyć DET z ludźmi, a więc potencjalnym pożywieniem. Badacze z Virginia Tech i Uniwersytetu w Tur przeprowadzili serię eksperymentów, w których komary były wystawiane na zapach DET w obecności pożywienia, ciepłej krwi lub słodkiego roztworu. No właśnie tak było. Początkowo owady unikały zapachu repelentu, jednak po kilku powtórzeniach, gdy DET towarzyszył posiłkowi, ponad 60% komarów zaczęło reagować na sam zapach próbą pobrania pokarmu. To dowodzi, że komary są zdolne do uczenia się i mogą zmieniać swoje zachowanie w zależności od wcześniejszych doświadczeń. Autorzy pracy podkreślają, że DET pozostaje najskuteczniejszym repelentem, ale regularnie trzeba jego stosowanie powtarzać.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie. Masz podobną ofertę astroroboty.
6: Dzień dobry. Jeżeli szukasz teraz pracy, to najłatwiej znajdziesz ją w kosmosie. Wczoraj o tej porze mówiliśmy, że firmy motoryzacyjne w całej Polsce masowo zwalniają teraz pracowników. Teraz mamy informację, że polskie firmy z sektora kosmicznego pracowników desperacko szukają, bo chcą zatrudnić. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku sektor kosmiczny potrzebuje kilkunastu tysięcy nowych pracowników. W Polsce działa w tej chwili około 170 firm kosmicznych plus ośrodki akademickie. One zatrudniają według najwęższej definicji około 3000 osób, według najszerszej nawet 15 tysięcy osób. Informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, samego kosmosu. Potrzebni są nowi pracownicy. Zarobki na początek to od 6 do nawet 25 tysięcy złotych, a dla doświadczonych specjalistów zarobki mogą sięgać dosłownie gwiazd. Rekrutować zamierzają nie tylko firmy kosmiczne, ale także te przyziemne, te pracujące przy sztucznej inteligencji. Pojawiła się najnowsza analiza najpotężniejszego amerykańskiego banku inwestycyjnego, czyli Goldman Sachs. On twierdzi, że hossa na rynku AI potrwa jeszcze co najmniej rok, a potem może nawet i dalej. No ale zatrzymajmy się na tu i teraz. Sprawdźmy kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,88.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A jaka jest prawda o rosyjskiej gospodarce? Odpowiedź na to pytanie w tej części Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24, gdzie naszym, moim i waszym gościem jest Zbigniew Parafianowicz. Jak już rozmawialiśmy tyle czasu o Ukrainie, to chciałem się ciebie spytać o twoją ocenę tego, jak wygląda teraz Rosja. W takim sensie, że my jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Wydawało się, że dla Rosji olbrzymim zastrzykiem będzie częściowe zniesienie sankcji oraz skokowy wzrost cen ropy naftowej na świecie, a jesteśmy po dosyć imponującej ukraińskiej ofensywie dronowej, zarówno jeżeli chodzi o ofensywę średniego zasięgu, czyli to bombardowanie bliskiego zaplecza frontu, szczególnie na południu, ale też bombardowanie rosyjskich
1: przemysłu naftowego.
0: I odpowiedź na pytanie, ty stawiasz często taką tezę, że Rosja jest w stanie prowadzić wojnę w stanie defaultu, ale czy otoczenie Putina jest chętne do tego, żeby ciągnąć tą wojnę, która przestaje być... Był taki moment, w którym rosła liczba miliarderów w Rosji. Pytanie, czy ona nadal będzie rosła, wojna jako proces w Rosji nie stała się już w końcu nieopłacalna dla tej elity. Jak ty to widzisz w ogóle? Jak widzisz też spojrzenie społeczeństwa rosyjskiego na tą wojnę?
1: Nie, ja nie podzielam tego entuzjazmu dotyczącego wyczerpania się możliwości reżimu rosyjskiego. Reżim Putina realizuje cel strategiczny państwa, czyli próbę przetrącenia państwowości ukraińskiej i zdobycia całego, co najmniej całego Donbasu i całego południa Ukrainy. To pewnie, nawet jeżeli dojdzie do jakiejś pauzy, to i tak to pewnie będzie kontynuowane. Jeśli chodzi o wpływy i te ataki na przemysł naftowy, tutaj też to jest trudne do policzenia, bo musielibyśmy wejść w głęboką analizę tego, jak bardzo zostały uszkodzone te wszystkie naftobazy czy rafinerie. Najprawdopodobniej rzeczywiście te skutki są dla Rosji dotkliwe, ponieważ przekierowała swoją produkcję naftową właśnie na Białoruś, czyli do Nowopołocka i Mozyrza. Nie da się zarabiać na eksporcie surowej ropy. Zarabia się na eksporcie paliw albo na sprzedaży tych paliw na rynku krajowym. Jeżeli Rosja jako wielki wydobywca surowej ropy ma problem z dostarczeniem paliw na rynek wewnętrzny, to jest jakiś problem. Chociaż z drugiej strony nie wierzę, żeby to był powód, dla którego Putin miałby stracić władzę. Tutaj prędzej problemem dla Putina i spójności jego reżimu będzie wyłączenie internetu, którego próbuje dokonać. Są dwa powody, dla których Rosjanie mogą rzeczywiście się zirytować swoim władcą. Zamknięcie dostępu do wódki i zamknięcie internetu. To są realne dwa powody, które mogą sfrustrować Rosjan.
0: A jakby nie ma takiego... Mówiłeś mi parę razy o takim braku solidaryzmu społecznego w Rosji w tym momencie.
1: To nie jest społeczeństwo. Ja mnie nie nazwałbym w narodu rosyjskiego społeczeństwem, bo to jest określenie społeczeństwo zakłada pewną podmiotowość, pewną możliwość podejmowania decyzji politycznych, zmiany władzy, wpływu na władzę. Ten wpływ w tej takiej quasi-totalitarnej dyktaturze, jaką stworzył Putin, ten wpływ jest ograniczony. Także nie powiedziałbym o Rosjanach, nie nazwałbym ich społeczeństwem. To jest naród, który żyje mapą, mitem wielkiego imperium, co oczywiście sprzyja Putinowi, bo życie mapą powoduje, że masz te marzenia, które mówią o odbudowaniu potęgi rosyjskiej. No i Putin jakby tą umowę społeczną w ten sposób eksploatuje. No jakby to, co on musi dowieść, to tą mapę rozszerzyć, dać ludziom pracę i kredyty.
0: Czy kłopoty gospodarcze, mówiąc, że Rosja ma kłopoty gospodarcze, mówię nadzieją i tezą, czy mówię rzeczywistością?
1: Rosja ma kłopoty gospodarcze, czego dowodem są wypowiedzi ludzi znających kulisy tej gospodarki, takich jak pani Nabulina, która jest szefową Banku Centralnego Rosyjskiego. Warto ich słuchać, bo oni mówią rzeczy wiążące o gospodarce rosyjskiej. Natomiast nie wierzę w to, że problemy gospodarcze mogą doprowadzić do jakiegoś gwałtownego posypania się systemu w Rosji, czego dowodem były rządy Jelcyna, który był w zasadzie schodzącym z tego świata alkoholikiem na finale swoich rządów i w sposób uporządkowany ta władza została przekazana dawnemu KGB, czy FSB Putinowi, z pewnymi gwarancjami dla członków reżimu, dla Jelcyna i jego rodziny i po prostu kontynuuje politykę w zasadzie jeden do jednego właśnie odbudowywania wpływów Federacji Rosyjskiej w byłym ZSRR. Rosja Jelcyna, w ogóle Rosja po upadku komuny, bo żyjemy w tym takim przekonaniu, że Afganistan zaorał Związek Sowiecki i spowodował, że oni wpadli w jakąś traumę wojenną. Przecież oni po upadku komuny prowadzili prowadzić dwie wojny czeczeńskie. Wzięli udział w interwencji w Syrii za pomocą prywatnych firm wojskowych, a potem już pod flagą i z armią. Wzięli udział w wielu operacjach w Afryce Subsaharyjskiej z użyciem prywatnych firm wojskowych, sił zbrojnych i służb specjalnych. Zaangażowali się we współpracę z reżimem talibów po ich przejęciu władzy w Afganistanie. Wypowiedzieli wojnę, napadli Gruzję w 2008 roku, potem anektowali Krym w 2014 i napadli Ukrainę na pełną skalę w 2022 roku. To jest państwo, którego filozofia działania jest oparta o wojnę i przemoc. I dlaczego mamy się spodziewać, że nagle ta filozofia zostanie zmieniona? To jest państwo, które przemocy, siły i wojny używa jako narzędzia uprawiania polityki. Dlatego dla nas, jako państwa, które z nim graniczy, świadomość bazowa powinna być taka, że to państwo jest w każdej chwili dla nas zagrożeniem. I nie możemy od tego abstrahować, niezależnie od tego, czy Nabulina mówi o tym, że państwo dąży w kierunku defaultu, czy to państwo dąży w kierunku dobrobytu. To jest w każdej chwili zagrożenie dla sąsiadów, nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Polski i dla państw bałtyckich.
0: Ponieważ default ani dobrobyt nie będą czynnikami decydującymi o podjęciu decyzji o uderzeniu.
1: Jedyną stałą rzeczą w rosyjskiej polityce jest wojna. I to jest coś, co się nie zmienia od lat.
0: Zbigniew Parafianowicz był gościem Gospodarczego Tygodnia. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No to mam nadzieję, macie państwo obraz rzeczywistości społeczno-gospodarczej, współpracy polsko-ukraińskiej i rzeczywistości, jaka nas otacza. My w przyszłym tygodniu mamy Boże Ciało, więc w Gospodarczym Tygodniu się nie słyszymy i nie widzimy, więc zobaczymy się za dwa tygodnie. A ja wszystkim w związku z tym w przyszłym tygodniu życzę dobrego czasu. O, tak to określę. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Ten brak zaangażowania tych głównych polityków z centrali nie wpłynął na to, że Aleksander Miszalski przestał być prezydentem?
3: Według mnie wpłynął, dlatego że mieszkańcy nie zostali w domach, nie zostali odstraszeni od referendum. Poszli i dokonali wyboru.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A to już prawie 18 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski z nami. Witamy.
1: Witamy i zachęcamy do słuchania. Tragiczny pożar mieszkania w Poznaniu.
2: Zginęła młoda kobieta, dwie osoby są ranne.
1: Porażka naszego tenisisty w Paryżu. Hubert Hurkacz niestety przegrał z Francisem Tiafoe.
2: Po długim, pasjonującym, bardzo wyrównanym pojedynku.
1: Doktor Rafał Leśkiewicz będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Wywiad z rzecznikiem prezydenta Karola Nawrockiego przeprowadzi Magda Sakowska.
1: Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze mieszkania przy ulicy Jugosłowiańskiej w Poznaniu. Nie żyje około 30-letnia kobieta.
2: O rozmiarze pożaru poinformował nas aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
3: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się z obiektu około 20 osób. Dwójka z nich, która próbowała ugasić pożar, delikatnie podtruła się dymem i gazami pożarowymi. Te osoby są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego w tym momencie.
1: Na miejscu oprócz strażaków działają także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego.
2: Przypominamy, groźny pożar szaleje też w okolicach Międzylesia, niedaleko Warszawy.
1: Płonie las. Z ogniem walczy już około 150 strażaków.
2: Działania z powietrza wspiera policyjny śmigłowiec, do którego podczepiono olbrzymi zbiornik z wodą.
1: Śledzimy to dramatyczne zdarzenie. Słuchajcie relacji naszego reportera w kolejnych faktach.
2: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
1: Zderzyły się tam cztery auta osobowe i zablokowany jest lewy pas jezdni kierunku Wrocławia.
2: Blisko 5 godzin gry, no i niestety porażka. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym French Open.
1: Przegrał w 5 setach z Amerykaninem Francisem Tiafoe.
2: W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
4: Witamy. Jestem. Patryku. No, blisko 5 godzin. Jaki to lot samolotem można by było piękny.
1: No, niesamowite.
4: Przez pół Europy.
1: Naprawdę bardzo wyrównany mecz, a Hurkacza niestety, przyznasz, w decydującym momencie zagadła jego główna broń.
4: No niestety, to prawda. Serwis. Przy prowadzeniu Tiafoe 5-4 Hurkacz serwował i tego decydującego gema przegrał. Wcześniej Polak mocno zdenerwowany w końcówce czwartej partii odrobił straty, doprowadził do tego 5 seta i wtedy Tiafoe wyglądał na bardzo zmęczonego. Kilka minut po rozpoczęciu tego 5 seta Amerykanin poprosił nieoczekiwanie od razu o przerwę toaletową. To zirytowało naszego tenisistę, no bo czuł, że ma przewagę w tym okresie gry. Po powrocie na kort Amerykanin odzyskał wigor i ostatecznie wygrał.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
2: W studiu RMF FM witamy Magdę Sakowską i jej gościa.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest rzecznik prezydenta, pan Rafał Leśkiewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
6: Był pan dzisiaj gdzieś, gdzie pewnie niechętnie się chadza, czyli w prokuraturze. Odpowiadał pan na pytania tego, czy namawiał pan prezydenta do nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych do TK. Pana kolega z pracy, szef kancelarii, minister Bogucki, powiedział, że też miał takie przesłuchanie i to był dzień stracony. U pana to też były stracone godziny?
7: Ja jestem odpowiedzialnym urzędnikiem. Jeżeli prokuratura wzywa na przesłuchanie, to ja się na to przesłuchanie stawiam. Przedstawiłem to, co miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o tę sprawę. Oczywiście uważamy tę sprawę, to śledztwo za śledztwo o charakterze politycznym, no bo jak można poważnie traktować postępowanie, w którym oskarża się, czy też zarzuca się, może nie oskarża się, zarzuca się przedstawicielom kancelarii prezydenta, czy nawet bezpośrednio samemu panu prezydentowi jakieś działania niezgodne z prawem, gdzie pan prezydent działał właśnie zgodnie z polską konstytucją, jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, działający w granicach i na podstawie
6: oceny
7: prawa.
6: Oceny zależą, kogo tam...
7: Oczywiście, oczywiście, oceny zależą, natomiast w naszej ocenie pan prezydent przede wszystkim sformułował wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w myśl artykułu 189 Konstytucji i czekamy na to rozstrzygnięcie i pan prezydent powiedział, że się zastosuje do tego rozstrzygnięcia. Zatem oczywiście jest to trochę sztuczne bicie piany, no ale i skoro prokuratura wzywa na przesłuchanie, trzeba się na
6: takie
7: przesłuchanie
6: stawić.
7: Czyli nie
6: będzie żadnego przyjmowania, ślubowania, dopóty Trybunał się nie wypowie na ten temat, bo za chwilę będzie kolejny wakat w Trybunale, wykluczone, że kolejny zostanie wybrany sędzia i będziemy tak czekać, tak?
7: Nie, pan prezydent jasno to powiedział, on to powiedział publicznie, że czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
6: Czyli nic nie zrobi tak długo, jak długo Trybunał się
7: i
6: nie wypowie.
7: I co najważniejsze, zastosuje się oczywiście, bo to jest rzecz oczywista, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, więc czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału i na rozstrzygnięcie, które wskaże, kto ma rację w tym sporze dotyczącym trybu, formy wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. konstytucyjnego i wtedy pan prezydent oczywiście zastosuje się do tego wyroku, no bo przestrzega polskiego prawa.
6: A ja się zastanawiam, czytając różne doniesienia, kto ma rację w sporze, bo już jest kolejny spór na linii Pałac Prezydencki, rząd, chodzi o tę umowę o współpracy polsko-brytyjską podpisaną przez premiera Tuska i premiera Starmera w Londynie. Wy, mówię o pałacu, o stronie prezydenckiej, twierdzicie, że rząd nie informował, nawet sam prezydent powiedział, że dobrze by było jednak prezydenta, który ma to ratyfikować, potem poinformować, co tam jest, co ma być podpisane, a strona rządowa ustami rzecznika MSZ-u mówi nieprawda. Przesyłaliśmy dokumenty, odpowiadaliśmy na pytania.
7: To tak nie wygląda, pani redaktor. Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał treści uzgodnionej umowy, którą podpisał.
6: O treść, tak?
7: Oczywiście, prosiliśmy o taki dokument. Otrzymaliśmy bardzo ogólną informację na temat tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem polskim a Wielkiej Brytanii, ale chcieliśmy otrzymać treść ustalonego porozumienia. Tylko natomiast dostaliśmy kalendarium.
6: Tylko przerwę, bo wspomniany przeze mnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ostatni wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów przesłaliśmy finalny tekst traktatu i listę projektów, które będą realizowane.
7: Tak też powiedział pan prezydent. Natomiast to było niecałą dobę przed podpisaniem tego dokumentu, więc nie dostaliśmy treści dokumentu. I tu jakby nie ma, pani redaktor, tu nie ma jakiejś dużej osi sporu. My tylko zwracamy uwagę na to, że nie otrzymaliśmy, pan prezydent nie otrzymał informacji na temat treści tego traktatu. A to jest niezwykle ważne, bo pan prezydent w toku procedury ratyfikacyjnej finalnie ten dokument będzie podpisywał. Więc to było zupełnie niepotrzebne ze strony pana premiera, bo z jednej strony pan premier mówi o tym, że w sprawach bezpieczeństwa wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Pełna zgoda, pan prezydent to wyraźnie podkreślał wielokrotnie i wiele razy dawał temu wyraz. A z drugiej strony procedowany jest akt o charakterze międzynarodowym. Negocjacje kończą się w lutym. Strona brytyjska dostarcza nam takiej informacji, nam, Kancelarii Prezydenta, że coś się dzieje w negocjacjach między
6: tak,
7: rządem polskim, a my nie dostajemy treści.
6: Wysyłaliście pytania do strony rządowej, pytaliście, mówiąc kolokwialnie, dobijaliście się i nie było odpowiedzi?
7: Ale pani redaktor, czy my musimy się o takie rzeczy dobijać? No, Konstytucja Rzeczpospolitej wyraźnie stanowi w artykule 133, że pan prezydent i rząd współpracują ze sobą w zakresie polityki zagranicznej. To jest element działań polityki zagranicznej.
6: Ale rząd kreuje politykę zagraniczną.
7: To nic nie szkodzi. Oczywiście, to nic nie szkodzi w tym sensie, że mamy kolejny artykuł 146 bodajże Konstytucji, który o tym stanowi, ale artykuł 133 mówi, że wyraźnie o współpracy między ośrodkiem prezydenckim
6: i ośrodkiem
7: rządowym.
6: MSZ mówi, że wszystko było na bieżąco udostępniane.
7: Nie było.
6: Wszyscy byli informowani.
7: No niech pokażą te dokumenty. Jest tylko jedno pismo, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To było pismo, które otrzymaliśmy po naszej korespondencji kierowanej do MSZ-u, prosząc jakąkolwiek informację na temat statusu tej umowy. Natomiast chcieliśmy też otrzymać treść tej umowy, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby w sposób ogólny, kilkupunktowy, bo to była informacja składająca się z kilku punktów, będąca rodzajem kalendarium. Kiedy rozpoczęły się negocjacje, że jakby początkiem było spotkanie premierów.
6: Czyli czuliście
7: premieru.
6: Się niedoinformowani.
7: Nie otrzymaliśmy treści porozumienia.
6: Czy pan prezydent podpisze ten traktat?
7: Przed nami cała procedura ratyfikacyjna, pani redaktor. No teraz znamy już treść. Ta treść została opublikowana.
6: Podoba się treść prezydentowi?
7: Nie rozmawiałem na ten temat jeszcze z panem prezydentem, ale możecie być państwo pewni. Nie ulegajmy też takiej sztucznej narracji, która jest dzisiaj kreowana, że na pewno pan prezydent tego nie podpisze, bo na konferencji prasowej w Szwajcarii powiedział, że nie zna tego dokumentu. No prawdą jest, że nie zna. Prawdą jest, że rząd tego dokumentu przed podpisaniem panu prezydentowi nie przekazał. Ale nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
6: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
7: Oczywiście, że to jest nieprawda. Przed nami cały proces ratyfikacyjny i pan prezydent wyraźnie i wielokrotnie mówił o tym, że w sprawach bezpieczeństwa trzeba mówić jednym głosem i bieżący spór polityczny, ten krajowy, nie powinien wychodzić poza granice Rzeczpospolitej. Niedobrze się stało, że Brytyjczycy mówili przedstawicielom Kancelarii Prezydenta, pracujemy nad traktatem, zapytajcie swój rząd. My pytamy rząd, a rząd nie przesyła nam treści tego dokumentu.
6: Czuje się pan częścią pępka świata? Jest pan pępkiem świata?
7: O Boże, co to za pytanie?
6: A, no widzi pan, a to dlatego.
7: Kto tak powiedział?
6: Pytanie jest całkiem zasadne. Nie tylko pan, ale Kancelaria Prezydenta. No, jest pan jej częścią.
7: To prawda.
6: Otóż wicepremier, szef MON, Kosiniak-Kamysz, dopytywany właśnie o te kwestie, że nie
7: informował
6: rząd. To już
7: wiem, dlaczego
6: rząd,
7: pępek świata, bo to lekarz.
6: Powiedział,
7: no to
6: że Kancelaria Prezydenta nie jest pępkiem świata i że chciałby, żeby raz Kancelaria pana Prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza.
7: Pani redaktor, no ja nie rozumiem tych emocji pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Zresztą tak nawiązując jeszcze do poprzedniego wątku, nie dalej jak 2 tygodnie temu pan prezydent spotkał się z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z szefem sztabu generalnego. Tam pan premier Kosiniak-Kamysz też nie mówił nic na temat szczegółów tego traktatu polsko-brytyjskiego. Dochodzi do regularnych spotkań między panem prezydentem a panem premierem. Regularnie też z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem spotykają się przedstawiciele BBN-u. Najpierw pan profesor Sławomir Cęckiewicz, teraz pan minister Bartosz Grodecki.
6: Czyli nie czujecie się pępkiem świata.
7: Widzi pani redaktor. I to jest ta fałszywa retoryka suflowana przez pana premiera. Pan premier Donald Tusk, mówi o premierze Donaldzie Tusku, nie o wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu, wrzucił temat związany z umową, jako z tym traktatem polsko-brytyjskim, jako ewentualną oś sporu. Pan premier Kosiniak-Kamysz, będąc niedoinformowanym, jakie jest stanowisko prezydenta, bo pan prezydent powiedział tylko tyle, że nie znam treści tego traktatu, nie otrzymałem go z wyprzedzeniem.
6: I tu na chwilę stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas pozostajemy w mediach internetowych, Radio RMF 24 i na naszych kontach w mediach społecznościowych. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, jest naszym gościem. To o tej komunikacji jeszcze, kończąc już temat tej umowy, bo wspomniany przez pana premier Donald Tusk powiedział w TVN24, że prezydent nie jest częścią procesu, jeśli chodzi o traktat. Prezydent jest finałem tego procesu i to ciągłe dopominanie się, chce więcej, jest niepoważne.
7: Pan prezydent jest częścią procesu, bo to jest proces dotyczący bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i relacji międzynarodowych. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej w myśl artykułu 126 polskiej konstytucji. Rząd ma obowiązek współpracować z panem prezydentem w myśl artykułu 133 konstytucji. Zatem pan premier, przygotowując, czy też urzędnicy pana premiera, przygotowując dokument, traktat o współpracy między rządem polskim a Wielkiej Brytanii, powinni z wyprzedzeniem poinformować pana prezydenta. Spotkań i okazji było wiele.
6: I tego nie zrobili.
7: I uważamy, że to był błąd, dlatego że w sprawach, tak jak już mówiłem wcześniej, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa nie powinno być takiego podstawiania sobie nogi.
6: To teraz o bezpieczeństwie. Wspomniany przez nas szef MON, wicepremier Kosiniak-Kamysz, powiedział, że myśli, że dzisiaj bardzo prezydent żałuje, że nie będzie częścią wielkiej drużyny, która modernizuje polską armię. Nie zapisał się do tej drużyny na własne życzenie. My chcieliśmy mu dać tę szansę. Chodzi o weto prezydenta do sejf.
7: Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie bazujące na środkach z Narodowego Banku Polskiego. Miał prawo zawetować.
6: Nie żałuje, że zawetował?
7: Nie żałuję w żaden sposób. Ja powiem więcej. Projekt pana prezydenta był dużo lepszym rozwiązaniem od tego rozwiązania, które w tej chwili zaproponował rząd, czyli podpisanie pożyczki na kilkadziesiąt lat, zadłużającej nas na kilkadziesiąt lat na setki miliardów złotych.
6: Ale porozmawiajmy chwilę o tych pożyczkach.
7: Bardzo proszę.
6: Jesteśmy państwem, które generalnie, jeśli chodzi o obronność, pożycza. Pożyczał poprzedni rząd, pożyczał minister Błaszczak, pożyczał na większe oprocentowanie niż na razie to, które mamy. Wiem, zaraz pan powie, że nie wiemy, jakie będzie to końcowe.
7: No, ale to wszyscy wiemy, że będzie większe od tego, niż
6: zakładał
7: minister Domański.
6: To nie jest tak, że ten
7: Domański
6: rząd pożycza tylko pieniądze, żebyśmy się zbroili. Robił to także poprzedni rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy.
7: No i jest pewna różnica, pani redaktor, tak? W całej tej narracji. Otóż mogliśmy nie pożyczać. Mogliśmy korzystać ze środków wygenerowanych przez Narodowy Bank Polski. Powiem jedną rzecz bardzo ważną, pani redaktor.
6: No według rządu nie mogliśmy, bo tych pieniędzy nie ma. Ale to już
7: nieprawda. No jak nie ma? A czy nie mamy ponad 550 ton złota, czy nawet w tej chwili więcej ton złota? Czy nie mamy ponad biliona złota rezerw?
6: Prezes Glapiński się cieszył, że ma tyle złota i mówił, że chce jeszcze więcej. Nie mówił, że sprzedaje. Ale
7: zdaje się, nawet do 700 ton planuje podnieść rezerwy polskiego złota.
6: Nie mówił, że chce się pozbywać, tylko że chce dalej gromadzić.
7: Mówił też to na jednej z konferencji prasowych, że możemy z tych rezerw korzystać, by sfinansować potrzeby zbrojne.
6: Ale dobrze, to jest przecież projekt PSL-u, żeby...
7: To jest projekt prezydenta. Wie pan, właśnie, pani redaktor, wie pani, że to jest projekt pana prezydenta? To jest projekt pana prezydenta.
6: To widzi pan,
7: W 95% jest to 1:1 projekt pana prezydenta.
6: To cieszycie się, że ten projekt będzie procedowany.
7: Przede wszystkim...
6: Będziemy mieli więcej pieniędzy.
7: Pani redaktor, ale dlaczego? No właśnie, tylko niech rząd, a przede wszystkim pan minister Kosiniak-Kamysz, niech PSL powie, ten projekt, którym my się posługujemy, to jest projekt prezydenta Karola Nawrockiego, ale żeby to, nie zacierać.
6: Ale
7: żeby
6: to nie jest małostkowe w sytuacji, kiedy musimy dbać o bezpieczeństwo. Ale,
7: nie, bo wie pani, dlaczego to nie jest małostkowe? Dlatego, że rząd oskarża pana prezydenta o to, że poprzez weto do ustawy SAFE zablokował możliwość finansowania rozwoju, modernizacji polskiej armii. A to jest po prostu nieprawda, bo pan prezydent przedstawił bardzo dobrą alternatywę w postaci swojego projektu ustawy. Już byśmy dzisiaj tę ustawę mieli. Ta ustawa byłaby już podpisana, środki byłyby przeznaczane na finansowanie polskiej
6: armii. Według strony rządowej nie byłoby.
7: No wiadomo, strona rządowa nigdy nie powie
6: To nie szkodziłoby mieć tych pieniędzy więcej w sytuacji naprawdę bardzo trudnej, sytuacji międzynarodowej, kiedy potrzebujemy szybkiej modernizacji i dużych pieniędzy, żeby podnieść nasze bezpieczeństwo.
7: To prawda, dlatego proponowaliśmy rozwiązanie, które nas dodatkowo nie zadłuży i nie obciąży portfeli Polaków, korzystając z tego, co mamy, nie uszczuplając też, jakby wykorzystując część rezerw, nie musielibyśmy ich uszczuplić o tyle, żeby nie zapewnić potem sobie bezpieczeństwa finansowego, bo to jest jakby podstawa funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, zabezpieczenie
6: Czyli
7: bezpieczeństwa
6: rozumiem,
7: finansowego.
6: Czyli rozumiem, że według prezydenta Karola Nawrockiego nieodpowiedzialnie zachowywał się poprzedni rząd, zadłużając Polskę.
7: Nie tak, pani redaktor. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawodawcze. Ja nie oceniam tego, co robił poprzedni rząd. Ja oceniam to i mówię o tym, co robi pan prezydent Karol Nawrocki. Mówię o projekcie ustawy pana prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Czyli nie żałuję, że zawetował SAFE.
7: Nie żałuję, że zawetował SAFE.
6: A zawetuje na pewno ustawę o statusie osoby najbliższej, to już jest pewne? Bo jeszcze nawet ustawa nie wyszła z parlamentu.
7: No wczoraj o tym mówił pan minister Paweł Szefernaker, że taki kształt w zasadzie dwóch ustaw, bo to nie jest jedna ustawa, bo to jest ta ustawa o statusie osoby najbliższej i druga wprowadzająca przepisy zmieniające regulacje w 200 ustawach, innych ustawach.
6: Znaczy, ale to jeszcze nie wiecie dokładnie, co wyjdzie, bo jeszcze nie wyszło.
7: Na tym etapie tej pracy, które w tej chwili toczą się w parlamencie, daliśmy wyraźny sygnał i to na jednej z komisji mówił pan minister Szefernaker, a także wczoraj wspólnie z panią doradcą Barbarą Sochą, daliśmy wyraźny sygnał, że taki kształt ustawy, jak jest zaproponowany w tej chwili, nie zyska akceptacji pana prezydenta, bo to jest ustawa nie o statusie osoby najbliższej, tylko tak naprawdę o związkach partnerskich. Tym samym jest to ustawa sprzeczna z polską konstytucją, z artykułem 18 polskiej konstytucji, więc to jest czas na to, żeby o tej ustawie porozmawiać i o regulowaniu funkcjonowania związków nieformalnych, czy nawet jednopłciowych, bo pan prezydent to też mówił w kampanii wyborczej. On nie ma problemu z tym, żeby funkcjonowała ustawa o statusie osoby najbliższej czy osoby bliskiej, ale w takim modelu, w którym nie naruszy to konstytucyjnego ładu wynikającego między innymi z artykułu 18 Konstytucji, ale także z innych przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6: Związki partnerskie jednopłciowe, czy w ogóle związki partnerskie, także heteroseksualne?
7: Panu prezydentowi nie przeszkadzają żadne związki.
6: To dlaczego nie ułatwić życia tym
7: ludziom?
6: Każdy
7: ma prawo żyć jak chce, jeżeli żyje zgodnie z prawem. Nikt nikomu nie będzie zaglądał do domu.
6: No ale nie są zabronione związki partnerskie w prawie.
7: Nie są. Każdy ma prawo funkcjonować.
6: Czemu nie ułatwić ludziom życia?
7: Pani redaktor, tylko że podstawą funkcjonowania społecznego w Polsce jest rodzina, rozumiana jako związek kobiety i mężczyzny, bo w dalszym etapie kluczowym elementem jest prokreacja, czyli dzieci.
6: Zapytam o definicję rodziny. Czy rodziną jest para heteroseksualna, żyjąca bez ślubu, żyjąca ze sobą od 15 lat i wychowująca, nie wiem, dwoje, troje swoich dzieci? Czy to jest rodzina?
7: To jest związek, natomiast rodzina...
6: To nie jest rodzina?
7: Rodziną jest, nie pani redaktor, to jest związek kobiety i mężczyzny, mają dzieci, oczywiście, natomiast definicyjnie...
6: Kochają się, kochają dzieci.
7: Definicyjnie, zgodnie z ustawą, z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzina to jest uregulowany prawnie związek kobiety i mężczyzny, natomiast w tym konkretnym przypadku...
6: Naprawdę ci ludzie nie tworzą rodziny według pana?
7: Pani redaktor, tu nie chodzi o semantykę, tu chodzi o regulację...
6: Zdaje się, że tak.
7: Nie, tu nie chodzi o semantykę, tu chodzi o to, że w proponowanym w tej chwili rozwiązaniu prawnym mamy do czynienia z szeregiem rozwiązań, które ograniczają tak naprawdę uprawnienia rodzin, czyli związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny, związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny na rzecz związków partnerskich, w tym między innymi związków jednopłciowych.
6: Tak się zastanawiam, bo o tym związku właśnie heteroseksualnym właśnie GUS podał najnowsze dane o współczynniku dzietności w Polsce. On spadł w 2025.
7: Spadł, tak,
6: w ogóle
7: tak.
6: Mamy jeden z najniższych na świecie. I
7: 160 tysięcy chyba w ubiegłym roku się urodziła.
6: 30% dzieci w naszym kraju.
7: 300 tysięcy zmarło.
6: W ogóle mało dzieci się rodzi, co pokazuje ten współczynnik. Ale prawie 30% dzieci w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich. I to jest tendencja wzrostowa. Stąd moje pytanie...
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co...

0: rozwiązanie, które
1: ale rząd
0: będzie
1: ma
0: zgodne...
1: inicjatywę ustawodawczą. No, prezydent. Prezydent ma.
0: Ale rząd od samego początku, od 2023 roku, to było jedno z głównych haseł rządzących, że zostanie przygotowany projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Przez 2,5 roku tej ustawy nie było.
1: No to zawsze prezydent mógłby sam coś zaproponować.
0: Nie, pan prezydent wielokrotnie też apelował o to, żeby o tym porozmawiać.
1: A może referendum zrobić?
0: Tylko rządzący się na to nie godzili.
1: Referendum w tej sprawie, skoro może być referendum klimatyczne, no to referendum.
0: No widzi pani, nie może być referendum klimatycznego, bo Senat zablokował.
1: Ale chciałby
0: referendum
1: prezydent, to może, a prezydent nie chciałby referendum.
0: I będzie jeszcze raz kierował wniosek do Senatu.
1: To już za chwilę o to zapytam. Referendum w sprawie związków partnerskich?
0: Na razie nie było takiej dyskusji. Czekamy na dobre rozwiązanie prawne. Daliśmy wyraźny sygnał, co nam się nie podoba w przepisach tych ustaw, a w zasadzie tej jednej głównej ustawy. I pan prezydent jest gotowy na dialog, na rozmowę, tylko przedstawiciele rządzący muszą przyjść. Na razie, pani redaktor, kiedy pan prezydent organizował spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, by porozmawiać między innymi o tworzonym prawie, to przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy na to spotkanie nie przyszli. No to jak oni chcą dialogu z panem prezydentem?
1: A referendum, jeszcze raz wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej, kiedy będzie złożone?
0: No to jest kwestia najbliższych dni.
1: Jest już pytanie nowe opracowane?
0: Nie będę go jeszcze zdradzał, ale tak.
1: Jest gotowe. Bez tezy?
0: Tamto pytanie też nie było.
1: Nie, no
0: tezą,
1: było, że jest
0: nie,
1: słabo. Jakby była teza, że polityka
0: tezy
1: prowadzona przez Unię jest zła. Ja rozumiem, że prezydent tak uważa.
0: Czy jesteś za wyższymi kosztami wynikającymi z ponoszeniem? Czy
1: no
0: jesteś za ponoszeniem wyższych kosztów wynikających z polityki klimatycznej? A nie ponosimy wyższych kosztów? Nie płaci pani więcej za energię elektryczną?
1: A niektórzy mówią, ale to dopiszmy, żeby była równowaga. I na przykład za czystszym powietrzem. Polska niestety ma także jedno z najbardziej zanieczyszczonych...
0: Emisja gazów cieplarnianych całej Unii Europejskiej to jest 6% globalnej emisji wszystkich gazów cieplarnianych.
1: Ale niestety, jak są robione badania, to
0: nie
1: Polska jest tym krajem, który ma bardzo zanieczyszczone powietrze. Wie pan, ile rocznie Polaków umiera ze względu właśnie na choroby powiązane z tym,
0: pani
1: że
0: redaktor,
1: oddychamy takim, a nie innym? Do 50 tysięcy osób rocznie.
0: Nikt nie kwestionuje i będę ostatnią osobą, która będzie kwestionowała potrzeby ochrony środowiska, ale róbmy to z głową i nie dajmy się szantażować unijnym urzędnikom, którzy nakładają na nas dodatkowe daniny, z którymi nie wiadomo, co się tak naprawdę dzieje.
1: Mamy mało czasu, a jeszcze chciałam dwie sprawy poruszyć. Prezydent jest zdecydowany, że opublikuje aneks do raportu WSI.
0: Pan prezydent to powiedział już wyraźnie na samym początku prezydentury i w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy też kilkukrotnie, że jest za tym, by aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych został opublikowany.
1: I znowu nic sobie nie robi z opinii prezesa Kaczyńskiego. Bo prezes Kaczyński mówi, że decyzja świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby tego nie robić, nie publikować aneksu, była słuszna.
0: Ale pan prezydent podejmuje decyzję sam. Jest głową państwa, ma swoje prerogatywy, ma swoje umocowanie prawne i społeczne i podejmuje sam te decyzje, za które bierze też odpowiedzialność.
1: Jest zdecydowany,
0: tak,
1: żeby publikować ten raport. To teraz Ukraina. Prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek nazwę bohaterów UPA. Konfederacja już wysłała do prezydenta wniosek w związku z tym o odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
0: Tak, ta decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jest niezrozumiała. Znaczy, to jest decyzja skandaliczna i wymagająca reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No jak można nazwać jedną z elitarnych jednostek armii ukraińskiej nazwą bohaterów UPA, zbrodniczej formacji, która kolaborowała z Niemcami, która mordowała Polaków, mordowała Żydów. UPOwcy mają na koncie od 120, no około 120 tysięcy Polaków.
1: Ale czy uważa pan, że...
0: Tylu zamordowali Polaków.
1: Prezydent przychyli się do wniosku Konfederacji o...
0: Zobaczymy, pani redaktor. Nie tylko prezydent Zełenski spośród prezydentów Ukrainy ma Order Orła Białego, bo przecież poprzedni prezydenci Poroszenko i Juszczenko również Order Orła Białego otrzymali. Natomiast ta sytuacja, ta skandaliczna sytuacja wymaga reakcji bez wątpienia. Nie może być tak, że na Ukrainie gloryfikowani są zbrodniarze. To tak jakby w Niemczech w tej chwili jeden z elitarnych oddziałów niemieckich otrzymał nalepki, naszywki z Einsatzgruppen czy SS. No to jest to samo.
1: I ostatnie pytanie. Czy prezydent pojedzie na urodziny 80. prezydenta Trumpa? Dostał zaproszenie albo 4 lipca na 250. rocznicę uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone?
0: Nie mam informacji w tej sprawie.
1: Nie przyszło zaproszenie?
0: Nie mam informacji w tej sprawie, pani redaktor.

0: Czas na fakty o 18.30. Agnieszka Pietrzak.
1: Prezydent nie powiedział, że nie podpisze traktatu polsko-brytyjskiego, mówił jedynie, że nie zna jego treści, zwracał uwagę rzecznik Karola Nawrockiego. Rafał Leśkiewicz, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, był pytany o decyzję w sprawie podpisanego wczoraj traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
2: Przed nami cała procedura ratyfikacyjna, pani redaktor. No teraz znamy już treść, ta treść została opublikowana.
3: Podoba się treść prezydentowi?
2: Nie rozmawiałem na ten temat jeszcze z panem prezydentem, ale możecie być państwo pewni, nie ulegajmy też takiej sztucznej narracji, która jest dzisiaj kreowana, że na pewno pan prezydent tego nie podpisze, bo na konferencji prasowej w Szwajcarii powiedział, że nie zna tego dokumentu. No, prawdą jest, że nie zna. Prawdą jest, że rząd tego dokumentu przed podpisaniem panu prezydentowi nie przekazał. Ale nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
3: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
2: Oczywiście, że to jest nieprawda.
1: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej jest już na naszej stronie rmf24.pl. Unia Europejska nigdy nie będzie neutralnym mediatorem między Ukrainą a Rosją, ponieważ stoi po stronie Kijowa i broni własnych interesów bezpieczeństwa, przekonuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jak zaznaczyła, Europa powinna jednak uczestniczyć w rozmowach pokojowych. Te deklaracje padły po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii na Cyprze. Czy Robert Lewandowski zostanie w reprezentacji Polski i powalczy z nią o awans na Euro 2028? Do kiedy chce grać w biało-czerwonych barwach? Kapitan drużyny na razie unika deklaracji.
4: Też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
1: We Wrocławiu rozpoczyna się zgrupowanie kadry. W niedzielę towarzyski mecz z Ukrainą, później w Warszawie zagramy z Nigerią.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.
7: Jak mówiliśmy przed chwilą w faktach, RMF FM, biało-czerwoni rozpoczęli zgrupowanie we Wrocławiu i do tego tematu wrócimy już za chwilę w Radiu RMF 24. Powiemy też o festiwalu Black or White, który coraz bliżej. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Jan Urban i Robert Lewandowski odpowiadali dziś na pytania dziennikarzy we Wrocławiu. Tam właśnie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, teraz z nami. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry. Po tenisie czas na futbol.
0: Zdecydowanie. Jak wygląda plan kadry na najbliższe dni?
1: No, na początek będzie mecz z Ukrainą, to w niedzielę, czyli ostatni dzień maja. Po tym meczu przenosimy do Warszawy i 3 czerwca mecz z Nigerią. Także dwa mecze towarzyskie, szansa na popróbowanie może czegoś nowego, jeśli chodzi o reprezentację. No a w międzyczasie oczywiście treningi. Dzisiaj panowie spotkali się, reprezentacja dopiero na obiedzie. Jutro trening, w sobotę też zajęcia. No i w Warszawie też odpowiednio będzie jeszcze chwilka czasu na trenowanie.
0: Robert Lewandowski dziś pytany głównie o swoją przyszłość?
1: Tak, no po pierwsze, jak długo jeszcze planuje grać w reprezentacji?
0: Tak.
1: Tutaj jednoznacznie nie określił. Zwrócił uwagę, że to trochę będzie zależało też od tego, jaki klub wybierze, tak? No, gdyby to było na przykład na innym kontynencie, długa podróż, no to pytanie, czy Robert Lewandowski, no, prowadzi się bardzo sportowo, ale coraz starszy, także czy będzie po prostu, ta podróż nie będzie go na przykład kosztować zbyt wiele, czy nie będzie grał w lidze, która po prostu będzie mało konkurencyjna, no i wtedy być może nie będzie sensu go powoływać, także zwrócił uwagę, że na razie nie jest w stanie tutaj nic powiedzieć, natomiast ważne pytanie też, jak będzie wybierał klub, jakie czynniki będą tutaj istotne, kiedy będzie zastanawiał się, jakiego pracodawcę wybrać po wygaśnięciu umowy z FC Barceloną, także właśnie o tych czynnikach Robert Lewandowski.
2: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Są wiele rzeczy, no też i to, co ja będę czuł w środku przede wszystkim, taki feeling. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję. Zawsze ja gdzieś tam staram się słuchać mojego sumienia, tego, co mi serce podpowiada i gdzie mogę się czuć najlepiej. I chyba tak samo będzie pewnie w tym przypadku.
1: No przypomnę, że na razie te wybory Roberta Lewandowskiego z Lecha Poznań do Borussii Dortmund, później do Bayernu Monachium, później do FC Barcelony, także to zawsze były naprawdę przemyślane decyzje. Teraz pewnie już klub nie będzie aż tak mocny, ale decyzja, jak widać, powinna być równie przemyślana.
0: Jan Urban z kolei mierzył się z pytaniami o powołania i nastrój piłkarzy.
1: No wiesz, tutaj jedna istotna kwestia a propos nastroju i od razu powiem, że Jan Urban na razie nie wie, jak to do końca wygląda, no bo właśnie, na razie nie miał okazji porozmawiać z zawodnikami, no tyle, ile spotkali się podczas wspólnego posiłku. To jest pierwsze zgrupowanie reprezentacji, odkąd nie ma z nami zmarłego nagle niespodziewanie trenera Jacka Magiery, który był w sztabie reprezentacji i pierwsze zgrupowanie od momentu, kiedy odpadliśmy w barażach o mundial. To są takie dwie rzeczy, no szczególnie niespodziewana śmierć trenera Magiery, która gdzieś zostaje w piłkarzach, którzy też no, współpracowali, byli zżyci w jakimś sensie już z trenerem Magierą, no i teraz ta rzeczywistość reprezentacyjna wygląda po prostu inaczej. Ten sportowy aspekt też istotny, bo ta porażka ze Szwecją, no to też prestiżowa sprawa. Nasi chcieli się teraz przygotowywać do mundialu, a nie grać tylko towarzysko. No i to pewnie jakieś piętno na drużynie zostawiło i teraz pytanie, jak Jan Urban też przekuje to w coś pozytywnego. Był też nasz selekcjoner pytany właśnie o to, kto zastąpi w sztabie Jacka Magierę, bo no, ktoś będzie tym asystentem nowym Jana Urbana. Na razie nie wiemy, kto to będzie. Jan Urban przyznał, że no, był taki wstępny plan, żeby udało się już kogoś dokooptować do sztabu reprezentacji przed tym zgrupowaniem. To się nie udało. Jest teraz dużo czasu, bo dopiero we wrześniu będą kolejne mecze i do tego czasu już powinniśmy poznać nazwisko nowego współpracownika Jana Urbana. Także no, biorąc pod uwagę ten całokształt, no niby gramy tylko towarzysko, czerwiec, za chwilę wakacje i taki, powiem kolokwialnie, fajny, miły moment roku, ale z punktu widzenia reprezentacji też pewne trudności, z którymi drużyna będzie musiała sobie poradzić, które być może trzeba będzie jakoś przepracować, omówić.
0: O tym Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF24. Już po raz dziesiąty Kraków stanie się miejscem wyjątkowego spotkania nauki, sztuki i troski o zdrowie. Festiwal Black or White, organizowany przez Klinikę Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, to nie tylko koncerty, to nie tylko spotkanie z artystami, ale przede wszystkim ważna inicjatywa edukacyjna. Jej celem jest zwiększenie świadomości o nowotworach neuroendokrynnych. Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie koncert, który odbędzie się 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Na scenie zobaczymy m.in. Edytę Krzemień, Olgę Szomańską, Grzegorza Turnała i kabaret hrabi z Wojtkiem Kamińskim.
1: No generalnie cały czas jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie, dlatego że bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Bo fajnie, bo spotykamy się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
2: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
3: To jest wasza 10. edycja w 10. edycji festiwalu, czy dołączyliście na jakimś etapie? Pamiętacie kiedy?
2: Dołączaliśmy stopniowo. Najpierw była Aśka, potem byłem z Aśką, potem był jeszcze Bayer, nie mógł Kamol akurat i od chyba 3 edycji jesteśmy już wszyscy. A teraz jeszcze wleczemy ze sobą Wojtka.
3: Wojtkowi się pewnie jeszcze nie znudziło.
4: Nie, jeszcze jak czegoś nie znam, to mi się nie nudzi. Ja jeszcze nie znam tego festiwalu, bo nie byłem jeszcze nigdy, będę pierwszy raz i ja teraz dołączam właśnie jako kolejny.
3: Odrobinę stremowany czy zupełnie nie?
4: Raczej jestem podekscytowany myślą, że niedługo będę na festiwalu Black or White.
2: I to się nie może znudzić, przepraszam, zaraz już Bayer ci ten oddaję głos. Nie może się znudzić, bo są tak wspaniali ludzie i taka atmosfera i tak co chwilę co innego, że to jest nie do znudzenia.
1: Kurczę, bo tak się zawsze, to jest w ogóle ciekawe, zawsze się tak chwali, wychwala. Może coś powiedzmy takiego, żeby jednak wprowadzić jakiś ferment, żeby jakąś wątpliwość. No ale się nie da, tam jest naprawdę fajnie.
3: Czy wy już wiecie, z czym się zaprezentujecie publiczności, bo to mają być takie te największe hity. To jak ten harmonogram wygląda?
5: No harmonogram dowiemy się na miejscu, bo to będzie ramówka ułożona przez dziewczyny, organizatorki. Spotkanie z artystami i robienie razem różnych rzeczy artystycznych ku takiemu znakomitemu celowi, to jest dla nas wielka, wielka przyjemność.
2: Wszyscy przyjeżdżają przygotowani i w swoim profesjonalizmie są w stanie zrobić wszystko z każdym.
1: My generalnie jesteśmy teraz w trasie, gdzie szlifujemy i próbujemy dokładnie te rzeczy i właściwie skupiamy się głównie na tych rzeczach, które będziemy pokazywali na Black or White.
4: Ja od przedwczoraj czytam scenariusz imprezy i ciągle jestem pod wrażeniem. No, nie mogę się już doczekać realizacji. Bardzo, bardzo nie mogę się doczekać naszego udziału, bo to jest dla mnie najistotniejsze, żebyśmy my dobrze wypadli.
2: Wszystko wzbudza podziw i każdy jest przygotowany. Scenariusz, o którym Wojtek mówi, że go czyta, mamy dostać w przyszłym tygodniu.
1: Mhm. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, bardzo, bardzo jestem podekscytowany, zwłaszcza faktem, jestem ciekaw, co pokażemy.
5: Akcja się dzieje w Krakowie. Ja bardzo lubię, bo my zobaczymy w tym Krakowie hotel i teatr studio. Także bardzo lubię być w Krakowie.
3: Czy Asię jakoś będziecie wspominać?
1: Myślę, że tak, zdecydowanie tak, no bo to Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie, ona nas tam wprowadziła, no i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White. Trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w tę rolę się wcielamy.
3: Jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, czy warto, czy kupić ten bilet.
5: Niech kupuje jak najszybciej.
1: Tak, niech kupuje bilety póki są, no bo to jest naprawdę tak fajna impreza i to tak te bilety bardzo szybko schodzą, no bo zestaw artystów jest tak fajny i atmosfera jest tak fajna, że zresztą to co roku tam są komplety i dużo się wcześniej wyprzedaje, więc radzę się śpieszyć.
2: Tak, my sobie żartujemy, ale to naprawdę jest super koncert, to jest super wydarzenie, jest i świetni wokaliści, i odrobina humoru z przyczyn kabaretowej i chóry, i bardzo bogate to jest muzycznie, jest duży zespół, kwartet smyczkowy, instrumenty dęte. To jest świetny koncert, taki, żeby sobie naprawdę pójść i zobaczyć coś bardzo dobrego jakościowo. A dodatkowo walor charytatywny, czyli jeszcze dodatkowo można pomóc, więc czegoż tu brakuje?
0: członkami kabaretu Hrabi i Wojtkiem Kamińskim rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Ja przypomnę, że festiwal Black or White już 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Radio RMF 24, za chwilę fakty RMF FM o 19.00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o radiestezji i innych niekonwencjonalnych metodach na poszukiwanie skarbów. Ile w tym prawdy, ile w tym skuteczności. Zdradzimy wam to, czego nie mówią wam różdżkarze.
4: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. W piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 19:00, czas na fakty. RMF FM zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: W faktach śledzimy akcję gaśniczą w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Płonie las. Zablokowana została droga w pobliżu. Słuchajcie relacji reportera RMF FM. Będzie też walka piłkarzy o awans do ekstraklasy, a na koniec zwrócimy uwagę na tablice informacyjne w Tatrach. Zablokowana została droga krajowa 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Włochów. Kierowcy muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. To ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą. Jak informowaliśmy w faktach, płonie las. Z pożarem w powiecie wołomińskim walczy ponad 200 strażaków. Na miejscu jest już wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię ponownie, Kacprze. Strażakom udało się już opanować ten pożar?
2: Walka z żywiołem trwa. O skali pożaru może świadczyć fakt, że kłęby dymu widziane są już z Warszawy. Na miejscu jest około 200 strażaków, którzy są wspierani z powietrza. W akcji gaśniczej biorą udział dwa specjalistyczne samoloty Dromader Lasów Państwowych, a także policyjny Black Hawk. W rejon pożaru skierowano strażaków z trzech powiatów: mińskiego, węgrowskiego i wołomińskiego. Od wielu godzin na Mazowszu wieje silny wiatr. On utrudnia walkę z ogniem. Niewykluczone, że akcja gaśnicza potrwa nawet do rana.
1: Niepoważne, mówił w RMF FM rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, pytany o ratyfikację traktatu o współpracy polsko-brytyjskiej. Nie było ze strony rządu chęci informowania prezydenta o pracach, a prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa, podkreślał Rafał Leśkiewicz. Z nami prowadząca popołudniową rozmowę Magda Sakowska. Witam cię ponownie, Magdo.
3: Witam.
1: Informacji nie było, ale będzie podpis prezydenta pod tym traktatem?
3: Prezydent skarży się, że nie zna jeszcze treści traktatu, bo rząd nie raczył mu tej treści przedstawić. Jak mówi rzecznik prezydenta, Karol Nawrocki musi zapoznać się z zapisami tego dokumentu, żeby podjąć decyzję, czy traktat podpisać, czy też nie.
4: Nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
3: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
4: Oczywiście, że to jest nieprawda.
3: Trzeba zaznaczyć, że rzecznik MSZ-u z kolei twierdzi, że przesyłano na bieżąco informacje i materiały na temat traktatu do kancelarii prezydenta, ale rzecznik prezydenta te twierdzenia kwituje krótko i mówi, to nieprawda.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Piłkarze Chrobrego Głogów i ŁKS-u grają w półfinale baraży i to walka o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie
6: jestem.
1: Z nami w faktach. Witam Patryku. Na razie bliżej kolejnego kroku i finału baraży są Łodzianie.
6: Tak, prowadzą 1-0, stały fragment gry. Umiejętność ich wykorzystania w takim meczu, no to czasami jest kluczowa sprawa i właśnie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 60 minucie gol Andreu Arasy. Hiszpan głową posłał piłkę do siatki. Teraz już mamy 72 minutę gry, a wieczorem drugi półfinał, w nim Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa. Ostatnią drużynę, która awansuje do ekstraklasy, poznamy oczywiście po zakończeniu finału, a więc w niedzielę, późnym wieczorem.
1: Tatrzański Park Narodowy nie planuje ustawiać specjalnych tablic dla cudzoziemców po ostatnich wybrykach z wjazdem ukraińskiego influencera do Morskiego Oka, czy wcześniejszych kąpielach w tatrzańskich stawach, czy biwakowaniu. Powód jest taki. Tablice informacyjne niestety nie są zbyt skuteczne.
7: Wiele osób w ogóle nie zwraca uwagi na te informacje, które mają na wyciągnięcie ręki. Po prostu turyści nie zawsze zapoznają się z zobowiązującymi zasadami i potem, kiedy dochodzi do jakiejś interwencji ze strony służb terenowych, no to są bardzo zdziwieni, że ich zachowanie jest niezgodne z zasadami.
1: Wyjaśniała Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN-u. U nas jest taka zasada, że na koniec faktów polecamy następne, zatem zapraszam na 20.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Agnieszka Pietrzak, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM. A w Radiu RMF 24 będziemy się łączyć z naszym człowiekiem, który jest na miejscu akcji strażaków. Przypomnę, trwa gaszenie dużego pożaru w Międzylesiu, to jest pożar lasu. Wrócimy również do budowy tunelu średnicowego w Łodzi i zapytamy, co z odszkodowaniami dla mieszkańców. To jest nasz program wieczorny. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

W Radiu RMF 24 teraz doniesienia z zagranicy, bardzo ciekawe doniesienia. Otóż negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, podał portal Axios. Porozumienie nie ma jednak ostatecznej akceptacji prezydenta Donalda Trumpa. Według Axios wstępne porozumienie dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję, informuje amerykański portal. Do doniesień zza oceanu wrócimy jeszcze w naszym wieczornym programie w Radiu RMF 24 w relacji naszego waszyngtońskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Jest 19:12.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w wieczornym programie Radia RMF 24. Na przełomie sierpnia i września powinny zacząć się wypłaty pierwszych odszkodowań dla właścicieli mieszkań przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika w Łodzi. To właśnie w tym rejonie stanęła tarcza Katarzyna, która drąży tunel średnicowy. Wyceną lokali zajmie się rzeczoznawca na podstawie kilku parametrów, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
1: W zakresie jakby wyceny metody odszkodowawczej bez stopnia zużycia pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy. W zakresie zabudowy stałej to są elementy, które na dzień dzisiejszy nie rekomendujemy, aby mieszkańcy wynosili ze swoich mieszkań, jeżeli chodzi o inne ruchomości jest jak gdyby taka możliwość, natomiast zabudowa stała, armatura łazienkowa, kuchenna, tak dalej, te elementy powinny zostać do momentu wyceny.
2: Co Państwo na to?
3: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach. Bo ja nie wiem, czy wartość odtworzeniowa to będzie 7 tysięcy, czy to będzie 9 tysięcy, czy będzie uwzględniana wycena zabudowy stałej, którą zostawiamy.
2: Ma być, w teorii ma być.
3: To będzie 7 tysięcy, czy to będzie 9 tysięcy, czy będzie uwzględniana

0: Decyzji lokalizacyjnej to jest adres 1 maja 19/21/23 oraz Pruchnika 44.
1: Pan dyrektor jeden powiedział, że na pewno państwo nie dostaniecie tych 140%, tak jak to jest przy budowie autostrad, bo to są inne ustawy. On to tak określił. I co panie na to?
2: Czy jesteśmy w takim układzie obywatelami drugiej kategorii? Przecież nam też się zabiera własność, na którą pracowaliśmy wiele lat i sądziliśmy, większość osób jest już na emeryturze i myślała, że spokojnie sobie spędzi miło, przyjemnie czas w kamienicy, pięknie zagospodarowanej, pięknie utrzymanej, gdzie wszyscy się znamy.
3: Jeśli będzie to więcej niż 140%, to ja się oczywiście będę dogadywała, tak? Natomiast jeśli to będzie mniej, to proszę Państwa, ja jestem takim człowiekiem, który bardzo długo był spokojny, naprawdę. Prawie całe te 2 lata jakoś sobie poradziłam w życiu. Natomiast teraz uradziliśmy z mężem w zeszłym tygodniu, że jeśli będzie to miała być nasza krzywda, to my wykorzystamy Państwa przede wszystkim, bo my wiemy, kto jest jaką władzą u nas w kraju i na pewno po raz naprawdę taki pierwszy, chyba bardzo poważnie wejdę na barykady, bo ja muszę dbać o siebie, o swoje dziecko, o swoją rodzinę, o swój dobytek, na który przez wiele lat pracowałam, mnie nigdy nikt 5 zł nie dał.
4: Usłyszała od mieszkańców Kamienic dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Przypomnę, że w hotelach wciąż przebywa około 250 mieszkańców, którzy zostali przeniesieni tam z mieszkań na czas drążenia tunelu kolejowego, a według najnowszych planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem na przełomie 30 i 31 roku. Będziemy to oczywiście śledzić w radiu RMF 24. A za chwilę legendarne Żywkowo w Warmińsko-Mazurskim i sprawdzimy, ile bocianów przyleciało w tym roku.

0: W Radiu RMF 24 zerkamy teraz do Żywkowa, koło Górowa i Ławeckiego w warmińsko-mazurskim. Wieś nazywana jest Bocianią, stolicą Polski, ale w tym roku bocianów jest mniej niż w ostatnich latach, o czym mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim Sebastian Menderski, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Posłuchajmy.
1: Ze smutkiem muszę powiedzieć, że bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary i jest to wynik o co najmniej o 9-10 gorszy niż średnia, tak? Bo co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
2: Z czego może wynikać ta mniejsza liczba par?
1: Z roku na rok jest różnie, aczkolwiek no, trzeba sobie uświadomić, że populacja bocianów ma dosyć trudno. No, mamy bardzo zimne wiosny, suche wiosny, tego pokarmu bardzo brakuje, przez co produktywność lęgów spada. Populacja w ogóle w Polsce zmniejsza się tak naprawdę z roku na rok. Są lata lepsze, są gorsze, ale trend jest raczej negatywny. Być może w przyszłym roku to przyleci do nas więcej bocianów. Może akurat grupa ptaków, nie wiem, została gdzieś zestrzelona albo po prostu nie przetrwała na zimowisku, może gdzieś tam się zatruły. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat w tym roku mamy taki duży spadek. W samym Żywkowie niewiele się zmieniło oprócz suszy, która niestety jest, no, jest nietypowa dla poprzednich lat i jest jej po prostu bardzo mało wody. Mimo śnieżnej zimy i zapowiadającego się niezłego sezonu, to wszystko to już zdążyło wyparować i mamy suche łąki przede wszystkim. O ile mokradła jeszcze są, trwają, to na łąkach jest bardzo mało owadów, co też przekłada się na to, co bociany przynoszą do gniazd, ponieważ w ostatnich dniach mieliśmy sytuację, gdzie bociany zaczęły przynosić do gniazd zaskrońce. To jest dowód na to, że nie ma dżdżownic, że susza powoduje, że dżdżownice nie podchodzą wyżej i nie są zjadane przez bociany, siedzą głęboko w glebie, przez co bociany szukają innego źródła pokarmu. W tym przypadku zaskrońce. I ciekawostka smutna. Dwa pisklęta udusiły się, połykając zaskrońce. To są duże ofiary. Oczywiście już martwe przynoszone do gniazda, ale młody bocian mały nie jest w stanie połknąć takiego dużego zaskrońca i dwa się udławiły, zadusiły i zostały wyrzucone z gniazd. No to jest oczywiście natura i moglibyśmy powiedzieć, że tak się dzieje. Natomiast skala tego zjawiska w tym roku no, jest większa niż w innych latach.
0: O czym mówił Sebastian Menderski, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim. Tu Radio RMF 24. Ja przypomnę, że strażacy gaszą pożar lasu w Międzylesiu. Na miejscu nasz człowiek i za chwilę się z nim połączymy. Będą najnowsze informacje.

0: Radio RMF24. Mam dla was jeszcze więcej informacji. Przypomnę, że ponad 150 strażaków walczy z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. W akcji używane są dwa samoloty Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Mówiliśmy o tym w naszym radiu i w Faktach RMF FM. Na miejscu cały czas reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy ponownie, Kacprze.
1: Witam serdecznie.
0: Jak duży obszar jest objęty pożarem?
1: No w tej chwili to już według tych ostatnich informacji to ponad 10 hektarów lasu. Tak jak mówiłeś, na miejscu są samoloty, dwa samoloty Dromader i policyjny Black Hawk. Te samoloty co chwilę tutaj przelatują nad naszymi głowami. Ten śmigłowiec, policyjny śmigłowiec wyposażony jest w system Bambi Bucket, z którego na ten płonący las spada około 3000 litrów wody. W tej chwili już ponad 200 strażaków walczy z ogniem. Największym problemem tutaj, tak jak mówią strażacy, jest ten silny wiatr. Wieje na Mazowszu już od samego rana, no i ten silny wiatr utrudnia pracę strażakom, utrudnia tę akcję gaśniczą, bo ten ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Co chwilę dojeżdżają tutaj nowe wozy strażackie z kolejnych powiatów, z całego regionu są już zaangażowani zarówno ci ochotnicy, strażacy z ochotniczych straży pożarnych i z państwowych straży pożarnych, także wydaje się, że ta sytuacja dopiero się tutaj rozwija, bo według ostatnich informacji, ostatnich rozmów ze strażakami wynika, że no niewykluczone, że przez ten silny wiatr ta akcja gaśnicza może potrwać do późnych godzin nocnych, a może nawet i do rana. Nawet w tej chwili, nie wiem czy to słychać, ale przelatuje właśnie obok miejsca, gdzie zebrali się strażacy, przelatuje policyjny Black Hawk, więc co chwilę widać, że te samoloty pracują, aby jak najszybciej ten ogień tu ugasić.
0: O czym nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, bardzo dziękujemy. Kacper zostaje na miejscu i oczywiście będziemy was o przebiegu akcji strażaków informować w radiu RMF 24. A już za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 20.
2: Tu radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.
4: Y'all still want me to come with you?

0: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM. To już 20 w Studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak, posłuchajmy.
1: Coraz więcej strażaków walczy z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Relacją z Mazowsza rozpoczniemy. Z Łodzi mamy informacje o odszkodowaniach dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza Katarzyna. A w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM podsumujemy dzień na kortach tenisowych w Paryżu. Pożar szaleje w powiecie wołomińskim. Ogień błyskawicznie przenosi się wierzchołkami drzew, a jego rozprzestrzenianiu się sprzyja niestety silny wiatr. W rejonie akcji gaśniczej w lesie jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Witam cię ponownie, Kacprze.
2: Witam serdecznie.
1: Opisz, co dzieje się na miejscu, co widzisz.
2: Nad lasem unoszą się gigantyczne kłęby dymu. Co chwilę przelatują nad lasem i nad naszymi głowami samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk wyposażony w system Bambi Bucket, z którego na płonący las spada około 3000 litrów wody. Ogień objął już ponad 10 hektarów lasu. To są te ostatnie informacje przekazane od strażaków. Na miejsce przyjeżdżają kolejne zastępy. Teraz jest ich około 70. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
1: A ja przypomnę, że w związku z pożarem zablokowana została droga krajowa numer 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Łochów. Kierowcy, musicie korzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 637 i trasami lokalnymi. To ze względu właśnie na tę prowadzoną akcję gaśniczą, o której mówił Kacper. Tragedia w Tatrach. Zginął młody turysta, który spadł z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało zostało odnalezione podczas akcji poszukiwawczej, poinformowali właśnie ratownicy TOPR. Mężczyzna znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina, że w wyższych partiach gór warunki są wymagające. Na części szlaków zalega śnieg, a podłoże jest bardzo śliskie.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, mają się zacząć na przełomie sierpnia i września. Rzeczoznawca ma wycenić mieszkania własnościowe, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
4: Pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy.
5: Co państwo na to?
6: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
1: Podkreśla rozmówca naszej dziennikarki Agnieszki Wederki. W hotelach nadal przebywa około 250 mieszkańców, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego musieli opuścić swoje mieszkania. Według planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem średnicowym na przełomie 2030 i 2031 roku. 82. rajd Polski na drogach województwa śląskiego. Oficjalnie w Katowicach zaprezentowano dziś harmonogram lipcowej imprezy i część rajdowych odcinków. Kierowcę Jakuba Matulkę, mistrza Polski, o zmagania pytał Marcin Buczek.
7: Najtrudniejszy odcinek tej trasy, tego rajdu?
8: Myślę, że odcinek Hażlach, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu.
7: A jak się ściga w centrum aglomeracji, choćby tu przy Spodku?
8: Świetnie. No, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie.
1: A za chwilę u nas inne emocje sportowe. Zostańcie z RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Doniesienia z kortów w Paryżu. Rozpocznij fakty sportowe. Patryk Serwański, witamy.
10: Dobry wieczór. Janik Sinner odpada z wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Włoch prowadził zdecydowanie z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Serundolo. 6-3, 6-2 i 5-1, ale przegrał. Duże problemy zdrowotne Włocha od pewnego momentu. Brak sił, zawroty głowy. Sinner słaniał się po korcie, przegrał w 5 setach. 5 setów także w meczu Huberta Hurkacza. Niestety porażka z Francesem Tiafoe. Sukces na koncie Mai Chwalińskiej. Ona wygrała 6-4, 6-0 z Elis Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego. szlemowego.
5: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki.
10: Tak mówiła nasza tenisistka na antenie Eurosportu. Piłkarze Chrobrego Głogów i ŁKS-u ciągle w grze o ekstraklasę. W półfinale baraży mamy dogrywkę. Po 90 minutach było 1-1 i ten wynik się utrzymuje. To już 118 minuta gry, także już niedługo czekają nas rzuty karne, jeśli wynik się nie zmieni. Za pół godziny drugi barażowy półfinał. Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa.
11: To będzie tak naprawdę jeden mecz, dyspozycja dnia, trochę może szczęścia, wszystko się może wydarzyć.
10: Podkreślał trener Wieczystej Kazimierz Moskal. Niebawem też emocje koszykarskie, trwają półfinały Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia po raz drugi zagra wieczorem z Zastalem Zielona Góra. W pierwszym meczu gdynianie wysoko przegrali, ale trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski zakłada, że kolejne spotkanie tak łatwe nie będzie.
12: Arka po prostu nie miała sił i dlatego na wszystko wychodziło. Jak wrócą do sił, wrócą do swojej gry, to już tak łatwo nie będzie i wtedy będzie potrzebna ta mądrość, szanowanie piłki i granie zespołu.
10: Tak mówił trener Miłoszewski. Na hokejowych mistrzostwach świata wyłaniamy dziś półfinalistów. W strefie medalowej zameldowali się Kanadyjczycy i Finowie. Kanada wygrała 4-0 z USA. Finowie pokonali 4-1 reprezentację Czech. Kolejne dwa mecze ruszają za kilkanaście minut. Gospodarze Szwajcarzy zagrają ze Szwedami, a Norwegia zmierzy się z Łotwą.
3: Sponsorem faktu.

I za chwilę u nas gość, ekspert rynku pracy Rafał Mróz, którego zapytam o to, jak Polacy szukają pracy i co jest obecnie największym wyzwaniem podczas rekrutacji. Ale będzie jeszcze więcej informacji. Zapraszam, Krzysztof Urbaniak.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Przeglądanie ofert pracy na portalach z ogłoszeniami to najczęściej wybierany sposób poszukiwania zatrudnienia. Robi tak ponad 55% Polaków, wynika z raportu Barometr Rynku Pracy 2026. Na kolejnych miejscach znalazły się kontakty osobiste i polecenia, których znaczenie wzrosło w porównaniu do 2025 roku. A z nami teraz na łączach pan Rafał Mróz, ekspert rynku pracy w firmie Manpower. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Czy możemy powiedzieć, jaki jest najskuteczniejszy sposób poszukiwania pracy i czy jest w ogóle taki jeden?
1: Czy jest najlepszy? Myślę, że no, on zależy od stanowiska pracy, na które tej pracy się poszukuje. Natomiast no, powiedziałbym, że no, najskuteczniejszy jest ten, który jest najczęściej wybierany przez kandydatów i też przez firmy pracowników poszukujące, czyli właśnie te portale internetowe określiłbym jako takie źródło najbardziej efektywne, aczkolwiek co do jakości pozyskiwania kandydatów, powiedziałbym, że znacznie lepszą metodą są właśnie te polecenia, które zajmują drugie miejsce.
0: No właśnie, co to oznacza? Kontakty osobiste i polecenia, ich znaczenie wzrosło w porównaniu do ubiegłego roku.
1: To jest mechanizm, który powoduje, że pracownik, który jest zadowolony ze swojego miejsca pracy, z wynagrodzenia, jeżeli ma kogoś w bliskim swoim gronie, znajomych czy rodziny, po prostu tą pracę poleca, jeżeli wie, że jest miejsce. No bo ma pewność, że jest to dobra praca. Z drugiej strony dla takiego pracodawcy jest to również bardzo korzystne zjawisko, z tego względu, że dostaje pracownika, który wie z najlepszego źródła, jak ta praca wygląda, więc ciężko tu mówić wtedy o jakimś rozczarowaniu pracą. I często pracodawcy wspierają te motywy jakimiś dodatkowymi benefitami, dodatkowymi premiami właśnie za zrekrutowanie takiego pracownika. Nazywa się to programem poleceń najczęściej. Mhm.
0: A co jeszcze zmieniło się w podejściu firm do poszukiwania pracowników i bezrobotnych w poszukiwaniu pracy w ostatnim czasie?
1: Powiedziałbym, że coraz częściej znaczenie zyskują media społecznościowe i różnego rodzaju nowoczesne formy dotarcia do kandydatów, szczególnie do tych najmłodszych. Więc są to różnego rolki, krótkie materiały w dosyć specyficznej również formie, które zamieszcza się po prostu na mediach społecznościowych, czyli na TikToku, na Facebooku czy innych social mediach. Mhm.
0: A które firmy chętniej korzystają ze wsparcia urzędów pracy?
1: Te najmniejsze zdecydowanie, gdyż jest to rozwiązanie najmniej kosztowne, że tak powiem, no bo nie wymaga ani opłat, wnoszenia opłat za ogłoszenia na portalach internetowych, które są no, bardzo drogie i coraz droższe tak na dobrą sprawę i nie mają też na przykład jakichś dedykowanych pracowników zajmujących się social mediami, produkcją takiego rodzaju kontentu, więc no, najczęściej korzystają te małe, ale generalnie jakby mam nadzieję, że rola Urzędu Pracy w związku z portalem e-Praca, który wygląda coraz bardziej profesjonalnie. No, liczę na to, że będzie się zwiększała, chociaż na obecną chwilę te urzędy pracy jakimś dużym wsparciem według mnie nie są.
0: A co jest teraz największym wyzwaniem podczas rekrutacji?
1: Zależy z której perspektywy. Pyta pan z perspektywy firmy poszukującej pracowników, czy z perspektywy pracownika?
0: I pracownika, i firmy.
1: No to z perspektywy pracodawcy, no bo to jest jakby bliższa mi rola, no na pewno dotarcie do odpowiedniej liczby kandydatów, szczególnie przy rekrutacjach masowych, no i też jakby odpowiednie przedstawienie tej oferty, żeby ten pracownik finalnie pracował długo, gdyż rotacja ta początkowa jest w zależności od firmy, co prawda, ale ona jest dosyć duża. No i to jest najbardziej kłopotliwe zjawisko, bo ten proces rekrutacji, w sensie, żeby zatrudnić, nie wiem, 10 osób, to finalnie tych osób trzeba zatrudnić no, kilka więcej, żeby skutecznie te 10 osób pracowało. Tak. Z perspektywy pracownika wciąż powiedziałbym, że globalnie oczywiście, no bo lokalnie ta sytuacja może wyglądać troszkę inaczej w zależności od powiatu. Są powiaty, gdzie bezrobocie jest duże, ale ale z perspektywy pracownika jest to nieco łatwiejsze, bo wciąż cały czas mówimy o większej ilości ofert pracy niż pracowników dostępnych na rynku. Natomiast no, powiedziałbym, że przejście przez proces rekrutacyjny często jest gdzieś tam wielostopniowy, więc to jest jakieś tam, powiedziałbym, wyzwanie. No i później jakby takie zaaklimatyzowanie, wdrożenie się w miejscu pracy, onboarding odpowiedni, który tutaj jest również kluczowy dla tego, by pracownik i pracodawca byli zadowoleni z tej współpracy.
0: Czyli dalej mamy rynek pracownika?
1: Z mojej perspektywy mimo wszystko tak bym powiedział, że globalnie patrząc na całą Polskę jako całość, jako jeden region, to wciąż z mojej perspektywy mówimy o rynku pracownika. Natomiast oczywiście są poszczególne gminy czy powiaty, gdzie to bezrobocie jest nawet dwucyfrowe, więc no, lokalnie może to tak nie wyglądać w poszczególnych powiatach, ale generalnie rynek pracownika wciąż powiedziałbym, że funkcjonuje.
0: Są branże, w których bardzo trudno o specjalistów. Manpower Group przygotował taki raport o jednej z tych branż.
1: Tak, no tutaj przygotowaliśmy raport, on został dziś opublikowany, więc jest to bardzo świeża informacja, bardzo świeże dane. Raport pod tytułem Dokąd zmierzasz logistyko? I tutaj jakby skupiliśmy się właśnie na tym sektorze logistycznym, który w Polsce jest bardzo istotny, bardzo ważny, duży. I też bardzo dobrze oceniany, jeżeli chodzi o tych operatorów logistycznych i o firmy, które jakby w tej logistyce pracują. No i tutaj jakby zatrudnienie specjalistów jest dosyć dużym wyzwaniem, chociaż, znaczy specjalistów, no tak, bo jeżeli mówimy o operatorze wózka widłowego, no to jest to stanowisko wyspecjalizowane. Tak. No i to jest jakby taki zawód, takie stanowisko, na które zatrudnienie, problem z zatrudnieniem jest od dłuższego czasu. Znalezienie dobrego operatora, czy w ogóle jakby osoby posiadającej uprawnienia, jest dosyć trudne ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu osoby. No i też sama specyfika branży logistycznej w niektórych przypadkach utrudnia to, gdyż często te zapotrzebowania są sezonowe i w momencie zwiększonego zapotrzebowania sezonu właśnie w danej branży, w danej dziedzinie, no nagle trzeba przyjąć bardzo dużą ilość tego typu specjalistów. A operatorzy wózków też jakby, no tak jak i każdy człowiek szukający zatrudnienia, szuka też stabilizacji, szuka pracy pewnej, którą będzie mógł świadczyć przez dłuższy czas i nie będzie się zastanawiał, czy za parę miesięcy tą pracę straci i czy będzie musiał szukać nowego miejsca.
0: Pewna praca. Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla pracowników?
1: Większość pracodawców...
2: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: towarzyszymy muzycznie w radiu RMF 24. I jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji w naszym wieczornym programie. Wstępne porozumienie Stany Zjednoczone-Iran wynegocjowane, takie pojawiają się wiadomości. W sprawie jest wiele sprzecznych informacji, także takich, że Donald Trump ma skłaniać się do wznowienia ataków na Iran. Teheran zwleka z podpisaniem porozumienia, bo wie, że każdy dzień zwłoki to gra na osłabienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówią niektóre źródła. Dlaczego? O tym nasz korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Chodzi o jesienne wybory. Przegrana republikanów w wyborach środka kadencji utrudni prezydenturę Trumpa. Każdy tydzień zwłoki to czas, kiedy Trump nie może zająć się kampanią. A sondaże pokazują, że ta sprawa może wpłynąć na wynik listopadowych wyborów. Sam przywódca USA deklaruje: myśleli, że mnie przeczekają. Przeczekamy go, bo ma wybory środka kadencji. Nie obchodzą mnie wybory środka kadencji, powiedział. Ale z nieoficjalnych informacji wynika, że Trump planował od lata zająć się kampanią i wsparciem republikanów. Jest wściekły, że Iran nie chce zgodzić się na jego warunki, co pozwoliłoby mu przedstawić to jako swój wielki sukces. Tymczasem serwis Axios twierdzi, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny wraz z 60-dniowym przedłużeniem rozejmu. Wstępne porozumienie dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję, przekazał portal, powołując się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego. Według amerykańskich urzędników warunki miały zostać w większości wynegocjowane już we wtorek, a potem miały uzyskać aprobatę władz Iranu, czego strona irańska jeszcze nie potwierdziła. W sprawie rozmów od wielu dni płyną sprzeczne komunikaty i trudno powiedzieć tak naprawdę, na jakim etapie jest ta sprawa. Axios donosi, że wynegocjowane warunki mają stanowić, że żegluga przez ciśniny Ormus będzie nieograniczona, co oznacza brak opłat za tranzyt i nękania oraz, że Iran będzie musiał usunąć wszystkie miny z cieśniny w ciągu 30 dni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawle, bardzo dziękujemy za te informacje, a w radiu RMF 24 już za chwilę nowe wiadomości.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do pożaru w Międzylesiu pod Warszawą, gdzie, jak mówiliśmy w faktach, płonie 30 hektarów, około 30 hektarów lasu. Z nami teraz pani kapitan Karolina Jaworska, oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Czy pożar już jest opanowany i ilu strażaków walczy z ogniem?
1: Na ten moment pożar cały czas się rozprzestrzenia. Na miejscu działa blisko 100 zastępów Straży Pożarnej, a w dyspozycji są kolejne plutony z ościennych powiatów. Zwróciliśmy się również z pomocą o moduły GFFF. To są takie moduły gaśnicze dedykowane do trudnych warunków leśnych. Zwróciliśmy się z taką prośbą do Komendy Głównej o dysponowanie modułów z 4 województw.
0: I na tym polega ta główna trudność w tej akcji?
1: Główna trudność to szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Towarzyszy nam dzisiaj mocny wiatr, który zdecydowanie się do tego przyczynia. Działamy zarówno z wietrza, oraz śmigłowiec Black Hawk, to jest śmigłowiec policyjny z policyjnymi pilotami i strażaka z warszawskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej.
0: Mhm. Pani kapitan, trochę tracimy łączność, ale spróbuję jeszcze zapytać. Podobno jest nakaz ewakuacji. Kogo on dotyczy?
1: Pytanie.
0: No niestety, straciliśmy połączenie z panią kapitan. Przypomnę, w Radiu RMF 24 cały czas mówimy o pożarze w Międzylesiu pod Warszawą. Płonie około 30 hektarów lasu. Z tego co wiemy, z ogniem walczy ponad 300 strażaków i oczywiście jeszcze więcej informacji w tej sprawie już za chwilę w faktach RMF FM o 21.
2: Radio RMF 24.

0: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM. Jest 21. O tej porze Studio Faktów zmiana. Jest z nami Tomasz Weryński.
1: Dobry wieczór, witamy. Na początek nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Możliwa jest ewakuacja mieszkańców, a szczegóły w relacji reportera RMF FM. Pożar także na Krzeptówkach koło Zakopanego. Poza tym nadchodzi kres fałszywych alarmów. Rząd chce wdrożyć nową technologię raportowania lokalizacji. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Mieszkańcy miejscowości położonych najbliżej lasu mają zostać ewakuowani, zdecydowały służby koordynujące akcję gaśniczą. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim trwa walka z dużym pożarem lasu. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Kacprem Wróblewskim. Witamy, Kacprze. Gdzie dokładnie odbędzie się ewakuacja?
2: Chodzi o mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza, które znajdują się tuż przy zablokowanej od kilku godzin drodze krajowej numer 50. Decyzja o ewakuacji zapadła w trakcie sztabu kryzysowego w gminie Poświętne, który zakończył się kilkadziesiąt minut temu. Ogień zbliża się do zabudowań. Przekazał nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
3: Z tego co moi ludzie informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
2: A służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru było podpalenie. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
1: A na naszej stronie rmf24.pl możecie zobaczyć filmy, na których widać w akcji śmigłowce Black Hawk. Pożar budynku gospodarczego na Krzeptówkach w Zakopanem. Jak ustalił reporter RMF FM w związku z akcją gaśniczą, zablokowana jest droga wojewódzka 958, która prowadzi z Zakopanego w stronę Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej. Od przyszłego roku łatwiej będzie wykrywać sprawców fałszywych alarmów, zapowiada rząd. W 2027 roku ma być wdrożony system AML do zaawansowanego raportowania lokalizacji. Jak będzie działać i co dzięki temu zyskamy? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
4: System AML to nowoczesna technologia, która pozwoli na szybszą reakcję odpowiednich służb, gdy na przykład będziemy potrzebować pomocy, ale będzie także przydatna, gdy ktoś w ramach głupiego żartu zadzwoni i powie, że gdzieś podłożono bombę albo ktoś chce odebrać sobie życie. Od przyszłego roku dzwoniąc na numer alarmowy 112 automatycznie wyślą się precyzyjne dane o naszym położeniu.
5: Dzisiaj w Polsce jest tak, że dyspozytor otrzymuje tylko przybliżoną lokalizację. W momencie, kiedy dzieje się to w mieście, no to ta lokalizacja może być jako tako dokładna, ale ta jako takość to jest poziom kilkuset metrów. Natomiast po wprowadzeniu systemu AML będzie to pomiędzy 5 a 15 metrów.
4: Zapowiada wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzięki nowemu systemowi ma spaść liczba fałszywych alarmów, o których ostatnio głośno, choć policyjne statystyki pokazują, że to i tak już się dzieje, a wykrywalność sprawców rośnie. Jeszcze 3 lata temu służby odebrały ponad 1150 nieprawdziwych zgłoszeń. W tym roku, a mija właśnie 5 miesięcy, takich zgłoszeń jest 6 razy mniej.
1: Wkrótce skończę 84 lata, ale nie przestaję komponować. Mowa o Sir Paulu McCartneyu, założycielu legendarnych Beatlesów. W udzielonym właśnie wywiadzie zdradził tajemnicę swojej kreatywności.
6: Gdy grał w Beatlesach, Paul McCartney uznawany był za sentymentalistę, co często uwydatniało się w napisanych przez niego utworach. Dziś Sir Paul jest dziadkiem 8 wnucząt i namiętnie ogląda stare seriale. Nie przestaje jednak komponować. Najnowszym trikiem, jakiego używam, jest wyszukiwanie na gryfie gitary akordu, którego nawet nie znam. I od tego zaczynam kompozycję, zdradził w wywiadzie udzielonym BBC. Pogoń za jeszcze nieodkrytym w muzyce stanowiła jedną z podstaw sukcesu Beatlesów. Brytyjska grupa nie istnieje już od ponad pół wieku, ale jej legenda wciąż ma się dobrze.
1: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Fakty sportowe, Patryk Serwański. Chrobry Głogów awansuje do finału barażu Ekstraklasy. Te po pokonaniu ŁKS-u zdecydowały rzuty karne. Pierwszy karny w wykonaniu piłkarza z Głogowa niewykorzystany. W 10 próbie ŁKS mógł zapewnić sobie awans, ale Krychun trafił w poprzeczkę. Kolejna seria 11, celny strzał piłkarza Chrobrego, a później dobra interwencja bramkarza tego klubu i tak to się zakończyło. Drugi półfinał trwa w Krakowie. Wieczysta podejmuje Polonię Warszawa. Mamy remis 1-1. Gospodarze prowadzili po trafieniu Feiertaga, który uderzył głową po dośrodkowaniu z prawej strony boiska, a przed chwilą Durmus z golem dla Polonii. To był mocny strzał z woleja, ale z bliskiej odległości. We Wrocławiu rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji. Drużyna Jana Urbana w niedzielę zagra tam z Ukrainą. Dziś konferencja prasowa selekcjonera i kapitana Roberta Lewandowskiego. Ważne były oczywiście pytania o przyszłość naszego napastnika. Co zdecyduje o wyborze nowego klubu?
9: Tych czynników jest wiele. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję. Zawsze ja gdzieś tam staram się słuchać mojego sumienia, tego co mi serce podpowiada i gdzie mogę się czuć najlepiej. I chyba tak samo będzie pewnie w tym przypadku.
1: Podkreślał Lewandowski. Po meczu z Ukrainą piłkarze przeniosą się do Warszawy i w środę na PGE Narodowym zmierzą się jeszcze towarzysko z Nigerią. W półfinale Orlen Basket Ligi drugie starcie Arki Gdynia z Zastalem Zielona Góra po dwóch kwartach na prowadzeniu gospodarze 49-38. A jutro w Bydgoszczy lekkoatletyczny memoriał Ireny Szewińskiej. Na takiej imprezie nie może zabraknąć rekordzistki kraju w biegu na 400 metrów. Natalia Bukowiecka, no to jest przecież zawodniczka, która po bardzo wielu latach poprawiła na tym dystansie rekord Szewińskiej. Dla Bukowieckiej to będzie pierwszy występ w sezonie letnim.
10: Od razu spotkanie z polskimi kibicami, bardzo, bardzo się cieszę. A później zaczynamy Diamentowej Ligi, będzie to Rzym, Oslo, Doha, także będzie się trochę działo i na pewno nie będzie nudy.
1: Zapewniała nasza lekkoatletka.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Do sportu jeszcze wrócimy w Radiu RMF 24. Przypomnę, trwają baraże w Ekstraklasie. Powiemy również o półfinale Basket Ligi. Sprawdzamy również cały czas najnowsze informacje w sprawie pożaru lasu w Międzylesiu, ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Rumaniak, witam i zapraszam.

Wieczorny program w Radiu RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Umowa na dostawę 2 okrętów hydrograficznych podpisana. Jednostki zostaną wybudowane w stoczni remontowej Shipbuilding w Gdańsku. Dzięki specjalnemu wyposażeniu będą przeznaczone do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych geoprzestrzennych na Bałtyku. Umowa opiewa na 1,5 miliarda złotych. Jak podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zakup kolejnych okrętów to odpowiedź na zagrożenia na Bałtyku. Marynarka wojenna nie jest pominięta w programie SAFE. Dzisiejsza umowa to inwestycja w bezpieczeństwo, ale także kolejne miejsca pracy, zapewnił minister. Przypomnijmy, unijny program SAFE to 150 miliardów euro w postaci pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego. Polska jest największym beneficjentem programu, otrzyma ponad 43 miliardy euro. A już za chwilę w Radiu RMF 24 Sport wrócimy do walki o awans do finału baraży o Ekstraklasę.

0: W wieczornym programie Radia RMF 24 wracamy teraz do sportu. Przypomnę, że piłkarze Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa walczą o awans do finału barażu o Ekstraklasę. Patryk Serwański, redakcja sportowa, teraz ponownie z nami.
1: Jestem, dobry wieczór.
0: Walczą o awans do finału barażu o Ekstraklasę. Patryk Serwański, redakcja sportowa, teraz

0: nie będzie w stanie to w drugiej połowie wykorzystać.
1: A na rywala w finale już czekają piłkarze Chrobrego Głogów, ale no na razie nie wiedzą, czy trzeba będzie na mecz jechać autokarem, czy też nie.
0: Tak, no bo jeżeli ten półfinał trwający wygra Wieczysta, to piłkarze Chrobrego pakują się do autokaru i w niedzielę wieczorem grają z Wieczystą na wyjeździe. Jeśli wygra Polonia Warszawa, to Chrobry będzie grał u siebie, a to granie u siebie to jest istotna przewaga, o czym dzisiaj przekonali się piłkarze i kibice w Głogowie. Chrobry wygrał za UKS-em 2-1 po rzutach karnych, wygrał po rzutach karnych, tak, no 2-1 w sensie, że no 1-1 było przez cały mecz, no i ten przesądzająca rzecz to były rzuty karne. No i właśnie, w tym meczu Chrobry przegrywał, wyrównał w końcówce, później cała ta dogrywka i rzuty karne też się drużynie Chrobrego nie układały, bo już pierwszy strzał nieudany obronił bramkarz ŁKS-u i później już wszystkie strzały były celne. No i ostatni strzał zawodnika ŁKS-u, no i teraz sytuacja jest prosta. Będzie gol, ŁKS awansuje i Sierhiej Krykun strzela w poprzeczkę. Bardzo mocny strzał, oszukał bramkarza, ale no walnął, zdecydował się na takie siłowe rozwiązanie. Piłka odbiła się od poprzeczki, więc przedłużyły się te rzuty karne. Piłkarz Chrobrego następnie swojego karnego wykorzystał, a przy kolejnym strzale piłkarza ŁKS-u bramkarz Chrobrego to wszystko obronił. Także no tutaj...
1: Bohater meczu!
0: Tak, najpierw przegrywali zawodnicy Chrobrego, później w tych karnych też im się nie układało, a ostatecznie są w finale. No także to być może też w jakimś niewielkim stopniu zasługa własnej publiczności.
1: No i znakomitego bramkarza. Zajrzymy jeszcze na chwilę na koszykarski parkiet. Półfinał, tak. Orlen Basket Ligi, Arka Gdynia i Zastal Zielona Góra. Co tam się dzieje?
0: Ja przypomnę, że pierwszy mecz w tej parze Zastal wygrał 2 dni temu bardzo wysoko. Już wtedy trener Miłoszewski mówił, że zawodnicy Arki byli zmęczeni jeszcze długim ćwierćfinałem, bo tam 5 meczów grali ze Śląskiem Wrocław. Byli zmęczeni, brakowało im energii, dlatego wszystko tak Zastalowi się łatwo układało i już tak dalej łatwo nie będzie. No i mamy mecz numer 2, w którym teraz Arka w trzeciej kwarcie prowadzi 10 punktami. To i tak to prowadzenie się zmniejszyło, bo wynosiło już 14 czy 15 punktów na korzyść Arki. Także Gdynianie dzisiaj bardzo dobrze sobie radzą, dużo lepiej niż w pierwszym spotkaniu, bardzo skuteczni w zbiórkach. No i na razie oczywiście 10 punktów, jeszcze kilkanaście minut gry, to się w koszykówce może zmienić, ale na razie Arka no niemal od początku spotkania na prowadzeniu. Także tutaj te słowa trenera Miłoszewskiego się sprawdziły. Przypomnę, że w półfinałach gramy do 3 zwycięstw, więc to dopiero początek emocji. A druga para to Legia Warszawa i Dziki Warszawa. Derby, wczoraj pierwszy mecz, w którym wygrała Legia. No także jeszcze trochę tymi półfinałami będziemy żyć, a potem wielki finał, no i jeszcze trudno powiedzieć, kto w tym finale zagra.
1: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Ja przypomnę, że jeszcze więcej sportu w faktach o 22 w faktach sportowych RMF FM. Gorąco polecamy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Wracamy w nim do pożarów w Międzylesiu pod Warszawą, gdzie płonie około 30 hektarów lasów. Mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza, które znajdują się najbliżej zablokowanej od kilku godzin drogi numer 50, zostaną ewakuowani. Na miejscu nasz wóz i reporter RMF FM, Kacper Wróblewski. Kacprze, witamy ponownie. Co się dzieje w tej chwili?
1: No, rejon gaszenia ognia przenosi się na południowy wschód, to zgodnie z siłą wiatru, no bo ten silny wiatr, który wieje tu od kilku godzin na Mazowszu, właśnie wiał w stronę południowo-wschodnią, więc tam przenoszą się działania strażaków. No, według tych ostatnich informacji, które otrzymaliśmy tutaj od służb pracujących na miejscu, ogień pochłonął około 30 hektarów lasu. Zbliża się, tak jak mówiłeś, do budynków mieszkalnych. Mieszkańcy dwóch wsi mają zostać ewakuowani. Ta decyzja zapadła po sztabie kryzysowym zwołanym w jednej z okolicznych gmin. Na miejsce, tak jak tutaj się dowiedzieliśmy, zaraz ma przedstawiciel MSWiA przyjechać tu na miejsce, więc pewnie poznamy informacje, czy te ewakuacje będą kontynuowane i czy obejmą także inne wsie. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma w tej chwili żadnych informacji dotyczących osób poszkodowanych, więc to jest ta dobra, powtarzając się już, informacja, ale też jest ważny apel do mieszkańców w okolicy. Gmina Stanisławów apeluje o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej. Strażacy, z tego co słyszeliśmy tutaj, mają problem z ciśnieniem wody, więc mieszkańcy są proszeni o to, żeby tej wody nie używać, aby wszystkie jednostki mogły jak najszybciej tę wodę uzupełniać w swoich maszynach. Teraz, jak widzę, właśnie po kolei wszystkie wozy opuszczają miejsce, w którym się znajdujemy, w takim, powiedzmy, prowizorycznym miasteczku ratunkowym. 8 wozów na sygnałach świetlnych wyjeżdża teraz stąd, zapewne przenosząc się na ten drugi rejon działań, na południowy wschód, przy drodze krajowej numer 50. Drodze krajowej, która, przypomnę, od kilku godzin jest zablokowana. Przez tą drogę nie przejeżdżają samochody, policja kieruje na objazdy. Także czekamy na więcej informacji, czekamy na szczegóły dotyczące tego, czy strażakom udało się opanować ogień. Zrobiło się już co prawda ciemno, ale z daleka jeszcze widać te kłęby dymu unoszące się nad lasem.
0: Kacprze, a co wiemy, co było przyczyną pożaru? Czy wiemy już coś? Pojawiają się pogłoski o podpaleniu.
1: Tak, o tym mówił m.in. Piotr Serafin, nadleśniczy z Nadleśnictwa Mińsk.
2: Powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary, tylko oczywiście mniejszej skali i w zarodku ugaszone. Także no to trzeba udowodnić, ale sytuacja, z jakiej się tutaj znaleźliśmy i patrząc lata wstecz, gdzie mieliśmy tutaj do czynienia z podpalaczem, wszystko wskazuje, że mogliśmy mieć tutaj do czynienia z podpalaczem.
1: Tyle Piotr Serafin, nadleśniczy z Nadleśnictwa Mińsk, który powtarzał niejednokrotnie, że tutaj jest bardzo sucho. Mówił, że no, sytuacja, jeżeli chodzi o ściółkę, wyglądała tak, jakby tu od 3 miesięcy nie spadła kropla deszczu, no ale też słyszymy, że no, to główną przyczyną mogło być, bo to oczywiście nie jest absolutnie w tej chwili potwierdzone, mogło być podpalenie.
0: O czym reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, na razie bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. A ja przypomnę, że trwa gaszenie pożaru w Międzylesiu pod Warszawą, gdzie płonie około 30 hektarów lasu. I mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza, które znajdują się najbliżej zablokowanej od kilku godzin drogi numer 50, zostaną ewakuowani.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie wieczornego programu w radiu RMF 24. Uczniowie szkół w całym kraju realizowali projekty społeczne w swoich miejscowościach, a dziś przyjechali na wielki finał do Warszawy. Na tym finale olimpiady zwolnieni z teorii najlepsi otrzymają nagrody, ale to przede wszystkim szansa na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów i na integrację.
1: Jesteśmy z Bartoszy, z Żeroma. To przyjechali warmińsko-mazurskie. Mieliśmy projekt o pierwszej pomocy, stworzyliśmy go. Prowadziliśmy spotkania grupowe z szkołami, chodźmy z szkół, takie spotkania, manekiny.
2: Miałyśmy projekt o cukrzycy, promowania tego, czym jest ta choroba, żeby po prostu zbudzić lepszą świadomość u ludzi. I jednak jest to choroba, która dotyka teraz coraz więcej młodych ludzi, więc po prostu chcieliśmy też zwrócić na to uwagę.
3: Przyjechaliśmy do pani tutaj ze Słupska. Przyjechaliśmy z projektem Zamiast hejtować, zacznij mediować. I skupiamy się na tym, żeby uczyć dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, uczyć mediacji, jak rozwiązywać konflikty bez agresji.
2: I jak wyglądała ta realizacja?
4: W właśnie przedszkolach, w szkołach podstawowych, czyli głównie poprzez warsztaty takie edukacyjne, ale też na przykład organizowaliśmy największy w naszym regionie, czyli w Słupsku, taki festiwal na hali Gryfi, właśnie też z warsztatami dla przedszkoli, dla szkół podstawowych, podsumowujące 3 lata działalności naszego projektu, więc no głównie przez warsztaty, ale też wiadomo, poprzez tam jakieś plakaty. Zrobiliśmy e-book edukacyjny.
5: Mural na ścianie szkoły.
2: No a powiesz, co na nim jest?
5: Jest, bo szkoła jest imienia Mickiewicza i jest Elomicek i duży napis Zamiast hejtować, zacznij mediować.
2: Skąd przyjechałyście i z czym?
6: Z Ostrowa Wielkopolskiego, z Move Your Life.
7: Projekt odnośnie otyłości, odnośnie zwalczania tego. No i w sumie bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj w finale.
8: Przyjechaliśmy z Białegostoku, z województwa podlaskiego, z projektem Ślady Korzeni. Projektem skupionym na promowaniu wiedzy historycznej, świadomości narodowej, poznawaniu swoich korzeni.
2: A jak dokładnie wygląda ten projekt? Jak go zbudowaliście?
8: Skupialiśmy się na współpracy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się historią. Staraliśmy się edukować młode pokolenia o tym, że warto rozmawiać z bliskimi o historii. Warto rozmawiać o tym, co się wydarzyło, bo na podstawie wydarzeń z przeszłości możemy wyciągać wnioski i budować świadomość, budować przyszłość.
0: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. I tutaj cytat. Jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, z szefami służb. Na miejscu działa już policyjny Black Hawk i dromadery. Kierowane są kolejne siły, przekazał premier Donald Tusk we wpisie na platformie X. Więcej o pożarze w Międzylesiu już za chwilę w faktach RMF FM o 22:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy.
2: Fascynujące śledztwa.
1: Historia, która mrozi krew w żyłach.
3: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
4: W tym tygodniu porozmawiamy o radiestezji i innych niekonwencjonalnych metodach na poszukiwanie skarbów. Ile w tym prawdy, ile w tym skuteczności. Zdradzimy wam to, czego nie mówią wam różdżkarze.
2: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
3: Kulisy History Hiking. W piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dużo ważnych faktów mamy dla was w RMF FM o godzinie 22. Posłuchajcie, co przygotował Tomasz Weliński.
1: Ewakuacja dwóch wsi w związku z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Zapadła decyzja w tej sprawie. Za chwilę najnowsze ustalenia w relacji reportera RMF FM. Polska sięga po miliardy z programu SAFE. Pierwsze umowy już podpisane. Poza tym protest w obronie szpitala w Wyjanowie Lubelskim. Mieszkańcy wyjdą na ulicę. Wybiła 21. Mieszkańcy wsi Ołtakowizna i Żądza będą ewakuowani. Taka decyzja zapadła po sztabie kryzysowym w związku z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Witamy, Kacprze. Jak przebiega akcja strażaków?
2: Rejon gaszenia ognia przeniósł się na południowy wschód. To właśnie w tym kierunku od kilku godzin wieje wiatr. Według informacji, którą przekazało Nadleśnictwo Mińsk, żywioł pochłonął już ponad 30 hektarów lasu. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma osób poszkodowanych. Gmina Stanisławów zaapelowała o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody dla jednostek straży pożarnej. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
1: Polecamy, zajrzyjcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam filmy i zdjęcia z akcji gaśniczej. Na zegarze minuta, oczywiście po 22, to fakty RMF FM. Pierwsze umowy na zakupy z unijnego programu SAFE podpisane. To wart 185 miliardów złotych program unijnych pożyczek na finansowanie zbrojeń w Polsce. Pierwsze umowy dotyczą wzmocnienia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, między innymi systemem kryptograficznym i mobilnym laboratorium cyberbezpieczeństwa. To konieczne, mówi premier Donald Tusk, bo cyberataków przybywa.
3: Mamy 4 miliony w ciągu roku. Ataków. 4 miliony. 11 tysięcy dziennie. One się składają na grubo ponad 4 tysiące poważnych incydentów, z których może naprawdę zrobić się dramat. I dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy w sumie 6 tysięcy mniej więcej żołnierzy zaangażowanych w obronę cyberprzestrzeni w całej Polsce. No, chyba mniej więcej armia Litwy tyle liczy. Także to daje wyobrażenie o tym, jak ważnych sprawach mówimy, które dzieją się tu i teraz, a nie są abstrakcją na przyszłość.
1: Wylicza szef rządu. Zgodnie z jego zapowiedziami do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach programu SAFE. W obronie szpitala demonstrować będą jutro mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowej personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
4: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
1: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tam tamtejsza porodówka. Zapraszamy na jutrzejszą poranną porcję publicystyki o 7:00 w rozmowie w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak gościć będzie politologa profesora Sławomira Sowińskiego. Godzinę później poranną rozmowę w RMF FM poprowadzi Tomasz Terlikowski, a na pytanie odpowiadać będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Możecie zadać pytanie ministrowi. Ślijcie je pod adresem fakty@rmf.fm lub napiszcie je w specjalnym formularzu na naszej stronie internetowej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: 15 odcinków specjalnych o długości blisko 190 km. Tak wygląda w liczbach tegoroczny rajd Polski. Impreza przenosi się na Śląsk. Rozpoczęcie rajdu w centrum Katowic. Na wielkie emocje czeka na pewno Jakub Matulka, który pochodzi ze Śląska.
9: Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga.
8: Rajd rozpocznie się 24 lipca, zakończenie imprezy dwa dni później. Zaglądamy teraz do Krakowa. Tam Wieczysta gra z Polonią Warszawa w półfinale baraży o Ekstraklasę. Od końcówki pierwszej połowy Wieczysta w dziesiątkę po czerwonej kartce. Teraz na tablicy wyników remis 2-2. Kilka chwil temu drugiego gola strzelili goście ze stolicy. Na tenisowym aucie Jannik Sinner. Włoch niespodziewanie przegrał z Juanem Manuelem Serundolo w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Nie miałem sił, kręciło mi się w głowie, opowiadał Sinner, który przegrał w pięciu setach.
10: Walczył, robił tyle, ile mógł, natomiast Wiemy już teraz, że po prostu miał problemy ze snem poprzedniej nocy, miał mniej energii, ale mimo wszystko przecież no, był naprawdę bardzo blisko zamknięcia tego meczu.
8: Tak mówił komentator Eurosportu Michał Lewandowski. Dalej gra Moise Kwam. 17-letni Francuz wygrał z Paragwajczykiem Danielem Vallejo. W Orlen Basket Lidze Arka Gdynia prowadziła już 17 punktami za Stalem Zielona Góra w półfinale. Drugi mecz w tej parze, natomiast czwarta kwarta to jest świetna gra gości, którzy w tym fragmencie meczu prowadzą teraz 27-9, a w całym meczu 84-81. Jeszcze pół minuty gry przed zawodnikami obu drużyn. A na warszawskim placu Defilat stoi już stadion do koszykówki 3x3. W poniedziałek ruszają Mistrzostwa Świata. Jaki skład wybrać na turniej? Zastanawia się nad tym ciągle trener naszej męskiej kadry Piotr Rękiel.
11: Są jeszcze pewne niewiadome. I niestety ten proces przygotowań nie był taki, jak ja bym chciał. No, ze względów takich, że nie mamy zawodowych zawodników, którzy grają tylko i wyłącznie w koszykówkę 3x3, więc musimy szyć z tego, co mamy.
8: Tłumaczył trener Rękiel. Do dyspozycji ma już 6 zawodników, a na turniej może zgłosić 4.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Dobre wiadomości z biura prognoz na najbliższe, powiedzmy, 3 dni, łącznie z piątek, sobota, niedziela. Jeśli planujecie jakąś aktywność na zewnątrz, to warto skorzystać z tej oferty, jaką daje pod koniec maja pogoda. Będzie pogodnie, słonecznie, od 22 do 25, 6 stopni, przeważnie słonecznie, więc nie będzie niepokoju, ani też stresu, że na przykład parasol został w domu.

0: Misja specjalna w RMF FM. Brawurowy rajd pułkownika Doolittla. Nalot, który zaszokował Japonię.
1: Jest 18 kwietnia 1942 roku. Japonia już od kilku miesięcy prowadzi wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Na ulicach Tokio panuje jednak spokój, a mieszkańcy wiodą normalne życie. Co prawda w mieście od czasu do czasu odbywają się rutynowe ćwiczenia obrony przeciwlotniczej, ale nikt na poważnie nie bierze pod uwagę możliwości ataku z powietrza.
1: Japonia znajduje się poza zasięgiem amerykańskich samolotów, co tylko wzmaga poczucie bezpieczeństwa w stolicy kraju.
2: Jednak krótko po południu w Tokio słychać ryk silników i wkrótce nad miastem pojawiają się nisko lecące samoloty. Początkowo nikt nie panikuje. Wszyscy myślą, że są to japońskie maszyny.
1: Jednak po chwili mieszkańcy z przerażeniem zauważają na kadłubach białą gwiazdę, symbol sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
2: Na miasto zaczynają spadać bomby i wkrótce w wielu dzielnicach wybuchają pożary.
1: Wielu Japończyków jest w szoku, a nalot uświadamia im, że ich miasta są narażone na ataki ze strony Amerykanów.
2: W jaki sposób Stany Zjednoczone zdołały przeprowadzić misję, która była uważana za niemożliwą?
1: I co stało się z załogami bombowców, które po udanej akcji nie były już w stanie wrócić do bazy? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Na początku 1942 roku wiele wskazuje na to, że to państwa osi, a nie alianci, odniosą ostateczne zwycięstwo w wojnie.
1: Trzecia Rzesza opanowała niemal całą Europę, a w wyniku operacji Barbarossa Wehrmacht zajmuje ogromne obszary Związku Radzieckiego.
2: Na Pacyfiku Japonia odnosi serię zwycięstw nad wojskami aliantów i opanowuje kolejne wyspy.
1: Amerykanie są zdecydowani walczyć, ale udany japoński atak na Pearl Harbor mocno nadszarpnął morale armii USA.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt szuka sposobu na poprawienie nastrojów żołnierzy i społeczeństwa.
1: Już 21 grudnia 1941 roku podczas narady w Białym Domu mówi:
3: Panowie, powinniśmy jak najprędzej zbombardować Japonię. Ten atak odwetowy pomógłby zmazać poczucie upokorzenia po Pearl Harbor i podnieść morale.
2: Dowódcy początkowo nie są jednak przekonani, czy taka operacja jest w ogóle możliwa. Nawet najnowsze bombowce mają zbyt mały zasięg, by dotrzeć do Japonii.
1: Jednak 10 stycznia 1942 roku kapitan marynarki wojennej Francis Law zgłasza admirałowi Ernestowi Kingowi pomysł na przeprowadzenie ataku.
4: Panie admirale, moglibyśmy umieścić bombowce na pokładzie lotniskowca.
2: Admirał jest jednak sceptyczny.
5: Tylko czy pas startowy na lotniskowcu nie będzie dla bombowców zbyt krótki? W końcu nigdy tego nie testowaliśmy.
1: Kapitan Low odpowiada:
4: Powinno być to możliwe. Obserwowałem testy na lotnisku w bazie w Norfolk, gdzie wymalowano linie oznaczające długość lotniskowca. Mały dwusilnikowy bombowiec powinien dać radę wystartować.
2: Admirał King daje się ostatecznie przekonać i informuje o pomyśle dowódcę wojsk powietrznych generała Henry'ego Arnolda, który bardzo entuzjastycznie akceptuje propozycję.
1: Zleca też przygotowanie szczegółów akcji pułkownikowi Jamesowi Doolittlowi.
2: Jedną z pierwszych decyzji jest wybranie samolotu, który zostanie użyty w misji. Doolittle rozważa kilka opcji, ale ostatecznie wybiera bombowiec B-25 Mitchell.
1: Maszyna ma stosunkowo małą rozpiętość skrzydeł i pozwala na oderwanie się od ziemi przy mniejszych prędkościach, co czyni ją zdolną do startu z pokładu lotniskowca.
2: Inżynierowie dokonują serii modyfikacji, które mają zwiększyć zasięg samolotów. Zostaje z nich usunięte wyposażenie, które nie będzie potrzebne w trakcie planowanej misji, a w jego miejsce pojawiają się dodatkowe zbiorniki z paliwem.
1: Wkrótce Doolittle opracowuje dokładny plan nalotu na Japonię.
6: Wystartujemy, gdy lotniskowiec znajdzie się w odległości 400 mil morskiej od Tokio. Niestety będziemy musieli poradzić sobie bez eskorty. Żaden z naszych myśliwców nie ma dostatecznego zasięgu.
2: Jednym z głównych problemów jest fakt, że po wykonaniu akcji żaden z bombowców nie będzie już w stanie wrócić na lotniskowiec. Dlatego pułkownik proponuje:
6: Po zbombardowaniu celów eskadra mogłaby udać się na północ i wylądować w okolicy

0: Tak Władywostoku. W końcu Związek Radziecki jest teraz naszym sojusznikiem.
1: Jednak władze ZSRR nie zgadzają się na propozycje Amerykanów. Moskwa nie prowadzi wojny z Japonią, a Sowieci boją się, że zgoda na lądowanie maszyn mogłaby doprowadzić do wybuchu konfliktu zbrojnego z cesarstwem.
2: Dlatego zostaje podjęta decyzja, że bombowce wylądują w Chinach, które już od kilku lat prowadzą zażarte walki z wojskami japońskimi.
1: Przywódca Republiki Chińskiej Chiang Kai-shek zgadza się, mimo obaw, że w przypadku udanej akcji Japończycy wezmą odwet na ludności z podbitych terenów.
2: W międzyczasie rozpoczyna się też poszukiwanie ochotników do załóg, które wezmą udział w nalocie. Piloci nie są jednak informowani o dokładnym celu operacji. Wiedzą jedynie, że zgłaszają się do niezwykle niebezpiecznego zadania.
1: 1 marca 1942 roku wybrane załogi rozpoczynają pierwsze szkolenia w bazie na Florydzie.
2: Nad treningiem czuwa doświadczony instruktor lotnictwa, porucznik Henry Miller.
1: 1 kwietnia 16 bombowców zostaje załadowanych na pokład lotniskowca Hornet i następnego dnia w eskorcie innych okrętów rusza w stronę Japonii.
2: Rankiem 18 kwietnia lotniskowiec znajduje się już w odległości 650 mil morskich od Tokio. Wtedy ma miejsce niespodziewane wydarzenie, które zagraża powodzeniu całej operacji.
1: Około 7.38 flota zostaje zauważona przez japońską łódź patrolową Nitomaru, która nadaje meldunek do Tokio.
2: Amerykanie zatapiają okręt, ale są świadomi, że lada chwila mogą napotkać na swojej drodze zaalarmowane jednostki wroga.
1: Doolittle nie waha się i w czasie narady z innymi dowódcami mówi:
0: myślę, że nie ma sensu czekać. Japończycy najpewniej już o nas wiedzą i mogą w każdej chwili zaatakować. Jeśli mamy dokonać nalotu, musimy startować teraz.
2: Ostatecznie zapada decyzja o natychmiastowym rozpoczęciu misji prawie 10 godzin przed planowanym czasem. Oznacza to, że samoloty będą musiały przebyć dodatkową odległość, co poważnie zwiększa ryzyko powodzenia akcji.
1: Dodatkowo nalot, który według planów miał mieć miejsce pod osłoną nocy, odbędzie się w środku dnia.
2: Około 8 nad ranem piloci wsiadają do maszyn i przygotowują się do lotu. Jako pierwszy startuje samolot, w którym siedzi pułkownik Doolittle.
1: Ostatecznie około 9.19 wszystkie bombowce znajdują się w powietrzu i ruszają w stronę Japonii.
2: Około południa eskadra dociera na Tokio. W mieście skończyły się przed chwilą rutynowe ćwiczenia z obrony przeciwlotniczej i początkowo samoloty zostają uznane za japońskie.
1: Dopiero widok amerykańskich oznaczeń na kadłubach uświadamia Japończykom, że są to maszyny wroga.
2: Bombowce rozpoczynają nalot i atakują fabryki oraz ośrodki przemysłowe w Tokio i Yokohamie. Bomby spadają też na Nagoję, Kobe i Osakę. Uszkodzony zostaje również japoński okręt stojący w porcie.
1: Japończycy podrywają do walki myśliwce, ale nie udaje im się zestrzelić żadnego z bombowców. Z kolei Amerykanie niszczą 3 samoloty wroga.
2: Po udanym ataku eskadra rusza w stronę Chin, gdzie piloci mają nadzieję bezpiecznie wylądować.
1: Jednak kapitan Edward York zauważa, że jego maszyna uległa awarii i zużywa więcej paliwa niż powinna. Stwierdza:
3: nie dotrzemy do Chin, mamy za mało paliwa. Spróbujemy dotrzeć do Władywostoku.
2: York kieruje się na północ, podczas gdy pozostałe 15 bombowców leci w stronę Chin.
1: Decyzja o wcześniejszym rozpoczęciu operacji ma teraz swoje konsekwencje. Samolotom zaczyna brakować paliwa i piloci orientują się, że nie będą w stanie dotrzeć do wyznaczonych lotnisk.
2: W tej sytuacji jedyną szansą jest wyskoczenie z samolotu ze spadochronem. Nie wszystkim udaje się bezpiecznie znaleźć na ziemi. Podczas skoków ginie 3 Amerykanów.
1: Ci, którzy znaleźli się na terytorium Chin, otrzymują wsparcie od miejscowej ludności i po kilku tygodniach udaje im się wrócić do Stanów Zjednoczonych. Jednak 8 pilotów dostaje się do japońskiej niewoli.
2: Początkowo wszyscy schwytani otrzymują wyroki śmierci, ale tylko 3 z nich zostaje rozstrzelanych. Jeden z pilotów nie przetrwa pobytu w obozie jenieckim.
1: Japończycy mszczą się też na ludności cywilnej na okupowanych terenach, którą oskarżają o pomoc Amerykanom. W odwecie zabijają około 250 tysięcy ludzi.
2: Kapitanowi Yorkowi udaje się wylądować pod Władywostokiem, gdzie wraz z załogą zostaje internowany przez żołnierzy radzieckich. Moskwa nie chce dawać Japonii pretekstu do ataku, dlatego wbrew oficjalnym prośbom Amerykanów nie wypuszcza pilotów na wolność.
1: Są jednak dobrze traktowani i rok później, gdy przebywają w obozie przy granicy z Iranem, dostają pozwolenie na ucieczkę.
2: Według oficjalnej wersji mieli przekupić strażników, jednak najpewniej był to gest dobrej woli Sowietów względem USA.
1: Gdy Doolittle wraca do Stanów Zjednoczonych, martwi się, że atak nie zostanie uznany za sukces.
0: Straciliśmy wszystkie 16 samolotów i nie narobiliśmy zbyt wielkich szkód. Pewnie będę musiał za to stanąć przed sądem wojennym.
2: Jednak ku jego zaskoczeniu są witani jak bohaterowie. Doolittle zostaje awansowany do stopnia generała i otrzymuje od prezydenta Medal Honoru, najwyższe odznaczenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych.
1: Choć sam nalot rzeczywiście nie wyrządził dużych szkód, okazał się ogromnym sukcesem propagandowym.
2: Dla wielu Amerykanów była to adekwatna zemsta za Pearl Harbor i morale w armii znacznie wzrosło.
1: Z kolei dla Japończyków operacja była ogromnym szokiem, która zburzyła poczucie bezpieczeństwa w kraju. Uświadomiła im, że Amerykanie są w stanie przeprowadzić skuteczne ataki przy użyciu lotniskowców.
2: Admirał Yamamoto, dowódca japońskiej floty, czuje się szczególnie upokorzony atakiem na Tokio i decyduje, że zniszczenie amerykańskiej floty lotniskowców jest od teraz celem priorytetowym.
1: Doprowadzi to do bitwy pod Midway, która zakończy się klęską Japonii i zostanie uznana za punkt zwrotny walk na Pacyfiku.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Ten brak zaangażowania tych głównych polityków z centrali nie wpłynął na to, że Aleksander Miszalski przestał być prezydentem?
3: Według mnie wpłynął, dlatego że mieszkańcy nie zostali w domach, nie zostali odstraszeni od referendum. Poszli i dokonali wyboru.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 23, zatem sprawdzamy najnowsze fakty. Wszystko to, co najistotniejsze, przekażę wam teraz Tomasz Weryński.
1: Co mogło być przyczyną pożaru lasu w powiecie wołomińskim? O tym na początek faktów o 23. Posłuchajcie, co podejrzewają służby. A na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump może wznowić ataki. Za chwilę też piłka nożna. Wieczysta Kraków zagra w finale baraży o piłkarską ekstraklasę. Podpalenie mogło być przyczyną pożaru lasu, informują służby. Przypomnijmy, od kilku godzin ponad 200 strażaków walczy z ogniem w powiecie wołomińskim. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Witamy ponownie, Kacprze. Dlaczego służby biorą pod uwagę właśnie podpalenie?
2: A wszystko z powodu incydentów, które miały miejsce w tych okolicach w ostatnich dniach.
3: Powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary, tylko oczywiście miejsce jest w skali i w zarodku ugaszone.
2: Mówił nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk. Według ostatnich informacji działania strażaków skupiają się na obszarze w pobliżu zamkniętej drogi krajowej nr 50. Jak już wcześniej informowaliśmy, w miejscowości Ołdakowizna i Rządza doszło do ewakuacji. Policja ewakuowała osoby, które mieszkają najbliżej lasu. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
1: Donald Trump ma skłaniać się do wznowienia ataków na Iran, wynika z nieoficjalnych informacji. Teheran zwleka z podpisaniem porozumienia, bo wie, że każdy dzień zwłoki to gra na osłabienie prezydenta USA. Dlaczego? O tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Chodzi o jesienne wybory. Przegrana republikanów w wyborach środka kadencji utrudni prezydenturę Trumpa. Każdy tydzień zwłoki to czas, kiedy Trump nie może zająć się kampanią. A sondaże pokazują, że ta sprawa może wpłynąć na wynik listopadowych wyborów. Sam przywódca USA deklaruje. Nie obchodzi mnie wybory środka kadencji, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że Trump planował od lata zająć się kampanią i wsparciem republikanów. Jest wściekły, że Iran nie chce zgodzić się na jego warunki, co pozwoliłoby mu przedstawić to jako swój wielki sukces.
1: Są pierwsze odejścia górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś ruszył tam program wypłaty jednorazowych odpraw. To jeden ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji ekonomicznej spółki. Ilu górników zdecydowało się na odejście? O tym nasz reporter Marcin Buczek.
5: Już w pierwszym dniu wprowadzenia programu skorzystało z niego ponad 500 górników. Docelowo ma to być ponad 1100 osób. Jednorazowa odprawa to 170 tysięcy złotych. Ale są warunki. Dana osoba powinna mieć co najmniej 3-letni staż pracy, a do uzyskania prawa do emerytury musi jej pozostać nie mniej niż rok. Otrzymanie odprawy oznacza również rezygnację z pracy w górnictwie. Ogólnie programem i odpraw i urlopów górniczych w JSW objętych zostanie ponad 4200 pracowników. Koszt tego programu w tym roku to około 500 milionów złotych.
1: Coraz większe doświadczenie, coraz większym atutem Natalii Bukowieckiej, naszej brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. 28-letnia biegaczka w rozmowie z Patrykiem Serwańskim zapewnia, że to daje jej przewagę nad młodszymi zawodniczkami i wciąż odczuwa głód sukcesów.
6: Wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, żeby startować bez takiego głodu?
7: Myślę, że nie. Myślę, że ciężkie to jest pytanie. Ja nie wydaje mi się, że mogłam czegoś takiego doświadczyć, bo ja tak mam i wydaje mi się, że wielu sportowców tak marzy, kiedy po prostu sami na starcie chcemy wygrać. Ja to właśnie się o to nie śmiałam, że mam taką nutkę rywalizacji, że nawet jak gram w gry planszowe, to chcę bardzo wygrać, więc wydaje mi się, że większość sportowców to ma.
6: W sporcie wiadomo, że nie można sobie na to pozwolić, ale czy w grach planszowych w takim razie trochę naginasz reguły?
7: Absolutnie nie, ja jestem strażniczką zasad, znam wszystkie regulaminy i jak z zasadami, to tylko do mnie.
1: Przed Natalią Bukowiecką sezon na stadionach otwartych, którego zwieńczeniem będą sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham, a najbliższy start ma już za kilka dni w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Piłkarze Wieczystej Kraków zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. W emocjonującym półfinale krakowianie pokonali Polonię Warszawa 3-2, mimo że przez niemal całą drugą połowę grali w osłabieniu po czerwonej kartce. Decydujący mecz o awans Wieczysta rozegra w niedzielę z Chrobrem Głogów. A kolejne fakty RMF FM już o północy. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ireneusz Raś z klubu PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Wiceminister sportu i turystyki. Panie ministrze, pan jest podobno naturalnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Będzie pan startował?
2: Wie pan co, no widzę tą dyskusję, która się toczy.
1: Ale tak lub nie, panie ministrze.
2: Wie pan co, ja inaczej podchodzę do tego zupełnie, bo ten wynik jest taką, tego referendum jest taką głęboką przestrogą do wszystkich ludzi, i zachęcam,
1: zachęca
2: do takiego
1: rozmawiać.
2: Namysłu większego.
1: Ale żeby pani tylko powiedział, czy pan będzie startował, czy nie, panie ministrze.
2: Panie redaktorze, dziś ode mnie pan takiej deklaracji nie usłyszy.
1: A rozmawiał dlatego, pan na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
2: Ja na razie, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak pan wie, dzisiaj wraca z...
1: Ale już pan porozmawiał, tak słyszałem.
2: Z Kanady, więc mogę powiedzieć, że nie rozmawiałem. Ja staram się zrozumieć wynik i werdykt mieszkańców Krakowa, bo on jest nieoczywisty, zaskakujący, wyjątkowy w historii w ogóle wszystkich decyzji politycznych.
1: Inaczej pana zapytam,
2: i
1: panie
2: bez
1: ministrze.
2: Tego zrozumienia dojrzałego, według mnie, trudno jest podjąć decyzję.
1: Pan by się zgodził, gdyby pana poproszono o to? Żeby pan startował?
2: Tu nie chodzi o to, żeby ktoś mnie prosił. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć to, co mieszkańcy powiedzieli w ostatnią niedzielę, i posłuchać też tych mieszkańców i mieć pomysł na to, w jaki sposób zszyć ten Kraków dziś tak rozdarty.
1: Panie ministrze, a pan by się zgodził być wspólnym kandydatem całej koalicji rządzącej? Cisza zapadła.
2: Dlatego, że Lewica ogłosiła już, że będzie miała swojego kandydata.
1: Różne rzeczy można ogłaszać, pan wie o tym.
2: Pana pytanie jest na tą chwilę nieaktualne.
1: Pan uważa, że to jest w ogóle realny pomysł, żeby cała koalicja rządząca miała wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa?
2: Nie wiem, bo dochodzi do tego już taktyka przed wyborami parlamentarnymi, a ja uważam, że wybory w Krakowie muszą być odcięte od bieżącej polityki, bo wtedy znowu będzie błąd w tym wyborze i będziemy mieć tak zwane krótkoterminowych prezydentów.
1: Ale za długo jest pan w polityce, żeby nie wiedzieć, że to jest niemożliwe, no, żeby się odciąć od krajowej polityki.
2: Ale czy ja jako też wychowanek Krakowa i reprezentant tego Krakowa nie chcę marzyć o czymś lepszym niż tylko wyborze taktycznym?
1: Rozumiem, że pan nie mówi nie, jeżeli by się pojawiła taka propozycja na stole Ireneusz Raś jako kandydat na prezydenta Krakowa.
2: Pan redaktor cały czas zmusza mnie do deklaracji,
1: faktów,
2: a to jest za wcześnie.
1: Za wcześnie? Mamy pod koniec sierpnia wybory, panie ministrze.
2: No ale żeby dojrzały wybór zapadł, to musi upłynąć trochę czasu. I proszę zwrócić uwagę, że nawet pan Gibała, który na 100% będzie kandydatem w tych wyborach, mówi, że jeszcze nie podjął decyzji i dopiero podejmie tą decyzję za kilka tygodni, co oczywiście jest taktyczne. Natomiast z mojej strony to, co ja mówię, to nie jest taktyczne, tylko to jest według mnie wypływające też z wiedzy na temat sytuacji Krakowa, to po pierwsze. Po drugie, sytuacja, jaka po tym referendum się utworzyła. No i jednak dla mnie ta sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego że w ostatniej fazie tej kampanii referendalnej nie było twardej polityki.
1: Czyli
2: była cisza. Była cisza i nawet wielu ekspertów mówiło, że nie będzie frekwencji, dlatego że nie ma emocji. A okazało się, że w tej ciszy mieszkańcy Krakowa poszli tłumnie do referendum i odwołali ledwie dwuletniego prezydenta.
1: No jak pan mówi, że 30% to jest tłumnie, to można się z tym polemizować.
2: Jeśli chodzi o liczby, w piękną pogodę, kiedy w weekend można spędzić to na spotkaniach z rodzinami, to jednak Krakowianie poszli i oddali głos, oddali werdykt.
1: Ale panie ministrze, pan mówi, nie było polityki w Krakowie.
2: Ja nie mówię, że nie było polityki. Ja mówię, że nie było twardej polityki.
1: Dobrze.
2: Nie było wizyt polityków z pierwszych stron.
1: I to jest właśnie
2: gazet.
1: Polityka. To, że tej polityki centralnej w Krakowie nie było, to jest właśnie polityką. Być może to wpłynęło na ten wynik referendum. Pańskim zdaniem ten brak zaangażowania tych głównych polityków z centrali nie wpłynął na to, że Aleksander Miszalski przestał być prezydentem?
2: Według mnie wpłynął, dlatego że mieszkańcy nie zostali w domach, nie zostali odstraszeni od referendum. Poszli i dokonali wyboru.
1: Gdyby
2: I to jest dla mnie
1: wielka lekcja.
2: Wielka lekcja. sądzę, że mogłoby być tak, tak, że odeszliby od takiego oceniania gospodarza, bo każdy wójt, burmistrz, również prezydent jest oceniany poprzez to, w jaki sposób pełni funkcję jako gospodarz tej gminy.
1: Ale myślę, to znaczy, że Aleksander Miszalski przegrał dlatego, że jest z Koalicji Obywatelskiej? To jest porażka Koalicji Obywatelskiej, czy to jest porażka Aleksandra Miszalskiego?
2: Nie odciął się od postrzegania politycznego i nie zbudował sobie przez te dwa lata, na pewno można to powiedzieć o Olku, choć się od postrzegania politycznego i nie zbudował sobie

0: będą takie prawybory parlamentarne przed 2027?
1: W sierpniu w wakacje, wybory w Krakowie, to naprawdę będzie też wyzwanie. Część mieszkańców Krakowa, na pewno obywateli, już ma zaplanowane wakacje, więc też ten wybór jest...
0: Ale druga tura, która jest bardzo prawdopodobna, już będzie we wrześniu. Wszystko na to wskazuje.
1: No tak, ale najpierw ta pierwsza tura musi zostać dokonana.
0: I jeszcze zapytam o te wybory, gdyby PiS i Konfederacja utworzyły tak, jak planują, chociażby w sprawie Senatu, coś w rodzaju porozumienia, to wtedy uważa pan, że koalicja rządząca powinna mieć jednego kandydata?
1: No to już jest taktyka w perspektywie tych wyborów. Uważam, że to będzie wybór jednak gospodarza miasta i to troszeczkę będzie też wymagało innej postawy od głównych nurtów politycznych dzisiaj.
0: Jakiej postawy?
1: No właśnie takiej, która doprowadzi do wyboru można popierać, ale nie przytulać zbyt mocno. O.
0: A pan ma pomysł na Kraków? Budował pan metro w Krakowie na przykład?
1: Czy ja budowałem metro?
0: Czy budowałby pan metro w Krakowie?
1: Oczywiście, żebym budował metro w Krakowie.
0: A za jakie pieniądze i za czyje pieniądze?
1: Przepraszam bardzo, za jakie i czyje pieniądze buduje Warszawa?
0: Warszawa nie jest zadłużona tak potężnie jak Kraków. Kraków, przypomnę, najbardziej zadłużone miasto w Polsce, panie ministrze. Pan wie o tym.
1: No tak, ale ma pan, żeby wybudować metro, to trzeba planować. I to jest plan wieloletni. Wie pan, dlaczego metro w Krakowie nie powstało?
0: Ja wiem, ile kosztowałaby budowa metra, panie ministrze.
1: To ja panu powiem. Dlatego, że niektórzy politycy podchodzą, że w kadencji muszą zakończyć od początku do końca jakąś drogę. Z metrem tak nie jest. Wie pan, że jeden prezydent może rozpocząć budowę, ale przetnie wstęgę ktoś inny. I tu jest to myślenie horyzontalne. Fundamentalnie trzeba podejść inaczej do budowania projektów. Nie da się tego zrobić.
0: A jakby pan oddłużył miasto, panie ministrze?
1: W jaki?
0: Odłuży, tak. Jakby pan oddłużył Kraków?
1: Kraków ma, to jest potężny budżet. To jest budżet, który... I to jest miasto rozwijające się. Trzeba postawić na te motory rozwoju miasta, które przyniosą nowe dochody.
0: Turystyka?
1: Oczywiście, że turystyka. Jak ja słyszę dziś niektóre osoby, które mówią, że są znużone na tą turystyką, to w którym kierunku pójdzie Kraków? Co, wybudujemy nową hutę, kombinat metalurgiczny, który będzie zanieczyszczał powietrze i tu znowu będziemy w tym korkociągu.
0: To skoro o turystyce, panie ministrze, tak? Polska 2050 nie poprze rządowego projektu, czyli pańskiego projektu także, bo pan pisze ten projekt, tak, o najmie krótkoterminowym, tak zapowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To znaczy, że to głosowanie nad tym projektem to będzie sprawdzian dla koalicji?
1: Nie wiem, czy sprawdzian do koalicji, natomiast mam nadzieję, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz zmieni zdanie.
0: Ona nie jest w Sejmie oczywiście, w związku z tym nie będzie głosowała.
1: Ona sama nie głosuje, natomiast znamy stanowisko, ono nie jest zaskoczeniem od kilku miesięcy. Ono było wyrażane, staraliśmy się tłumaczyć.
0: Przekonał pan kolegów z Polski 2050?
1: Na tą chwilę wszystkich nie, ale mam nadzieję, że część przekonam.
0: A jeżeli nie będzie tych głosów Polski 2050, to projekt przejdzie?
1: Ja myślę, że część głosów będzie.
0: A pana zdaniem prezydent podpisze tę ustawę?
1: Myślę, że tak, bo ona jest dobra, bo ona jest...
0: O każdej ustawie autor mówi.
1: Ale panie redaktorze, myśmy konsultowali to przez wiele, wiele miesięcy. Można powiedzieć, że analizy w Departamencie Turystyki były od kilku lat, no bo wiadomo było, że to były postulaty zgłaszane i przez samorządy, i przez lokalne społeczności. Myśmy patrzyli, tak jak mówiłem już tutaj kiedyś, z kilku perspektyw, bo tych interesariuszy przy tej ustawie jest wielu.
0: Ale pytanie, czy tak samo myśli Kancelaria Prezydenta?
1: Ja będę przekonywał pana prezydenta i jego ludzi o tym, że to jest dobry kompromis, tak, który mówi o... daje szansę rozwojową. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnio nawet w gazecie tutaj w Warszawie przeczytałem, że są głosy, że bez tych lokali nie da się utrzymać wzrostu gospodarczego Warszawy w tym aspekcie turystycznym, bo tak jest.
0: Dyrektywa unijna już działa, a kiedy będzie centralny rejestr? Pan mówi w październiku, zdążycie?
1: Ten centralny rejestr jest przygotowany, indywidualne konta...
0: Ale jeszcze nie działa.
1: Indywidualne konta z gminami już są zakładane.
0: Ja mamy w trzech czy.
1: Tak, to ja mówię o centralnym. Bo żeby go zrobić, to on technicznie jest gotowy. Czekamy tylko na wejście w ustawy. Wiedzieliśmy kilka miesięcy temu, że ona nie wejdzie 20 maja, w sensie takim, ponieważ ustawa będzie spóźniona. I ustawa zakładała w tych konsultacjach,

0: również z samorządami, którzy są naszym partnerem przy tworzeniu tego rejestru, który jest kluczowy w zapisach ustawy, że wejdzie w październiku. To oni nas też o to prosili. Też chcieliśmy uniknąć, co mówiłem już chyba panu redaktorowi kiedyś, tego, aby wprowadzić chaos w szczycie turystycznym podczas wakacji. To byłoby niedojrzałe, na to się nie zdecydowaliśmy, więc my nie cierpimy z tego powodu, tylko idziemy krok po kroku. Mamy nadzieję, że przekonamy wszystkich, również opozycję, do tych zapisów.
1: Centralny rejestr zatem na jesieni tego roku, od 30 czerwca, o ile dobrze pamiętam, zaczynają obowiązywać przepisy o bezpieczeństwie, tak? W najmie krótkoterminowym. Tak. Chodzi o czujniki dymu, chodzi o gaśnice w tych lokalach. Jeżeli tego nie będzie, ktoś to będzie kontrolował w ogóle, czy nie, panie ministrze?
0: Wie pan co, no oczywiście kontrolę ma tutaj w tym zakresie sprawować samorząd. Taką delegację dają nasze przepisy.
1: Jeśli pan pozwoli, to teraz nie ma centralnego rejestru, ale powiedzmy, ktoś nie ma czujnika dymu albo nie ma gaśnicy w takim mieszkaniu, które wynajmuje w najmie krótkoterminowym. Przychodzi kontrola z gminy i co, dostaje karę?
0: No, są za to konsekwencje. Oczywiście nie wynikające z ustawy, która jeszcze nie weszła w życie.
1: Czyli to nie jest te 50 tysięcy?
0: Na tą chwilę nie. Natomiast wie pan, też jak pan da szansę wejść w życie tym przepisom, samorządy muszą spokojnie najpierw zobaczyć, ile w tym rejestrze ostatecznie będzie centralnym tych podmiotów. Potem zaczną to kontrolować.
1: Czyli
0: to cały proces.
1: Po 30 czerwca nikt nie będzie chodził po mieszkaniach, rozumiem.
0: Według mnie mało prawdopodobne, żeby ktoś już tam w blokach startowych był, żeby to sprawdzać. Natomiast my też dajemy czas wszystkim przedsiębiorcom turystycznym, jak nazywamy każdego, kto będzie chciał dalej wynajmować w najmie krótkoterminowym na usługę hotelarską swój lokal mieszkalny, aby oni się do tego dostosowali, i dajemy ten czas. Musimy dać, żeby prawo nie działało wstecz.
1: To uspokójmy w takim razie, panie ministrze. Rozumiem, że dopóki nie ma centralnego rejestru,
0: nie będzie skalpowania nikogo. Spokojnie idziemy. Myśmy wydali nawet taką instrukcję dla każdej z gmin, aby po prostu nie było tej nerwowości, aby właśnie było to prawo, które rzeczywiście wiele aspektów zmienia ze względu na praworządność, uporządkowanie, likwidację szarej strefy, żeby to było prawo cywilizowane.
1: Panie ministrze, jeżeli będzie taka sytuacja, mam mieszkanie, w którym chcę przenocować znajomego, kolegę.
0: Tak. Ma pan prawo.
1: Mam prawo, ale nie jestem ale nie wpisałem mieszkania do rejestru, a wspólnota mieszkaniowa, z którą jestem pokłócony, albo zarząd spółdzielni, z którym mam nie po drodze, składa doniesienie do władz gminy.
0: Nie ma prawa.
1: Jak to nie ma prawa?
0: Dlatego
1: nie będzie miał prawa w
0: ustawie.
1: Jeżeli
0: pan nieodpłatnie oddaje swojemu koledze swój lokal, to nie jest najem krótkoterminowy.
1: To wie pan, że takich kolegów i takich przyjaciół będzie mnóstwo za chwilę.
0: Przepraszam bardzo, to jest inna filozofia zupełnie. Jeżeli jesteśmy poza rejestrem i świadczymy sobie...
1: To jesteśmy w szarej strefie wtedy.
0: No tak, ale ja pytałem, czy pan odpłatnie, czy pan nieodpłatnie.
1: A jeżeli wie pan, nawet nikt tego nie zauważy, bo oczywiście kolega się może odwdzięczyć w formie jakiegoś prezentu, przypadkowo tym prezentem może być gotówka.
0: Wie pan co, no nie może być gotówka, bo gotówka to już jest odpłatnie. Natomiast jak panu da prezent w postaci, no nie chcę tutaj mówić,
1: oczywiście,
0: ponieważ nas
1: rozumiem.
0: Pewne ustawy ograniczają. To jest stara zasada wzajemności, której my nie regulujemy.
1: Ja bardziej pytam o to, bo rozumiem, że ustawa ma służyć temu, żeby zlikwidować szarą strefę. Czy to się uda zrobić?
0: Ale uda się, dlatego że mamy całe oprzyrządowanie, jeżeli chodzi o szczytywanie aktywności lokalu zarejestrowanego, które na wszystkich portalach czy też platformach pośredniczących będą sprzedawane. My to będziemy wiedzieć, gminy będą to wiedzieć i będą mogły wtedy wkraczać do akcji, jeżeli trzeba będzie to skontrolować. Chodzi o pewną uczciwość. Natomiast ten lokal, który nie jest w rejestrze, który jest, tak jak pan mówi, rodzinnie...
1: Tak, dokładnie, o takich próbach mówię.
0: To my tego nie chcemy regulować. Na po co mamy regulować? Jak pan ma rodzinę, przyjaciela, którego chce pan w jakiś sposób uszanować, a on potem pana uszanuje u siebie, no to jakie państwo może to regulować? Wie pan, to jest wariactwo jakieś. No to tak jak niektórzy ci, którzy dzisiaj byli cytowani z niedojrzałością, mówią o tym, że najem krótkoterminowy to jest taka usługa pokoi na godzinę. Ja jestem przerażony taką dysputą, bo odbieram potem setki telefonów od branży, że oni są obrażani. I na to nie ma zgody tego rządu i nas.
1: To po teraz jeszcze porozmawiamy o opłacie turystycznej. To jest nowy podatek dla turystów?
0: Nie, żaden nowy podatek, jak pan wie.
1: Ale to ma zastąpić opłatę klimatyczną, czy nie?
0: Opłata miejscowa, to się tak nazywa, nie klimatyczna.
1: Ale klimatyczna zostaje, czy no tak, no, no dobrze, ale czy jest...
0: Nazywa się dzisiaj opłata miejscowa, ona funkcjonuje w około 200 gminach. Jest jeszcze opłata uzdrowiskowa, którą się pobiera dzisiaj od turystów, bo to też jest forma turystyki. Natomiast nie jest ta ustawa o opłatach tak doregulowana, abyśmy mogli rzeczywiście pobierać tą opłatę, nazwijmy to turystyczną, ja to nazywam turystyczno-rekompensacyjną.
1: Od kiedy ta opłata?
0: Dyskusja według mnie też bardzo istotna w miesiącach wakacyjnych może mieć miejsce w polskim parlamencie i ja na nią czekam. Ona będzie trudna, ona będzie wymagała również decyzji ostatecznie prezydenta. Ja będę go przekonywał do tego, aby podpisał tą nowelizację. Ona jest potrzebna. Ona funkcjonuje w 30 krajach europejskich i my nie możemy być poza tym, utrzymując tą jakość, którą dzisiaj się chlubimy na całym świecie, jeżeli chodzi o usługę turystyczną. Musimy dać samorządom możliwość na to, żeby na bezpieczeństwo, na praworządność, na czystość mogli pobierać tą opłatę. Oczywiście na zasadach fakultatywnych, czyli oni to uchwalają.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś gmina nie zdecydowała się na to, żeby pobierać taką opłatę.
0: Ale dajemy możliwości wielu kształtowania tej opłaty, która ma być
1: wprowadzona. Czy powie pan kiedy w końcu ta opłata, czy nie?
0: No, debata będzie. No, jeśli parlament uchwali, to na kiedy może być wprowadzona? Najwcześniej pewnie jak każda opłata od 1 stycznia 2027 albo 1 stycznia 2028.
1: Pańskim zdaniem jakiej wysokości to będzie opłata?
0: Według mnie ona powinna być w niskich stanach europejskich.
1: Czyli to jest ile?
0: Biorąc pod uwagę dzisiaj stawkę, To powinno być 35% najniższej stawki godzinowej.
1: O ile nie będziemy tego przeliczać.
0: To jest 11 zł.
1: 11 zł.
0: Maksymalna.
1: Za dobę. Od każdej osoby.
0: Za dobę nie od każdej osoby, bo są zwolnienia, tak jak w tych opłatach pozostałych.
1: Czteroosobowa rodzina dostaje, rozumiem, 20, co najmniej 20-25 zł więcej za dobę musi zapłacić, tak?
0: No nie, bo to gminy będą określać w zależności od standardu tego miejsca, czyli gwiazdki hotelowej być może. Także tutaj tych możliwości jest dużo. Nie sądzę, żeby były wysokie. Wie pan, panie redaktorze, to muszę panu powiedzieć, jaka jest opłata w Popradzie Słowackim?
1: Ja sprawdziłem, jakie
0: są. Jaka?
1: Nie, w tej chwili nie wiem, natomiast wiem...
0: 2,5 euro. Ile to jest?
1: Wiem, ile to jest 50...
0: A niech pan przeliczy.
1: Ja powiem panu, że w Czechach na przykład, bo sprawdzałem to, w Czechach taka opłata turystyczna to jest 50 koron i to jest maksymalna stawka, jaką można uchwalić dziennie oczywiście. To w tej chwili to jest cena dwóch bochenków chleba, jeśli chodzi o Czechy. Bo tak to trzeba należy przeliczyć, prawda? Przeliczyć to ewentualnie do zarobków.
0: No to o tym możemy rozmawiać, proszę pana. Natomiast w Europie małe destynacje alpejskie, w których Polacy gremialnie płacą, a mamy 5 milionów narciarzy amatorów, którzy we wszystkich kurortach austriackich, włoskich, szwajcarskich, francuskich zostawiają olbrzymie pieniądze. To wie pan, jakie tam są stawki?
1: Tylko pytanie jest
0: między
1: takie,
0: 2 euro.
1: To jest żadna
0: dodatkowa opłata.
1: No nie, ale
0: opłata.
1: Pan to policzy już przez 2 tygodnie, to się robią z tego jakieś pieniądze. Panie ministrze, jeszcze chciałem pana...
0: Ale nikt nie mówi o tym, że trzeba ją zbierać przez całe 2 tygodnie. Można ją zbierać przez tylko 2 pierwsze doby. I takie możliwości każda gmina dostanie. Niech dostaną to gminy. Niech sobie to planują. Ja uważam, że to nie są wielkie pieniądze, ale to jest ten serwis, który trzeba zapłacić za to, żeby potem posprzątać, żeby było bezpiecznie, bo my słyniemy dzisiaj w całej Europie i na świecie z dwóch kwestii również, z bezpieczeństwa i z czystości. Wie pan o tym?
1: Wiem o tym.
0: I to są nasze przewagi.
1: Bardzo dobrze.
0: I teraz, jeśli w 30 krajach europejskich to funkcjonuje, a my mamy najlepszy serwis, to nie dać tego gminom prawa, żeby mogły na swoim terenie od 0 do 11 zł, na przykład tak jak ja bym proponował dzisiaj, na dzień dzisiejszy.
1: To i tak najwcześniej ta opłata od 1 stycznia 2027.
0: Albo 28.
1: Żaneta Kwalina-Śliwowska będzie, jest pana nową koleżanką. Czym się będzie zajmować u pana w resorcie?
0: Jeszcze nie widziałem zarządzenia pana ministra Rutnickiego, jeżeli chodzi o kompetencje. Myśmy przez te dwa dni wprowadzali panią minister do ministerstwa, były spotkania. Ona jest związana z ruchem sportowym tanecznym, więc myślę, że ten obszar będzie w jakiś sposób specjalnie dedykowany. Wiemy, taniec sportowy
1: jest... Ale chce mi pan powiedzieć, że od tańca potrzebujemy specjalnego wiceministra?
0: Wie pan co, my potrzebujemy jak najwięcej osób, które będą liderem zmiany w podejściu Polaków do sportu powszechnego. My dzisiaj mamy najgorzej usportowioną młodzież w Europie.
1: Poza sporem, jesteśmy na pierwszym, mamy cały resort
0: albo drugim miejscu od końca. No to mamy i to robimy. Jeżeli premier uznał, że potrzeba wzmocnić tutaj ministra Rutnickiego w tym obszarze, no to jest decyzja i mam nadzieję, że efektem tego będzie właśnie, że szczególnie dziewczynki, a nie mieliśmy żadnej pani minister w resorcie, będą skutecznie zachęcane do tego, żeby nie rezygnowały z lekcji wychowania fizycznego.
1: Z poziomu wiceministerstwa sportu i turystyki. Wiceminister sportu i turystyki dzisiaj naszym gościem, Ireneusz Raś, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Radio RMF 24.

0: Z oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się północ, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Z nami Tomasz Weryński.
1: Potężny pożar lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. W akcję gaśniczą włączy się wojsko. Za moment kolejne ustalenia reportera RMF FM. Potem w faktach kontrowersje po decyzji prokuratury. Pijany kierowca z 3 dożywotnimi zakazami wyszedł na wolność. To będzie chłodna noc w kilku regionach Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami. Wybiła północ. Wojsko włącza się w akcję gaszenia pożaru lasu w powiecie wołomińskim. To najnowsze ustalenie przekazane po sztabie kryzysowym, który odbył się w pobliżu działań strażaków. Tam od kilku godzin jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Witamy ponownie, Kacprze. Jakie są te najnowsze informacje dotyczące pożaru?
2: Ogień objął ponad 100 hektarów lasu. Do tej pory policja ewakuowała ponad 40 osób z miejscowości Ołtakowizna i Żądza, głównie z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia. Część z tych osób noc spędzi w szkole w Stanisławowie. Służby już zapowiadają, że walka z ogniem potrwa całą noc, a rano znów do akcji włączą się śmigłowce, aby wesprzeć działania strażaków. W tej chwili zaangażowanych jest ich niemal 400. Przez całą noc obszar będzie monitorować wojsko.
3: Będziemy mieli do wykorzystania bezzałogowy statek powietrzny Bayraktar do na terenu działań.
2: Przekazał zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Sławomir Sierpatowski. Na miejscu będzie około 100 terytorialsów. Według ostatnich prognoz jutro na Mazowszu będzie znów silny wiatr i jak zapowiadają strażacy, będzie to utrudniało walkę z ogniem. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
1: Wszystkie informacje aktualizujemy na rmf24.pl. Tam też zdjęcia i filmy z powiatu wołomińskiego, gdzie prowadzona jest akcja gaśnicza. Prokuratura wypuściła na wolność pijanego kierowcę, który miał orzeczone 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Jednostka nadrzędna nie widzi nieprawidłowości, a prokuratura generalna utrzymuje, że wytyczne Waldemara Żurka w sprawie postępowania z pijanymi kierowcami i recydywistami nie zostały złamane. Krzysztof Zasada opowie o kontrowersjach w związku z zatrzymaniem pijanego kierowcy koło Kołbieli na Mazowszu.
4: 39-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Zignorował 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Prokuratura w Otwocku uznała natomiast, że wystarczy orzec wobec niego dozór. Ma się 3 razy w tygodniu zgłaszać na komisariat i przechodzić badania trzeźwości. Nadrzędna jednostka twierdzi, że to nie jest błędna decyzja. Areszt nie był konieczny, bo ten środek służy głównie interesom śledztwa, a nie zapobieganiu kolejnym przestępstwom. Rzeczniczka prokuratora generalnego z kolei zapewnia, że wytyczne nie zostały złamane, bo nie ma w nich obowiązku wnioskowania o areszt w podobnych przypadkach, choć były pomysły, by taki zapis w wytycznych się znalazł.
5: Okazało się, że ten zapis jest zbyt daleko idący, że może być już autentycznie traktowane przez prokuratorów jako ingerencje w sferę ich niezależności w ramach prowadzonych postępowań.
4: Mówiła Anna Adamiak.
1: Nawet minus 2 stopnie przy gruncie. Taka temperatura może pojawić się tej nocy w części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw północnej, centralnej i południowej Polski. Ostrzeżenia obejmują pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie oraz podkarpackie. Synoptycy podkreślają, że największe ryzyko przymrozków dotyczy obniżeń terenu. Alerty będą obowiązywać od 1:00 do 5:30 nad ranem. Człowiek renesansu, no to mało powiedziane. Brytyjski pilot Daniel Harding obejmie stanowisko dyrygenta prestiżowej filharmonii w Los Angeles. Więcej na ten temat ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Dyrygent jednocześnie czyta partyturę, kontroluje tempo orkiestry i daje precyzyjne znaki muzykom. Podobnie zachowuje się pilot pasażerskich odrzutowców, który musi kontrolować przyrządy pokładowe, monitorować przestrzeń powietrzną i słuchać komunikatów. Daniel Harding łączy muzykę klasyczną z pracą pilota komercyjnych linii lotniczych na pół etatu. Teraz zarządzać będzie jedną z największych amerykańskich orkiestr. Jak Brytyjczyk powiedział dziennikarzom, po zakończeniu pracy etatowej w Kalifornii zamierza powrócić za stery komercyjnych samolotów linii Air France, które pilotuje od 2022 roku.
1: A my powrócimy z kolejnymi faktami w RMF FM już o 1:00. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Witam, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Wierzy pan w przegłosowanie tej ustawy zapowiadanej przez Katarzynę Kotulę?
2: Panie redaktorze, wierzę w zdrowy rozsądek parlamentarzystów, chociaż czasem się zawodzę nad tym, patrząc, co się dzieje w tej kadencji. Ja głęboko liczę na to, chociaż myślę, że większość Polaków na to liczy, że przedstawiciele ich w parlamencie mają się zajmować rzeczami najważniejszymi, a tematy...
3: No dla Lewicy to jest ważne.
2: Tematy światopoglądowe, często ideologiczne, to nie jest to, co Polacy
1: liczyli. Ale zna pan ten układ polityczny i światopoglądowy tego parlamentu. Ja powiem bardzo ostrożnie, nie wydaje mi się, żeby ta ustawa wyszła z parlamentu, nie mówiąc już o pójściu do podpisu prezydenta.
2: My z pewnością nie będziemy głosowali za tymi projektami Lewicy. A z PSL-em to różnie bywa, panie redaktorze, bo ponieważ PSL rzeczywiście jest formacją, która z jednej strony coś deklaruje, a później robi zupełnie co innego, no ale także proszę mieć świadomość tego, że jest ta poduszka bezpieczeństwa w postaci pana prezydenta, który z pewnością nie zgodzi się na takie rewolucje światopoglądowe w Polsce.
1: Przejdźmy do Krakowa, za chwilę wrócimy do światopoglądu. Macie już kandydata na prezydenta Krakowa?
2: Ta decyzja przed nami. Po bardzo
1: trudna
2: dobrej
1: decyzja.
2: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych kandydatów.
1: Ale niektórzy mówią, że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
2: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych.
1: Barbara Nowak, wszyscy o niej mówią.
2: Ja słyszałem pana redaktora w poprzednim wywiadzie, który mówił o kandydaturze pani Barbary Nowak. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że nie będzie to kandydatka Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie tylko ja o tym mówię, o tym piszą media.
2: Ale mogę powiedzieć, jeżeli bym miał wymienić radnych, jest dla mnie wyróżniająca jedna postać, jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował.
1: I co,
2: który,
1: on
2: który
1: na
2: nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej. Myślę, jeżeli bym patrzył z perspektywy kandydatów, uważam, że jest to ciekawy kandydat, ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić
1: się
2: nad tym.
1: Pakt krakowski?
2: Ja bym tego nie wykluczał, ale to oczywiście
1: ta decyzja jest przed nami. Konfederacja już wystawiła swojego kandydata.
2: Panie redaktorze, większość osób nie zdaje sobie sprawy, kto jest kandydatem Konfederacji, ponieważ Konfederacja jakby nie wyczuła tego timingu. To jest moja ocena. Proszę
1: no jak
2: tego,
1: to nie pan Bochańczak jest? No przecież wiemy. Ja wiem, pan wie.
2: No właśnie, myślę, że większość słuchaczy nie zdawała sobie z tego sprawy. Przede wszystkim dlatego, że timing wyboru tego kandydata był taki, że wszyscy dyskutowali o odwołanym prezydencie, a nie o kandydatach. I w moim przekonaniu lepiej, żebyśmy, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość, siąść do szerszego stołu, porozmawiać.
1: Jak szeroki ma być ten stół? Grzegorz Braun może przy nim zasiąść?
2: Panie redaktorze, słyszał pan wypowiedzi polityków Konfederacji Korony Polskiej. Ja mam takie przekonanie, że dla nich, jeżeli ktoś miałby wystartować,
1: no to
2: właśnie
1: Grzegorz
2: Braun.
1: A są jacyś w ogóle politycy? Był pan ostatnio w Krakowie, Korony Polskiej w Krakowie, których pan kojarzy?
2: Kompletnie nie.
1: Czyli Grzegorz Braun.
2: Ale też, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, ja stamtąd nie jestem, ale jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji.
1: Dobrze, ale to jest prawica, ale chodzą takie słuchy po mieście Krakowie i nie tylko, że PiS mógłby poprzeć Rafała Komarewicza z Polski 2050. Że on wystartuje, a wy go poprzecie. I będzie tak ekumenicznie jak w tym referendum.
2: To właśnie, to jest niestety częsta przypadłość, bo tutaj pan redaktor pomylił się, bo pan poseł Komarewicz już nie jest w Polsce 2050, jest w Partii Centrum.
1: Bo
2: oni tam wymieniają tymi stanowiskami.
1: Dobrze,
2: wymieniają...
1: Partii Centrum, no, ale nie chcielibyście poprzeć Rafał Komarewicz ekumenicznie. On w centrum, wy na prawicy szeroko. centro-prawicy.
2: Rafał Komorowicz, który jest parlamentarzystą wybrany z list trzeciej drogi, już startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Ja oczywiście pana posła Komorowicza znam i tutaj nie będę tutaj jakiejś uszczypliwości wobec niego wykonywał, ale mieszkańcy Krakowa już ocenili jego próby startu w wyborach prezydenckich.
1: Czyli go nie poprzecie.
2: Z pewnością, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, będziemy mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji.
1: Do... Kandydata czy kandydatkę?
2: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni będziemy mieli tę kandydaturę.
1: Zadowolony pan jest z tego, że w końcu MSWiA zatrzymało, znaczy oczywiście policja zatrzymała tych oskarżanych, podejrzewanych o spowodowanie fałszywych alarmów w mieszkaniach najpierw dziennikarza, a później także prezydenta?
2: To jest, panie redaktorze, ta cała w ogóle sytuacja dokładnie pokazuje, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje.
1: Jak zatrzymali, no przecież jak nie funkcjonuje? Oczywiście nie do mieszkania prezydenta, bo tutaj trzeba doprecyzować, mamy wyłącznie zatrzymanych w sprawie tych wcześniejszych spraw.
2: Ja przypomnę, panie redaktorze, że w ubiegłym tygodniu także zatrzymali 53-latka, który miał stać za tymi działaniami, po czym tą osobę wypuszczono, bo okazało się, że jest kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Ale do czego zmierzam?
1: No to może po prostu jakieś służby w tym mieszają, wrogie siły.
2: Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. Ja tylko przypomnę, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Te służby z Donaldem Tuskiem, z Kierwińskim, Siemoniakiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem od dwóch lat...
1: Kosiniak-Kamysz nie zajmuje się.
2: Nie, ale od dwóch lat, panie...
1: Poza wojskiem.
2: Od dwóch lat, panie redaktorze, szukają i ścigają mordercy, który zamordował polskiego żołnierza, sierżanta Sitka. Ci sami politycy nadzorujący służby doprowadzili do sytuacji, że dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę z Białorusią, wysadziło tory i przez nikogo niepokojeni wyjechali ale tylko skończę, panie redaktorze, powrócili na Białoruś. Pan minister Kierwiński wtedy wyszedł i powiedział, że państwo zdało egzamin. I dzisiaj w momencie, kiedy od tygodni mamy sytuację z sabotażystami, prowokatorami, wychodzi minister Kierwiński tydzień temu na konferencję z panem Kosiniakiem-Kamyszem i z panem Szłapką i sobie śmieszkują. Śmieszkują sobie z tej sytuacji. To nie jest poważne.
1: No ale w końcu kogoś zatrzymali. No,
2: ale panie redaktorze, to...
1: Ja rozumiem, że pan nie ma jeszcze pewności, no to jak będzie wyrok, będziemy mieć pewność.
2: Panie redaktorze, pan minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa. Powiem więcej, gwarancją polskiego bezpieczeństwa, gwarancją polskich rodzin jest to, żeby pan Kierwiński przestał być ministrem spraw wewnętrznych
1: i
2: administracji.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Andrzej Śliwka, poseł PiS. Panie pośle, no dobrze, ale pan mówi, to jest niekompetentne, ale zatrzymał. No co może zrobić więcej? Co pana zdaniem powinien zrobić więcej w tej sprawie szef MSWiA, niż puścić służbę, zatrzymać kogoś, potem ewentualnie postawić zarzuty? I jeśli to zatrzymanie okaże się poprawne, a potem wytoczyć proces. Co można zrobić więcej?
2: Już panu redaktorowi odpowiadam. Jeżeli pojawiają się takie zdarzenia, jakie miały miejsce w Telewizji Republika, jakie miały miejsce wśród dziennikarzy Telewizji Republika...
1: Chcę powiedzieć, że nie powinni śmieszkować. Zgoda.
2: Ale odpowiadam panu redaktorowi na to pytanie. Te zdarzenia mają miejsce od miesięcy, od kilku miesięcy. Wtedy pan minister Kierwiński powinien powołać zespół, który się powinien tą sprawą zająć. A ja byłem na kontroli w RCB, koledzy parlamentarzyści byli na kontroli w komendzie policji i wie pan, co się okazało? Oni nie znają tych spraw. Nie ma jakiejkolwiek koordynacji, nie ma jakiejkolwiek działania ze strony władz. To było przyzwolenie ze strony pana ministra Kierwińskiego, żeby takie akcje miały miejsce. Dopiero musieli funkcjonariusze mając informację, wejść z drzwiami do domu rodzinnego pana prezydenta Nawrockiego, żeby ta sprawa stała się poważna. To nie jest poważne państwo. Pan minister Kierwiński...
1: Czyli co, chcecie jego odwołania?
2: Tak, zdecydowanie. Pan minister Kierwiński jest... Powtórzę to jeszcze raz, panie redaktorze. Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest odwołanie pana Kierwińskiego, bo na razie nie dochodzi...
1: Ale
2: panie redaktorze, na razie nie dochodzi do tragicznych sytuacji. Ja tu nie chcę...
1: Ale jakie tragiczne sytuacje?
2: Panie redaktorze, ja nie chcę snuć jakichś kasandrycznych wizji polegających na działaniach prowokujących czy sabotażystów. podawałem przykład związany z wysadzeniem torów. Nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doszło. Ale właśnie, żeby pan redaktor mi pozwolił. Ale dalsze trzymanie na stanowisku tak osoby niekompetentnej jak pan Kierwiński może spowodować, że takie sytuacje będą się zdarzały. I nie chciałbym tutaj, powtórzę to jeszcze raz, żeby do nich dochodziło.
1: Panie pisze,
2: a to, że pan minister Kierwiński...
1: Pan twierdzi, no, jeżeli pan się odwołuje do sabotażu, to znaczy, że pan podejrzewa, przypuszcza, zakłada, dopuszcza możliwość, że za tymi akcjami stoją jednak obce służby.
2: Ale dlatego, panie redaktorze, o tym mówię. Dlatego o tym, panie redaktorze, mówię. Rządzący Polską nie są przygotowani na takie zdarzenia. Pokazała to sytuacja, która miała miejsce z wysadzeniem. Dlatego, panie redaktorze, o tym mówię. Dlatego o tym, panie redaktorze, mówię. Rządzący Polską

0: Zamiast powiedzieć, tak szanowni państwo, tym tematem się zajmiemy, co robił? Śmieszkował z tej sytuacji. To można by powiedzieć, prowokował do kolejnych takich działań. To nie jest odpowiedzialne stanowisko. To nie jest odpowiedzialne stanowisko ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.
1: To przechodzimy do kolejnego tematu z perspektywy PiSu też istotnego. Nie tylko PiSu. Co będzie z aktami transkrypcji małżeństwa, które zostaną zapisane w urzędach stanu cywilnego i kiedy dojdziecie, tych jednopłciowych małżeństw, oczywiście, kiedy dojdziecie do władzy?
0: Nie będziemy tego respektowali.
1: Czyli nie będą te, nawet jeżeli będzie transkrypcja, to one będą...
0: Panie redaktorze, to jest działanie bezprawne.
1: Czyli
0: to.
1: Mówiąc inaczej, te osoby, które teraz będą miały transkrybowane te dokumenty, jak wy dojdziecie do władzy, z powrotem nie będą mieli ich transkrybowane.
0: Panie redaktorze, jesteśmy za przestrzeganiem przepisów prawa. Uważam, że działania, które są obecne, podejmowane między innymi przez pana ministra Kierwińskiego, przez pana ministra Gawkowskiego, są działaniami bezprawnymi. Ja jestem legalistą, w żaden sposób, znaczy próba, w którą oni chcą, czy działania, które oni w tym zakresie podejmują, dla mnie oczywiście są sprzeczne.
1: Panie Bosie, tylko żebyśmy byli konkretni. Znaczy to jest tak, teraz te osoby dostają tą transkrypcję, dostają nowy polski akt małżeństwa, wy dochodzicie do władzy i co się dzieje z tymi aktami?
0: Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz.
1: Czyli to są nieważne,
0: ale
1: tak?
0: Ale panie redaktorze, tak, w mojej ocenie...
1: Nie, tylko się dopytuję.
0: Ale absolutnie, ja rozumiem pana redaktora intencje, tylko proszę zrozumieć, jeżeli mamy do czynienia z działaniem bezprawnym, jeżeli mamy do czynienia z działaniami kontra lege, to nie oczekuje pan od osób, które chcą przestrzegać prawa, że działania bezprawne pana Gawkowskiego, Trzaskowskiego, Kierwińskiego będą akceptowane.
1: Panie Bosie, tylko to mamy sytuację taką, znaczy jest jakiś wyrok TSUE, jest jakiś wyrok NSA, jest jakaś decyzja, te osoby dostają jakiś dokument, co więcej, ZUS na przykład mówi, będziemy go respektować, co zrobią urzędy skarbowe, to nie wiemy jeszcze, zobaczymy, czy one się będą mogły wspólnie rozliczać, to działa przez 2 lata, na podstawie wyroków, na podstawie decyzji, po czym zmienia się władza i przestaje funkcjonować. To z perspektywy zaufania do systemu sądowego, to z perspektywy zaufania do państwa jest dramatyczna
0: informacja.
1: Ma pan
0: rację i niestety do tego doprowadza polityka Kierwińskiego i Gawkowskiego.
1: Ale pytanie, czy do tego samego nie doprowadzi wasza decyzja?
0: Nie, nasza decyzja, panie redaktorze, będzie przywróceniem porządku prawnego w Polsce. To, co robi pan Kierwiński, Gawkowski i niektórzy włodarze miasta, którzy zapowiedzieli działanie w tym zakresie, będzie działaniami bezprawnymi.
1: A waszym zdaniem państwo posunie się do jakichś, zdecyduje się na jakieś działania, choćby wobec burmistrza Zakopanego, który przyjął odmienne stanowisko?
0: Odmienne stanowisko?
1: Niż włodarze miast, o których pan powiedział. I niż rząd.
0: No to panie redaktorze, ja akurat tej sprawy konkretnie...
1: Nie, burmistrz Zakopanego powiedział, że on nie będzie dokonywał takich aktów.
0: No i słusznie, bo to jest, jeżeli by dokonał tego typu działania, byłoby to działanie bezprawne. No to pan burmistrz, wielkie brawa dla pana burmistrza, że stoi na straży porządku konstytucyjnego.
1: A nie obawia się, że efekt będzie taki, że jak wy dojdziecie do władzy, to prezydent Warszawy, ktokolwiek nim będzie, czy prezydent Krakowa, ktokolwiek nim będzie, oczywiście, jeżeli to będzie ktoś z prawicy, to nie, powie, to teraz ja nie respektuję decyzji władz PiS-u i ja dalej będę wydawał te akty małżeństwa.
0: No to popełni przestępstwo. No panie redaktorze, no przepraszam na emocje, no mamy do czynienia z chyba porządku, znaczy umawiamy się na szanowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. Działania ratusza warszawskiego, a także działania pana ministra Kierwińskiego z panem ministrem Gawkowskim są działaniami bezprawnymi, bez podstawy prawdy.
1: Ale
0: panie redaktorze, sprzecznymi z polską konstytucją. Mamy artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Zresztą naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgnęli do materiałów źródłowych z komisji konstytucyjnych, jak artykuł 18 był omawiany, gdzie jednoznacznie wskazywano, że małżeństwo jako związek kobiety i małżeństwo będzie uznawane jako związek kobiety i mężczyzny, a nie związek mężczyzny i mężczyzny. Próba jakichkolwiek zmian w tym zakresie, próba obchodzenia polskiej konstytucji spotka się z naszym sprzeciwem.
1: Dla mnie,
0: panie redaktorze, jednoznaczne te próby działania, bo myślę, że to trzeba spojrzeć na to trochę w szerszym kontekście. to, co obecna koalicja rządząca robi i kwestiach dotyczących małżeństw jednopłciowych i kwestiach dotyczących...
1: No formalnie nie oni zrobili, tylko TSUE i NSA.
0: Ale ja mówię na przykład o tym projekcie ustawy, który teraz jest procedowany w Sejmie, bo rzeczywiście to ma nazwę ustawa o statusie osoby najbliższej.

0: ale tak de facto, panie redaktorze, jeżeli się spojrzy w szczegóły, jest to...
1: To nie ma prawie żadnych uprawnień małżeństwa.
0: Jest, ale nie, no, chwila. Jest to zrównywanie.
1: No nie, no nie ma tam praw małżeństwa i tego związku.
0: Panie redaktorze,
1: nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego nie można tego zawrzeć. Znaczy, ale... nawet symbolicznie to nie jest to samo.
0: A jaka będzie możliwość rozliczania tych osób, panie redaktorze? Jaka będzie możliwość kwestii dziedziczenia pomiędzy tymi osobami? No przyzna pan, panie redaktorze, że konstrukcja prawna tego projektu ustawy jest w wielu elementach, bym powiedział bardzo wielu, zbliżona z instytucją małżeństwa, na co my się nie godzimy.
1: To panie pośle, a co, na co PiS, Prawo i Sprawiedliwość, jako formacja konserwatywna, zgodziłaby się w przypadku takiej ustawy? Znaczy, co ustawa o statusie osoby najbliższej może dawać osobom homoseksualnym albo heteroseksualnym nie pozostającym w związku, na co wy byście się zgodzili?
0: Panie redaktorze, i to jest moim zdaniem pewna pułapka, w którą ja nie wejdę.
1: Bo
0: panie redaktorze, to jest pewna pułapka, w którą ja nie wejdę, bo ja osobiście uważam, że tematyka związana z kwestiami prawa rodzinnego powinna być poszerzoną debatą, dyskusją. Tylko ja bardzo żałuję, że my dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach, a nie na przykład o alienacji rodzicielskiej. Nie na przykład o tym, że wiele wyroków...
1: Ale Konfederacja dyskutuje.
0: Ale my także, tylko że nie ma tej dyskusji jakby publicznie. Ja na wielu spotkaniach, które odbywam, panie redaktorze, przychodzą ojcowie, którzy mówią, że mają gigantyczne problemy. Mają orzeczenia sądów, które nie są respektowane.
1: Panie Boże, ale to jest inny temat.
0: Ale nie, ja wiem o tym, panie redaktorze,
1: to jest zupełnie inny temat. A ja zadaję pytanie o co innego.
0: Ale to jest temat, panie redaktorze, którym realnie dotyka polskich rodzin.
1: O parach jednopłciowych i o alienacji rodzicielskiej. A co na przykład z rodzicami jednopłciowymi, tacy są, którzy byli w związkach. Jeden z rodziców zniknął, mają teraz partnera tej samej płci. Czy ten partner mógłby, skoro pan chce szerzej, proszę bardzo, mógłby przysposobić albo adoptować wewnętrznie dziecko, czy nie?
0: Panie redaktorze, to jest przedmiot, ja sobie zdaję sprawę z realnych jakby dyskusji i...
1: No to są realne problemy,
0: realnych
1: takie
0: problemów, które jakby są. To są sprawy oczywiście jednostkowe.
1: No tak, ale też muszą być jakoś uregulowane.
0: Jasne, panie redaktorze. I jeżeli takie sprawy są, to można jakby dyskutować na ten temat, rozmawiać. Tylko ja nie widzę...
1: Ale trzeba też podjąć jakieś decyzje.
0: Okej, tylko panie redaktorze, ja nie widzę tego typu jakby dyskusji po lewicowo-liberalnej stronie, tylko widzę próby...
1: Ale teraz pan ze mną rozmawia, nie ze stroną lewicowo-liberalną.
0: Oczywiście, tylko ja widzę na przykład wypowiedzi pana Śmiszka, pana Biedronia, którzy jednoznacznie mówią o tym, że oni chcą teraz transkrypcji, później małżeństw, a później adopcji.
1: A my się na to nie zgadzamy. Mówi, nie będzie żadnej adopcji.
0: Ale Donald Tusk mówi nieprawdę, bo Donald Tusk jest politykiem, który będzie wdrażał właśnie te zmiany światopoglądowe.
1: Ale to jeszcze raz. Jednostkowe sytuacje są i co z nimi? Można takiej parze umożliwić takiemu drugiemu partnerowi, no bo pierwszy jest rodzicem biologicznym, jakąś formę przysposobienia czy adopcji?
0: Panie redaktorze,
1: zgodziłby się pan
0: ale
1: na
0: nie,
1: to?
0: Chwila, panie redaktorze. No to wszystko zależy od danej sytuacji, od danego kontekstu. Jeżeli byśmy mieli przyjąć jakąś decyzję kierunkową, to co do tego miałbym pewne wątpliwości. Jeżeli byśmy musieli jakby siąść, dyskutować w szerszym kontekście, to no to wszystko zależy od pewnej dyskusji. Ale żeby tu nie było żadnych wątpliwości...
1: Ale pytanie jest też o dobre dziecko. Jeżeli to jest jedyny rodzic, którego ono zna...
0: Ale panie redaktorze, pan podaje argumenty za tym. Ja nie odrzucam jakichkolwiek argumentów w tej dyskusji. Dlatego mówię, panie redaktorze, to są przykłady jednostkowe. Ale ja bym chciał, jako polityk, to trzeba nadać pewien kierunek. Ja odrzucam ten kierunek, który jest narzucany przez obecną większość z tego względu, że uważam, że oni podejmują działanie metodą salami. I ja się z tym nie zgadzam.
1: To spokojnie. PSL nie jest jakoś najbardziej narzucający, ale zostawmy. Wróćmy na chwilę do życia.
0: Nie, chwila, panie redaktorze. No PSL jest autorem tej ustawy o de facto o małżeństwach jednopłciowych.
1: Ale przypomnijmy, jak wyglądała jej pierwotna wersja, jak wygląda teraz. Ale to zostawmy. Wątek stowarzyszeniowy i życie wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. Na końcu ktoś się przejął tym zakazem, ograniczeniem zakładania stowarzyszeń. Rzeczywiście jakoś wzięliście się w karby i teraz wszyscy razem w jednym...
0: Panie redaktorze,
1: ziemię.
0: Z pewnością
1: Polską.
0: Jesteś... Z pewnością, panie redaktorze, obrazowo to pokazał, z pewnością, panie redaktorze, jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby ciężko pracować i żeby wygrać wybory. Chcemy odsunąć Donalda Tuska od władzy. Chcemy odsunąć Donalda Tuska od władzy. A to, że są jakieś stowarzyszenia, to na ostatnim klubie, ja tam nie zwykłem do tego, żeby relacjonować, co się działo na klubie, ale zapadły pewne konkluzje i mam nadzieję, że wszyscy będą się tych konkluzji trzymać.
1: A jakie te konkluzje były, że co? Że nie będzie jednak, tak? Że nie wolno?
0: I jednolite stanowisko w tym zakresie zostało przyjęte. Mam nadzieję, że wszyscy koledzy, koleżanki będą to respektować.
1: Bo słuchałem Michała Dworczyka w tym studiu, był kilka dni temu i mówił, że Rozwój Plus ma coraz więcej chętnych, nikt nie wycofał deklaracji wstąpienia, nawet Ryszard Terlecki. Więc to mrożenie chyba się nie udało.
0: Ja nie wiem, właśnie nie wiem, kiedy jest ta wypowiedź Michała.
1: No z poniedziałku.
0: Ale to też teraz sięgam pamięcią, czy Michał był na posiedzeniu tego klubu.
1: A czyli nie wiedział, powiedział, choć nie wiedział.
0: Nie wiem, ale ja, panie redaktorze, mogę jednoznacznie powiedzieć, że trzymamy się linii wyznaczonej, narysowanej przez naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W mojej ocenie raczej apeluję już do wszystkich kolegów, koleżanek, żeby się skupili na ciężkiej pracy, a nie na różnych.
1: Ale wypychacie Morawieckiego z partii, czy nie? Bo pojawiały się takie głosy samego pana premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział: nie dam się wypchnąć różnym złym duchom z Prawa i Sprawiedliwości. Co to za złe duchy są?
0: Panie redaktorze, pan premier Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii, jest szefem EKR-u, jest jednym z osób,
1: czyli które... nikt go nie chce wypchnąć?
0: W żaden sposób.
1: Naprawdę? Żaden Bo ja sposób. Tak obserwuję, powiedziałbym, jednak mam wrażenie, że parę osób by chciał.
0: Ja nie wiem, o kim pan redaktor mówi, ja mogę jednoznacznie powiedzieć, że po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest szerokim namiotem i wielką partią. Są ludzie o różnych wrażliwościach i konserwatywnej, i konserwatywno-liberalnej, i chadeckiej, i przedstawiciele wolnorynkowców.
1: I tak zostanie aż do wyborów.
0: I osoby o bardziej takiej wrażliwości społecznej. I tak jak to zostało zobrazowane, mamy, już tak mam porównać to anatomicznie, mamy te lewe płuco progresywne pana premiera Mateusza Morawieckiego, jest te ideowe, prawe płuco, jest, można by powiedzieć, mózgiem tego całego projektu jest Jarosław Kaczyński, a sercem nasz kandydat na premiera, pan Przemysław Czarny.
1: O matko, ale pan pojechał po prostu jak święty Paweł o kościele. I każde ciało jest potrzebne. A które jest te najmniej godne, jak już chcemy jechać Pawłowo?
0: Myślę, panie redaktorze, że na tym zakończę moje porównanie.
1: Tylko, wie pan, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Nie.
1: A o Serbii pan słyszał?
0: Ja, panie redaktorze, widziałem te informacje, które się gdzieś tam pojawiały w przestrzeni medialnej. Nie przykładałbym jakoś szczególnej wagi do tego, co przedstawiciele resortu sprawiedliwości na OFIE mówią. Sytuacja z panem ministrem Ziobro pokazała wielką kompromitację tej ekipy.
1: Czyli zakłada pan, że oni też nie wiedzą?
0: Panie redaktorze, ja zakładam, że pan minister Żurek jest skrajnie niekompetentnym politykiem i tak samo jest skrajnie ministrem.
1: Ale nie, no... A może to tak na koniec już zupełnie. O jakimś ministrze tego rządu powiedziałby pan coś dobrego? Nie, że jest niekompetentny, bo na razie wszyscy są niekompetentni, ale o jednym coś dobrego.
0: Mogę powiedzieć o pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, że trafnie ocenia... Czasem trafnie ocenia działania swojego szefa,
1: panie
0: czyli
1: pośle,
0: pana...
1: To jest pocałunek śmierci.
0: Czyli pana premiera Donalda Tuska.
1: Ale to jest pocałunek śmierci, pan wie. No,
0: panie redaktorze, prosimy pana o coś dobrego. Powiedział, że pani Pełczyńska-Nałęcz... Pani Pełczyńska-Nałęcz...
1: Słusznie krytykuje Donalda Tuska.
0: W sposób jakby trzeźwy naprawdę, czego nie mogę powiedzieć o panu Kierwińskim, ocenia działania Donalda Tuska.
1: Andrzej Śliwka, poseł PiS.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Na zegarach już prawie pierwsza. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Tomasz Weryński.
1: To będzie bardzo trudna noc dla ogromnej armii ludzi walczącej z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objęte jest ponad 100 hektarów lasu i o tym na początek. Potem wielka afera paliwowa przed sądem. Prokuratura oskarżyła 173 osoby, a na wschodzie atak ukraińskich dronów na infrastrukturę energetyczną w Rosji. Celem obwód wołgogradzki. Około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Te ogromne siły walczą z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Tam ogień objął już ponad 100 hektarów lasu. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Ewakuowani są mieszkańcy miejscowości Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim, mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Sławomir Siermatowski.
2: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Generał Sławomir Sierpatowski informował również, że z powodu pożaru zablokowana jest także droga krajowa nr 50 między Stanisławowem a Łuchowem.
2: Pożar jest w odległości około kilometra od tej drogi krajowej nr 50. Tam będziemy wykonywali taką prewencyjną wycinkę drzew, żeby poszerzyć ten pas bezpieczeństwa. Droga na pewno będzie zamknięta, ponieważ jest tam bardzo dużo naszych ratowników. Ze względu na ich bezpieczeństwo poprosiliśmy tutaj komendanta policji o zamknięcie tej drogi.
1: Policja apeluje o omijanie okolicznych dróg i stosowanie się do poleceń służb, mówił nadinspektor dr Krzysztof Ogroński.
3: Naszym zadaniem głównym jest zabezpieczenie terenu działań prowadzonych przez Straż Pożarną. 29 km drogi krajowej nr 50 zostało wyłączonych. Zostały zorganizowane objazdy. Uczestniczyliśmy bezpośrednio w ewakuacji 42 osób z 20 budynków, które były zadymione w takim stopniu, że należało taką ewakuację przeprowadzić. Udzielamy pomocy osobom jej potrzebującym i jednocześnie apelujemy, aby podporządkowywały się poleceniom służb, gdyż to jest działanie, które zmierza do udzielenia im pomocy, zapewnienia im bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym miejscu, gdzie działania są prowadzone.
1: Na miejscu jest także wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jak ustaliliśmy, nie ma informacji o poszkodowanych w pożarze. Służby równolegle z akcją gaśniczą badają, czy doszło do podpalenia. Ten temat wróci w faktach RMF FM. 173 oskarżonych w związku z nielegalnym obrotem 30 milionów litrów gazu LPG. Łódzka prokuratura regionalna skierowała do Sądu Okręgowego w Sieradzu dwa akty oskarżenia w tej sprawie. Efektem działalności tych dwóch grup przestępczych były straty dla Skarbu Państwa na blisko 24 miliony złotych, mówi rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania.
4: Grupy przestępcze działały na obszarze niemal całego kraju. Przestępczy proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, sprzedaży paliwa LPG, w których zaniżano jego faktyczną ilość. W konsekwencji wprowadzonych do obrotu zostało co najmniej 30 milionów litrów gazu, od którego nie uiszczono należnych podatków. Część nieujętego w fakturach paliwa była gazem grzewczym, którego przeznaczenie w nieuprawniony sposób zmieniano.
1: Klienci kupujący na swoje stacje LPG niefakturowany gaz korzystali na jego cenie. Zyski trafiały do centrali firm pod szyldem, których kierujący grupą prowadzili przestępczą działalność. Później zarobek dzielono na członków grupy. Ukraińskie drony zaatakowały infrastrukturę energetyczną w rosyjskim obwodzie wołgogradzkim, informują rosyjskie władze i media cytowane przez agencję Reuters. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała przechwytywać bezzałogowce kierowane m.in. na obiekty energetyczne i cywilne. Według gubernatora regionu uszkodzony został budynek mieszkalny, ale nikt nie ucierpiał. W obwodzie wołgogradzkim działa duża rafineria należąca do koncernu Łukoil. Robot na wybiegu na pokazie mody w Seulu. Południowo-koreańska firma technologiczna zorganizowała prezentację ubiorów, podczas której prezentowały się modelki i modele w towarzystwie noszących takie same stroje androidów. Wierzę, że pewnego dnia ludzie będą nosić ubrania inspirowane robotami, a roboty będą nosić ubrania inspirowane ludźmi. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować pokaz mody cyborgów AI, tłumaczył przedstawiciel organizatora tego niezwykłego pokazu. Mody. Ludzie i roboty nie tylko miały na sobie identyczne ubrania, ale też wykonywały zsynchronizowane układy choreograficzne. To wszystko teraz. Za godzinę fakty przedstawi Karol Płaczkiewicz. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Dzień dobry, witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest rzecznik prezydenta, pan Rafał Leśkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
1: Był pan dzisiaj gdzieś, gdzie pewnie niechętnie się chadza, czyli w prokuraturze. Odpowiadał pan na pytania tego, czy namawiał pan prezydenta do nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych do TK. Pana kolega z pracy, szef kancelarii, minister Bogucki, powiedział, że też miał takie przesłuchanie i to był dzień stracony. U pana to też były stracone godziny?
2: Ja jestem odpowiedzialnym urzędnikiem. Jeżeli prokuratura wzywa na przesłuchanie, to ja się na to przesłuchanie stawiam. Przedstawiłem to, co miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o tę sprawę. Oczywiście uważamy tę sprawę, to śledztwo, za śledztwo o charakterze politycznym, no bo jak można poważnie traktować postępowanie, w którym oskarża się, czy też zarzuca się, może nie oskarża się, zarzuca się przedstawicielom kancelarii prezydenta, czy nawet bezpośrednio samemu panu prezydentowi jakieś działania niezgodne z prawem, gdzie pan prezydent działał właśnie zgodnie z polską konstytucją, jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, działający w granicach i na podstawie prawa.
1: Oceny zależą, kogo tam...
2: Oczywiście, oceny zależą, natomiast w naszej ocenie pan prezydent przede wszystkim sformułował wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w myśl artykułu 189 Konstytucji i czekamy na to rozstrzygnięcie i pan prezydent powiedział, że się zastosuje do tego rozstrzygnięcia. Zatem oczywiście jest to trochę sztuczne bicie piany, no ale skoro prokuratura wzywa na przesłuchanie, trzeba się na
1: takie
2: przesłuchanie stawić.
1: Czyli nie będzie żadnego przyjmowania, ślubowania, dopóty Trybunał się nie wypowie na ten temat, bo za chwilę będzie kolejny wakat w Trybunale. Wykluczone, że kolejny zostanie wybrany sędzia i będziemy tak czekać, tak?
2: Nie, pan prezydent jasno to powiedział. On to powiedział publicznie, że czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli nic nie zrobi tak długo, jak długo Trybunał się nie...
2: I co najważniejsze, zastosuje się oczywiście, bo to jest rzecz oczywista, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, więc czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału i na rozstrzygnięcie, które wskaże, kto ma rację w tym sporze dotyczącym trybu, formy wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wtedy pan prezydent oczywiście zastosuje się do tego wyroku, no bo przestrzega polskiego prawa.
1: A ja się zastanawiam, czytając różne doniesienia, kto ma rację w sporze, bo już jest kolejny spór na linii Pałac Prezydencki, rząd, chodzi o tę umowę o współpracy polsko-brytyjską podpisaną przez premiera Tuska i premiera Starmera w Londynie. Wy, mówię o pałacu, o stronie prezydenckiej, twierdzicie, że rząd nie informował, nawet sam prezydent powiedział, że dobrze by było jednak prezydenta, który ma to ratyfikować, potem poinformować, co tam jest, co ma być podpisane, a strona rządowa ustami rzecznika MSZ-u mówi: nieprawda, przesyłaliśmy dokumenty, odpowiadaliśmy na pytania.
2: To tak nie wygląda, pani redaktor. Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał treści uzgodnionej umowy,
1: którą podpisał.
2: Oczywiście, prosiliśmy o taki dokument. Otrzymaliśmy bardzo ogólną informację na temat tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem polskim a Wielkiej Brytanii, ale chcieliśmy otrzymać treść ustalonego porozumienia. Dostaliśmy kalendarium.
1: Tylko przerwę, bo wspomniany przeze mnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ostatni wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów przesłaliśmy finalny tekst traktatu i listę projektów, które będą realizowane.
2: Tak też powiedział pan prezydent. Natomiast to było niecałą dobę przed podpisaniem tego dokumentu, więc nie dostaliśmy treści dokumentu i tu jakby... Nie ma, pani redaktor, tu nie ma jakiejś dużej osi sporu. My tylko zwracamy uwagę na to, że nie otrzymaliśmy, pan prezydent nie otrzymał informacji na temat treści tego traktatu. A to jest niezwykle ważne, bo pan prezydent w toku procedury ratyfikacyjnej finalnie ten dokument będzie podpisywał. Więc to było zupełnie niepotrzebne ze strony pana premiera, bo z jednej strony pan premier mówi o tym, że w sprawach bezpieczeństwa wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Pełna zgoda, pan prezydent to wyraźnie podkreślał wielokrotnie i wiele razy dawał temu wyraz. A z drugiej strony procedowany jest akt o charakterze międzynarodowym. Negocjacje kończą się w lutym. Strona brytyjska dostarcza nam takiej informacji, nam, Kancelarii Prezydenta, że coś się dzieje w negocjacjach między rządem polskim, a my nie otrzymujemy treści.
1: Wysyłaliście pytania do strony rządowej, pytaliście, mówiąc kolokwialnie, dobijaliście się i nie było odpowiedzi?
2: Ale pani redaktor, Czy my musimy się o takie rzeczy dobijać? No, Konstytucja Rzeczpospolitej wyraźnie stanowi w artykule 133, że pan prezydent i rząd współpracują ze sobą w zakresie polityki zagranicznej. To jest element działań polityki zagranicznej.
1: Ale rząd kreuje politykę zagraniczną.
2: To nic nie szkodzi. Oczywiście, to nic nie szkodzi w tym sensie, że mamy kolejny artykuł, artykuł 146 bodajże Konstytucji, który o tym stanowi, ale artykuł 133 mówi, że wyraźnie o współpracy między ośrodkiem prezydenckim
1: i ośrodkiem
2: rządowym.
1: MSZ mówi, że wszystko było na bieżąco udostępniane.
2: Nie było.
1: Wszyscy byli informowani.
2: Niech pokażą te dokumenty. Jest tylko jedno pismo, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To było pismo, które otrzymaliśmy po naszej korespondencji kierowanej do MSZ-u, prosząc o jakąkolwiek informację na temat statusu tej umowy. Natomiast chcieliśmy też otrzymać treść tej umowy, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby w sposób ogólny, kilkupunktowy, bo to była informacja składająca się z kilku punktów, będąca rodzajem kalendarium. Kiedy rozpoczęły się negocjacje, że jakby początkiem było spotkanie premierów.
1: Czyli czuliście
2: premierów.
1: Się niedoinformowani?
2: Nie otrzymaliśmy treści porozumienia.
1: Czy pan prezydent podpisze ten traktat?
2: Przed nami cała procedura ratyfikacyjna, pani redaktor. No teraz znamy już treść. Ta treść została opublikowana.
1: Podoba się treść prezydentowi?
2: Nie rozmawiałem na ten temat jeszcze z panem prezydentem, ale możecie być państwo pewni. Nie ulegajmy też takiej sztucznej narracji, która jest dzisiaj kreowana, że na pewno pan prezydent tego nie podpisze, bo na konferencji prasowej w Szwajcarii powiedział, że nie zna tego dokumentu. No prawdą jest, że nie zda. Prawdą jest, że rząd tego dokumentu przed podpisaniem panu prezydentowi nie przekazał. Ale nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
1: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
2: Oczywiście, że to jest nieprawda. Przed nami cały proces ratyfikacyjny i pan prezydent wyraźnie i wielokrotnie mówił o tym, że w sprawach bezpieczeństwa trzeba mówić jednym głosem i bieżący spór polityczny, ten krajowy, nie powinien wychodzić poza granice Rzeczpospolitej. Niedobrze się stało, że Brytyjczycy mówili przedstawicielom Kancelarii Prezydenta, pracujemy nad traktatem, zapytajcie swój rząd. My pytamy rząd, a rząd nie przesyła nam treści tego dokumentu.
1: Czuje się pan częścią pępka świata? Jest pan pępkiem świata?
2: O Boże, co to za pytanie.
1: A, no widzi pan, a to dlatego.
2: Kto
1: pytanie
2: tak powiedział?
1: Jest całkiem zasadne. Nie
2: naprawdę?
1: Tylko pan, ale Kancelaria Prezydenta. No jest pan jej częścią.
2: To prawda.
1: Otóż wicepremier, szef MON, Kosiniak-Kamysz, dopytywany właśnie o te kwestie, że
2: to
1: nie
2: już
1: informował,
2: wiem, dlaczego
1: rząd,
2: pępek świata, bo to lekarz.
1: Powiedział,
2: no to
1: że Kancelaria Prezydenta nie jest pępkiem świata i że chciałby, żeby raz Kancelaria pana prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza.
2: Pani redaktor, no ja nie rozumiem tych emocji pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Zresztą tak nawiązując jeszcze do poprzedniego wątku, nie dalej jak 2 tygodnie temu pan prezydent spotkał się z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z szefem sztabu generalnego. Tam pan premier Kosiniak-Kamysz też nie mówił nic na temat szczegółów tego traktatu polsko-brytyjskiego. Dochodzi do regularnych spotkań między panem prezydentem a panem premierem. Regularnie też z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem spotykają się przedstawiciele BBN-u. Najpierw pan profesor Sławomir Cęckiewicz, teraz pan minister Bartosz Grodecki.
1: Czyli nie czujecie się pępkiem świata.
2: Widzi pani redaktor, to jest ta fałszywa retoryka suflowana przez pana premiera. Pan premier Donald Tusk, mówi o premierze Donaldzie Tusku, nie o wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu, wrzucił temat związany z umową, jako z tym traktatem polsko-brytyjskim, jako ewentualną oś sporu. Pan premier Kosiniak-Kamysz, będąc niedoinformowanym, jakie jest stanowisko prezydenta, bo pan prezydent powiedział tylko tyle, że nie znam treści tego traktatu. Nie otrzymałem go z wyprzedzeniem.
1: I tu na chwilę stawiamy kropkę. Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas pozostajemy w mediach internetowych, Radiu RMF 24 i na naszych kontach w mediach społecznościowych. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, jest naszym gościem. To o tej komunikacji jeszcze, kończąc już temat tej umowy, bo wspomniany przez pana premier Donald Tusk powiedział w TVN24, że prezydent nie jest częścią procesu, jeśli chodzi o traktat. Prezydent jest finałem tego procesu i to ciągłe dopominanie się, chce więcej, jest niepoważne.
2: Pan prezydent jest częścią procesu, bo to jest proces dotyczący bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i relacji międzynarodowych.
1: Jest niepoważne.
2: Pan prezydent jest częścią procesu, bo to jest proces...

0: takiego podstawiania sobie nogi.
1: To teraz o bezpieczeństwie. Wspomniany przez nas szef MON, wicepremier Kosiniak-Kamysz, powiedział, że myśli, że dzisiaj bardzo prezydent żałuje, że nie będzie częścią wielkiej drużyny, która modernizuje polską armię. Nie zapisał się do tej drużyny na własne życzenie. My chcieliśmy mu dać tę szansę. Chodzi o weto prezydenta do SAFE.
0: Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie bazujące na środkach z Narodowego Banku Polskiego. Miał prawo zawetować, nie żałuję, że zawetował. Nie żałuję w żaden sposób. Ja powiem więcej. Projekt pana prezydenta był dużo lepszym rozwiązaniem od tego rozwiązania, które w tej chwili zaproponował rząd, czyli podpisanie pożyczki na kilkadziesiąt lat, zadłużającej nas na kilkadziesiąt lat na setki miliardów złotych.
1: Ale dobrze, to porozmawiajmy chwilę o tych pożyczkach.
0: Bardzo proszę.
1: Jesteśmy państwem, które generalnie, jeśli chodzi o obronność, pożycza. Pożyczał poprzedni rząd, pożyczał minister Błaszczak, pożyczał na większe oprocentowanie niż na razie to, które mamy. Wiem, zaraz pan powie, że nie wiemy, jakie będzie to końcowe.
0: No, ale to wszyscy wiemy, że będzie większe od tego niż zakładał
1: minister Domański. To nie jest tak, że ten rząd pożycza tylko pieniądze, żebyśmy się zbroili. Robił to także poprzedni rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy.
0: No i jest pewna różnica, pani redaktor, tak? W całej tej narracji. Otóż mogliśmy nie pożyczać. Mogliśmy korzystać ze środków wygenerowanych przez Narodowy Bank Polski. Powiem jedną rzecz bardzo ważną, pani redaktor.
1: No według rządu nie mogliśmy, bo tych pieniędzy nie ma. Ale to
0: nieprawda. No jak nie ma? A czy nie mamy ponad 550 ton złota, czy nawet w tej chwili więcej ton złota? Czy nie mamy ponad biliona złota rezerw?
1: Prezes Glapiński się cieszył, że ma tyle złota i mówił, że chce jeszcze więcej. Nie mówił, że sprzedaje. Ale
0: zdaje się, nawet do 700 ton planuje podnieść rezerwy polskiego złota.
1: Nie mówił, że chce się pozbywać, tylko że chce dalej gromadzić.
0: Mówił też to na jednej z konferencji prasowych, że możemy z tych rezerw korzystać, by sfinansować potrzeby zbrojne polskiej armii.
1: Ale dobrze, to jest przecież projekt PSL-u, żeby...
0: To jest projekt prezydenta. Właśnie, pani redaktor, wie pani, że to jest projekt pana prezydenta? No to jest projekt pana prezydenta.
1: To widzi pan,
0: W 95% jest to 1:1 projekt pana prezydenta.
1: To cieszycie się, że ten projekt będzie procedowany.
0: Przede wszystkim...
1: Będziemy mieli więcej pieniędzy.
0: Pani redaktor, dlaczego? No właśnie, tylko niech rząd, a przede wszystkim pan minister Kosiniak-Kamysz, niech PSL powie, ten projekt, którym my się posługujemy, to jest projekt prezydenta Karola Nawrockiego,
1: Ale to nie jest małostkowe w sytuacji, kiedy musimy dbać o bezpieczeństwo.
0: Wie pani, dlaczego to nie jest małostkowe? Dlatego, że rząd oskarża pana prezydenta o to, że poprzez weto do ustawy SAFE zablokował możliwość finansowania rozwoju, modernizacji polskiej armii. A to jest po prostu nieprawda, bo pan prezydent przedstawił bardzo dobrą alternatywę w postaci swojego projektu ustawy. Już byśmy dzisiaj tę ustawę mieli. Ta ustawa byłaby już podpisana, środki byłyby przeznaczane na finansowanie polskiej armii.
1: Według strony rządowej nie byłoby.
0: Strona rządowa nigdy nie powie, czy nie szkodziłoby mieć tych pieniędzy
1: więcej w sytuacji naprawdę bardzo trudnej, sytuacji międzynarodowej, kiedy potrzebujemy szybkiej modernizacji i dużych pieniędzy, żeby podnieść nasze bezpieczeństwo.
0: To prawda, dlatego proponowaliśmy rozwiązanie, które nas dodatkowo nie zadłuży i nie obciąży portfeli Polaków, korzystając z tego, co mamy, nie uszczuplając też, jakby wykorzystując część rezerw, nie musielibyśmy ich uszczuplić o tyle, żeby nie zapewnić potem sobie bezpieczeństwa finansowego, bo to jest jakby podstawa funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, zabezpieczenie bezpieczeństwa finansowego.
1: Czyli rozumiem, że według prezydenta Karola Nawrockiego nieodpowiedzialnie zachowywał się poprzedni rząd, zadłużając Polskę.
0: Nie, to nie tak, pani redaktor. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawodawcze. Ja nie oceniam tego, co robił poprzedni rząd. Ja oceniam to i mówię o tym, co robi pan prezydent Karol Nawrocki. Mówię o projekcie ustawy pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Nie żałuję, że zawetował SAFE. A zawetuje na pewno ustawę o statusie osoby najbliższej, to już jest pewne? Bo jeszcze nawet ustawa nie wyszła z parlamentu.
0: No wczoraj o tym mówił pan minister Paweł Szefernaker, że taki kształt, w zasadzie dwóch ustaw, bo to nie jest jedna ustawa, bo to jest ta ustawa o statusie osoby najbliższej i druga wprowadzająca przepisy zmieniające regulacje w 200 ustawach, innych ustawach.
1: Ale jeszcze nie wiecie dokładnie, co wyjdzie, bo jeszcze nie wyszło.
0: Na tym etapie tej pracy, które w tej chwili toczą się w parlamencie, daliśmy wyraźny sygnał i to na jednej z komisji mówił pan minister Szefernaker, a także wczoraj wspólnie z panią doradcą Barbarą Sochą, daliśmy wyraźny sygnał, że taki kształt ustawy, jak jest zaproponowany w tej chwili, nie zyska akceptacji pana prezydenta, bo to jest ustawa nie o statusie osoby najbliższej, tylko tak naprawdę o związkach partnerskich. Tym samym jest to ustawa sprzeczna z polską konstytucją, z artykułem 18 polskiego

0: polskiej konstytucji, więc to jest czas na to, żeby o tej ustawie porozmawiać i o regulowaniu funkcjonowania związków nieformalnych, czy nawet jednopłciowych, bo pan prezydent to też mówił w kampanii wyborczej. On nie ma problemu z tym, żeby funkcjonowała ustawa o statusie osoby najbliższej, czy osoby bliskiej, ale w takim modelu, w którym nie naruszy to konstytucyjnego ładu wynikającego między innymi z artykułu 18 Konstytucji, ale także z innych przepisów,
1: ale
0: ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego.
1: Przeszkadzają
0: i opiekuńczego.
1: Związki partnerskie jednopłciowe, czy w ogóle związki partnerskie, także heteroseksualne?
0: Panu prezydentowi nie przeszkadzają żadne związki.
1: To
0: bo
1: dlaczego
0: każdy
1: nie ułatwić
0: prawo,
1: życia tym
0: każdy
1: ludziom?
0: Każdy ma prawo żyć jak chce, jeżeli żyje zgodnie z prawem. Nikt nikomu nie będzie zaglądał do domu.
1: No ale nie są zabronione związki partnerskie
0: Nie są. Każdy ma prawo funkcjonować.
1: Czemu nie ułatwić ludziom życia?
0: Pani redaktor, tylko że podstawą funkcjonowania społecznego w Polsce jest rodzina, rozumiana jako związek kobiety i mężczyzny, bo w dalszym etapie kluczowym elementem jest prokreacja, czyli dzieci.
1: Zapytam o definicję rodziny. Czy rodziną jest para heteroseksualna, żyjąca bez ślubu, żyjąca ze sobą od 15 lat i wychowująca, nie wiem, dwoje, troje swoich dzieci? Czy to jest rodzina?
0: To jest związek, natomiast rodzina...
1: To nie jest rodzina.
0: Rodziną jest... Nie, pani redaktor. To jest związek kobiety i mężczyzny, mają dzieci, oczywiście. Natomiast definicyjnie...
1: Kochają dzieci.
0: Definicyjnie, zgodnie z ustawą, z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzina to jest uregulowany prawnie związek kobiety i mężczyzny, natomiast w tym konkretnym przypadku...
1: Naprawdę ci ludzie nie tworzą rodziny według pana?
0: Pani redaktor, tu nie chodzi o semantykę, tu chodzi o regulację...
1: Zdaje się, że tak.
0: Nie, tu nie chodzi o semantykę, tu chodzi o to, że w proponowanym w tej chwili rozwiązaniu prawnym mamy do czynienia z szeregiem rozwiązań, które ograniczają tak naprawdę uprawnienia rodzin, czyli związku małżeńskiego kobiety i mężczyzn, związku małżeńskiego kobiety i mężczyzn na rzecz związków partnerskich, w tym między innymi związków jednopłciowych.
1: Tak się zastanawiam, bo o tym związku właśnie heteroseksualnym właśnie GUS podał najnowsze dane o współczynniku dzietności w Polsce. On spadł
0: niestety
1: w 2025.
0: Tak,
1: w ogóle
0: tak.
1: Mamy jeden z najniższych na świecie. I
0: 160 tysięcy chyba w ubiegłym roku się urodziła.
1: 30% dzieci w naszym kraju.
0: 300 tysięcy zmarło.
1: W ogóle mało dzieci się rodzi, co pokazuje ten współczynnik. Ale prawie 30% dzieci w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich. I to jest tendencja wzrostowa. Stąd moje pytanie, dlaczego rodzicom tych dzieci, żyjących w takich związkach i też dzieciom nie ułatwić życia, żeby nie pomóc im zbudować poczucia bezpieczeństwa, chociażby przez to, żeby mogli dziedziczyć, żeby mogli się wspólnie rozliczać, czyli będą mieli więcej pieniędzy na przykład na wychowywanie dzieci. Dlaczego im po prostu nie ułatwić życia?
0: Tu nie w tym rzecz, pani redaktor. Rzecz jest w przepisach prawa, w konkretnych rozwiązaniach proponowanych w tej chwili przez rząd. 2,5 roku pracowały panie Kotula i Pasławska nad rozwiązaniem.
1: Co proponuje prezydent, tym ludziom?
0: Pan prezydent jest otwarty na rozmowę z rządzącymi.
1: Nie, co proponuje prezydent?
0: Prezydent proponuje, to mówił w kampanii wyborczej i po kampanii wyborczej, żeby rząd przygotował rozwiązanie, które będzie zgodne...
1: Ale rząd ma inicjatywę ustawodawczą, prezydent.
0: Oczywiście, ale rząd od samego początku, od 2023 roku, to było jedno z głównych haseł rządzących, że zostanie przygotowany projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Przez 2,5 roku tej ustawy nie było.
1: No to zawsze prezydent mógłby sam coś zaproponować.
0: Nie, pan prezydent wielokrotnie też apelował o to, żeby o tym porozmawiać.
1: A może referendum zrobić?
0: Tylko rządzący się na to nie godzili.
1: Referendum w tej sprawie, skoro może być referendum klimatyczne, no to referendum.
0: No widzi pani, nie może być referendum klimatycznego, bo Senat zablokował to referendum.
1: Prezydent nie chciałby referendum.
0: I będzie jeszcze raz kierował wniosek do Senatu.
1: To za chwilę o to zapytam. Referendum w sprawie związków partnerskich?
0: Na razie nie było takiej dyskusji. Czekamy na dobre rozwiązanie prawne. Daliśmy wyraźny sygnał, co nam się nie podoba w przepisach tych ustaw, a w zasadzie tej jednej głównej ustawy. I pan prezydent jest gotowy na dialog, na rozmowę, tylko przedstawiciele rządzący muszą przyjść. Na razie, pani redaktor, kiedy pan prezydent organizował spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, by porozmawiać między innymi o tworzonym prawie, to przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Lewicy na to spotkanie nie przyszli. No to jak oni chcą dialogu z panem prezydentem?
1: A referendum, jeszcze raz wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej, kiedy będzie złożone?
0: No to jest kwestia najbliższych dni.
1: Jest już pytanie nowe opracowane?
0: Nie będę go jeszcze zdradzał, ale tak.
1: Jest gotowe. Bez tezy?
0: Tam to pytanie też nie było.
1: Nie, no było, że jest słabo. No jakby była teza, że jest, że polityka prowadzona przez Unię jest zła. Ja rozumiem, że prezydent tak uważa.
0: Czy jesteś za wyższymi kosztami wynikającymi z ponoszeniem? Czy jesteś za ponoszeniem wyższych kosztów wynikających z polityki klimatycznej? A nie ponosimy wyższych kosztów? Nie płaci pani więcej za energię elektryczną?
1: A niektórzy mówią, ale to dopiszmy, żeby była równowaga. I na przykład za czystszym powietrzem. Polska niestety ma także jedno z najbardziej zanieczyszczonych...
0: Emisja gazów cieplarnianych całej Unii Europejskiej to jest 6% globalnej emisji wszystkich gazów cieplarnianych.
1: Ale niestety, jak są robione badania, to Polska jest tym krajem, który ma bardzo zanieczyszczone powietrze. Wie pan, ile rocznie Polaków umiera ze względu właśnie na choroby powiązane z tym,
0: pani
1: że
0: redaktor,
1: oddychamy takim, a nie innym?
0: Redaktor,
1: do 50 tysięcy osób rocznie.
0: Nikt nie kwestionuje i będę ostatnią osobą, która będzie kwestionowała potrzeby ochrony środowiska, ale róbmy to z głową i nie dajmy się szantażować unijnym urzędnikom, którzy nakładają na nas dodatkowe daniny, z którymi nie wiadomo, co się tak naprawdę dzieje.
1: Mamy mało czasu, a jeszcze chciałam dwie sprawy poruszyć. Prezydent jest zdecydowany, że opublikuje aneks do raportu WSI.
0: Pan prezydent to powiedział już wyraźnie na samym początku prezydentury i w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy też kilkukrotnie, że jest za tym, by aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych został
1: opublikowany. Prezesa Kaczyńskiego. Bo prezes Kaczyński mówi, że decyzja świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby tego nie robić, nie publikować aneksu, była słuszna.
0: Ale pan prezydent podejmuje decyzję sam. Jest głową państwa, ma swoje prerogatywy, ma swoje umocowanie prawne i społeczne i podejmuje sam te decyzje, za które bierze też odpowiedzialność.
1: Jest zdecydowany,
0: tak,
1: żeby
0: oczywiście
1: publikować ten raport. To teraz Ukraina. Prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek nazwę bohaterów UPA. Konfederacja już wysłała do prezydenta wniosek w związku z tym o odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
0: Tak, ta decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jest niezrozumiała. Znaczy, to jest decyzja skandaliczna i wymagająca reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No jak można nazwać jedną z elitarnych jednostek armii ukraińskiej nazwą bohaterów UPA, zbrodniczej formacji, która kolaborowała z Niemcami, która mordowała Polaków, mordowała Żydów. UPOwcy mają na koncie od 120, no około 120 tysięcy Polaków.
1: Ale czy
0: Polaków
1: uważa pan, że...
0: Tylu zamordowali Polaków.
1: Prezydent przychyli się do wniosku Konfederacji o...
0: Zobaczymy, pani redaktor. Nie tylko prezydent Zełenski spośród prezydentów Ukrainy ma Order Orła Białego, bo przecież poprzedni prezydenci Poroszenko i Juszczenko również Order Orła Białego otrzymali. Natomiast ta sytuacja, ta skandaliczna sytuacja wymaga reakcji bez wątpienia. Nie może być tak, że na Ukrainie gloryfikowani są zbrodniarze. To tak jakby w Niemczech w tej chwili jeden z elitarnych oddziałów niemieckich otrzymał naszywki z Einsatzgruppen czy SS. No to jest to samo.
1: I ostatnie pytanie. Czy prezydent pojedzie na urodziny 80. prezydenta Trumpa? Dostał zaproszenie albo 4 lipca na 250. rocznicę uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone.
0: Nie mam informacji w tej sprawie.
1: Nie przyszło zaproszenie?
0: Nie mam informacji w tej sprawie, pani redaktor. Czy to zaproszenie przyszło, czy nie? Nic na ten temat nie wiem.
1: Mówił Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się godzina druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam. Nocna walka z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Wciąż zablokowana jest Krajowa 50, a mieszkańcy okolicznych wsi zostali ewakuowani. Premier Węgier spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO. Posłuchajcie, jaką obietnicę złożył. Po 11 latach pracy Tatry odzyskają widok. Rada Miasta Zakopanego przyjęła uchwałę krajobrazową. Akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim, w której bierze udział 75 pojazdów i około 400 strażaków. W związku z pożarem wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie miejskim zostali ewakuowani. Jak podawaliśmy w faktach, walka z ogniem potrwa całą noc. O siłach, które rano włączą się do akcji, mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generał Sławomir Sierpatowski.
2: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
1: Jak dodał strażak, dalsze nocne działania służby będą polegać na zabezpieczaniu pogorzeliska w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pożaru ściółki, a także prewencyjnej wycince drzew w sąsiedztwie Krajowej 50. Na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Teraz ważne informacje dla kierowców w Dolnośląskiem na A4 między węzłami Gościsław i Kostomłoty.